bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce.

0: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
1: Zaczęły się wakacje, w programie będzie sporo pomysłów, jak spędzać czas wolny. Będziemy Was zachęcać na przykład do odwiedzenia szczecińskiego aeroklubu.
2: Przy samym hangarze i przy budynku mieszczą się te ławki, więc samolot ląduje na pasie z dala, bezpiecznie od widzów. Kołuje drogą kołowania tutaj pod sam hangar i wtedy rodzice z dziećmi mogą wyraźnie oglądać statki powietrzne.
1: Będzie też trochę tajników już samego latania, na przykład o tym, co robi paralotniarz, gdy wyląduje w polu.
3: Trzeba zorganizować sobie jakiegoś stopu. Albo ktoś, jakiś rolnik po ciebie przyjedzie, nagle podwiezie, albo pół wioski dzieciaków się znajdzie i ktoś cię motorem gdzieś podrzuci.
1: Wakacji takich mentalnych jeszcze nie mają ani ósmoklasiści, którzy czekają na wyniki swoich egzaminów, ani maturzyści, którzy czekają jeszcze przecież na wyniki matur, a trwa cały czas rekrutacja na studia, na uczelnie wyższe w naszym regionie, w tym na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie. O tym też będzie dziś w programie.
4: Staramy się robić wszystko, żeby młody człowiek czuł się u nas od samego początku zaopiekowany, a przede wszystkim, żeby studia techniczne mogła u nas kontynuować osoba nie tylko po rozszerzonej maturze z matematyki, po szkole typu technikum, tylko też taka, która na przykład po 4 latach klasy humanistycznej w liceum nagle stwierdziła, że ona chce być u nas inżynierem.
1: To jeszcze w tej godzinie programu Małgorzata Mura wraz z Moniką Trykowską chwilą zapraszam. A zaczynamy od szczecińskiego aeroklubu. O tym miejscu i o tych ludziach opowiada mi Renata Kostkiewicz, dyrektorka szczecińskiego aeroklubu.
0: Aktywnie na Pomorzu Zachodnim.
1: Kiedy marzymy sobie o lataniu na Pomorzu Zachodnim, to warto się skierować właśnie do szczecińskiego aeroklubu. Co nas tutaj czeka?
2: Jeżeli chodzi o latanie na Pomorzu Zachodnim w aeroklubie szczecińskim, to mamy do dyspozycji wszystkie sekcje nasze lotnicze, które działają aktywnie. Jest to sekcja szybowcowa, spadochronowa, paralotniowa, samolotowa, mikrolotowa, modelarska. Mamy też właściwie w początkowym stadium sekcję śmigłowcową.
1: Zanim ktoś już będzie chciał rzeczywiście się wyszkolić, może tak po prostu do Was przyjść, popatrzeć na samoloty, na tych, którzy się wzbijają w powietrze?
2: Tak, mamy zresztą często wycieczki szkolne. Nauczyciele dzwonią, pytają, czy mogą przyjść z dziećmi, nawet przed szkolaki i chętnie pokazujemy samoloty, otwieramy te samoloty. Mamy pięknego Antonowa drugiego, który jest służy nam do wyrzutu skoczków, ale gdy przychodzą dzieciaki, otwieramy, robią sobie zdjęcia i są pod wrażeniem tego wielkiego dwupłatowca. Mamy też sekcję szybowcową i tutaj instruktor chętnie opowiada o szybowcach. Udostępniamy sprzęt, pokazujemy spadochrony, pokazujemy pomieszczenia, w których przebywają kandydaci na pilotów czy uczniowie, piloci.
1: To takie zorganizowane grupy, a jak ktoś tak na spacer z rodziną się chce wybrać, to też może tutaj się do Was kierować?
2: Tak, często mamy takich widzów, zwłaszcza jak lądują śmigłowce albo jakieś samoloty większe, albo jak jest weekend i rodzice zabierają dzieci na spacer, to przychodzą do aeroklubu i tutaj pokazujemy im część naszych statków powietrznych. Mogą też sobie usiąść na ławeczkach, które właśnie na taką okazję przygotowaliśmy i oglądać nadlatujące, kołujące samoloty, bo przy samym hangarze i przy budynku mieszczą się te ławki, więc samolot ląduje na pasie z dala, bezpiecznie od widzów. Kołuje drogą kołowania tutaj pod sam hangar i wtedy rodzice z dziećmi mogą wyraźnie oglądać statki powietrzne różnego rodzaju, ale wychodząc naprzeciw właśnie takim dzieciom i rodzicom, organizujemy wiele imprez stricte dla dzieci. To jest Święto Latawca, które w tym roku będzie 3 października. Organizujemy pokazy, to tutaj sekcja modelarska właściwie jest tutaj głównym gospodarzem. Są zawody na latawce. Dzieciaki przychodzą z latawcami, które razem z rodzicami gdzieś tam w domu budują i potem te latawce są puszczane i oceniane. Wszyscy oczywiście wygrywają. W międzyczasie są prowadzone jakieś zajęcia, animacje, nagrody. Można zwiedzać hangar samolotowy. Pokazujemy wtedy wszystkie statki powietrzne. Można również podejść do niektórych. I ten dzień zawsze cieszy się dużym zainteresowaniem rodziców. Przychodzą też wycieczki szkolne. Jest dużo chętnych w tym dniu, którzy chcą poznać pracę aeroklubu, ale też sprawdzić jako przyszli modelarze. A jak wiadomo, od modelarstwa do bycia pilotem już prosta droga.
1: No właśnie, jaka to jest ta droga do bycia pilotem? Co trzeba zrobić? Jakie można uprawnienia na przykład na samoloty u Was uzyskać?
2: Obecnie szkolimy na samoloty ultralekkie do świadectwa kwalifikacji i tutaj od 16 roku życia młodzież może przystąpić do takiego szkolenia. Kończy się ono egzaminem przed inspektorem Urzędu Lotnictwa i otrzymaniem świadectwa kwalifikacji pilota samolotu ultralekkiego. Kurs sam obejmuje 28 godzin lotu. No wiadomo, to tak jak z prawem jazdy, jeżeli ktoś potrzebuje więcej godzin, to sobie po prostu korzysta i jakby lata więcej godzin, ale program obejmuje 28.
1: Jeżeli ktoś chce się przelecieć też samolotem, robicie loty zapoznawcze dla osób takich po prostu jako pasażerowie?
2: Nasz instruktor rzeczywiście prowadzi takie loty zapoznawcze, bo umówmy się, każdy, który chce przystąpić do takiego kursu, najpierw musi zapoznać się, czy w ogóle każdy mówi, a ja nie wiem, czy ja podołam, a ja nie wiem, czy wytrzymam. Więc taki lot zapoznawczy jest bardzo uzasadniony i rzeczywiście robimy takie loty zapoznawcze. To już konkretne osoby umawiają się z instruktorem, odbywają taki lot i mamy też, jeżeli chodzi o loty zapoznawcze, to razem z sekcją skrzydłowcową wymyśliliśmy taką ofertę, bo jest wielu chętnych na szkolenie szybowcowe, ale niektórzy na przykład na początku już stwierdzą, że jednak to nie dla nich, albo chcieliby tylko spróbować i na tym poprzestać, więc mamy taką ofertę, która jest szkoleniem zapoznawczym szybowcowym. To szkolenie nie nadaje żadnych uprawnień, ale jest to takich 10 lotów po kręgu z instruktorem, który jakby podstawy pilotażu przekazuje, trochę teorii. Da też jakąś taką chwilową przygodę z szybownictwem, bo trzeba kilka dni rzeczywiście na kwadracie szybowcowym spędzić, a szybownictwo to jest sport indywidualny, ale grupowy, bo szybowiec sam nie poleci, potrzebuje asysty, potrzebuje wyciągarki, wyciągarkowego, potrzebuje samolotu holującego, więc tutaj ta praca zespołowa na kwadracie szybowcowym jest bardzo intensywna i można powiedzieć, że to jest jakaś taka powiedzmy szkoła charakteru, taka podniebna szkoła charakteru. Tutaj musimy się wykazać współpracą, odpowiedzialnością. No i wydaje mi się, że dla młodych ludzi, którzy teraz gdzieś tam z głowami w telefonach, smartfonach nie poświęcają za wiele czasu na takie zewnętrzne atrakcje i jakieś takie, powiedzmy, integracje, to jest bardzo dobre.
1: O szczecińskim aeroklubie opowiada mi jego dyrektorka Renata Kostkiewicz. Do tej rozmowy jeszcze powrócimy za kilka minut, ale trochę teraz rzut okiem, a bardziej uchem na historię lotniska i szczecińskiego aeroklubu. O te pytałam Bartłomieja Borkowskiego, kierownika sekcji samolotowej i członka aeroklubu prawie od początku istnienia.
0: Ciekawostki o Pomorzu Zachodnim.
1: Działa od 1945 roku, ale wcześniej tutaj też mieliśmy lotnisko, prawda, niemieckie.
5: Tak, proszę panią, i to było bardzo prężne, bardzo dużą funkcję pełniło. To nie tylko lotnisko, ale też było na Jeziorze Dąbskim wyznaczona normalnie trasa wodna do lądowania samolotów na wodzie. Dla Niemców był bardzo ważny punkt na mapie świata.
1: No właśnie, nawet spotkałam się z takim określeniem, że to było największe w tym momencie lotnisko w Europie.
5: No właśnie, wie pani, jest największe. Miało być pełno, wie pani, wymiarowe i tu miało być pełno takie, no, funkcjonalne dla lotów normalnie pasażerskich, no ale pokrzyżowała zbliżająca się wojna i plany Niemcom, ale w każdym bądź razie, jeżeli chodzi o obecny stan i tak dalej, no to aktualnie, proszę panią, jest to najpiękniejsze lotnisko w Polsce przynajmniej, a i mało i w Europie, nie? No bo umiejscowione jest bliziutko, to jest 500 metrów od Jeziora Dąbskiego, tak? Także ogromna ilość jachtów maryjnych, to wszystko pełnomorskich jachtów tego stacjonuje, no niemalże przy lotnisku, także funkcja jest jak gdyby morska i powietrzna, bo lądują samoloty, proszę panią, z Czech, Bułgarii, z Niemiec i tak dalej, no i piloci zabierają tych menów z kolei, wie pani, do siebie, nie? Także to się tutaj tak odbywa, no lotnisko pełni bardzo ważną funkcję, też jak gdyby nieusługową, ale jakby to określić, wie pani, dla miasta. Bardzo, bardzo wspomagamy się tutaj, bo robimy loty i widokowe i też wie pani, jak bardzo duży tłok jest nad morze i te korki, to wszystko, no to też w miarę możliwości patrolujemy przy okazji, tak? No ale najważniejsza funkcja to jest, wie pani, szkolenia.
1: Też to, co jest takie nietypowe w lotnisku tu szczecińskim, jest to, że ono jest w zasadzie w mieście, prawda? Bo zazwyczaj te lotniska jednak powstają poza, gdzieś na obrzeżach, a tu jesteśmy bardzo blisko centrum życia.
5: Nam tego tak zazdroszczą, bo w całej Polsce tego nie ma, wie pani. Jedynie co był Bagicz, takie lotnisko, ale teraz tam w jakichś opałach to wszystko jest, gdzieśmy tam latali nad morze. Jakieś, ja wiem, 600 metrów pas startowy, to był jeszcze pozostałość rosyjska, wybudowany przepiękny, no, nad morze. A Szczecin jest naprawdę wyjątkiem. Jeżeli chodzi o to, to w centrum miasta, no i trochę dla niektórych jesteśmy solą w oku, bo jakby tu nie patrzeć, wie pani, przyglądają się, co by tu wybudować, nie?
1: Jeszcze chciałam zapytać trochę też o tą historię, bo w PRL-u to byliście też takim lotniskiem, z którego najłatwiej było czmychnąć na zachód. Były specjalny nadzór nad wami, prawda?
5: Oj, proszę panią, był nadzór, powiem pani, bo ja byłem chłopcem i stąd uciekano piloci i tam różni tam ludzie jakoś próbowali się dostać na Tempelhof. No i też byłem przesłuchiwany, wie pani, w tych materiałach młody chłopiec, bo tutaj zaczynałem jako spadochroniarz.
1: W stanie wojennym, z tego co wiem, też na samoloty szczecińskiego lotniska były nakładane łańcuchy po to, żeby nikt nie uciekł w tym czasie właśnie stąd. O historii szczecińskiego lotniska troszkę opowiedział nam Bartłomiej Borkowski, kierownik sekcji samolotowej i członek Aeroklubu Szczecińskiego prawie od początku istnienia do latania. Jeszcze powrócimy w programie, a teraz przegląd najważniejszych wydarzeń ostatnich dni.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia na Pomorzu Zachodnim.
6: Ula Myszkini, se zapraszam. Tydzień rozpoczął się od niespodziewanych zmian w pogoni Szczecin. O szczegółach Mateusz Stanicki.
7: Tomasz Tomasberg został zwolniony. Nowym trenerem portowców jest 53-letni hiszpański szkoleniowiec Oscar Garcia. Katalończyk związał się z Pogonią 3-letnim kontraktem, a jeszcze w niedzielę był trenerem Ajaxu Amsterdam.
6: Garcia przyznał, że już przed rokiem Pogoń nawiązała z nim kontakt. Wówczas do porozumienia nie doszło i trenerem w Szczecinie został Tomasz Tomasberg. Duma Pomorza pod rządami duńskiego szkoleniowca poprzedni sezon zakończyła na 9. miejscu tabeli ekstraklasy. Nowy trener przyznaje, że jest wychowany na filozofii gry Barcelony i chciałby, aby Pogoń grała podobnie. I jeszcze jedna zmiana. Kameruński piłkarz Jean-Pierre Nsame odszedł z Legii Warszawa i wzmocnił na zasadzie wolnego transferu portowców. Podpisał roczną umowę z opcją przedłużenia o 12 miesięcy. Pozostając przy zmianach, Polska Baltic Ferries wprowadziła zmiany w siatce połączeń. Mazowia pływa teraz do Trelleborga, Jantar na trasie Świnoujście-Ysztat. Zapowiedziano też, że w czwartym kwartale tego roku na trasie do Trelleborga zadebiutuje nowy prom Bursztyn Unity. Jednostka powstaje w stoczni remontowej w Gdańsku. Poseł Dariusz Matecki stanął przed szczecińskim sądem. Oskarżony jest m.in. o pranie brudnych pieniędzy, wyłudzenia ze środków Funduszu Sprawiedliwości i pobieranie wynagrodzenia za fikcyjne zatrudnienie w Lasach Państwowych. Polityk nie przyznaje się do zarzutów. Twierdzi, że jest niewinny i wszystko przed sądem wytłumaczy.
8: Chcę pokazać, że miałem kompetencje do tego, żeby być zatrudnionym przy obsłudze mediów społecznościowych w Lasach Państwowych, że pracowałem w tych Lasach Państwowych, wykonywałem swoje obowiązki zapisane w zakresie czynności.
6: Posłowi grozi 10 lat więzienia. Ruszył remont torowiska na Estakadzie Pomorskiej. Są utrudnienia i dla kierowców, i dla pasażerów komunikacji miejskiej. O szczegółach Wojciech Jachim z tramwajów szczecińskich.
9: Mimo remontu torowiska komunikacja tramwajowa zostanie utrzymana jednotorowo w trybie wahadłowym dzięki budowie tymczasowych rozjazdów. Z ruchu kołowego wyłączane będą dwa pasy wewnętrzne bądź jeden. Na jezdniach z zajętym pasem ruchu obowiązać będzie ograniczenie prędkości do 40 km na godzinę oraz zakaz wyprzedzania. Wykonawca został zobowiązany do udostępnienia trzech pasów ruchu na obu jezdniach 4 sierpnia ze względu na Tour de Pologne oraz w dniach 13-16 sierpnia w czasie imprezy Żagle 2026. Powodem remontu jest degradacja kotwień i cokołów służących mocowaniu torowiska do estakady pomorskiej. Zakres prac obejmuje m.in. rozbiórkę istniejącego torowiska, rozbiórkę fundamentów i wykonanie nowego torowiska.
6: A remont i związane z tym utrudnienia mają zakończyć się za 3 miesiące.
1: Te informacje zebrała Ula Myszkinis. Dziękuję.
0: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
1: Rozmawiamy sobie o lataniu, bo to może być jakiś pomysł na wakacje. Paralotniarze czasami mogą wylądować w polu, gdzieś poza lotniskiem, daleko od swojego domu. No i co wtedy?
3: Trzeba zorganizować sobie jakiegoś stopa, albo ktoś, jakiś rolnik po ciebie przyjedzie, nagle podwiezie.
1: O paralotniarstwie będzie w programie już za moment trochę, a teraz powracamy jeszcze do samego szczecińskiego aeroklubu. Rozmawiałam z jego dyrektorką Renatą Kostkiewicz.
0: Czas wolny na Pomorzu Zachodnim.
1: Zapytam jeszcze o takie jakieś sportowe sukcesy aeroklubu. Wasi członkowie biorą udział w zawodach?
2: Tak, nasi członkowie biorą udział w zawodach. Nawet w tamtym roku byliśmy miejscem, gdzie organizowaliśmy Mistrzostwa Polski Paralotniowe i tam rzeczywiście nasi może nie zajęli pierwszego miejsca, ale byli w czołówce. Powiem szczerze, mamy też pilotów paralotniowych, którzy są w kadrze Polski, biorą udział w zawodach w całej Europie, więc tutaj rzeczywiście ta sekcja paralotniowa, mogę powiedzieć, że od paru lat bardzo tak stępa się rozwija i mamy tu kilku rzeczywiście takich utalentowanych. Stawiamy, nie ukrywam, stawiamy na młodych ludzi, którzy gdzieś tam w przyszłości będą osiągać jakieś większe sukcesy. Od tego roku również otworzyliśmy strefę akrobacji, będziemy szkolić pilotów do akrobacji samolotowej. Tutaj też liczymy na sukcesy, więc jakby rozwijamy się w tym kierunku. Bierzemy udział w takich różnych zawodach typu szybowcowe, na celność lądowania i tutaj też mamy sukcesy. Natomiast stawiamy w tym roku na akrobację samolotową, sporty paralotniowe, bo tutaj jakby widzimy największy potencjał nasz. I oczywiście jeszcze modelarze. Byliśmy też organizatorem Mistrzostw Europy. Nasi modelarze też biorą udział w zawodach i tutaj bym, przepraszam, zapomniałam, bo tutaj tyle mogłabym mówić tak godzinami, ale modelarze nasi też odnoszą sukcesy w zawodach modelarskich, w różnych typach zawodów. Musiałabym po prostu zajrzeć do notatek, bo to są dość skomplikowane nazwy, ale mamy tutaj też, zresztą nasz instruktor modelarski współpracuje z Domem Kultury, tam prowadzi też modelarnię dla dzieci w wieku szkolnym i rzeczywiście tam to zainteresowanie jest dość duże, coraz większe i to też jest takie miejsce, gdzie te dzieci spędzają wspólnie czas, ucząc się czegoś pożytecznego, a nie siedzą z noskami w smartfonach. To też jest takie bardzo pozytywne.
1: Czyli to też może być taka podpowiedź na wakacje, żeby się modelarnią zainteresować.
2: Tak. Jak najbardziej zapraszamy. Mamy też jeszcze a propos takich imprez, gdzie wychodzimy do mieszkańców, mamy też 5 września Fly Day, to jest taki dzień otwarty w aeroklubie i wtedy można polatać, rzeczywiście odbywać loty widokowe, są konkursy, są jakieś występy, robimy to razem z Radą Osiedla, więc tutaj zachęcamy nie tylko okoliczne ulice i mieszkańców tutaj, ale całe miasto. Przyjeżdżają do nas też goście z różnych odległych województw, bo wiedzą, że ten dzień jest taki, no jest już, ten nasz Fly Day jest dość popularny i mamy tutaj stałych bywalców. Jest strefa familijna, są dmuchańce, są oczywiście dla dzieci jakieś takie atrakcje, które przyciągają całe rodziny i można cały dzień spędzić wtedy w aeroklubie.
1: Wspomniała Pani o tej akrobacji. Akrobacje to będą na pewno też widowiskowe dla ludzi na ziemi.
2: Na razie spokojnie, na razie się uczymy. To dopiero zaczynamy, ale mamy już to, mamy samolot do akrobacji, co jest najważniejsze. Mamy chętnych, no i mamy strefę akrobacji, którą możemy wykorzystywać, więc uczymy się. Będzie to na pewno, same ćwiczenia będą widowiskowe, no bo to rzeczywiście fajnie się ogląda. Ale tutaj sukcesy przed nami.
1: Tak, ale to warto też podkreślić, żeby mieszkańcy się nie dziwili i nie wystraszyli, jak jakiś samolot będzie leciał w dół.
2: No, to z pewnością. Mamy też jeszcze właśnie w dół, mamy sekcję spadochronową. Chętni to nie tylko dorośli, ale też mamy współpracę z klasami mundurowymi, więc młodzież klas mundurowych przystępuje do kursu spadochronowego. Nasz instruktor jest to bardzo doświadczony instruktor, który jest również egzaminatorem z ramienia Urzędu Lotnictwa. Będą jeszcze inni instruktorzy, którzy pomogą młodym adeptom sztuki spadochronowej jakby rozpocząć przygodę z adrenaliną, bo tak naprawdę spadochrony to adrenalina i przełamywanie barier. Piękny sport, ale no, wymaga pewnej odwagi. Chociaż myślę, że każda dziedzina awiacji wymaga odwagi, ale to nie tylko, bo tutaj pasjonaci latania to też osoby, które muszą mieć dużą wiedzę. Żeby zostać pilotem, trzeba jednak posiadać wiedzę z aerodynamiki, z meteorologii, trzeba umieć się komunikować w locie. To wymaga trochę poświęcenia czasu na tą naukę, ale myślę, że daje wielką satysfakcję.
1: O tym, co dzieje się w szczecińskim aeroklubie, opowiadała mi jego dyrektorka Renata Kostkiewicz. Jedną z sekcji jest też paralotniarstwo. Na czym to polega i dlaczego warto? O tym z kolei teraz w rozmowie z Kamilem Dziarkiem, przewodniczącym sekcji paralotniowej w aeroklubie szczecińskim.
0: Ciekawe Pomorze Zachodnie.
1: A na czym polega paralotniarstwo? Jak to się startuje? Czym latacie? To znaczy, co was unosi w powietrzu?
3: Ogólnie dyscyplin paralotniarstwa takich podstawowych są dwie. Pierwsza to jest paralotniarstwo, takie w najczystszej swojej prostej postaci. Drugie to jest motoparalotniarstwo. No i może zacznę od tego paralotniarstwa, bo to jest jakby taka podstawa, zresztą z tego się to wszystko wywiodło, ponieważ paralotnia to jest tak naprawdę rozwinięty pomysł z czasów tam lat chyba 70., jeśli dobrze pamiętam, po prostu spadochronów szybujących. Jak tam konstruktorzy te spadochrony szybujące zaczęli udoskonalać, one zaczęły coraz lepiej latać, coraz gorzej opadać i dzięki temu jakby otworzyła się nam przestrzeń na to, żeby wykorzystywać prądy wznoszące, czyli tak zwaną termikę, latamy termicznie, latamy tak samo jak latają lotnie, te takie sztywne trójkąty, prawda, bez silników i w ten sam sposób co szybowiec. Paralotniarz po prostu, czy to przy pomocy wyciągarki, jak u nas na nizinach, czy w górach zbiegając ze stoku, czy u nas za wyciągarką wznosząc się w powietrze, zdobywa pewną wysokość startową, odczepia się od wyciągarki i zaczyna wyszukiwać takich prądów, które po prostu mają wyższą wartość, jakby to powiedzieć, unoszenia się powietrza niż prędkość opadania paralotni. Dzięki temu można po prostu się wznieść do góry i wykorzystywać to na to, żeby godzinami się w powietrzu znajdować.
1: Jak się takie prądy wychwytuje, łapie w terenie, wy je jakoś widzicie?
3: No to już jest taka dosyć zaawansowana szkoła jazdy, że tak to kolokwialnie powiem, ponieważ no termiki powietrza nie widać, prawda? My jakby z biegiem doświadczenia uczymy się wychwytywać różne niuanse, na przykład obserwacje chmur, bo chmura jest jakby jednym z efektów właśnie występowania termiki. Jest to po prostu kondensująca się para wodna, która na pewnych wysokościach zaczyna być widoczna w postaci kropelek wody, czyli chmury. I my wiemy, że jeżeli ta chmura powstała, to znaczy, że ta wilgoć została skądś zabrana, a ona jest zabierana z ziemi. Słońce operujące po prostu na powierzchnię Ziemi, podgrzewa tą powierzchnię, a od tej powierzchni Ziemi ogrzewa się zalegające nad nią powietrze. I w pewnym momencie, kiedy ta różnica tych temperatur powietrza zalegającego nad Ziemią, a powietrza ten taki tak zwany bąbel termiczny otaczającego, w pewnym momencie dochodzi do takiej sytuacji, że ten bąbel zaczyna się odrywać od tej Ziemi i się unosi. No i my właśnie w tym takim bąblu staramy się cały czas utrzymać, krążąc w nim. Ja się mówię oczywiście tak potocznie krążąc, ponieważ to nie są idealne kółka. Te kominy termiczne mają różny kształt, wszystko zależy od tego, czy wieje silny wiatr, czy one są pochylone, czy nie są pochylone. Trzeba to po prostu przez wieloletnią praktykę gdzieś tam zrozumieć i im lepiej ktoś to zrozumie, tym łatwiej i dłużej utrzymuje się w tym powietrzu. Patrzymy też na kontrasty na Ziemi, ponieważ jak wiadomo, różne kolory i różne powierzchnie, czy to wilgotne, czy bardziej suche, nierównomiernie się nagrzewają. Więc jak nadlecimy gdzieś nad jakieś ciemną połać Ziemi, jakąś czarną Ziemię wyschniętą, no to możemy być prawie że pewni, że w tym miejscu to powietrze się bardziej nagrzało niż na zielonej łące wilgotnej dookoła tego pola, prawda? Tak więc jak my nadlecimy nad to miejsce, gdzie potencjalnie jest te bardziej nagrzane ta powierzchnia, no to możemy się spodziewać, że w tym miejscu trafimy na taki komin i będziemy mogli się właśnie wznosić.
1: A jak wygląda kurs paralotniowy w Szczecinie? Czego się można nauczyć? Ile trwa?
3: Kurs paralotniowy u nas na lotnisku w Aeroklubie Szczecińskim trwa około 10 dni takich, że tak to nazwę, roboczych. Kursy są po prostu organizowane zgodnie z programem szkolenia publikowanym przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. Kurs jest dwuetapowy. Mamy pierwszy etap, który jest jakby bardzo dużo teorii w nim zawarte. Musimy takiego adepta młodego paralotniarstwa nauczyć przepisów lotniczych. Musimy mu wytłumaczyć całą aerodynamikę, meteorologię, planowanie lotu, nawigację. Takie materiały trzeba po prostu każdemu przedłożyć, bo to się równa po prostu bezpieczeństwo. Jeżeli mamy wiedzę, to potem będziemy potrafić ją w praktyce zastosować. No i ten pierwszy etap to jest właśnie bardzo dużo tej wiedzy teoretycznej, jednocześnie w połączeniu z prezentacją sprzętu, z zapoznaniem się z tym sprzętem, z budową tego sprzętu, z nauką budowania skrzydła nad głową. To może niezrozumiale brzmi, to chodzi po prostu o to, że ta nasza parotnia to jest materiał tekstylny, który jest, parotnia jest miękkopłatem i ona po prostu leży na ziemi, a jako taka po prostu pozniatana szmatka. No i żeby zaczęła nas unosić, żeby swój kształt uzyskała, musimy ją podnieść nad głowę. To się robi przy pomocy tam odpowiednich linek i taśmy konstrukcyjnych paralotni. Natomiast w momencie, kiedy powietrze wypełni te komory tej paralotni, ona zaczyna uzyskiwać swoją sztywność, zaczyna przypominać kształt takiego skrzydła po prostu. No i dzięki temu przy odrobinie większej energii, czyli po prostu prędkości, zaczyna wytwarzać się siła nośna i nas jakby unosi. Ale w tej początkowej fazie trzeba tych pilotów, adeptów po prostu tego nauczyć, żeby ta paralotnia prawidłowo się nad tą głową zbudowała, żeby ona utrzymała się nad tą głową, żeby gdzieś tam nie wyprzedziła pilota, żeby nie została za plecami. Tak więc to są takie podczas tego pierwszego etapu najbardziej ćwiczone elementy. Po opanowaniu pierwszego etapu jest egzamin wewnętrzny z tego pierwszego etapu. Jeżeli pilot adept taki egzamin wewnętrzny zaliczy pozytywnie, przechodzimy do drugiego etapu. Drugi etap to już są też loty, bo tutaj nie powiedziałem, podczas pierwszego etapu też są loty, jest ich dosyć dużo, bo jest ich 20, natomiast to są takie loty niskie, zapoznawcze, gdzie nie uczymy żadnych technik wytracania wysokości, nie uczymy metod jakiegoś budowania podejścia do lądowania, chodzi tylko o to, żeby prawidłowo wykonać start i prawidłowo wykonać lądowanie. I to jest jakby podstawa, bo to się równa bezpieczeństwo. A podczas drugiego etapu już holujemy na duże wysokości, rzędu 300-400 metrów, czasami też 500, jak się uda, wszystko zależy po prostu od warunków atmosferycznych. No i już trenujemy inne techniki, jak właśnie to planowanie podejścia do lądowania, wytracanie wysokości różnymi metodami i tyle. Po drugim etapie taki pilot dostaje, jeżeli też zaliczy ten egzamin wewnętrzny, dostaje zaświadczenie z ośrodka szkoleniowego tutaj naszego współpracującego z Aeroklubem Szczecińskim, flyacademy.pl i jakby można przystąpić do egzaminu państwowego. Bo żeby zdobyć uprawnienia na pilota paralotni, trzeba zdać egzamin państwowy, bo my mamy świadectwo kwalifikacji pilota paralotni, czyli takie oficjalne, urzędowe poświadczenie umiejętności i jakby to po prostu prawo jazdy do latania na paralotni, że tak mówiąc, po prostu.
1: Jaka jest odległość na przykład, jeżeli wystartujemy ze Szczecina, gdzie można tak najdalej rekordowo dofrunąć?
3: Jeżeli się już ma odpowiednie doświadczenie i obycie z powietrzem, no to można naprawdę niemałe dystanse pokonywać. Rekordy to są po 600 km nawet, tylko że takie rekordy jakby bije się w innych miejscach na świecie, gdzie są dosyć lepsze warunki atmosferyczne. U nas w Polsce te warunki są bardzo dobre do uprawiania paralotniactwa, natomiast za granicą są dużo lepsze. Tak to powiem.
1: No dobrze, ale jak pan sobie wystartuje z tego Szczecina i poleci gdzieś daleko, to gdzieś tam wyląduje. No a jak potem wrócić?
3: Ale to my przede wszystkim lądujemy w terenie przygodnym, ponieważ planując latanie na paralotni bez napędu, my cały czas po prostu mamy z tyłu głowy, że w tym momencie kończy nam się noszenie, nie możemy znaleźć żadnego komina i lądujemy. I teraz tutaj jakby sobie wypatrujemy za każdym razem tutaj. Przelecimy parę kilometrów dalej, czy tam paręnaście i w dalszym ciągu cały czas obserwacja miejsc do lądowania, że w razie czego lądujemy tutaj, w razie czego lądujemy tutaj. Tak więc bardzo często ląduje się w terenie przygodnym. No i dla tych, którzy to lubią, jest to w pewnym sensie też taka trochę wisienka na torcie, ten powrót właśnie. Bo trzeba zorganizować sobie jakiegoś stopa, albo ktoś, jakiś rolnik po ciebie przyjedzie, nagle podwiezie, albo pół wioski dzieciaków się znajdzie i ktoś cię motorem gdzieś podrzuci, albo za niektórymi po prostu rodzina, żona, syn, córka jeżdżą i po prostu my mamy też takie urządzenia, które pokazują, w którym miejscu się znajdujemy w trakcie lotu, tak więc to też nie jest problem zorganizować sobie w taki sposób, żeby ktoś gdzieś tam po tej trasie w okolicy samochodem za nami jechał i po prostu czeka się pół godzinki i wraca do domu. Ale wraca się też pociągami, autobusami, no różnie.
1: To już wiecie, jeśli spotkacie paralotniarzy lądujących gdzieś niedaleko was, to warto przyjść, zagadać, może pomóc w powrocie na lotnisko. A może jeśli sami chcecie skorzystać i tym sportem się zainteresować, to warto wybrać się na lotnisko do szczecińskiego aeroklubu. O paralotniarstwie opowiadał mi instruktor przewodniczący sekcji paralotniowej w tym aeroklubie, Kamil Dziarek. I to już wszystko ode mnie w programie. Małgorzata Mura, dziękuję.
0: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
10: Czas na kolejne tematy w naszym magazynie. Monika Trykowska, chwila, zapraszam. A będzie już za chwilę o trwającej rekrutacji na studia i będzie też propozycja dla niezdecydowanych.
11: Między 4 a 15 lipca będziemy zapraszać na Młodzieżowy Uniwersytet Technologiczny. Wszelkie możliwe zakamarki ZUT-u będzie można zwiedzić i na każdym z wydziałów dopytać wykładowców o konkretny kierunek, zobaczyć, jak ta nauka będzie wyglądała.
10: A w cyklu poświęconym aktywności fizycznej porozmawiamy o frisbee.
12: Zamiast piłki mamy dysk. Zasady też trochę może są podobne do rugby, do piłki nożnej. Mamy piwot z koszykówki wzięty, pady z siatkówki, także taka ogólnorozwojowa dyscyplina.
10: Tymczasem dla tegorocznych maturzystów trwa ten najgorętszy okres rekrutacji na studia. Jak to wygląda na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie? Opowiedziała nam Emilia Kujawa, rzeczniczka uczelni.
0: Edukacja na Pomorzu Zachodnim.
10: To, co zawsze budzi najwięcej emocji, to te najbardziej oblegane kierunki, prawda? Proszę powiedzieć, jak to było w ostatnich latach, no i czego spodziewacie się pod tym kątem w tym roku?
11: W ostatnich latach, nie licząc tych naszych flagowców, tych, które są co roku najbardziej już od lat popularne, czyli informatyka i architektura, bo tutaj zawsze, obojętnie, czy to była pandemia przed pandemią, czy po pandemii, zawsze kandydatów mieliśmy i chętnych więcej niż miejsc, to oprócz tych dwóch kierunków naszymi najpopularniejszymi w ostatnim roku, ale też w ostatnich latach były automatyka i robotyka, budownictwo, ekonomia i zarządzanie na Wydziale Ekonomii, dietetyka, odnawialne źródła energii, to są te kynologia, to są te nasze najpopularniejsze kierunki. W tym roku postanowiliśmy wprowadzić kilka nowości z takich najbardziej chyba wyczekiwanych, to jest ta nasza sztuczna inteligencja i chyba jako jedyna uczelnia, nie chyba, tylko na pewno jako jedyna uczelnia w regionie proponujemy taki kierunek na Wydziale Informatyki, Sztuczna Inteligencja. To będzie kierunek, który wymusiło nasze kontakty ze studentami, ale tak naprawdę nasza rzeczywistość, która w tej chwili nie ucieknie już przed sztuczną inteligencją i niektórzy z nas się jej boją, niektórzy trochę bardziej się obawiają, inni współpracują, jeszcze inni próbują oswajać. My właśnie oswajać będziemy tą sztuczną inteligencję, jak ją oswajać będziemy uczyć naszych studentów na studiach pierwszego stopnia, dlatego że słyszymy o coraz większym zapotrzebowaniu, można powiedzieć, rynku pracy też na specjalistów, którzy potrafią tworzyć i wdrażać te nowoczesne rozwiązania z tego obszaru. Z innych naszych nowych kierunków, bo sztuczna inteligencja już teraz wiemy, że cieszy się ogromnym zainteresowaniem, z nowych kierunków proponujemy również analitykę gospodarczą na Wydziale Ekonomicznym, która też można powiedzieć, że w jakimś stopniu ze sztuczną inteligencją jest połączona, ponieważ na tym kierunku nasi studenci, przyszli absolwenci będą się uczyć, jak myśleć analitycznie, wykorzystując do tego umiejętności właśnie z obszaru sztucznej inteligencji. To są takie dwa nasze najświeższe kierunki, ale będziemy też na budownictwie proponować budownictwo hydrotechniczne, zielone technologie chemiczne na naszym Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej, a także takie studia podyplomowe jak uzdatnianie wody i oczyszczanie ścieków, to również na Wydziale Budownictwa.
10: Na drugim biegunie takie kierunki, na których po rekrutacji jeszcze zostają miejsca, czy takie też macie, jak było w poprzednich latach?
11: Zdarza się, pani redaktor. To nie jest tak, że jak 47 kierunków czy 48 co roku mniej więcej naszym kandydatom proponujemy, to nie oznacza, że my wszystkie je uda się otworzyć, dlatego że na każdym z kierunków wymagana jest jakaś minimalna liczba studentów i to jest zazwyczaj od kilkunastu do dwudziestu kilku studentów. Jeżeli na dany kierunek taka liczba się nie uzbiera, to wtedy szukamy rozwiązania w porozumieniu również z naszymi kandydatami, z naszymi pracownikami, a przede wszystkim wykładowcami. Władze uczelni szukają takiego rozwiązania, żeby naszych kandydatów nie zostawiać z kwitkiem, dlatego też ta nasza da możliwość w momencie składania papierów, w momencie rejestracji w systemie, aby wybrać sobie ten drugi i trzeciego wyboru kierunek, żeby w razie czego, gdyby się okazało, że jakimś cudem ten nasz wymarzony kierunek nie zostanie uruchomiony, żeby można było ewentualnie skorzystać z tej drugiej lub trzeciej propozycji.
10: A sporo mówi się też ostatnio o tak zwanym zjawisku dropoutu, o takim porzucaniu, prawda, przez studentów wybranego kierunku już na takim bardzo wczesnym etapie, na przykład po pierwszym semestrze, po pierwszym pierwszym roku. Przyglądacie się temu? Czy ten trend dotyczy też waszej uczelni?
4: Dotyczy oczywiście. Zwracamy na to uwagę i staramy się robić wszystko, żeby młody człowiek czuł się u nas od samego początku zaopiekowany, a przede wszystkim, żeby studia techniczne mogła u nas kontynuować osoba nie tylko po rozszerzonej maturze z matematyki, po szkole typu technikum, tylko też taka, która na przykład po 4 latach klasy humanistycznej w liceum nagle stwierdziła, że ona chce być u nas inżynierem i chce się w tym kierunku kształcić, a może się okazać, że matematyka, chemia, fizyka, te przedmioty były troszeczkę inaczej traktowane niż na przykład w technikum. Dlatego organizujemy dla naszych studentów, aby zapobiec właśnie takiemu zjawisku w momencie, kiedy student obawia się, że może sobie nie poradzić, jeśli chodzi o poziom, zwłaszcza matematyki, myślę i tych ścisłych przedmiotów. Organizujemy dla nich takie zajęcia, można to powiedzieć, korepetycje. Zajęcia dodatkowe, z których oni bardzo chętnie korzystają, zwłaszcza matematyka i ten pierwszy semestr na pierwszym roku. To są takie zajęcia, z których każdy, kto czuje, że no gdzieś tam jakieś braki się mogły pojawić na etapie szkoły średniej, żeby z takich zajęć dodatkowych mógł skorzystać, żeby tą wiedzę usystematyzować, żeby potem już w drugim semestrze i na drugim roku takich potknięć nie było. No i żeby to zjawisko właśnie dropoutu, o którym pani redaktor wspomniała, w jak najmniejszym stopniu nas dotyczyło, dlatego że no, studentów z roku na rok może jednak być mniej niż więcej.
10: Tak,
4: liczymy
10: tak.
4: się z tym.
10: A teraz jest właśnie ten moment, kiedy ci nasi maturzyści tegoroczni podejmują te najważniejsze decyzje w życiu, jedne z najważniejszych. Co pani im radzi? Jak te decyzje podejmować, żeby one były mądre, odpowiedzialne, jeżeli chodzi właśnie o wybór kierunku studiów i uczelni?
4: Są na pewno młodzi ludzie, którzy wiedzą już od być może nawet zakończenia szkoły podstawowej, w jakim kierunku zawodowo chciałyby iść, ale są takie osoby, które znam takie osoby, które nawet w tej chwili po zdaniu matury wciąż jeszcze są na takim etapie, że nawet nie wiedzą, czy uczelnia techniczna, czy uczelnia humanistyczna. To może być, to jest duży problem, jeżeli w tym momencie po zdaniu matury w oczekiwaniu na wyniki nadal się nie ma zielonego pojęcia, na jaki kierunek iść. Ja myślę, że warto odwiedzić nasz uniwersytet. My proponujemy teraz w wakacje taki specjalny program, można powiedzieć, u Kolonie dla naszych maturzystów między 4 a 15 lipca. Będziemy zapraszać na MUTI, na Młodzieżowy Uniwersytet Technologiczny, gdzie jeżeli ktoś z naszych maturzystów tegorocznych, można powiedzieć kolokwialnie, przegapił dni otwarte, które organizowaliśmy w marcu, to teraz będzie mógł każdego dnia przyjść na każdy z wydziałów i nie tylko, bo zapraszamy też na Akademicki Ośrodek Jeździecki, do Ośrodka Wychowania Sportu, także naprawdę wszelkie możliwe zakamarki ZUT-u będzie można zwiedzić i na każdym z wydziałów dopytać wykładowców o konkretny kierunek, zobaczyć, jak ta nauka będzie wyglądała, czy sobie poradzę na tym, a może coś bardziej będzie mi się podobało, czy kierunek bardziej przyrodniczy, czy techniczny, czy ekonomia. To też wydaje mi się, że taki trochę ewenement na pewno w skali województwa, a być może i kraju, gdzie tak jak Dziecięcy Uniwersytet Technologiczny jest u nas przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych, tak tutaj Młodzieżowy Uniwersytet dla uczniów szkół średnich, także maturzystów. Zapraszamy serdecznie. Oczywiście więcej szczegółów na naszej stronie internetowej. Zapraszamy serdecznie.
10: No właśnie, te bieżące informacje dotyczące rekrutacji, terminów, których nie wolno przegapić, poszczególnych kierunków studiów, to wszystko na waszej stronie internetowej.
4: Tak jest, zutedu.pl to jest nasza strona internetowa, a strona dla kandydata, gdzie te informacje już są tak krok po kroku dla konkretnego maturzysty przygotowane, i adres to jest irk.zutedu.pl i tam właśnie na tej stronie internetowej zakładamy sobie, jeżeli chcemy przejrzeć sobie po prostu listę kierunków, tak też można, a w momencie, kiedy się decydujemy już, żeby się zarejestrować, zrekrutować, do czego serdecznie zapraszam, tworzymy swoje konto, w ten sposób się logujemy i wybieramy konkretne kierunki, które chcielibyśmy studiować. Każdy z naszych maturzystów może wybrać 3 kierunki przy jednej opłacie rekrutacyjnej. Tutaj zaznaczam. 3 kierunki studiów. No i czekać na wyniki matur, dlatego że w tym momencie jesteśmy w takiej sytuacji, że ta rejestracja w systemie trwa do 14 lipca. Kto zakwalifikował się na wybrane kierunki, ogłosimy 17 lipca i tego
11: 17 lipca, od tego 17 lipca, to jest piątek, czekamy na naszych kandydatów już z kompletem dokumentów, wśród których musi się znaleźć m.in. oczywiście świadectwo maturalne, o którego oryginał poprosimy do wglądu, aby wykonać sobie ksero. Czekamy w naszym centrum rekrutacji w Bibliotece Głównej z Dud przy ulicy Ku Słońcu 140 i tak naprawdę będziemy na Państwa czekać niemalże do końca lipca, bo do 28 lipca, a potem 31 lipca ogłosimy, kto zakwalifikował się, kto dostał się na wymarzony kierunek studiów.
10: No to mamy kalendarium na najbliższe tygodnie, mówiła Emilia Kujawa, rzeczniczka prasowa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. A już teraz w naszym programie cykl poświęcony aktywności fizycznej i Tymon Serocki, kapitan drużyny 967 Ultimate Frisbee Szczecin, opowie, na czym polega ten sport i czy można dołączać do drużyny.
0: Aktywnie na Pomorzu Zachodnim.
13: Frisbee głównie polega na przetransportowaniu dysku z jednej strefy punktowej do drugiej. No i tutaj główna różnica jest taka, że zamiast piłki mamy dysk. Zasady też trochę może są podobne do rugby, do piłki nożnej. Mamy pivot z koszykówki wzięty, jakieś tam pady z siatkówki, także taka ogólnorozwojowa dyscyplina.
14: To jest właśnie z założenia zupełnie niekontaktowy sport. Jest taka zasada, że należy unikać kontaktu. Tutaj nie ma sędziów. Mamy tak zwany spirit of the game, polegający na tym, że zawodnicy sami muszą się między sobą dogadywać w momencie, kiedy na boisku będzie jakieś przewinienie. No i żeby unikać wszelkich niepotrzebnych rzeczy, też na boisku siebie unikamy. No, żeby się tam krzywda nikomu nie stała.
10: Jasne. A jakie cechy powinien mieć dobry zawodnik? Rozumiem, że szybkość jest istotna, tak? No i też chyba ugodowość w takim razie.
13: No i wie pani, że z tą ugodowością to może nie tak do końca, no bo wiadomo, że trzeba mieć swoją rację na boisku, wiedzieć, znać przede wszystkim też zasady, wiedzieć, czy się dane przewinienie popełniło, czy też nie. I wiadomo, że tutaj, jeśli tam to przewinienie zostało zgłoszone, no to drugiemu zawodnikowi wydaje się, że zostało ono popełnione, aczkolwiek nie zawsze trzeba się z tym zgodzić, gdyż no różnie bywa na tym boisku. Nasza drużyna bardzo często stara się grać głównie w grę, nie marnować czasu na zbędne dyskusje. No i my zazwyczaj przyznajemy rację, jeżeli ktoś już raz, że tak powiem, coś tam zgłosił, to my wtedy mówimy, że tak, dobrze, racja, dysk wtedy wraca i możemy sobie na spokojnie grać dalej.
10: Co to za liczba 967, która w nazwie waszego klubu 967 Ultimate Frisbee Szczecin występuje? Skąd ona się wzięła?
13: No to jest taka ciekawostka, możemy powiedzieć historyczna, związana z tym, że to też jest ciekawe, bo przyjechał do nas zawodnik z Ameryki, John Nichols, którego pozdrawiam z tego miejsca. Niestety nie gra z nami, gdyż wrócił do swoich rodzinnych stron. No i on tam właśnie datowo się trochę pobawił i w 966 roku był chrzest Polski. No i jak wiadomo, wtedy jeszcze Szczecin nie był częścią, nie był dołączony, natomiast stało się dokładnie rok później, czyli w 967 roku, rok po chrzcie dołączył Szczecin, no i taki i my chcieliśmy uczcić ją do datę i tak się też nazwaliśmy.
10: Ile jest osób, proszę powiedzieć, w drużynie, no i w ogóle kim jesteście? No bo domyślam się, że osobami z zupełnie różnych branż i różnych środowisk.
13: Oj tak, tak, tutaj jest taka, że tak powiem, zupełna mieszanka, mamy u siebie gastronomów, przedstawicieli handlowych, budowlańców, nawet dentystów, lekarzy, naprawdę tutaj wszyscy, o, skrzypaczy, skrzypaczkę tak na dobrą sprawę, bo to dziewczyna Marysia, którą też pozdrawiam. Każdy się tu u nas odnajdzie, każdy znajdzie dla siebie miejsce. Wiadomo, charakterowo też trzeba się gdzieś tam zaprzyjaźnić, no i nam się to udało.
10: Rozumiem, że można dołączać w takim razie, tak?
13: Oj, zapraszamy serdecznie. Ktoś ma ochotę się poruszać, poznać nowych ludzi, czasami może poznać drugą połówkę, czy coś na sportowo poważniej, bo są mistrzostwa młodzieżowe, mistrzostwa seniorskie. Także każdy dla siebie tutaj, niezależnie od wieku, znajdzie miejsce, żeby sobie pograć i zapełnić tą lukę w wolnym czasie w ciągu tygodnia.
10: A jak często trenujecie? Trzeba mieć dużo czasu na ten sport?
13: Oj, zdecydowanie nie. To tak w miarę, powiedzmy, naturalnie, że dwa razy w tygodniu. Czasami zdarza się tak, że jedziemy na jakiś turniej w weekend. Wiadomo, jest to raczej sporadycznie, to tak raz w miesiącu, może dwa razy w miesiącu.
10: Treningi odbywają się na Jasnych Błoniach, a o tej aktywności opowiedział nam Tymon Serocki, kapitan drużyny 967 Ultimate Frisbee Szczecin.
0: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
10: Przed nami jeszcze niecały kwadrans tej odsłony naszego magazynu, a będzie m.in. o usługach społecznych w Szczecinie.
15: Najwięcej osób zgłasza się do usług senioralnych, bo tutaj jesteśmy nastawieni na takiego aktywnego seniora, czyli podnosimy tą aktywność, chodzi o wzmocnienie też relacji. I to są rzeczywiście usługi, które największą popularnością się cieszą.
10: W dalszej części programu będę mieć dla Was zapowiedzi wydarzeń kulturalnych na najbliższe dni. A tymczasem na początku czerwca minął rok od utworzenia Centrum Usług Społecznych w Szczecinie. Czym zajmuje się ta instytucja, opowiedziała nam Karolina Krzemińska, kierownik działu usług społecznych w CUS-ie w Szczecinie.
0: Podpowiadamy mieszkańcom Pomorza Zachodniego.
10: O ofercie Centrum Usług Społecznych w Szczecinie chcemy dzisiaj porozmawiać. Proszę nam może wyjaśnić na początek, co to w ogóle są usługi społeczne?
15: Usługa społeczna, czyli usługa skierowana do mieszkańców i określona na podstawie potrzeb. Na początku, zanim określiliśmy, jakie usługi będziemy realizować, przeprowadziliśmy bardzo dużą diagnozę potrzeb i na tej podstawie określiliśmy 30 usług społecznych, które są ujęte w programie usług społecznych, który został przyjęty przez Radę Miasta w październiku 2025 roku. Właśnie na tej podstawie powstał katalog usług społecznych i stopniowo wprowadzamy nasze usługi dla mieszkańców, odpowiadając na ich potrzeby.
10: Kto w takim razie może z nich korzystać? Dla jakich grup macie ofertę?
15: Ofertę mamy skierowaną do trzech grup. Dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, mamy usługi dla seniorów oraz usługi skierowane dla rodzin z dziećmi. Usługi dla seniorów, poradnictwo specjalistyczne, wycieczki edukacyjno-krajoznawczo-turystyczne, mamy trening umysłu, zajęcia artystyczne, zajęcia aktywności fizycznej, czyli gimnastykę oraz warsztaty kulinarne. Dla rodzin z dziećmi również mamy poradnictwo specjalistyczne i konsultacje i pogłębione wsparcie. Mamy różnego rodzaju warsztaty psychologiczne, trening umiejętności skutecznego uczenia się. Mamy warsztaty kulinarne dla dzieci, grupę wsparcia cyberprzestrzeń. Prowadzimy również ośrodek oparcia społecznego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.

0: zapotrzebowaniu, gdzie Państwo widzicie, że te usługi są najbardziej potrzebne i faktycznie zgłasza się najwięcej osób?
1: Najwięcej osób zgłasza się do usług senioralnych, bo tutaj jesteśmy nastawieni na takiego aktywnego seniora, czyli podnosimy tą aktywność, chodzi o wzmocnienie też relacji. I to są rzeczywiście usługi, które największą popularnością się cieszą. Nie mamy żadnego problemu z naborem, bo jeżeli chodzi o zajęcia artystyczne czy gimnastykę dla seniorów, zawsze mamy więcej chętnych niż miejsc. Teraz pod koniec czerwca, na początku lipca będziemy ogłaszać drugi nabór do warsztatów trening umysłu i to jest też usługa, która cieszy się bardzo dużą popularnością wśród naszych seniorów. Drugą taką grupą to są usługi dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i tutaj nasza złota rączka, usługa, która pomału, stopniowo, ale cieszy się coraz większą popularnością i usługi opiekuńczo-kosmetyczne. Chętnie mieszkańcy korzystają z tej usługi.
0: Te warsztaty dla dzieci i rodziców, może nam Pani troszeczkę przybliżyć jeszcze tą ofertę?
1: Usługi dla rodzin z dziećmi, cały wachlarz warsztatów z trening zastępowania agresji, trening umiejętności społecznych i to są warsztaty, które też cieszą się dużą popularnością, ale zachęcamy, bo cały czas mamy nabory. NVC zapraszamy, bo też mamy jeszcze wolne miejsca i zapraszamy bardzo rodziców z dziećmi na cyberprzestrzeń. Nowe, fajne warsztaty, jak bezpiecznie korzystać z cyberprzestrzeni.
0: A jeszcze o tą złotą rączkę chciałam zapytać. To jest taka w wielu miastach bardzo popularna usługa. Jak to jest w Szczecinie?
1: Cieszy się coraz większą popularnością, bo tak jak wprowadziliśmy usługę, to tak nieśmiało. Pomalutku gdzieś tak rozkręcało się to zainteresowanie i zawsze osoby, które korzystają z tej usługi, wracają. I rzeczywiście jest coraz więcej wniosków i coraz więcej osób z wielką chęcią korzysta. Usługa realizowana jest na terenie całego miasta. Najważniejsze kryterium, jakie należy spełnić, to być mieszkańcem Szczecina. Jest to usługa, w której w niewielkim stopniu mieszkaniec partycypuje w kosztach.
0: I możemy drobne naprawy domowe zrealizować w ten sposób.
1: Tak, to są drobne naprawy. Nie mówimy tutaj o generalnych remontach, mówimy o drobnych naprawach, o uszczelnianiu okien na przykład, o podłączeniu kuchenki, czy o wymianie przysłowiowej żarówki.
0: Pomoc prawna również jest realizowana. Mieszkańcy mogą korzystać z bezpłatnego poradnictwa w takich problemowych sytuacjach natury prawnej.
1: Oczywiście i ta usługa jest skierowana i dla seniorów, i dla rodzin z dziećmi oraz dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.
0: Chciałam jeszcze zapytać o Państwa obserwacje po tym roku w kontekście tej diagnozy, o której Pani wspomniała na początku, to znaczy mieliście dobrze rozeznane potrzeby mieszkańców, zanim te usługi zostały w ogóle wdrażane. I czy po tym roku funkcjonowania samych usług te doświadczenia pokrywają się z tą diagnozą?
1: W większości tak, szczególnie te usługi senioralne oraz dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Natomiast samymi usługami tak naprawdę na rynku jesteśmy od 5 miesięcy. Myślę, że po takim pełnym roku będziemy w stanie określić, które usługi są tak zwane trafione, a które należałoby przeformułować. Natomiast na tą chwilę widzimy, że na pewno te usługi dla seniorów i dla osób potrzebujących wsparcia, tutaj one rzeczywiście, ta diagnoza bardzo dobrze nam pokazała, jakie jest zapotrzebowanie i że wypełniamy tą przestrzeń akurat tymi usługami.
0: A może Pani nam powiedzieć, ile osób już skorzystało albo korzysta, jaka to jest skala?
1: Z każdych warsztatów senioralnych, na przykład gimnastyka dla seniorów. Aktualnie mamy 4 grupy po 10 osób, czyli 40 osób w tygodniu akurat bierze udział w takich zajęciach. Podobnie jest w zajęciach artystycznych, czyli mamy 4 grupy po 10 osób. Trening umysłu mamy 2 grupy po 10 osób, teraz będą kolejne 2 grupy, więc samych seniorów mamy około 100 osób w naszym salonie usług społecznych. Teraz organizujemy wycieczki edukacyjno-krajoznawczo-turystyczne. W tym roku organizujemy 5 wycieczek, czyli dla 250 mieszkańców, więc ta skala jest dość duża.
0: I rozumiem, że współpracujecie w zakresie realizacji

0: i tych usług z organizacjami pozarządowymi?
1: Tak. Usługi nie są realizowane przez urzędników ani przez podmioty prywatne. Te usługi są realizowane przez organizacje pozarządowe. Czyli otwarty konkurs ofert. Organizacje składają do nas oferty, my wybieramy organizacje, które z nami współpracują, podpisujemy umowę, więc wszystkie, większość tych usług realizowane jest przez organizacje pozarządowe.
0: Jak się można zgłosić, proszę powiedzieć, gdzie szukać informacji na temat tych usług dostępnych w Centrum Usług Społecznych w Szczecinie?
1: Oferta o usługach aktualnie dostępnych jest zamieszczana na stronie Centrum Usług Społecznych w Szczecinie oraz na naszym Facebooku. W aktualnościach, ale na co dzień, jak tylko pojawia się usługa, jest ona automatycznie uruchamiana na stronie Centrum Usług Społecznych w Szczecinie.
0: I są to usługi bezpłatne całkowicie, czy gdzieś obowiązują jakieś niewielkie płatności?
1: Większość usług jest całkowicie bezpłatna dla mieszkańców, tylko usługa usterka domowa, tutaj mieszkaniec częściowo pokrywa koszta tej usługi, i również usługi opiekuńczo-kosmetyczne. To są usługi, w których mieszkaniec częściowo pokrywa koszta, oraz usługa sąsiedzka, opiekuńcza usługa sąsiedzka.
0: A ja wspomnę tylko, że działania tej instytucji obejmują aż 30 nowych form wsparcia wdrażanych we współpracy z lokalnymi organizacjami pozarządowymi i podmiotami ekonomii społecznej. Dotyczą one praktycznej pomocy w codziennym życiu, usług dla seniorek i seniorów, dla rodzin, dzieci i młodzieży oraz dla osób z niepełnosprawnościami, niesamodzielnych i ich opiekunów. A już teraz w naszym programie inne propozycje spędzenia wolnego czasu. Sprawdźmy, co słychać w kulturze.
2: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
0: Kino na Leżakach ponownie gości na szczecińskich osiedlach, zapraszając mieszkańców do wspólnego spędzania letnich wieczorów pod gołym niebem. Tegoroczna edycja to w sumie 10 wyjątkowych seansów. Pierwszy już za nami 25 czerwca. Potem w każdy czwartek w różnych częściach miasta aż do 3 września będą odbywać się kolejne seanse. I o tym opowie nam już teraz Celina Wołosz, rzeczniczka prasowa Żeglugi Szczecińskiej.
3: W tym roku podzieliliśmy sobie repertuar na takie 3 cykle filmowe. Pierwsza część to są Oscarowe noce i one otwierają cały sezon te produkcje tego kina na Leżakach. Są to produkcje nagradzane Oscarami, nominowane do Oscarów, poruszające historie i doceniane zarówno przez widzów, jak i przez krytyków filmowych. I to będą pierwsze 4 seanse. Później będziemy mieć taki cykl Kina na fali, czyli to będą 3 filmy pełne emocji, energii i dobrej zabawy. I trzecia część to będzie Kino drogi, w którym nasi bohaterowie wyruszali w podróż zarówno w świat, jak i w głąb siebie, we własne doświadczenia, więc mamy 3 takie cykle filmowe. Kino będzie wędrowało przez całe wakacje. Zaczynamy od Prawobrzeża, będziemy później przez Śródmieście, przez Lewobrzeżną część miasta, wrócimy na Prawobrzeżną, więc będziemy tak sobie wędrować w każdy czwartek wakacyjny z tym naszym plenerowym multiplexem. A co tak jakby dokładnie zobaczymy, to może też powiem, bo tak wspomniałam, że to są tylko jakby 3 takie tematyczne podziały, a wśród nich to m.in. Gladiator, Ósma Mila, Mamma Mia, Rybki z Ferajny, Wycieczka na studia, czy też familijna bajka Trolle, część pierwsza. Więc dużo fajnych tytułów się pojawi, tytułów zarówno dla tych mniejszych, jak i tych starszych kinomaniaków. Co najważniejsze, jesteśmy w każdy czwartek zmieniamy się oczywiście z naszą lokalizacją i też zmieniają się godziny tych projekcji, bo w lipcu zaczynamy z kinem o godzinie 21.30, w sierpniu o godzinie 21.00, a we wrześniu o 20.30, bo jeszcze pierwszy tydzień września zahaczamy z naszym kinem, więc jest dużo projekcji, dużo ciekawych tytułów do wyboru. Istotne również jest to, że kino jest całkowicie bezpłatne. Nie obowiązują tutaj żadne bilety, tylko dużo wolnego czasu i dobry nastrój. Na uczestników czekają leżaki, koce. W razie niepogody jesteśmy przygotowani z pelerynami, a na różnego rodzaju insekty i komary Także mamy ze sobą zawsze spray i służymy pomocą naszym widzom, więc tak jak mówiłam, niczego poza wolnym wieczorem nie potrzebujemy, aby dołączyć do tego wydarzenia. Kino na Lależakach, szczegółowy harmonogram oczywiście znajdziemy w wydarzeniu na Facebooku albo na naszej stronie www.żeglugaszczecińska, czyli zsw.szczecin.pl.
0: Mówiła Celina Wołosz, rzeczniczka Żeglugi Szczecińskiej, a to akurat strona, którą warto śledzić, bo wydarzeń tam nie brakuje. Wśród nich na przykład weekendowy cykl Bulwarowe, który w tym roku nieco zmienił swoją formułę, a także lokalizację. Z kolei od 4 lipca można odkryć jeden z najpiękniejszych zakątków pogranicza polsko-niemieckiego z pokładu tramwaju wodnego. 4 lipca właśnie uruchomione zostaną rejsy łączące Szczecin z przygranicznymi miejscowościami Meszerin i Garz. To wyjątkowa okazja, by podziwiać starorzecza, rozlewiska Odry i Międzyodrza oraz zwiedzić malownicze miasteczka położone po obu stronach granicy. Statek będzie kursował w każdą sobotę i niedzielę lata od 4 lipca do 5 września. Tą propozycją kończymy już tą odsłonę naszego magazynu, którą przygotowały Małgorzata Mura i Monika Trykowska-Chwila. Dziękuję.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie.

0: fachowcu kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
1: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
2: Została nam już tylko apteczka.
1: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
2: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
1: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
3: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
1: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
3: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
4: Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
7: Uwaga! Super promocja w Teddy.
8: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
9: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
10: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
9: No, sam zobacz.
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
12: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
13: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Upalny pierwszy weekend wakacji i fantastyczna letnia perspektywa. Z powodu wysokich temperatur jednak w ten weekend czerwcowe bulwarowe i matcha rave w Szczecinie zostały odwołane. Będą miały dopiero swoją lipcową odsłonę. Sporo powiemy o tych planach i o innych wakacyjnych imprezach, które przed nami.
14: Wakacyjne Miasto Kobiet zmienia swoją lokalizację. Będzie odbywało się w Szczecinie w dniach 17-19 lipca na Łasztowni i do Szczecina przyjadą te gwiazdy, które są już znane z Wakacyjnego Miasta Kobiet, właśnie z edycji Świnoujściu.
13: A ten weekend przynosi nam także rozpoczęcie sezonu samorządowego szlaku wodnego.
15: Mamy dwa statki. Pierwsza jednostka będzie właśnie ze Szczecina do kierunku Trzebież i powrotem oczywiście przez Stepnicy, a druga to jest ze Świnoujścia do Trzebieży i do Nowego Warta. Jakby to są dwie oddzielne linie.
13: W tym sezonie właśnie ważnym punktem przesiadkowym jest port rybacki w Trzebieży, zlokalizowany tuż przy parku. To właśnie tam pasażerowie mogą przesiąść się na kolejne połączenia i kontynuować podróż. O tym będzie już za niecały kwadrans. A na razie o letnich planach wakacyjnych w Szczecinie, o których opowiedziała nam Celina Wołosz, rzeczniczka prasowa Żeglugi Szczecińskiej.
12: Czas wolny na Pomorzu Zachodnim.
14: Wakacje na bulwarach w ogóle w Szczecinie to jest taki must have. Łasztownia i bulwary to są miejsca najchętniej odwiedzane przez turystów i mieszkańców. I w tym roku oczywiście wracamy z naszym cyklem bulwarowe. Będziemy się spotykać w wakacyjne weekendy raz w miesiącu i przenosimy nasze bulwarowe ze skweru na samym końcu Łasztowni. Troszeczkę się przybliżamy, będziemy tuż za foodportem. Tam rozstawimy nasze bulwarowe miasteczko. I tam też rozpoczniemy coś nowego, czego jeszcze w Szczecinie nie było. W sobotę będziemy biegać. Biegi były zawsze i biegi będą w tym roku również. A w niedzielę dołączamy do szeregu miast, które pokochały tak zwane matcha rave'y, czyli takie wyjątkowe formaty wydarzeń łączących muzykę, relaks, łączących dobrą zabawę, ale odbywających się za dnia, a nie późną porą, czyli dla tych, którzy chcieliby pospać, chcieliby wypocząć, a jednocześnie też trochę potańczyć i spotkać się ze znajomymi. Będą takie opcje matcha rave'ów. One będą w niedzielę, zaraz, jakby w tą samą niedzielę, którą są organizowane bulwarowe, o godzinie 12 będą się odbywały. Oczywiście będziemy mieć DJ-a, będziemy mieć matche, bez których której ten matcha rave by się nie odbył. I dużo fajnej takiej wakacyjnej energii, wakacyjnego vibe'u na Łasztowni. Nasze bulwarowe weekendy to 25-26 lipca. Później w sierpniu spotkamy się w ostatni weekend sierpnia, czyli 29 i 30 sierpnia oraz jeszcze jeden weekend wrześniowy, 5-6 września, ten pierwszy weekend szkoły, że tak powiem, ale jeszcze trochę na wakacyjnej fali też będzie się on odbywał. Oprócz tego matcha rave'u oczywiście będą nasze biegi, o których już wspomniałam, to są takie rekreacyjne biegi po szczecińskich bulwarach. One będą się odbywały zawsze w sobotę. Na początek wystartują osoby dorosłe, przebiegną około 5 km szczecińskimi bulwarami, a po tym biegu dorosłych zapraszamy dzieci do naszego nowego, starego cyklu. Dlaczego mówię nowego, starego? Bo biegi dla dzieci były także organizowane już od kilku sezonów, ale w tym roku zmieniają one swoją nazwę. Nie będą to biegi Kota Umbriagi, tylko biegi młodego żeglarza, biegi dedykowane dzieciom tak naprawdę już od drugiego roku życia. Maluchy mają do przebiegnięcia od 100 do 600 metrów, więc adekwatnie do swojej grupy wiekowej pokonują taki dystans, a my razem z rodzicami i naszymi partnerami wspieramy właśnie ten aktywny wypoczynek, pokazujemy, że bulwary mogą być świetnym miejscem do uprawiania sportu. Promujemy tą aktywność i zachęcamy do udziału całe rodziny. Oprócz biegów, oprócz matchy rave'u oczywiście będziemy mieć szereg animacji i warsztatów, głównie nastawionych na zwiększanie świadomości takiej ekologicznej. Będą tutaj warsztaty związane z dbaniem o środowisko. W pierwszym cyklu bulwarów dodatkowo mieliśmy taki organizowany spływ kajakowy, który był połączony również ze sprzątaniem Odry, i taki drugi cykl będzie organizowany w sierpniu, więc pokazujemy, jak dbamy o swoje środowisko i wzmacniamy tutaj świadomość naszych uczestników na temat dbania o planetę i dbania o to, co jest wspólne.
13: Wakacyjne Miasto Kobiet to z kolei lipiec, to przed nami również impreza, która od lat kojarzyła się ze Świnoujściem.
14: Wakacyjne Miasto Kobiet też zmienia swoją lokalizację. Będzie odbywało się w Szczecinie, dokładnie w dniach 17-19 lipca na Łasztowni, a dokładnie w Bałtyckim Porcie Kultury. To Wakacyjne Miasto Kobiet będzie się odbywało i do Szczecina przyjadą te gwiazdy, które są już znane z Wakacyjnego Miasta Kobiet, właśnie z edycji Świnoujściu. Będzie dużo jakby opieki tutaj i takiego self-care dla kobiet. Dużo ciekawych spotkań, inspirujących rozmów, warsztatów, ale też takich po prostu wymiany zdań i jakby spędzania czasu w gronie kobiet, które też jest niezwykle istotne i ważne dla pań. Wśród odwiedzających, biorących udział i organizujących warsztaty i spotkania będą takie osoby jak Marzena Rogalska, Joanna Moro, Katarzyna Skrzynecka, Iwona Pawlowicz. To są te nazwiska, które od wielu, wielu lat przejawiają się na tym festiwalu i one także będą tutaj w Szczecinie się pojawią. A co przez te trzy dni będzie się działo? No będą oczywiście poza tymi spotkaniami i rozmowami będą różnego rodzaju koncerty, zwiększanie też świadomości i edukacja pań na temat zdrowia i dbania o swoje zdrowie, metamorfozy, spotkania ze stylistkami, z fryzjerkami, z wizażystkami, strefy zdrowia, strefy beauty, kino plenerowe, live cooking, więc wiele naprawdę ciekawych propozycji dla pań, które będą mogły się zrelaksować, spotkać, zintegrować i zadbać też o swój rozwój i dobrą zabawę jednocześnie.
13: A połowa sierpnia to oczywiście żagle.
14: Połowa sierpnia oczywiście nasz flagowy projekt, nasza flagowa impreza Żagle 2026. Wracamy z tym wydarzeniem. Mnóstwo atrakcji dla całej rodziny, ale przede wszystkim te żaglowce, które przypłyną do Szczecina, które zacumują po dwóch stronach Odry i też wypłyną w rejs z mieszkańcami, z turystami, bo jak co roku będziemy mieć także rejsy takie dwugodzinne po po Odrze, właśnie na pokładach jednostek, które do nas przypłyną. A przypłyną do nas bardzo ciekawe żaglowce. Niektóre po raz pierwszy, niektóre są już dobrze znane szczecinianom. Myślę, że fani trylogii Tolkiena chętnie zwiedzą żaglowiec Lot Lorien holenderski, który do nas przypłynie i udostępni swój pokład. Będziemy mieć także bardzo ciekawą jednostkę o nazwie Stettin, która tak naprawdę jest parowym holownikiem zabytkowym i też jakby zwiedzenie tego pokładu będzie ciekawą na pewno przygodą. Pojawią się oczywiście też żaglowce, które nie po raz pierwszy są przy naszych nabrzeżach, czyli chociażby żaglowiec Jossa, czy Baltic Beauty, Bonaventura i inne jednostki, które już gdzieś tam wcześniej były u nas widziane. To nigdy im nie umniejsza, bo zawsze zainteresowanie i zwiedzanie tych jednostek cieszy się dużą frekwencją odwiedzających, a rejsy, które wypływają te żaglowce, bardzo szybko zawsze się wyprzedają, więc to pokazuje, że Szczecin bardzo lubi to wydarzenie. Oprócz oczywiście tych żaglowców będzie też sporo atrakcji na lądzie. Po dwóch stronach Odry będziemy mieć ustawione strefy aktywności, będziemy mieć scenę szantową, będziemy mieć scenę główną przy ulicy Jana Skolna, na której będą odbywały się w każdy wieczór koncerty zarówno na tej scenie szantowej, jak i na scenie głównej. I oprócz tego oczywiście nasz jarmark pod żaglami, strefa aktywności dla dzieci, strefa dziecięca ulokowana na tyłach Urzędu Wojewódzkiego, gdzie też będziemy mieć scenę, na której dzieci będą mogły zarówno występować, jak i brać udział w różnego rodzaju koncertach, czy też przedstawieniach i warsztatach. Także 3 dni pełne dobrej zabawy z żeglarskim klimatem i wyjątkowymi atrakcjami, które są wyłącznie w Szczecinie.
13: Mówiła Celina Wołosz, rzeczniczka żeglugi szczecińskiej. Ja przypomnę jeszcze tylko, że podczas tegorocznych żagli na niebie pojawi się wyjątkowy pokaz dronów. Setki świateł uniosą się nad Wyspą Grodzką i zaprezentują 10 trójwymiarowych figur nawiązujących do tożsamości Szczecina i jego żeglarskiej historii. Widowisko utworzy 150 dronów. Wśród animacji nie zabraknie morskich motywów, symboli miasta i efektownych kompozycji świetlnych, które stworzą niezwykły spektakl na nocnym niebie. No to już pewnie czekacie niecierpliwie na połowę sierpnia.
12: Jeszcze w tej godzinie na Pomorzu Zachodnim.
13: A na razie mamy początek wakacji i to właśnie w ten weekend. Sezon rozpoczął samorządowy szlak wodny. O tym będzie w naszym programie już za kilka minut.
15: Zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Oczywiście z biletami mogą być problem, bo w zeszłym roku było bardzo trudno dostać te bilety, bo naprawdę szły jak ciepłe bułeczki. Mam nadzieję, że w tym roku też będzie taka frekwencja.
13: Inicjator przedsięwzięcia Szywan Fate, starosta Policki, o tej inicjatywie opowie nam już za kilka minut. A na razie przyjrzyjmy się najważniejszym wydarzeniom mijającego tygodnia w regionie.
12: Przegląd wydarzeń tygodnia na Pomorzu Zachodnim.
16: Ula Myszkinisy, zapraszam. Tydzień rozpoczął się od niespodziewanych zmian w Pogoni Szczecin. O szczegółach Mateusz Stanicki.
17: Tomasz Tomasberg został zwolniony. Nowym trenerem portowców jest 53-letni hiszpański szkoleniowiec Oscar Garcia. Katalończyk związał się z Pogonią 3-letnim kontraktem, a jeszcze w niedzielę był trenerem Ajaxu Amsterdam.
16: Garcia przyznał, że już przed rokiem Pogoń nawiązała z nim kontakt. Wówczas do porozumienia nie doszło i trenerem w Szczecinie został Tomasz Tomasberg. Duma Pomorza pod rządami duńskiego szkoleniowca poprzedni sezon zakończyła na 9. miejscu tabeli ekstraklasy. Nowy trener przyznaje, że jest wychowany w filozofii gry Barcelony i chciałby, aby Pogoń grała podobnie. I jeszcze jedna zmiana. Kameruński piłkarz Jean-Pierre Nsame odszedł z Legii Warszawa i wzmocnił na zasadzie wolnego transferu portowców. Podpisał umowę z opcją przedłużenia o 12 miesięcy. Pozostając przy zmianach, Polska Baltic Ferries wprowadziła zmiany w siatce połączeń. Mazowia pływa teraz do Trelleborga, Jantar na trasie Świnoujście-Isztat. Zapowiedziano też, że w 4. kwartale tego roku na trasie do Trelleborga zadebiutuje nowy prom Bursztyn Unity. Jednostka powstaje w stoczni remontowej w Gdańsku. Przenosimy się do Drawska Pomorskiego. Szpital imienia matki Teresy z Kalkuty dołączył do placówek medycznych, w których operacje kolana wykonywane są z wykorzystaniem robota. Pierwsze zabiegi planowane są w sierpniu. W Drawskim Szpitalu aktualnie instalowany jest system robotyczny, który wykorzystywany będzie do wykonywania zabiegów aloplastyki stawu kolanowego. Wkrótce personel medyczny przejdzie szkolenie z wdrażanej technologii. Szpital zapewnia opiekę medyczną dla mieszkańców 6 powiatów, turystów i żołnierzy stacjonujących na terenie poligonu drawskiego. Poseł Dariusz Matecki stanął przed szczecińskim sądem. Oskarżony jest m.in. o pranie brudnych pieniędzy, wyłudzenia pieniędzy ze środków Funduszu Sprawiedliwości i pobieranie wynagrodzenia za fikcyjne zatrudnienie w Lasach Państwowych. Polityk nie przyznaje się do zarzutów, twierdzi, że jest niewinny i wszystko przed sądem wytłumaczy.
18: Miałem kompetencje do tego, żeby być zatrudnionym przy obsłudze mediów społecznościowych. Pracowałem w tych Lasach Państwowych, wykonywałem swoje obowiązki.
16: Posłowi grozi 10 lat więzienia. Wystartował konkurs Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów. O szczegółach Łukasz Jucha z Biura Prasowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.
19: Do 31 lipca jest czas na przesłanie zgłoszenia z opisem przygotowanego specjału. Co roku nasi mieszkańcy zaskakują nad swoimi przepisami na lokalne pyszności.
16: Finał wojewódzkiej części konkursu 6 września w ogrodach w Przelewicach. Na zachodnim Pomorzu alerty związane z falą upałów. Odwołano sporo imprez plenerowych w Szczecinie, m.in. bulwarowe i rowerową grę miejską. Kurtyny wodne pojawiły się w miastach w stolicy województwa na Placu Zwycięstwa, Placu Adamowicza oraz u zbiegu ulic Malczewskiego i Wyzwolenia.
13: To były niektóre z wydarzeń kończącego się tygodnia w naszym regionie, a przegląd wydarzeń tygodnia przygotowała dla nas Urszula Myszkinis. Dziękuję.
12: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
13: W wakacyjnym wydaniu naszego magazynu nie może zabraknąć informacji o samorządowym szlaku wodnym. O tym będzie już za chwilę.
15: Płyniemy ze Szczecina z samego ranek do Stepnicy, potem do Trzybierze i tam będzie możliwości przesiadać do drugiego statku, żeby pojechać albo popłynąć w kierunku Świnoujścia.
13: Jest też oczywiście możliwość popłynięcia w odwrotną stronę, a szczegóły już za chwilę. Zaraz potem będę mieć dla Was krótkie podsumowanie akcji Czysta Odra na Pomorzu Zachodnim.
20: Klasycznym takim odpadem to są wszelkiego rodzaju plastikowe opakowania. Tego było najwięcej chociażby na ostatniej akcji na wyspie Dębina. To jest taka najbardziej zaśmiecona wyspa Szczecina.
13: Ale jest też światełko w tunelu, bo w tym roku podobno śmieci było mniej. A już teraz rozmowa o samorządowym szlaku wodnym, który rozpoczyna właśnie swoją drugą edycję. Opowiedział nam o niej inicjator całego przedsięwzięcia, Siwan Fate, starosta Policki.
12: To warto wiedzieć o Pomorzu Zachodnim.
15: Mamy dwa statki. Pierwsza jednostka będzie właśnie ze Szczecina do kierunku Trzebież i powrotem oczywiście przez Stepnicy, a druga to jest z Świnoujścia do Trzybierze i do Nowego Warta. Jakby to są dwie oddzielne linie. Jeżeli chodzi o rozkład jazdy, to będą dwie pętle zrobione. Na zasadzie taki, że płyniemy ze Szczecina z samego ranek do Stepnicy, potem do Trzybierze i tam będzie możliwości przesiadać do drugiego statku, żeby pojechać albo popłynąć w kierunku Świnoujścia. Ze Świnoujścia też tak mniej więcej około godziny 8 chyba jest start, jak dobrze pamiętam. I to będą takie dwie pętle zrobione. Czyli po prostu potem jak Janusz VI czy Seko zostawi pasażerów w Trzybierze, to zabiera ze Trzybierze za sobą teraz w kierunku Stepnicy i Szczecina. I w Szczecinie będzie na pewno zatrzymywał się na 3 godziny i potem powrotem przyjedzie tą samą trasą, żeby powrotem zabierać pasażerów do Szczecina. Więc jakby cała wycieczka, bym jak to nazwał, zaczyna się od godziny 7 rano, mniej więcej kończy się około godziny 22:30.
13: Czyli pięknie można zaplanować sobie dzień.
15: Można zaplanować cały dzień.
13: Proszę nam jeszcze powiedzieć, ile samorządów się w to włączyło, ile samorządów musiało się tak naprawdę dogadać, żeby ten projekt mógł ujrzeć światło dzienne.
15: Dla mnie to jest najfantastyczniejsza rzecz w tym projekcie. Właśnie, że ponad podziałami politycznymi, ponad podziałami granicznymi, że tak powiem, granicy naszych samorządów, udało nam się po prostu porozumieć. W zeszłym roku było nas 5 samorządów, w tym roku jest 8 samorządów, w tym jest Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, miasto Szczecin, powiat Policki, miasto Police, miasto Nowe Warto, Świnoujścia, mamy miasto Stepnice i powiat Goleniowski, więc 8 samorządów wchodzi w ten projekt. właściwie każdy z tych samorządów zabezpieczyło 150 tysięcy w swoim budżecie, no, żeby pisać umowy, a dwa samorządy, Stepnica i powiat goleniowski, po 75 tysięcy. Oczywiście rozliczenie tych środków, bo to jest na zasadzie pomocy finansowej dla samorządów, rozliczenie tych środków to będzie odbywać się zaraz po zakończeniu projektu, czyli we wrześniu gdzieś będziemy się rozliczać i wtedy będziemy wiedzieli dokładnie, ile każdy samorząd będzie płacić. W sumie i tak dzielimy między sobą solidarne, porówno wszyscy samorządy.
13: A jakie jeszcze wnioski z tej zeszłorocznej edycji, to znaczy co się zmieni w tym roku w stosunku do tej dostępności właśnie tramwaju wodnego w zeszłym roku?
15: Przede wszystkim dochodzą nam nowe przystanki i to jest jakby kluczowa sprawa. Łączymy jeszcze tutaj jedną i drugą stroną Zalewu Szczecińskiego, że tak powiem, ale też to chociażby w kontekście rowerzystów, którzy na przykład jeżdżą sobie na rowerze ze Świnoujścia do Stepnicy, a od razu ze Stepnicy do Trzebieży i mogą sobie robić taką pętlę i przez Niemcy na przykład wracać. Ja mówimy o przykładzie takim konkretnym, taki case to jest. Natomiast w przypadku, gdyby tej przeprawy nie było na przykład promowy, no to by musieli jechać w kierunku Szczecina i ze Szczecina na Police i tak dalej. Więc możemy skracać pewnych piętr rowerowych z dwóch dni do jednego dnia, powiedzmy, tak? Ale też tworzyć nowe możliwości. I to jakby to, co odróżnia od zeszłorocznego projektu. W zeszłym roku pływaliśmy ze Szczecina do Nowego Warpna i dalej do Świnoujścia. Dzisiaj płyniemy w dwóch liniach, więc mamy dwie oddzielne linie z Centrum Przyszczatkowe w Trzebieży. To też jakby dla nas tak naprawdę nowością i nie wiemy tak naprawdę, jak będzie wyglądało. Możemy więcej powiedzieć na ten temat we wrześniu, czy faktycznie to zda egzamin. Mamy nadzieję, że to będzie dobrze to wyglądało, bo dajemy możliwości większą liczbę mieszkańców po tamtej stronie też zalewu, żeby korzystali z tego projektu.
13: Proszę powiedzieć, ile osób popłynęło, skorzystało z tej oferty w zeszłym roku i na jaką frekwencję liczycie w tym roku i czy trzeba będzie liczyć się z tym, żeby jednak bilety zakupywać z jakimś wyprzedzeniem, żeby się załapać?
15: W zeszłym roku korzystało prawie 6 tysięcy, niecałe 6 tysięcy biletów zostało sprzedane, w tym też prawie 700 biletów na rowery sprzedawaliśmy, więc to jest bardzo dobra frekwencja. Szczególnie, że to właściwie to był ostatni weekend czerwca do 24 sierpnia, jak dobrze pamiętam, w zeszłym roku, czyli to nawet nie było do końca wakacji. W tym roku jakby te 2-3 weekendy będzie więcej w stosunku do zeszłorocznego projektu. Dla nas najważniejsze jest, żeby jak najwięcej osób pływało, ponieważ to jakby rachunek jest prosty. Im więcej osób będzie pływało, tym mniej samorząd będzie dokładało do tego projektu, ponieważ my dokładamy jakby do tej różnicy, jeżeli chodzi o cenę biletów. Ceny biletów są bardzo atrakcyjne w stosunku do prywatnego rynku, ponieważ samorząd dokłada do tego. I teraz im więcej ludzi będzie pływało, no to samorząd tym będzie mniej płacił i będziemy zachęcać mieszkańców do korzystania, turystów do korzystania właśnie z tej formy wypoczynku, transportu, chociażby w tym roku. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Oczywiście z biletami mogą być problem, bo w zeszłym roku było bardzo trudno dostać te bilety, bo naprawdę szły jak ciepłe bułeczki. Mam nadzieję, że w tym roku też będzie taka frekwencja.
13: A przypomnę, pierwszy weekend wakacji to zarazem pierwszy weekend drugiego sezonu samorządowego szlaku wodnego, a opowiedział nam o nim inicjator całego przedsięwzięcia Siwan Fate, starosta Policki. W poprzedni weekend z kolei odbyła się ostatnia akcja Czysta Odra na Pomorzu Zachodnim w miejscu symbolicznym, jakim jest Świnoujście, gdzie wszystkie wymieszane wody Odry znajdują swoje ujście w Bałtyku. Jeszcze przed tą zeszłotygodniową akcją o podsumowanie tegorocznych działań na Pomorzu Zachodnim poprosiłam Krzysztofa Sowę ze Stowarzyszenia Wywrotka, koordynatora akcji Czysta Odra w naszym województwie.
0: Eko Pomorze Zachodnie.
13: Pytanie, które się nasuwa właściwie chyba jako jedno z pierwszych, to jest takie, co się tam znajduje w tej naszej Odrze i na brzegach? Co znajdujecie? Co znaleźliście w tym roku i ile tego było?
20: Klasycznym takim odpadem to są wszelkiego rodzaju plastikowe opakowania. Tego było najwięcej chociażby na ostatniej akcji na wyspie Dębina. To jest taka najbardziej zaśmiecona wyspa Szczecina. która się ciągnie od Golęcina aż praktycznie do Polic, ale też jest dobry sygnał, że tych śmieci jest nawet na tej wyspie, która wiecznie jest zaśmiecona, bo ona wyłapuje jakby śmieci płynące z nurtem rzeki, czy też śmieci są wyrzucane przez fale, które duże kontenerowce tworzą, przepływając tamtędy. Bardzo dużo też jest w dalszym ciągu opon, które chociażby odpadają od nabrzeży i gdzieś dryfują, aż są też wyrzucane na brzeg. Jeśli chodzi o butelki, to już jest coraz lepiej. Widać, że jest pewna zmiana. To na pewno się przyczynił trochę system kaucyjny i tych puszek tak samo widać mniej. Jeśli chodzi o dno Odry, czyli to, czego nie widać gołym okiem, to magnesami neodymowymi były wyławiane klasycznie też hulajnoga elektryczna, która praktycznie co roku jest wyławiana jedna albo kilka. Był też rower, oczywiście cała masa kapsli jest wrzucana i różne inne metalowe elementy, które nawet trącały głęboką historią, bo nawet elementy konstrukcyjne dawnego mostu długiego, nie tego, którego znamy obecnie, ale tego, który powiedzmy na starych czarno-białych pocztówkach możemy zobaczyć, jakieś elementy podtrzymujące ten most. Także naprawdę wachlarz tych odpadów jest różny i myślę, że też to, co jest fajne na takich akcjach, jest to, że często mamy do czynienia z takim powrotem do przeszłości, bo bardzo dużo śmieci znajduje się też z czasów PRL-u i tu często pojawia się u niektórych osób taki sentyment. Tak też było właśnie na poprzedniej akcji na Wyspie Dębina, o której wspominałem, gdzie znajdowane były właśnie stare butelki po szamponach właśnie z tych czasów, czy też butelki po oleju z logo CPN-u, które no obecnie już nie funkcjonują, ale u wielu osób wzbudzają miłe wspomnienia.
13: Tak generalnie rzecz biorąc, bardziej zaśmiecone są brzegi i w ogóle sama Odra tutaj na wysokości miasta w Szczecinie, czy raczej jednak poza miastem? Jak to wygląda? Czy to jakby nie ma znaczenia?
20: No, znaczy powiem szczerze, największymi śmieciarzami nad Odrą są wędkarze i biwakowicze. I tam, gdzie takie osoby przebywają, tam z reguły jest najwięcej śmieci. Była też bardzo duża akcja prowadzona przez Polski Związek Wędkarski i Społeczną Straż Rybacką właśnie w miejscach, gdzie ci wędkarze najczęściej przebywają, na ich łowiskach. Tam tych śmieci było bardzo dużo. Nawet każdy z nas, idąc gdzieś nad Odrę, na jej brzeg, nie mówię tutaj o bulwarach, które jakby są innym miejscem, ale powiedzmy taki naturalny brzeg, gdzie często właśnie różne osoby sobie łowią ryby, no to takim najpopularniejszym śmieciem jest pudełko po robakach, czy też innych przynętach. Stąd można jakby rozpoznać właścicieli tych odpadów. No i oczywiście bardzo dużo jakby opakowań po alkoholu.
13: Myśli pan, że ta świadomość taka ekologiczna mieszkańców, również wędkarzy, mieszkańców Szczecina, mieszkańców naszego regionu powoli się zmienia? To jest jednak bardzo głośna akcja, prawda? I jej rezultaty też są takie widoczne. Czy coś tu się dzieje z naszym myśleniem już powoli, jak pan to widzi?
20: No myślę, że na pewno się dzieje, o czym najlepszym dowodem niech będzie to, że tych śmieci zauważalnie jest mniej. To mówią zgodnie wszyscy organizatorzy poszczególnych akcji Czysta Odra, nieważne czy one się odbywały w Szczecinie, czy w Policach, czy w Gryfinie. Wszyscy zgodnie mówią, że tych śmieci jest coraz mniej właśnie w tych miejscach, gdzie zazwyczaj prowadzone są akcje, gdzie zazwyczaj tych śmieci jest najwięcej. I myślę, że to jest najlepszy dowód na to, że jednak coś się zmienia i to zmienia się na lepsze.
13: Znalazłam też na waszym profilu Stowarzyszenia Wywrotka na Facebooku taki interesujący wpis, że jakby ta akcja nie tylko pokazuje skalę zanieczyszczeń, ale też obnaża te miejsca, w których system gospodarowania odpadami po prostu przestaje być skuteczny. Tutaj widzi pan taką zależność. Jakiś śmieć, jakiś odpad trudniej gdzieś zagospodarować, po prostu go wyrzucamy, tak? To o to chodzi.
20: Tak, niektórym jest to po prostu wygodniej wrzucić coś do rzeki i jeśli to jest powiedzmy ciężkie, to szybko zatonie i nie będzie tego widać i z jego punktu widzenia będzie po problemie. problemie. Natomiast problem ten nie znika, on pozostaje. Nawet bardzo często są wyrzucane w ten sposób opony, które są ciężkie i jakby idą na dno, natomiast one z czasem wypływają, tam się pod nie dostaje się powietrze i one z czasem wypływają, może nie są widoczne na powierzchni rzeki, natomiast one dryfują i później fale je wyrzucają na brzegi różnych wysp. I to jest bardzo częsty właśnie krajobraz, jak się płynie wzdłuż brzegu takiego naturalnego, to bardzo często widać, jak na piasku leżą po prostu wyrzucone przez fale opony. Teoretycznie każdy z nas może oddać do ekoportu, do PSZOK-u raz do roku opony bezpłatnie, nie ponosząc kosztów, ale niektórzy po prostu wolą wyrzucić do rzeki, być może mają bliżej do rzeki niż do ekoportu.
13: A jeżeli chodzi o system kaucyjny, to z tej perspektywy on się chyba sprawdza, prawda?
20: Tak, powoli widać efekty. To nie będą jeszcze takie stuprocentowe efekty, dlatego że śmieci, które my znajdujemy, to nie są zawsze świeże śmieci, które zostały jakby niedawno wyrzucone. Bardzo często też są to odpady, które leżą bardzo wiele lat, są wyrzucane po prostu gdzieś na brzeg i one tam leżą, póki ktoś podczas takiej akcji się tam nie pojawi. Natomiast możemy w tym roku powiedzieć, że tych takich świeżych śmieci właśnie w postaci puszek czy też butelek z kaucją jest znacznie mniej. Natomiast nawet jeśli one się pojawiają, to też pojawiają się osoby, dla których nie jest to śmieć, tylko coś, co ma wartość, tak? Bo mogą sobie to zabrać i wymienić na kaucję, której ktoś jakby nie chciał odzyskać.
13: Takie wnioski z tegorocznej akcji Czysta Odra na Pomorzu Zachodnim, która, przypomnę, ostatnią odsłonę miała w ubiegły weekend. A mówił Krzysztof Sowa ze Stowarzyszenia Wywrotka, koordynator akcji Czysta Odra w naszym województwie.
12: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
13: Czas już na kolejne tematy w naszym magazynie, również wakacyjne, i tym razem będzie coś dla amatorów dwóch kółek.
2: Każdy, kto jechał z rowerem, pociągiem w Polsce, no wie, że wiąże się to z pewnymi trudnościami czy stresem, że po prostu taka osoba mimo zakupionego biletu może do pociągu nie wsiąść. Dlatego mamy też coraz nowszy tabor, w którym już teraz mamy 16 miejsc na rowery.
13: Więcej o tej rzeczywistości rowerowej na Pomorzu Zachodnim już za chwilę, a potem będziemy też jeszcze na wodzie.
21: Pływamy na jeziorze Małym Dąbie. Bardzo lubimy rzeki. W zeszłym roku żeśmy taką eksplorację zrobili najróżniejszych rzek na całym Pomorzu Zachodnim. Tak więc zwiedziliśmy Regę, zwiedziliśmy Parsentę, Iną spływaliśmy.
13: I to wszystko na słupach. O tym będzie w cyklu Aktywnie na Pomorzu Zachodnim. A już teraz pierwsza z zapowiedzianych rozmów i Marcin Wójciak, inspektor w Biurze do Spraw Komunikacji Rowerowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, o tym, jak rowerowo rozwija się nasze województwo.
12: Nasze propozycje dla mieszkańców Pomorza Zachodniego.
13: Chcemy porozmawiać o sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego, przede wszystkim okolicach Szczecina, Świnoujścia, Wolina czy Kamienia Pomorskiego, ale oczywiście nie tylko. Ta sieć w ostatnich latach bardzo szybko się rozrasta. No i właśnie, co możemy powiedzieć o rozwoju sieci tras rowerowych na Pomorzu Zachodnim, no i w ogóle wszystkich usług dla rowerzystów i jak województwo wspiera mobilność rowerową w regionie.
2: Kiedy spytamy takiego polskiego rowerzystę, gdzie się wybiera na urlop rowerowy, no to z reguły są to albo góry, albo nasze polskie morze. No i właśnie ta trasa, którą my nazwaliśmy Velo Baltica, ona była takim naszym kręgosłupem tras, ponieważ jest to też trasa międzynarodowa i ona się głównie kojarzy właśnie z turystyką rowerową w regionie. Natomiast naszym celem było też wpuszczenie tych turystów trochę w interior województwa zachodniopomorskiego, pokazanie im terenów nad Odrą, pokazanie im licznych pojezierzy. No i początkowa koncepcja zakładała 5 tras pierwszego etapu. Sobie pozwolę wymienić. Właśnie jest to trasa Velo Baltica nadmorska, jest to trasa Blue Velo wzdłuż polsko-niemieckiej granicy, jest to trasa pojezierzy zachodnich właśnie przez południowe pojezierza, jest to stary kolejowy szlak, jak sama nazwa wskazuje, po starej linii kolejowej w centralno-wschodniej części województwa. No i jest jeszcze trasa wokół Zalewu Szczecińskiego, jest to również taki polsko-niemiecki projekt. O ile trasą znaną wszystkim jako R10 czy też Eurovelo 10-13 gdzieś tam dało się lepiej lub gorzej przejechać, Tak, no pozostałe trasy właściwie nie do końca istniały. No i przez te ostatnie 10 lat udało nam się oznakować i wybudować blisko 900 kilometrów właśnie takich tras. Natomiast plany są dużo bardziej ambitne, no bo te 5 tras, które wymieniłem, to będzie około 1200 kilometrów. Natomiast są też już w budowie trasy drugiego etapu, gdzie to sumarycznie będzie ponad 1500 kilometrów. Więc no, ten rozwój następuje na pewno nie tylko bardzo szybko, ale też sukcesywnie. Z roku na rok oddajemy do użytku około 50 km dróg rowerowych, a 100 km oznakowujemy. No bo trzeba podkreślić, że trasa to nie zawsze jest droga rowerowa, to jest czasem ruch ogólny, to jest czasem jakiś dojazd pożarowy, czy też droga leśna.
13: Te liczby dotyczące choćby zeszłego roku też są imponujące, bo jak widzę, łączna długość oznakowanych w ubiegłym roku odcinków wyniosła 104 kilometry. No to już o tyle wzrosły te możliwości rowerowe na Pomorzu Zachodnim.
2: Dokładnie, tak. Ja mogę nawet podać takie statystyki roczne, że 10 lat temu mieliśmy całe 0 kilometrów. W 2020 było to niecałe 400, więc tak naprawdę w 5 lat z tych 400 no, podwoiliśmy ponad tę długość oznakowanych tras. No jest to o tyle ważne, że nie wszyscy są aż tak scyfryzowani, że korzystają z nawigacji, z telefonu, z plików GPX, aczkolwiek mamy własną aplikację, która prowadzi rowerzystów, tylko właśnie istotne są te charakterystyczne pomarańczowe znaki w terenie. No i to, co jest też ważne, to nie działa tylko tak, że znak jest stawiany w terenie w trakcie inwestycji i jest zapominany. My każdego roku te blisko 1000 km tras musimy przejechać, nagrać, zinwentaryzować, a takich znaków mamy dokładnie policzone, jest ich 4008. No i no niestety zdarzają się jakieś akty wandalizmu, że te znaki są pomazane, czy po prostu są w jakiś sposób ukradzione. No i każdego roku staramy się, żeby no, wszystkie znaki były dostępne dla rowerzystów, żeby nikt się nie zgubił.
13: Jeżeli chodzi o te najbliższe miesiące, a może lata w takiej perspektywie, ale jednak bliższej, gdzie będzie największy plac budowy? Co teraz przed wami?
2: W zeszłym roku największym placem budowy był stary kolejowy szlak między Wałczą a Złocieńcem. Tam oddano ponad 30 km nowej drogi rowerowej, jest ona już gotowa, udostępniona. Obecnie największym placem budowy jest trasa po Jeziorze Zachodnich. Natomiast to, co się jeszcze dzieje albo będzie działo się w ciągu najbliższych miesięcy, to są właśnie trasy drugiego etapu. Czyli to jest nasza pętla Berlin-Szczecin-Kołobrzeg. Jest to 800 km trasy. Częściowo już po istniejących odcinkach. Natomiast północna odnoga od Kołobrzegu przez Gryfino w stronę Goleniowa. Jest ona budowana od zera i już teraz jest w trakcie budowy 5 km, jest w trakcie przetargu kolejne kilometry i tak naprawdę to jest kwestia najbliższych 2-3 lat, że te odcinki będą systematycznie budowane i łączone, więc tam na pewno również zapraszamy rowerzystów w najbliższym czasie. A kolejną trasą, gdzie jest też sporo do zrobienia, jest to trasa Doliny Płoni. Jest to na południe od Szczecina w kierunku Barlinka, to jest na północ od Gorzowa Wielkopolskiego. Tam również aktualnie jest budowany kilkukilometrowy odcinek, natomiast po prostu budujemy to krótszymi odcinkami według granicy gmin, ale cała trasa również w ciągu najbliższych kilku lat to będzie blisko 100 km nowej drogi.
13: Jako region stawiacie na inwestycje o takiej zróżnicowanej skali, prawda? Bo mamy z jednej strony krótkie łączniki, które mają poprawić spójność tej całej sieci rowerowej, a z drugiej strony mamy wielokilometrowe, duże, zaawansowane trasy i inwestycje.
2: Tak, ponieważ ciężko jest charakteryzować jako takiego turysty rowerowego. To może być osoba, która jedzie sobie za miasto na 30 km, ale to może być osoba, która jedzie na 3000 km. To może być osoba, która będzie chciała spać w jakimś hotelu, ale to może być osoba, która będzie na przykład na dziko w namiocie nad jeziorem nocowała. Więc staramy się, to jest nie zawsze możliwe, ale dostosować się do potrzeb każdego takiego rowerzysty. Czyli z jednej strony, tak jak pani wspomniała, budujemy odcinki do stacji kolejowych, na przykład do Goleniowa, do Świdwina, do Kamienia Pomorskiego. Po prostu dzięki temu jest możliwe skrócenie tego dystansu. Czyli nie każdy może chce przejechać na przykład starym kolejowym szlakiem 200 km, może chce przejechać jednego dnia 60. I wtedy może zrobić trasę Świdwin-Złocieniec i dzięki temu taka osoba o, powiedzmy, troszkę mniejszych możliwościach jest w stanie skorzystać z całych tras. Ponieważ trasy ogólnie przy planowaniu, przy samym założeniu miały przebiegać w pobliżu stacji kolejowych, tak żeby można było w łatwy sposób dojechać. Ponieważ nam bardzo zależy, żeby ci rowerzyści podróżowali jednak albo rowerem z miejsca zamieszkania, albo dojeżdżali pociągiem, a niekoniecznie prywatnymi samochodami. Dlatego też u nas jest troszkę mniej pętli, a bardziej te trasy są liniowe. Natomiast oczywiście nikt nie musi się trzymać stricte wytyczonego jednego szlaku. Może sobie dowolnie korzystać z infrastruktury i skręcać w odpowiednim miejscu. Również w taki sposób dzielimy etapy dzienne, ponieważ w naszej aplikacji czy na stronie są sugerowane etapy dzienne, jest tam około 50 km. To one się po prostu kończą w większych miastach, tam gdzie z jednej strony jest możliwość noclegu, ale też w miastach, gdzie jest dostępna kolej. W sytuacji, w której ktoś po prostu już nie da rady, czy wypadnie mu jakaś sytuacja życiowa, że musi wrócić z tej podróży, to w takiej sytuacji może to łatwo zrobić właśnie kończąc etap dzienny w takiej większej miejscowości.
13: Mówił Marcin Wójciak, inspektor w Biurze do Spraw Komunikacji Rowerowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. To już może trochę łatwiej Wam będzie zaplanować coś na wakacyjną wyprawę. Do tej rozmowy wrócimy jeszcze za kilka minut. A tymczasem planujcie też aktywności na wodzie i do tego zachęca Marek Chudzia ze Stowarzyszenia Siup na Sup.
12: Aktywnie na Pomorzu Zachodnim.
1: Tak naprawdę ciężko będzie wszystkich zliczyć. Takich osób regularnie pływających u nas w grupie jest, wydaje mi się, że między 20 a 30 osób. Na przykład żeśmy pływali na jeziorze Miedwie, nietuzinkowo zwanym przez nas Miedwiedziwami. I tam żeśmy zgromadzili aż 26 osób, które piękny, ładny dzień delektowało się i przyrodą, i treningiem. No bo SUP to oczywiście zwiedzanie zakamarków, natury, jak i po prostu terapia duszy i ciała. No i dodam jeszcze, że na tej wyprawie mieliśmy okazję podziwiać wielkie stado leszczy. Nie dało ich rady zliczyć, ile ich było, ale podejrzewam, że parę tysięcy tych leszczy tam było. Po prostu one były tak duże, że mówili, że to piranie. Po prostu pływaliśmy, patrzyliśmy, nie dowierzaliśmy, co nam natura pokazała. Tak więc zwykłe, najzwyklejsze wyjście na deskę może być fenomenalne i może być świetnym przeżyciem dla każdego.
13: A gdzie Was najczęściej można spotkać?
1: Wydaje mi się, że nie ma takiego miejsca, w którym zawsze by było nas spotkać. Ja bym powiedział, że Międzyodrze bym ustawił na pierwszym miejscu, w okolicy Międzygarstwa, z Siadłem Dolnym. Pływamy na jeziorze Małym Dąbie. Bardzo lubimy rzeki. W zeszłym roku żeśmy taką eksplorację zrobili najróżniejszych rzek w Pomorzu Zachodnim, na całym Pomorzu Zachodnim. Tak więc zwiedziliśmy Regę, zwiedziliśmy Parsentę i nam spływaliśmy do Stargardu chyba. Nie ma tak naprawdę granic dla nas. Wyruszamy nawet w okolice Pojezierza Niemieckiego do Spreewaldu i do okolic Feldbergu. Są to takie dwa miejsca, które pozwalają nam poczuć się, jakbyśmy byli na przykład gdzieś 1000 kilometrów w dół na południu, w okolicach na przykład Chorwacji. Po prostu jeziora w Niemczech są tak zróżnicowane, że możemy się czuć, będąc gdzieś daleko na południu.
13: Powiedz, jeżeli ktoś chciałby do Was dołączyć, to jesteście taką grupą otwartą, że przyjmujecie takich śmiałków, którzy się nie boją supów i nie boją wyzwań?
1: Jesteśmy grupą oczywiście, że otwartą. Można obserwować nasz profil na Facebooku, na Instagramie i są tam regularnie już prawie 3 lata dodawane wydarzenia. I na te wydarzenia można do nas formalnie bezpłatnie przychodzić ze swoimi deskami i uczestniczyć w tych wydarzeniach. Jest regulamin, którego po prostu trzeba przestrzegać, bo grupy są już na tyle duże. Duże to jest 20-30 osób, więc nie wyobrażam sobie, żeby nie było przestrzegania najprostszych zasad. Tak więc zapraszam każdego.
13: No a powiedz, ile tak robicie w trakcie wyprawy? Ile można zrobić kilometrów na supie?
1: Robimy najczęściej między 7 kilometrów a 12. Tak naprawdę nie są to długie trasy. Mhm. Są to trasy takie, że pływamy około 2-3 godzin. Jest to taka trasa najczęściej spokojna, bezwieczna, no i zamyka się gdzieś w około 3-3,5 godziny. Najczęściej wybieramy takie miejsca, żeby wiatr był sprzyjający, no bo w sumie o to chodzi, nie? Żeby odpoczywać, relaksować się i poczuć tą odstresującą energię, ten rytm wiosła, który może zastąpić inne nawyki. Dobre czy złe?
13: Tak to traktujesz osobiście bardziej jako sport, jako taki relaks, czy po prostu styl życia? Jak to z twojej perspektywy wygląda?
1: Nie ma idealnej odpowiedzi, jak to traktuję.
21: każde wyjście widzisz potrafi coś innego pokazać. Dam przykład. Spotkaliśmy się któregoś też wieczoru na takie wieczorne pływanie, prawie że nocne. No i przez przypadek zrobiłem zdjęcie na wodzie. No bo ten telefon jednak gdzieś tam jest uwiązany i te zdjęcia się robi, dokumentuje. No i powiem ci, że na tym zdjęciu wyszły najróżniejsze kolory, najróżniejsze barwy. No i okazało się, że akurat jest zorza polarna, która wyszła wieczorem i po prostu wszystkie te zdjęcia, które zrobiliśmy, były z zorzą polarną. Dopiero zauważyliśmy to jakby po wyprawie, nie? Więc no, nawet najzwyklejsze wyjście na wodę może przynieść coś ciekawego.
13: Gdyby ktoś chciał zacząć, może niekoniecznie od razu też na duże odległości, może chciałby w ogóle dopiero spróbować, czy się utrzyma na wodzie i czy to jest dla niego. Gdzie najlepiej pójść z deską? Tak na pierwszy, drugi, trzeci raz mówię o mieszkańcach Szczecina.
21: Jeżeli ktoś jest prawobrzeżny, brzeżnej części Szczecina, no to zdecydowanie wybrałbym jezioro Miedwie. Mimo, że jest to jezioro top 5 w Polsce, czyli jest to duże jezioro, a średnia jego głębokość wychodzi 35 metrów, ale obrzeża są na tyle płytkie, że naprawdę jest bezpiecznie i wybrałbym Miedwie. Jeżeli chodzi o centrum Szczecina, no to ja bym wybrał Głębokie. Tam jest już struktura, która umożliwia albo wypożyczenie deski, albo bezpieczne zrzucenie deski z brzegu i wejście na deskę albo suchą stopą, albo po prostu jakieś ciepło. Normalnie wchodzimy, zanurzamy deskę, zanurzamy stopy i bezpiecznie wchodzimy na deskę.
13: Tajniki pływania na słupach zdradził nam Marek Chudzia ze stowarzyszenia Siup na Słup.
12: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
13: Pozostał jeszcze niecały kwadrans w tej odsłonie naszego magazynu, a będzie m.in. o rowerowych możliwościach na Pomorzu Zachodnim w sam raz na początek wakacji.
2: Wbrew pozorom nocleg rowerem bywa czasem trudny. Często podróżujemy na przykład z sakwami, które niekoniecznie chcemy ściągać. Turysta rowerowy ma zupełnie inne potrzeby. I żeby właśnie dostać się na naszą listę certyfikowanych miejsc przyjaznych rowerzystom, należy spełnić szereg wymogów obowiązkowych i kilka dodatkowych.
13: Jakich? Tego dowiecie się już za chwilę. Będziemy Was również namawiać do tego, by w czasie wakacji spojrzeć na Szczecin z nieco innej perspektywy, nawet jeśli bardzo dobrze go znacie.
14: Tak naprawdę mieszkańcy, którzy gdzieś tam mają oczywiście wiedzę i świadomość tego, w jakim miejscu żyją i jaka jest jego historia, to nie znają wszystkich jego tajemnic i ciekawych historyjek i dzięki takim spacerom z przewodnikiem śmiało można skorzystać z tej oferty i tą wiedzę sobie poszerzyć.
13: Ale najpierw ruszamy za miasto. Już teraz ciąg dalszy rozmowy z Marcinem Wójciakiem, inspektorem w Biurze do Spraw Komunikacji Rowerowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, o trasach rowerowych na Pomorzu Zachodnim, o ich rozwoju i popularności.
12: Przydatne dla mieszkańców Pomorza Zachodniego.
13: Mam przed sobą taką broszurę, którą Państwo jako Biuro do Spraw Komunikacji Rowerowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego udostępniacie na swojej stronie internetowej. Każdy mieszkaniec, czy to Szczecina, czy Świnoujścia, czy Kamienia Pomorskiego, może sobie do niej sięgnąć i zobaczyć, jakie to są imponujące dane. Drogi dla rowerów na 10 tysięcy ludności w województwach. I tutaj również Pomorze Zachodnie, w czołówce, nie na samym szczycie tego wykresu, ale w zdecydowanej czołówce w kraju. Także widać ten przyrost.
2: Tak, dokładnie. Oczywiście nie jest to idealny wskaźnik, bo nasze województwo gdzieś tam jest mniej zaludnione, ale z drugiej strony na kilometr kwadratowy, to też by premiowało mniejsze województwa. Natomiast my nie chcemy pokazywać gdzieś tam naszej pozycji względem innych województw w konkretnym roku, tylko bardziej trend. Bo na tym wykresie, tak jak pani zobaczyła, jest taka przerywana linia, to jest 2017 rok, czyli moment, w którym gdzieś zaczęliśmy tworzyć tę sieć tras rowerowych Pomorza Zachodniego. No i tak naprawdę już wcześniej, te 10 lat temu, gdzieś tam Pomorze Zachodnie było wyżej niż niżej na tym wykresie, ale chodzi nam właśnie o trend, że lata 14-17 to jest tendencja wzrostowa, ale taka, nazwijmy to, spokojna, mało imponująca, a jednak kolejne lata przyniosły taki dosyć intensywny wzrost i jednak ta pozycja tych województw, ewidentnie widać, że ten wykres się rozszerza, że te różnice w długości są coraz większe, No i po prostu ta polityka, czy to danych gmin, czy całego województwa jest tutaj widoczna.
13: Macie też bardzo szczegółowe dane dotyczące tego, jak często rowery w pociągach Polregio na Pomorzu Zachodnim są przewożone. Tym szczytem takim sezonu rowerowo-pociągowego, pozwoli pan, że się tak wyrażę, w zeszłym roku, zresztą co roku chyba, jest sierpień, prawda? Ale lipiec, czerwiec, no to oczywiście te ciepłe miesiące, tutaj tych przejazdów jest najwięcej i to jest ilość nawet powyżej

0: rowerem, pociągiem w Polsce, no wie, że wiąże się to z pewnymi trudnościami czy stresem, że po prostu taka osoba mimo zakupionego biletu może do pociągu nie wsiąść. Ponieważ wciąż wiele pociągów ma na przykład tylko 4 miejsca na rowery, które są często łączone wspólnie z osobami niepełnosprawnymi, wózkami dziecięcymi czy większymi gabarytami, walizkami. No i szczególnie w sezonie letnim, gdy ktoś chce jechać nad morze, no to z pociągiem bywa różnie. Dlatego mamy też coraz nowszy tabor, w którym już teraz mamy 16 miejsc na rowery. To nie jest oczywiście zawsze spełniające potrzeby rowerzystów. Tak jak pani powiedziała, to może być nawet 10 tysięcy przejazdów w ciągu jednego miesiąca. Swego czasu badaliśmy też ankietowo rowerzystów nad morzem w okolicach Brzeżyna i pytaliśmy, w jaki sposób państwo się dostali na tę trasę. No i 1/3 osób odpowiedziała, że właśnie koleją. Więc w ten sposób możemy też badać pewną przepustowość i zapotrzebowania na te przejazdy rowerowe pociągiem, ponieważ nasze liczniki na trasie Velo Baltica odnotowują ponad 100 tysięcy, niektóre nawet 200 tysięcy przejazdów w ciągu jednego roku. No jeśli sobie policzymy, że 30% tych osób, no tak uśredniając, chciałoby się dostać na to morze pociągiem, no to z jednej strony oczywiście jest tu potrzeba zwiększonej liczby pociągów, ale przede wszystkim też większej liczby na rowery, ponieważ no teraz mamy 16 miejsc, co jest bardzo dużym przeskokiem, jeśli chodzi o te liczby, jeśli chodzi o jakość przewozu w względem poprzednich lat. Natomiast no jeśli chcemy rozwijać dalej tę sieć rowerową i zwiększać liczbę przejazdów rowerowych, no to dalej musimy sukcesywnie tę liczbę zwiększać.
1: Patrzę też na ten wykaz miejsc pomiarowych, jeżeli chodzi o liczbę rowerzystów. Dane macie bardzo szczegółowe. Na szczycie Świnoujście, tak, jeżeli chodzi o zeszły rok?
0: Tak, to co warto podkreślić, mamy obecnie 17 liczników, kolejne 6 jest w projektowaniu. Wszystkie nasze liczniki są umiejscowione poza miastami, ponieważ nie chcemy mieć tego ruchu miejskiego, codziennego, a raczej tych turystów, właśnie poza Świnoujściem. Licznik w Świnoujściu jest postawiony na granicy polsko-niemieckiej, ponieważ naszym założeniem było to, że chcieliśmy sprawdzić, ile osób faktycznie przekracza granicę, ile osób startuje tą naszą trasą nadmorską od kilometra zero. Natomiast no, przy okazji ściągamy liczne osoby jadące właśnie na przykład do pracy, do hotelu, czy właśnie takie krótsze wycieczki południowe do Niemiec z powrotem. Więc tak, licznik w Świnoujściu od zawsze jest tutaj największy i pokazuje największą liczbę przejazdów. Natomiast to jest też jakiś nasz wyznacznik, no bo jeśli w Świnoujściu jesteśmy w stanie osiągnąć takie liczby, oczywiście jest to kurort wakacyjny, jest tam wielu turystów, ale jednak jest to no, mniejsza miejscowość, to jesteśmy w takie liczby w stanie osiągnąć na przykład pod Szczecinem czy pod Koszalinem.
1: Pod Szczecinem te liczby jednak są istotnie niższe, mimo tego, że jest to duża aglomeracja.
0: Tak, pod Szczecinem mamy 2 liczniki. I nie są one postawione gdzieś w centrum miasta, żeby mierzyć właśnie ruch turystyczny czy dojazd codzienny do pracy. Jeden licznik mamy na wale przeciwpowodziowym za osiedlem Dąbie i tam jest ewidentnie widoczny ten ruch weekendowy, to znaczy mieszkańcy Szczecina tłumnie w sobotę i niedzielę właśnie jadą nad jezioro i jadą po tym wale. Natomiast no, nikt tam nie jeździ na przykład w środę o godzinie 7:00, no bo raz, że jest to nawierzchnia szutrowa, a dwa, że po drodze nie ma, nie wiem, miejsc pracy czy jakichś sklepów. Jest to trasa stricte taka rekreacyjna. No i jest jeszcze licznik właściwie już na pograniczu Szczecina, na północnym pograniczu przy miejscowości Pilchowo. Tam widać czasem taki umiarkowany ruch miejski. Właśnie w okolicach godziny 6-7 tam delikatnie ten wykres przejazdów skacze do góry, natomiast w dalszym ciągu raczej te trasy wybierają osoby poruszające się na północ do Puszczy Wkrzańskiej, czy właśnie jadąc trasą wokół zalewu, a niekoniecznie są to mieszkańcy.
1: Chciałam jeszcze zapytać o te certyfikowane miejsca przyjazne rowerzystom na Pomorzu Zachodnim. Co to jest za koncepcja? Z czym to jest związane? Rozumiem, że z tym, żeby udostępnić rowerzystom taką listę miejsc, z których mogą skorzystać właśnie podróżując gdzieś do dalszych destynacji i gdzieś po drodze mogą się zatrzymać, czy tak?
0: Tak, dokładnie. Wbrew pozorom nocleg rowerem bywa czasem trudny. Nie chodzi o to, że noclegu nie ma w ogóle, ale że bywa problem z pozostawieniem roweru na noc. Często podróżujemy na przykład z sakwami, które niekoniecznie chcemy ściągać. Bywa problem z tym, że no, rowerzysta cały czas jest w podróży, więc chciałby tylko nocleg na jedną noc, a kolejnego dnia z rana wyruszyć

0: dalej, albo wręcz spakować sobie śniadanie na wynos i zjeść je później. No i nie wszyscy oferują takie rzeczy. Tym bardziej, że nad morzem ten profil turysty takiego ogólnego kojarzy się z tym, że przyjeżdżamy w jakieś miejsce. Najlepiej niech będzie to hotel ze spa. No i raczej spędzamy tam cały tydzień w jednym miejscu i chodzimy na plażę. Natomiast no, turysta rowerowy ma zupełnie inne potrzeby. I żeby właśnie dostać się na naszą listę certyfikowanych miejsc przyjaznych rowerzystom, należy spełnić szereg wymogów obowiązkowych i kilka dodatkowych. Właśnie między innymi jest to nocleg na jedną noc, czy możliwość bezpiecznego przechowania roweru w jakimś zamkniętym pomieszczeniu, ale mogą to być też udostępnione narzędzia do serwisu, może to być ładowanie roweru elektrycznego, może to być możliwość uprania ubrań, czy jeszcze szereg innych udogodnień. Dlatego z jednej strony my staramy się promować te miejsca, ponieważ rowerzyści mają trochę ułatwione zadanie podróżując, po prostu mogą takie miejsce znaleźć na trasie i wiedzą, że zostaną tam w odpowiedni sposób ugoszczeni, a z drugiej strony ci przedsiębiorcy, ci właściciele no, otrzymują pewną promocję swoich usług wśród tej grupy turystów. No tak naprawdę wszyscy na tym korzystamy.
1: Zachęcamy Was w takim razie do bliższych i dalszych rowerowych eskapad. O sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego opowiedział nam Marcin Wójciak, inspektor w Biurze do Spraw Komunikacji Rowerowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. A teraz już kulturalne propozycje na rozpoczęte wakacje.
2: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
1: Koncerty, atrakcje i wielkie świętowanie nad Bałtykiem. Ten weekend to oczywiście Dni Morza w Świnoujściu, ale pierwszy weekend wakacji to też dobry moment, by przyjrzeć się możliwościom spędzenia wakacji w mieście, w tym także w Szczecinie. Sporo dziś o tym w programie, a odbywają się m.in. szczecińskie spacery miejskie, o czym opowie nam teraz Celina Wołosz, rzeczniczka prasowa Żeglugi Szczecińskiej.
2: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
3: Miejskie spacery z przewodnikami to nasz projekt, który od wielu, wielu lat naprawdę bardzo fajnie się sprzedaje i jest realizowany właśnie w tym okresie letnim, więc w tym roku tutaj troszeczkę zmieniliśmy tą formułę i zaprosiliśmy do współpracy szersze grono przewodników miejskich, którzy zachęcili nas i turystów i mieszkańców swoimi autorskimi spacerami, autorskimi trasami, bo tak naprawdę mieszkańcy, którzy gdzieś tam mają oczywiście wiedzę i świadomość tego, w jakim miejscu żyją i jaka jest jego historia, to nie znają wszystkich jego tajemnic i ciekawych historyjek i dzięki takim spacerom z przewodnikiem śmiało można skorzystać z tej oferty i tą wiedzę sobie poszerzyć. Przez cały czerwiec, lipiec i sierpień te spacery odbywają się w piątki, soboty i niedzielę. W piątkowe popołudnia i w soboty i w niedzielę raczej w godzinach przedpołudniowych. Przewodnicy zabierają nas w różnego rodzaju ciekawe tak naprawdę wyprawy po Szczecinie, bo możemy wybrać się na taki spacer i poznać Szczecin w pigułce, czyli te najważniejsze i najistotniejsze informacje na temat naszego miasta, ale też możemy wybrać jakieś autorskie trasy i wybrać się na przykład na zwiedzanie świetlicy stoczniowej, czy poznać jakieś ciekawostki z owianej już legendami dzielnicy Niebuszewo. Możemy wybrać się na cmentarz centralny i poznać też jego historię i dowiedzieć się, jaka była geneza, dlaczego ten cmentarz jest taki duży, dlaczego jest w nim tyle zieleni i co się z tym wiąże. Możemy wybrać się też na taki spacer wodny i poznać ten Szczecin od strony wody, albo wybrać się na spacer późną wieczorową porą i posłuchać ciekawostek na temat miejsc, które na co dzień mijamy w drodze do pracy, do szkoły, ale nie zawsze się zastanawiamy, co się w nich kryje. Szczegółowa rozpiska tych spacerów miejskich i terminy dostępna jest na stronie albo www.wizytszczecin.eu lub toursszczecin.eu. Tam, jeżeli wejdziemy sobie na stronę toursszczecin.eu, możemy wybrać konkretny termin, w jakim jesteśmy na przykład na wakacjach w Szczecinie i zobaczyć, co ciekawego się dzieje, jakie są tematy spacerów, ale i nie tylko, jakie też wydarzenia w Szczecinie się odbywają, na które obowiązują na przykład bilety wstępu i taki bilet sobie zakupić. Spacery są prowadzone także w trzech językach: polskim, niemieckim i angielskim, więc bez problemu każdy turysta, który do nas przyjedzie, będzie mógł zwiedzić miasto w języku odpowiednim dla siebie i spędzić naprawdę ciekawe przedpołudnie lub popołudnie.
1: To propozycja i dla mieszkańców, i dla turystów. Opowiedziała nam o niej Celina Wołosz, rzeczniczka prasowa żeglugi szczecińskiej. A ja dodam, że większość spacerów rozpoczyna się przy Centrum Informacji Turystycznej, jednak część tras startuje z innych punktów miasta, dlatego warto zapoznać się z opisami poszczególnych spacerów. I to już ostatnia propozycja w tej odsłonie naszego magazynu. Monika Trykowska, chwila, dziękuję.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
4: Radio Złote Przeboje.

0: Dzień dobry. Co pan sprawdzonego do malowania płotu?
1: Widaron.
0: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
1: Widaron.
0: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
1: Widaron.
0: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
1: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
2: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
3: Barbara, rekin!
4: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
6: Daleko jeszcze?
7: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
6: Wow, jaki błękitny.
8: A to nasz hotel przy samej plaży.
7: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
8: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
7: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
9: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda. Reklama.
10: Tu Radio Złote Przeboje w sobotni poranek o 8:00 dokładnie. Zapraszamy pięknie na wiadomości.
11: Zaczął się pierwszy weekend wakacji, a razem z nim ekstremalne upały. 200 umów dotyczących odbudowy Ukrainy na konferencji w Gdańsku. Są już świeże jagody, na początek drogo, ale z biegiem lipca powinno być coraz taniej. Agnieszka Trojanowska, BIS. Pierwszy weekend wakacji będzie ekstremalnie gorący. Dziś ma być na termometrach około 35 stopni, jutro około 40. Na drogach wyjazdowych z większych miast ruch większy dziś niezwykle. Pytamy kierowców, jak sobie radzą z takimi temperaturami.
12: Dobra klimatyzacja i cień, nie?
13: Pana nabita działa, czy ciężko?
12: Nie, akurat to jest wersja podstawowa, także tutaj jest męka pańska, nie?
14: Póki jedziesz w korku, można wszystkie szyby w dół. Muzyka na full, jedziemy.
15: Cały głośnik wielki z tyłu. On wzbudza nam fale, no to fale będą nam zmieniały przepływ powietrza, co powoduje, że będzie chłodniej, więc jakby jest odpowiednio.
13: Studiujesz fizykę?
15: Ja nie studiuję nic.
11: Jutro ma być jeszcze goręcej, ochłodzenie przyjdzie najwcześniej w przyszłym tygodniu. Na A1 prowadzącej z południa do Trójmiasta w ten weekend bramki mogą być czasowo otwierane bez opłat, jeśli zrobi się korek co najmniej 25-minutowy. Przejazd będzie otwierany na pół godziny, by rozładować zator. Chodzi o to, byśmy nie stali zbyt długo w korku na pełnym słońcu. Tak będzie na wszystkich odcinkach między Gdańskiem a Toruniem. Pomimo upału system elektroenergetyczny pracuje stabilnie i bezpiecznie, zapewnia minister energii Miłosz Motyka. Jesteśmy przygotowani na upały, dodają przedstawiciele polskich sieci elektroenergetycznych. Blisko 200 umów, porozumień i listów intencyjnych podpisano w Gdańsku na konferencji w sprawie odbudowy Ukrainy. Wczoraj konferencja się zakończyła. W spotkaniu uczestniczyły delegacje kilkudziesięciu państw i organizacji międzynarodowych. Ruszył sezon jagodowy. Ceny na razie są wysokie. Za kilogram owoców w skupie trzeba zapłacić od 35 do nawet 60 zł, mówi sprzedawca pan Rafał, który przekonuje, że sezon jagodowy powinien być udany.
16: Jeżeli pogoda nie pasuje, to myślę, że jagody będzie dużo, ponieważ było dosyć dużo deszczu, a teraz przyszło ciepło i jagoda się dobrze rozwijała. To dopiero się zaczyna sezon.
11: Sezon potrwa zwykle do sierpnia, a ceny jagód powinny zacząć spadać w połowie lipca.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
10: No to tak, wszędzie upał, wszędzie słońce, wszędzie bezchmurne niebo. Najchłodniej to jest 33 stopnie w Białymstoku, najcieplej 38 w Zielonej Górze. A w centrum kraju w Wielkopolsce 37 stopni. Kacper Sosnowski, witam. Tak, to dziś już oficjalnie zaczynamy
17: wakacje.
10: No właśnie, a dla rodziców zaczyna się... No bo co z dziećmi robić przez 2 miesiące? Jak na razie nigdzie nie wyjeżdżają, ani na kolonie. Dziadkowie w sanatorium się ustawili. I na nas to wszystko spada, moi mili. Ale od czego jesteśmy my? A propos wakacji, to gram piosenkę O bilecie. Na razie w jedną stronę. A po wypłacie zagram... o bilecie powrotnym.

Ale tu spotkanie pani na antenie Radia Złote Przeboje. Celine Dion z nagraniem z 99 roku, a za chwilę 5 lat młodsza piosenka Edyty Bartosiewicz. Wchodzę na jej Facebooka, a tam ostrzeżenie. W weekend ma być 35 stopni, w porywach do 40, trzymajmy się. Tak napisała pani Edyta, ale kilkanaście dni temu, jak dobrze padało, to Edyta zadedykowała tę właśnie piosenkę wszystkim przemokniętym, bo to ona tak pięknie napisała słowa i muzykę do opowieści.

0: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
4: Ekstra weekend z Kaufland Kart Ekstra.
5: W te soboty i niedzielę winogrona jasne tylko 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A masło Ekstra Polmlek 1,99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Ach, ta drżąca powieka.
7: I ten nocny skurcze łydek.
6: Biorę magnez i nie czuję efektu.
7: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
9: taniej masz. Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
10: Widaron.
9: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
10: Widaron.
9: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli.
10: Widaron.
9: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
10: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
11: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej, a lody Manhattan różne rodzaje, jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
13: Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relaks. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie Relax w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Szczegóły w salonach Toyoty.

8:30 na zegarach, Łam w Radiu Złote Przeboje, I'm Your Man, piosenka z 86 roku, nagrywana w listopadzie, słuchajcie, dlatego nam się od razu tak nieco chłodniej zrobiło. W samolocie George Michael ją napisał. Można w samolocie konstruktywnie spędzać czas. No właśnie, wakacje nam się zaczęły z górnego C, pogodowego, czyli 38 stopni. Jak sobie radzić w takim upale? Ograniczyć napływ słońca do mieszkania, bo jak na dworze jest 38, a w pokoju 25, to wietrzenie nie pomoże, bo upał wleci, ogrzeje meble, podłogę, zrobi się gorzej. Eksperci zalecają także nie piec dzisiaj ciast 2 godziny w piekarniku, ograniczać też wszelkie gorące palniki, żelazka i robić to, co piłkarze na mundialu. Czyli hydration break, przerwy na nawadnianie. Ja też mam tutaj ze sobą. O, proszę, taką butelkę jest, 1,5-litrową. Piję od rana. Aha, i widziałem, sporo osób na bazar szło po 7 rano, żeby o 10-11 za truskawkami nie ganiać na 30 stopniach. To też był dobry pomysł.

0: dostosowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
2: Ty plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
3: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
4: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
5: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
4: No sam zobacz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
7: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
8: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
9: Super, super, super weekend w Kauflandzie. W te soboty i niedzielę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna, tylko 9,99. A żel, proszek lub kapsułki do prania Persil jedynie 16,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
10: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
11: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
10: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
11: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
10: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Reklama. Radio Złote Przeboje. Gramy na to.

Perfect, kołysanka dla nieznajomej w Radiu Złote Przeboje. Autorem kultowego tekstu jest Bogdan Olewicz, który jutro będzie obchodził 80. urodziny. Dlatego jutro w Złotej Piątce utwory z najpiękniejszymi tekstami tego dziennikarza, mistrza słowa w piosenkach. No miał też szczęście lub przywilej, że pisał do najpiękniejszych i najważniejszych polskich melodii. Jutro usłyszymy te najpiękniejsze i najważniejsze. Tak więc już polecam. Niecały kwadrans i jest dziewiąta.

Brian Ferry w Radiu Złote Przeboje. 6 minut i będzie godzina 9. Za chwilę nasze wiadomości, a w nich, no właśnie, o upałach? Chyba tak. No to czekamy jeszcze 6 minut i o tych 38-stopniowych upałach będzie.

0: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
1: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
0: A, no i merci bardzo.
2: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, a 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje, jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
4: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
5: Tak?
4: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Duży wybór?
8: Jest.
7: Projekt?
8: Jest.
7: Szybka dostawa towaru?
8: Jest.
7: Wszystko jest.
8: Dokładnie, bo to Ceramika Domart. Najszybszy sposób na piękną łazienkę.
7: Wymarzona łazienka? Z salonem Ceramika Domart masz ją gotową raz, dwa.
8: Nie zwlekaj. Odwiedź nas, zaprojektuj i urządź swoją łazienkę.
7: Ceramika Domart. Łazienki na każdą kieszeń.
8: Kamień Pomorski, Szczecińska 24.
7: Zapraszamy również do salonu Ceramics w Płocinie.
9: Reklama.
10: Tu Radio Złote Przeboje, jest sobota, 27 dzień czerwca. Zapamiętamy tę sobotę na dłużej, mam takie wrażenie, a to przez temperaturę. Od pogody zaczynamy wiadomości o 9.
11: Polacy mieszkający w Wenezueli apelują do rządu o pomoc. Fale upałów przetacza się przez Polskę, są niebezpieczne. Trwa eksperymentalny spektakl Magdaleny Cieleckiej w Poznaniu, 24-godzinny. Agnieszka Trojanowska-Bis. Jesteśmy pozostawieni na pastwę losu, mówi Polka mieszkająca w Wenezueli. Kraj zmaga się teraz ze skutkami katastrofalnych trzęsień ziemi. Na liście osób poszukiwanych jest ponad 50 tysięcy nazwisk. Katastrofa dotknęła też Polaków na co dzień mieszkających w Wenezueli. Jak mówi reprezentantka ze Stowarzyszenia Polaków, ich los nie interesuje władz w ojczyźnie, a sytuacja na miejscu jest fatalna, dlatego proszę o pomoc.
12: Diaspora polska jest tu dosyć liczna. Ucierpieliśmy materialnie, również nie mamy dostępu do służby zdrowia, do lekarstw.
11: W Wenezueli na stałe mieszka około 1000 Polaków. Przez Polskę przechodzi fala upałów. Szpitale pracują w stanie podwyższonej gotowości. Na zachodzie temperatura w ciągu dnia może sięgać 40 stopni, a przed nami też rekordowo ciepłe wieczory i poranki. Przy takiej pogodzie narażeni jesteśmy na skrajne wyczerpanie, mówi neurolog profesor Konrad Rejdak.
13: To wiąże się z nudnościami, wymiotami. Następnie te osoby są mało aktywne, zapadają z reguły w sen, mogą wystąpić drgawki, no i oczywiście wtedy głęboki stan nieprzytomności i już ciężkie uszkodzenie mózgu.
11: Lekarze do znudzenia przypominają, że w upały powinniśmy dużo pić i nawet w cieniu nosić czapkę. Kolejna tragedia nad wodą. Prokuratura bada okoliczności śmierci 8-latka, który utonął w Zwoleniu na Mazowszu. Chłopiec został wyłowiony z tamtejszego zalewu. Pomimo reanimacji jego życia nie udało się uratować, mówi Katarzyna Słek z policji w Zwoleniu.
14: W kąpielisku obowiązywał całkowity zakaz kąpieli. Dziecko pod opieką ojca miał w organizmie ponad 0,5 promila alkoholu.
11: Tylko od początku czerwca w Polsce utonęły 32 osoby. Trwa 24-godzinny spektakl Magdaleny Cieleckiej na festiwalu Malta w Poznaniu. Aktorka odgrywa tę samą scenę z setką mężczyzn z castingu, mówi artystka.
15: Z pewnymi osobami będzie łatwiejszy, z innymi mniej. Coś będzie mi się po prostu po ludzku bardziej, będzie mi się z nim lepiej grało, będę czuła większy flow. Biorę to na klatę po prostu.
11: Widzowie mogą przychodzić i wychodzić w dowolnym momencie spektaklu.
16: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
10: No tak, 33 stopnie na wschodzie to najchłodniej, 37 w centrum, 38 na Dolnym Śląsku, tak będzie po południu, czyli już niedługo. Żar leje się z nieba. Dzisiaj to tylko jeden utwór w kółko można czytać. Julian Tubim, Lokomotywa i Piotr Franceski.
9: Uff, jak gorąco! Radio Złote Przeboje.
10: To może ja się postaram grać nieco bardziej orzeźwiająco? Zobaczymy, jak mi wyjdzie. Tina Turner na dobry początek godziny 9:00.
17: Zaprasza Kacper Sosnowski.

Daj im, co mi pani dasz w radiu Złote Przeboje. A ja tylko przypomnę o naszej znakomitej akcji Zabierz Złote na wakacje. Może to właśnie wy przejmiecie 1000 złotych od nas. Już można zgłaszać się na stronie złoteprzeboje.pl do tego konkursu i tam odpowiadać na pytanie, gdzie Złote Przeboje brzmią najlepiej i dlaczego. Ja bym napisał, że pod wodą brzmią dobrze. Wyobrażacie sobie na przykład muzykę Jacksona pod wodą? Nie? No bardzo proszę. Kto wie, może właśnie tak brzmi Jackson pod wodą. No to zachęcam was do zabawy, gdzie Złote Przeboje brzmią najlepiej i dlaczego, na złoteprzeboje.pl w formularzu piszemy. A to już Jackson normalnie, słuchany nad wodą. Kto dzisiaj nad wodą, temu zazdroszczę.

dostosowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.

0: Marek, szefowa cię prosi.
1: Potem.
0: A teraz co robisz?
1: Walczę z potem.
0: Zrób to skutecznie.
1: Ale jak?
0: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
2: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
0: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
3: Gorąco?

0: KFC.
1: Daleko jeszcze?
0: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
1: Wow, jaki błękitny.
2: A to nasz hotel przy samej plaży.
0: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
2: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
0: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
5: Ale mi gorąco, Barbara.
6: Mnie też, Marian.
5: To co, klima?
6: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
5: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
6: No przecież.
5: No.
7: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV Lean dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

Tu Radio Złote Przeboje. Aż się trochę, słuchajcie, przegrzewam. Taki upał. No właśnie, wakacje się zaczęły. Z muzyką mi te wakacje się kojarzą. I tak jakbyśmy się cofnęli do 93 roku, no to słuchajcie, moje wakacje to brzmiały mniej więcej tak. No właśnie, zaczynamy wakacje z naszą ulubioną wakacyjną muzyką, ale w 93 roku też... Culture Beat oprócz Tan Limited napisał swój największy przebój Mr. Vain i przy tym też się żeśmy bawili. Ale kilka lat wcześniej, słuchajcie, to wszyscy skakaliśmy przy takiej piosence. Teledysk do tej piosenki kręcono na plażach w Brazylii i Hiszpanii, no bo gdzie indziej takie słońce. No dziś to u nas spokojnie można by do lambady teledysk kręcić nad Bałtykiem, prawda? A i tak by było za gorąco. Koma!

0: Autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
4: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 1 lipca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz do pracy na mokro i na sucho. 12 litrów, 1200 watów. Parkside, 50 zł taniej, tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni, 179 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
8: Zapraszam do stanowiska.
9: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
8: Pani Ania jest na urlopie.
9: Czyli niczego nie załatwię.
8: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
9: Uff, no i to jest zmiana.
10: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
11: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A Sokołów, szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Castorama. Teoria
13: i praktyka.
12: W teorii miał być nowy grill,
13: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Ekstra weekend z Kaufland Kart Ekstra.
15: W te soboty i niedzielę winogrona jasne tylko 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A masło Ekstra Polmlek złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie.
17: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
18: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
19: Bo w Media Expert taniej masz.
20: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
21: Skoda.
0: Reklama.
21: Nareszcie sobota. Spędzasz ją z Radiem Złote Przeboje.

14 minut i będzie 10. Depesz Mode w Radiu Złote Przeboje. Co dobre na upał? No, wiatraczek co w nas dmucha, prawda? Ale ciekawa sprawa z tym wiatraczkiem, bo takie badanie sprzed kilku lat dla jednego z magazynów o zdrowiu rozprawia się z tezą, by wiatraczków nie używać przy temperaturze powyżej 35 stopni Celsjusza, bo mogą przyspieszać nagrzewanie się ciała. I tak rzeczywiście jest, ale tylko w określonych warunkach, a sprawa zależy nie tylko od temperatury, ale też wilgotności powietrza, wieku tego, który się chłodzi, jego stanu zdrowia i zdolności organizmu do pocenia się. Więc na wiatraczki w temperaturze powyżej 35 stopni czasem dobrze uważać, ale to indywidualna sprawa.

Janina w Radiu Złote Przeboje. Już powoli kończy 6 minut i będzie 10 w naszych wiadomościach o słodkich polskich malinach, którymi zajada się cała Europa. Mniam, mniam.

0: tanie. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Wybrane lody w rożku lub na patyku, w tym Cactus Mix 45 ml lub rożek Duna 120 ml, tylko 99 groszy za sztukę. Limit dzienny 3 sztuki każdego rodzaju lodów objętych promocją na kartę Moja Biedronka. Szczegóły na biedronka.pl.
1: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
3: O!
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak!
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Jest taki moment, kiedy lato naprawdę się zaczyna. Gdy czujesz, jestem piękna, jestem gotowa.
6: Stroje kąpielowe Gatta. Na każdą sylwetkę, na każdy rozmiar.
5: Gatta. To od niej zaczyna się lato.
7: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
8: No ale co, Barbara? Rekin!
7: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład klimatyzator przenośny Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1599 zł. Teraz za jedyne 1199. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Media Expert, taniej masz.
10: Reklama. Tu Radio Złote Przeboje. W gorącą sobotę o godzinie 10 zapraszamy na wiadomości.
11: Dziewczynka pogryziona przez psy w poważnym stanie trafiła do szpitala. Rośnie bilans ofiar trzęsień ziemi w Wenezueli. To już 1000 osób. Polska malinową potęgą, Europa i cały świat zajadają się naszymi malinami. Agnieszka Trojanowska, BIS. 8-latka została pogryziona przez psy w Sosnowcu, Dańdówce. Dziecko w stanie poważnym trafiło do szpitala. Poszkodowany jest również ojciec, który próbował własnym ciałem zasłonić córkę. Do tragedii doszło wczoraj wieczorem. Mężczyzna wraz z dwiema dziewczynkami przyszedł na teren firmy w Sosnowcu, w której pracuje, aby nakarmić przebywające tam zwierzęta. Rodzinie pomogli przypadkowi świadkowie ataku. Następnie decyzją lekarza weterynarii przetransportowano zwierzęta na obserwację w schronisku. Prawie 1000 ofiar śmiertelnych, tysiące rannych i dziesiątki tysięcy zaginionych. To najnowszy bilans dwóch trzęsień ziemi w Wenezueli. Służby nie mają wątpliwości, że liczba zabitych będzie rosnąć. Z całego świata płynie pomoc humanitarna dla poszkodowanych, ale nie ułatwia jej uszkodzone w wyniku trzęsienia największe lotnisko w kraju. Największe zniszczenia są w stanie La Guardia, gdzie katastrofa dotknęła około 70 tysięcy rodzin. Wczoraj Wenezuelę nawiedziły kolejne wstrząsy, co dodatkowo utrudnia akcję ratunkową. Europa znów na celowniku Donalda Trumpa. Prezydent USA grozi 100% cłami i zapowiedział, że obejmą one wszystkie towary z państw, które wprowadzą podatek od usług cyfrowych dla amerykańskich gigantów technologicznych. Więcej o tym nasz reporter Marcin Staszec.
12: Trump ogłosił, że nowe cła zastąpią dotychczasowe umowy handlowe i będą odpowiedzią na plany opodatkowania firm takich jak Google, Apple, Meta czy Amazon. Sam moment gruźb ze strony Waszyngtonu też nie wydaje się przypadkowy, bo spór wybuchł tuż przed planowanym porozumieniem handlowym między USA i Unią Europejską. Komisja Europejska odpowiada, że podatki cyfrowe nie dyskryminują amerykańskich firm, a jeśli Biały Dom wprowadzi nieuzasadnione zdaniem komisji restrykcje, Unia zareaguje szybko, choć nadal liczy na wypracowanie wspólnego rozwiązania.
11: Niemal co druga malina w Europie to malina z Polski. Nasz kraj jest liderem na rynku malin w Unii Europejskiej. Jest też piątym producentem tych słodkich owoców na świecie. Polskie maliny trafiają na eksport głównie w postaci mrożonek. Szczyt sezonu malinowego dopiero przed nami na przełomie lipca i sierpnia.
13: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
14: Szukam jakiejś chmurki na niebie dzisiaj. Nie ma. Pełne słońce przez cały dzień. Od 33 do 38 stopni. Aha, będzie 19. O 3 nad ranem w Białymstoku. Proszę zakrywać głowy, smarować się kremami i dużo pić. Kacper Sosnowski, witam pięknie. I co dziś można robić w taki upał? No właśnie. Tylko proszę uważać z tymi skokami do wanny. Ale tak symbolicznie wodą można się schlapać już teraz.
10: A ja tu pięknie gram. To jest Queen i I Want to Break Free. 3 minuty po godzinie 10. Fajnie, że jesteście z nami.

My Cold Feet w Radiu Złote Przeboje i Magic Rayleigh oczywiście też. Ależ mamy gorący początek wakacji. Aż tutaj sobie jakąś wodę odkręciłem, żeby się tak mile i chłodniej zrobiło. Nie wiem, czy to działa. No właśnie, też wyjazdy się rozpoczęły w te upały. Pozdrawiamy tych, którzy w samochodach, a jak z benzyną? Otóż cena diesla ma być stała, tak jak ostatnio, około 6 zł z groszem, a 95 może natomiast dorównać cenom ropy. Ale są promocje weekendowe na stacjach, więc polecamy korzystać teraz właśnie. I'm too sexy for my love. Too sexy for my love, love's going to leave. I oczywiście tankować też wodę dzisiaj, bo gorąco na te upały. Ride the thread.

0: autopromocja.
1: Nad jezioro, w góry i nad morze. Możesz zabrać nas ze sobą, gdzie tylko chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i bądź z nami przez cały rok. Drażni cię tłok na górskim szlaku? Widzisz, co się odparawania na plaży? Chciałeś wypłynąć w rejs, ale nie możesz złapać wiatru w żagle? Na to nie mamy recepty. Ale dzięki największym przebojom lat 80. i 90. z pewnością zrobi ci się lżej. I to całkowicie za darmo. Bez paragonu grozy.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wiadomo, że codziennie niskie ceny

0: produktów z wymienionych kategorii z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 9 najtańszych produktów objętych rabatem na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnej dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Wyłączenia wskazane na etykiecie cenowej w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka.
1: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł. MediaMarkt.
3: Nie daję już rady. W pracy ciągle myślę o mamie. Boję się ją zostawiać samą. Ta demencja jest coraz gorzej.
4: Rozumiem. Nie jesteś z tym sama. Spójrz. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Spokojne miejsce nad morzem, gdzie twoja mama będzie bezpieczna, a ty odzyskasz spokój.
5: Nowoczesna opieka senioralna nad Bałtykiem. Całodobowa opieka, rehabilitacja, komfort. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Bo spokój jest bezcenny. Promocja do końca maja. jantarseniorhome.pl.
6: Super, super, super weekend w Kauflandzie. W te soboty i niedzielę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna, tylko 9,99. A żel, proszek lub kapsułki do prania Persil, jedynie 16,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
7: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
8: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
9: Gorąco.

0: KFC.
1: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
2: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
3: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
4: Reklama. Radio Złote Brzegi.

0: było The Course, a teraz
1: Złote na nowo.
0: Przed nami Always on my mind, piosenka, która w jednym roku w podobnym momencie była wydana przez kilku artystów. Elvis Presley nagrał ją w marcu 72, ale trzymał w szufladzie i na rynku pojawiła się wersja Brandy Lee Gwynne McCrae, która weszła na listy przebojów. Elvis swoją wersję wydał potem na zimę. W 82 roku utwór zrobił się bardzo popularny dzięki propozycji Williego Nelsona. To był singiel roku country. No a zespół Pet Shop Boys w 87 roku, szykując się do telewizyjnego programu poświęconemu Elvisowi, uznał, że to nagranie nadaje się do tańca i wyszło tak.

0: cenie. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka wybrane lody w rożku lub na patyku, w tym Cactus Mix 45 ml lub rożek Duna 120 ml, tylko 99 groszy za sztukę. Limit dzienny 3 sztuki każdego rodzaju lodów objętych promocją na kartę Moja Biedronka. Szczegóły na biedronka.pl.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, a 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
4: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
5: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
6: Nie daję już rady. W pracy ciągle myślę o mamie. Boję się ją zostawiać samą. Ta demencja jest coraz gorzej.
7: Rozumiem. Nie jesteś z tym sama. Spójrz. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Spokojne miejsce nad morzem, gdzie twoja mama będzie bezpieczna. A ty odzyskasz spokój.
8: Nowoczesna opieka senioralna nad Bałtykiem. Całodobowa opieka, rehabilitacja, komfort. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Bo spokój jest bezcenny. Promocja do końca maja. jantarseniorhome.pl.
9: Marian, ty to lubisz taniej kupić, nie?
10: Oj, lubię, Barbara. Mm-hmm. A co?
9: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
10: O, i to lubię najbardziej.

0: Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
1: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
2: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
3: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
2: No, sam zobacz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
5: Tylko w Radiu Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.

0: Genesis, Land of Confusion w Radiu Złote Przeboje. Już koncertów zespołu nie będzie, Phil Collins na emeryturze, ale jakby ktoś chciał posłuchać muzyki grupy i niektórych piosenek nawet w oryginalnym wykonaniu, to polecam Raya Wilsona koncerty, który pod koniec lat 90. był wokalistą zespołu, nagrał z nimi płytę z fantastyczną piosenką Kongo. On w Polsce mieszka, na jesieni znów rusza w polską trasę i tam nie tylko muzyka Genesis na tych koncertach. Byłem na takim występie Genesis Classic, mogę absolutnie polecić. No właśnie, z nami tego lata też sporo koncertów, ale o tym kiedyś jeszcze opowiem. A tu Aleksja i Ula la la la la la.
1: Oh yeah.

Tu Radio Złote Przeboje, 5 minut i będzie 11. W naszych wiadomościach o tym, że z powodu upałów pociągi zmniejszają swoją prędkość. Nie no, jak zmniejszają, to musi być tak bardziej. O, właśnie. Ja, ale w ciuchcie to teraz musi być upał. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: autopromocja.
1: Muzyka, taniec i śpiew. Radio Złote Przeboje zaprasza słuchaczy na ABBA Nice Dinner and Show. Spędź wieczór z nieśmiertelnymi utworami szwedzkiej grupy. Zgłoś się do konkursu na stronie złoteprzeboje.pl. Daj się porwać do tańca. Słuchaj nas już w poniedziałek od samego rana. Odpowiedz na jedno pytanie i wygraj podwójne zaproszenia na muzyczno-kulinarną ucztę.
0: Autopromocja.
2: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
5: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
6: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępny w aptekach.
5: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
6: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
0: Reklama.
7: Tak zwany kącik produktowy za nami. Zbliża się godzina 11, tu Radio Złote Przeboje. Zapraszamy na gorące wiadomości, chyba tak mogę powiedzieć.
8: W rękach policji jest już internauta, który miał grozić prezydentowi. Znów niespokojnie na Bliskim Wschodzie, Iran odpowiada i atakuje. Pociągi zmniejszą prędkość z powodu dotkliwych upałów. Agnieszka Trojanowska, BIS. Zielonogórscy policjanci zatrzymali mężczyznę, który miał grozić prezydentowi Karolowi Nawrockiemu. Groźby miał wypisywać na jednym z kanałów internetowych. Policja uznała to za groźby pozbawienia życia. To 36-letni obywatel Ukrainy. Jeszcze dziś ma zostać doprowadzony do prokuratury. Grozić mu może kara od grzywny do ograniczenia lub pozbawienia wolności do 2 lat. Dziesiątki tysięcy zaginionych, prawie 1000 ofiar śmiertelnych i 1000 rannych to skutek 2 trzęsień ziemi w Wenezueli. Służby pracują tam na pełnych obrotach. Pomoc humanitarna płynie z całego świata, a wśród ocalałych trwa dramatyczne oczekiwanie na wiadomości od bliskich.
9: Dziękujemy Bogu, że żyjemy, ale są tu rodziny, które wciąż nie mogą odnaleźć swoich dzieci.
8: Wczoraj Wenezuelę nawiedziły kolejne wstrząsy, co dodatkowo utrudnia akcję ratunkową. Kolejne tarcia na Bliskim Wschodzie. Iran zaatakował cele powiązane z siłami USA w odpowiedzi na amerykańskie uderzenia w miejsca składowania irańskich pocisków rakietowych i dronów oraz nadbrzeżne stacje radarowe. Donosi Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Teheranie. Władze Iranu nie sprecyzowały, jakie cele zostały zaatakowane, ani nie ujawniły ich lokalizacji. Pierwszy weekend wakacji z upałem, jakiego dawno nie mieliśmy w Polsce, to wyzwanie nie tylko dla ludzi, ale także dla psów i kotów. Warto zaplanować godzinę spacerów, radzi Agata Borucka z działu edukacji warszawskiego ZOO.
10: Czyli między godziną 11 a 15, więc jeśli wychodzimy na spacer, to niech to będzie taki spacer, nazwijmy to, techniczny. Natomiast kluczem w walce z upałami albo przetrwaniem upałów jest picie, woda. I to jest podstawa.
8: Jutro temperatury przekroczą miejscami nawet 40 stopni, dziś do 38. Upały powodem zwalniających pociągów od dziś składy przejeżdżające przez regiony Słowacji, w których obowiązują najwyższe alerty dotyczące wysokich temperatur, będą musiały zwolnić do 80 km na godzinę. Może to doprowadzić do opóźnień, w tym pociągów jadących do Polski lub z naszego kraju. Na słowackie tory wyruszają. ruszyły specjalne patrole monitorujące zagrożone odcinki. Miejscami szyny są pokrywane specjalną powłoką, która odbija promieniowanie słoneczne i pomaga obniżyć temperaturę.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Sponsorem programu jest firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl.
1: Pogoda na weekend.
2: 34 stopnie w Białymstoku, podobnie w Gdańsku oraz Rzeszowie. Tam nieco chłodniej, bo już 37 we Wrocławiu, Zielonej Górze. Do tego pełne słońce i żar lejący się z nieba.
0: Sponsorem programu była firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.

0: Kacper Sosnowski, witam. A co tam w ten gorący słuchaczy?
1: Witam. Miło mi się was słucha. Chociaż głos straciłem, bo zimną wodę piłem.
2: Radio Złote Przeboje.
0: To proszę pić chłodną, może będzie lepiej. Tutaj pan sam zapowie piosenkę.
3: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.
0: Lubega, dziękuję. Zawsze to mniej mówienia. W taki gorąc się pracować nie chcę. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy bez klimatyzacji dzisiaj w pracy.

Dionne Warwick w Radiu Złote Przeboje. Jak tu się schodzić w taki upał? No przenieść się gdzieś, gdzie jest chłodniej, prawda? W Buenos Aires dziś 15 stopni. Momentami będziemy zazdrościć. No to do Argentyny się przeniesiemy. Ma nam już nastawiony Cora, która pisała słowa do piosenki, która za chwilę nie była wcześniej w Buenos, ale czytała pewną argentyńską powieść. Żeby cię lepiej zjeść. I się nią zainspirowała, by dodać szaremu krajobrazowi Polski lat 80. trochę kolorytu. Inspirował ją też wywiad dziennikarza z pewną gwiazdą i w piosence te wątki są. Proszę posłuchać.

0: autopromocja.
1: Wakacje najlepiej smakują wtedy, gdy po prostu można się odprężyć.
2: Złapać poddech, zwolnić tempo.
3: I słuchać muzyki, którą dobrze znasz i lubisz.
4: Takiej, która poprawia humor od pierwszych dźwięków. Dlatego spędź ten dzień z nami.
1: Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
6: Ekstra Weekend z Kaufland Kart Ekstra.
7: W te soboty i niedzielę winogrona jasne tylko 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A masło Ekstra Polmlek złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach.
9: Bo w Media Expert dalej masz.
10: Zapraszam do stanowiska.
11: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
10: Pani Ania jest na urlopie.
11: Czyli niczego nie załatwię.
10: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
11: Uff, no i to jest zmiana.
12: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźni. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. Kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 6,90 za kilogram. I winogrona jasne bezpestkowe. Cena przed obniżką 11,99. Teraz 5,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Piknik edukacyjny Nasz Zielony Wolin. Nasza zielona planeta. 3 lipca w Międzyzdrojach. W planie animacje, gry, zabawy, warsztaty przyrodnicze i spotkania z parkami narodowymi. Między innymi Wolińskim, Słowińskim, Ujściem Warty, Borami Tucholskimi, Wielkopolskim i Drawieńskim. Spektakl Art Bonsai. W bajkowych głębinach. Pokaz wobr i pierwszej pomocy. Oraz inne edukacyjne aktywności, konkursy i animacje. Zabierz rodzinę i dołącz 3 lipca od 10 do 16. Piknik edukacyjny Nasz Zielony Wolin. Nasza zielona planeta. W miejskiej strefie aktywności sportowej w Międzyzdrojach. Na plaży przy zejściu B. Wydarzenie realizowane dzięki dofinansowaniu z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko. W ramach projektu Przyroda Wolińskiego Parku Narodowego. Znam i chronię.
16: Duży wybór?
17: Jest.
16: Projekt?
17: Jest.
16: Szybka dostawa towaru?
17: Jest.
16: Wszystko jest.
17: Dokładnie, bo to ceramika Domart. Najszybszy sposób na piękną łazienkę.
16: Wymarzona łazienka? Z salonem Ceramika Domart masz ją gotową raz, dwa.
17: Nie zwlekaj. Odwiedź nas, zaprojektuj i urządź swoją łazienkę.
16: Ceramika Domart. Łazienki na każdą kieszeń.
17: Kamień Pomorski, Szczecińska 24.
16: Zapraszamy również do salonu Ceramics w Płocinie.
18: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
19: A o ile?
18: 35 groszy taniej na litrze.
19: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
18: Tak.
20: A jak lemoniadę?
18: No też. To poprosimy.
19: Ale co?
20: Wszystko.
18: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
21: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
1: Radio Złote Przeboje. Dobre na weekend. Dobre na wszystko.

0: Earth, Wind and Fire w Radiu Złote Przeboje. Tak, gramy dla was w gorące wakacje, które się właśnie zaczynają. No właśnie, we Wrocławiu to dziś cieplej niż w hiszpańskiej Sewilli czy egipskiej Hurgadzie. A jutro Poznań do współy z Berlinem i Pragą będą najcieplejszymi miastami w Europie z niemal 40 stopniami. W takich temperaturach to się normalnie nie funkcjonuje. Mój wiatraczek w studiu już nie domaga. A co na to słuchacze?
1: Ja mam taką propozycję, skoro jest taki straszny upał i generalnie nic nie działa, to może zacznijcie grać jakieś kolędy, wtedy się ochłodzi.
0: No ja wiem. Patrzę na termometr. Nie, słuchajcie, to chyba nie będzie działało. Nie, tak się nie da. Może popodróżujemy sobie trochę. Jak się lata pędzi, jeździ, to tak ten wiaterek przyjemnie wieje. Desiless, wajasz, wajasz.

0: plus zakupy w Carrefourze równa się słodki upominek na koniec roku szkolnego. Teraz wszystkie bombonierki i praliny w promocji, drugie 60% taniej. Oferta ważna do 28 czerwca.
1: Carrefour w sumie najlepszy jest.
2: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. MediaMarkt.
3: Avatar, ogień i popiół w Disney Plus.
4: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
3: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
5: Sali się nie poddają!
6: Właśnie tak, nigdy się nie poddają.
3: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
7: Ogień zszedł z boczem góry.
3: Awatar, ogień i popiół.
6: Stajemy do walki!
3: Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
8: Dostaniesz coś za świadectwo?
9: No raczej! Rabat od Media Expert!
8: Wow, też chcę!
9: To proste! Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
8: Mega!
10: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat! Za świadectwo dostaniesz 20 zł. Za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
12: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
13: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
12: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
13: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
14: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
15: Marek, szefowa cię prosi.
16: Potem.
15: A teraz co robisz?
16: Walczę z potem.
15: Zrób to skutecznie.
16: Ale jak?
15: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
17: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
15: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
18: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
19: To przy okazji zjesz z nami.
18: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
20: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
19: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
18: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
19: To tylko przy okazji.
18: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
21: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
22: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
23: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
24: Reklama. Someone loves you,
25: honey. To jest radio Złote Przeboje.

świętować tymi jego fantastycznymi tekstami. Zapraszam już na jutro na Złotą Piątkę. A to Backstreet Boys, I Want It That Way.

Tango Dinero i Regeira. Tak pięknie tutaj nam śpiewa. 4 minuty i będzie południe w naszych wiadomościach. O upałach będzie. A ja zapraszam na jutrzejszy poranek. Kasper Sos-

0: Łopatka wieprzowa. Idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A pyszne lody Magnum. Różne rodzaje. Cena sprzed obniżki 7,59. Teraz jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
1: Tanio tutaj jest. Stokrotka.
2: Jest taki moment, kiedy lato naprawdę się zaczyna. Gdy czujesz, jestem piękna, jestem gotowa.
3: Stroje kąpielowe Gatta. Na każdą sylwetkę, na każdy rozmiar.
2: Gatta. To od niej zaczyna się lato.
4: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
5: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Chodzisz i oszczędzasz.

0: cenie. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka wybrane lody w rożku lub na patyku, w tym Cactus Mix 45 ml lub rożek Duna 120 ml, tylko 99 groszy za sztukę. Limit dzienny 3 sztuki każdego rodzaju lodów objętych promocją na kartę Moja Biedronka. Szczegóły na biedronka.pl.
1: Reklama.
2: Sobotnie popołudnie, 27 czerwca, tu Radio Złote Przeboje i wiadomości.
3: Ukraina prowadzi operację skłonienia Rosji do zakończenia wojny. Wzrosły ceny maksymalne dla wszystkich rodzajów paliw. Upał nie odstrasza amatorów wody i gór. Należy szczególnie ostrożnie odpoczywać w tych dniach ze względu na upały. Agnieszka Trojanowska, BIS. Ukraina rozpoczęła 40-dniową operację, która ma skłonić Rosję do zakończenia wojny. Ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował właśnie o uderzeniu w zakład Titan Barikady w Wołgogradzie. To według Zełenskiego kluczowy element kompleksu zbrojeniowego Rosji. Atak skutkował pożarem na terenie przedsiębiorstwa. Rośnie napięcie na Bliskim Wschodzie. Iran poinformował o odwetowych atakach na cele powiązane z siłami USA. To odpowiedź na amerykańskie naloty na irańskie składy rakiet, dronów i stacje radarowe. Do eskalacji doszło mimo obowiązującego zawieszenia broni między obu państwami. Ruszyły wakacje, a wraz z nimi wakacyjne wyjazdy. Dziś tankowanie na stacjach droższe niż w ostatnich dniach. Wzrosły ceny maksymalne dla wszystkich rodzajów paliw w porównaniu z piątkiem do poniedziałku włącznie. Litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6 zł i 2 grosze. Benzyny 98 6,70, a za diesla płacimy dziś maksymalnie 6,17. Policja apeluje o czujność nad wodą. Minionej doby w Polsce utonęły 2 osoby. Bilans ofiar kąpieli wodnych rośnie. Od 1 czerwca utonęły już 34 osoby. Woda przyciąga tłumy szukających ochłody. W trakcie zapowiadanych na dziś i jutro upałów z racji rozpoczynających się wakacji nie brakuje też chętnych na wycieczki w góry. Do takiej wyprawy, gdy termometry wskazują ponad 30 stopni, należy się szczególnie dobrze przygotować i zabrać wodę, ale ważna jest jej jakość, mówi przewodnik tatrzański Tomasz Zając.
4: Pamiętajmy o tym, że musimy wziąć wodę mineralną, która jest średnio lub wysoko zmineralizowana, która we właściwy sposób nawodni nasz organizm, żeby taka wycieczka nie skończyła się odwodnieniem, no bo to niestety skutki takiego czegoś mogą być tragiczne.
3: Przy takich upałach można zabezpieczyć się w tabletki elektrolitowe, które wystarczy rozpuścić w małej ilości wody, bądź specjalne napoje izotoniczne w formie proszku. Jeśli już ktoś wybiera się w góry, to najlepiej wcześniej rano lub odłożyć wycieczkę na chłodniejszy dzień.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
6: Sponsorem audycji jest właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych serii Graphite Line. www.rottinger.pl. Pogoda.
3: Upalna sobota. Dziś w całym kraju bardzo dużo słońca, w Tatrach tylko trochę więcej chmur i tam możliwe słabe opady deszczu. Ale na termometrach dziś wszędzie bardzo wysokie temperatury. Do 31 stopni na Podlasiu, do 35 w centrum, do 38 lokalnie na zachodzie. Nad morzem i na Podhalu do 28.
6: Sponsorem audycji był właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych serii High Performance. www.rottinger.pl

Feels Like Heaven, rok 1983, Fiction Factory. Niechże to będzie to hasło, którym kierujemy się w Radiu Złote Przeboje u samego progu wakacji. Mam nadzieję, że słuchając nas przez całe wakacje rocznik 2026, będziecie czuć się jak w niebie właśnie. Postarają się o to takie gwiazdy jak Madonna na przykład.

0: Autopromocja.
1: Rozpocznij niedzielę z wysokiego C.
2: W Złotej Piątce prezentujemy największe złote przeboje, które łączy wspólna historia. Wybieramy, odliczamy i prezentujemy je bez zawijania w sreberka.
1: Już jutro po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Już jest wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
4: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
5: Skoda. Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
6: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
5: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
6: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
7: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
8: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej.
9: O!
8: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
9: O, a o ile?
8: 35 groszy taniej na litrze.
9: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
8: Tak!
10: A jak lemoniadę?
8: No też.
9: To poprosimy.
8: Ale co?
10: Wszystko!
8: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
11: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz do pracy na mokro i na sucho. 12 litrów, 1200 watów. Parkside, 50 zł taniej. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni, 179 zł.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
14: Duży wybór?
15: Jest.
14: Projekt?
15: Jest.
14: Szybka dostawa towaru?
15: Jest.
14: Wszystko jest.
15: Dokładnie, bo to Ceramika Domart. Najszybszy sposób na piękną łazienkę.
14: Wymarzona łazienka? Z salonem Ceramika Domart masz ją gotową raz, dwa.
15: Nie zwlekaj. Odwiedź nas, zaprojektuj i urządź swoją łazienkę.
14: Ceramika Domart. Łazienki na każdą kieszeń.
15: Kamień Pomorski, Szczecińska 24.
14: Zapraszamy również do salonu Ceramics w Płocinie.
16: Gotowi na zmianę w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
17: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
18: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
19: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
18: TravistoFast i Travisto.
19: Aflofarm.
20: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
21: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Reklama.

ma zysku zaśpiewali panowie z grupy Kombi po raz pierwszy w 1984 roku, a było to już potem, kiedy no ładnych parę lat wcześniej panowie z grupy Kombi spotkali się po prostu na korytarzu licealnym. Szybko się zgadali, że jeśli chodzi o muzyczne gusty, są one właściwie identyczne. A było to dokładnie 50 lat temu. Panowie zupełnie niedawno razem z nami świętowali 50 lat na scenie. To ja mam taką prośbę o kolejne 5 dych. Poprosimy najserdeczniej. No i wszystkiego najlepszego raz jeszcze. I wciąż, i wciąż, i wciąż. Ace of Base, All That She Wants, rok 1994. W wakacyjnym, sobotnim radiu Złote Przeboje.

0: Nie daję już rady. W pracy ciągle myślę o mamie. Boję się ją zostawiać samą. Ta demencja jest coraz gorzej.
1: Rozumiem. Nie jesteś z tym sama. Spójrz. Rezydencja Janter Baltic Senior Home. Spokojne miejsce nad morzem, gdzie twoja mama będzie bezpieczna. A ty odzyskasz spokój.
2: Nowoczesna opieka senioralna nad Bałtykiem. Całodobowa opieka, rehabilitacja, komfort. Rezydencja Janter Baltic Senior Home. Bo spokój jest bezcenny. Promocja do końca maja. Janterseniorhome.pl.
3: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
8: O!
7: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: O, a o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak!
9: A jak lemoniadę?
7: No też.
8: To poprosimy.
7: Ale co?
9: Wszystko!
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
10: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
11: To przy okazji zjesz z nami.
10: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
12: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
11: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
10: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
11: To tylko przy okazji.
10: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
13: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś masło z polskiej mleczarni 200 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Polskie pomidory jedyne malinowe. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml 1+1 za grosz. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl. To się opłaca.
16: Marian,
17: hmm?
16: Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
17: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
16: No, sam zobacz.
18: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
19: Duży wybór?
20: Jest.
19: Projekt?
20: Jest.
19: Szybka dostawa towaru?
20: Jest.
19: Wszystko jest.
20: Dokładnie, bo to Ceramika Domart. Najszybszy sposób na piękną łazienkę.
19: Wymarzona łazienka? Z salonem Ceramika Domart masz ją gotową raz, dwa.
20: Nie zwlekaj. Odwiedź nas, zaprojektuj i urządź swoją łazienkę.
19: Ceramika Domart. Łazienki na każdą kieszeń.
20: Kamień Pomorski, Szczecińska 24.
19: Zapraszamy również do salonu Ceramics w Płocinie.

Wild UK 88 rok. Dopiero co obchodziliśmy Dzień Ojca. W związku z tym przypominam, że nie byłoby wielkiej kariery Kim Wilde, gdyby nie to, że jej tata, Marty White, lata temu zabrał ją na jeden ze swoich koncertów. Sam był muzykiem. No i jak tylko pojawiła się Kim Wilde tam w okolicy sceny, zobaczyła, czym pachnie ten świat, jak on wygląda i jak jest kuszący, wiedziała już, co w życiu chce robić. No i pięknie. Nick Kershaw, The Riddle, nieraz tłumaczył, że jeśli chodzi o to, o co chodziło mu w piosence The Riddle, to nie wiadomo, o co chodzi. I w tym cały urok tej właśnie zagadki.

0: Autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.

0: do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Wybrane lody w rożku lub na patyku, w tym Cactus Mix 45 ml lub rożek Duna 120 ml, tylko 99 groszy za sztukę. Limit dzienny 3 sztuki każdego rodzaju lodów objętych promocją na kartę Moja Biedronka. Szczegóły na biedronka.pl.
1: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in, w salonach Skody. Skoda.
2: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
3: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
2: TravistoFast i Travisto.
3: Aflofarm.
4: Piknik edukacyjny Nasz Zielony Wolin. Nasza Zielona Planeta. 3 lipca w Międzyzdrojach. W planie animacje, gry, zabawy, warsztaty przyrodnicze i spotkania z parkami narodowymi. Między innymi Wolińskim, Słowińskim, Ujściem Warty, Borami Tucholskimi, Wielkopolskim i Drawieńskim. Spektakl Art Bonsai. W bajkowych głębinach. Pokaz wobr i pierwszej pomocy. Oraz inne edukacyjne aktywności, konkursy i animacje. Zabierz rodzinę i dołącz 3 lipca od 10 do 16. Piknik edukacyjny Nasz Zielony Wolin, Nasza Zielona Planeta. W miejskiej strefie aktywności sportowej w Międzyzdrojach, na plaży przy zejściu B. Wydarzenie realizowane dzięki dofinansowaniu z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko w ramach projektu Przyroda Wolińskiego Parku Narodowego. Znam i chronię.
5: Reklama.
6: Słuchacie nas w sobotę, jest 27 czerwca, pora na tylko sprawdzone wiadomości Radia Złote Przeboje.
7: Milion Europejczyków doświadczył dziś bardzo wysokich temperatur. Powiemy też o efektach konferencji o odbudowie Ukrainy w Gdańsku. Przed nowym młodzieżowym trendem w internecie przestrzega Kids Alert. Agnieszka Trojanowska-Bis. Temperatury powyżej 35 stopni doświadczą dziś co najmniej 193 miliony osób w Europie. Agencja AFP wyliczyła, że do takich ekstremalnych doświadczeń doprowadzi fala upałów przesuwająca się na północny wschód Europy. Fala upałów już w Polsce jest. Cały kraj objęty jest dziś ostrzeżeniami. Alerty drugiego stopnia w trzystopniowej skali obowiązują w regionach północnych i na krańcach południowych. Pozostała część Polski jest objęta najwyższymi ostrzeżeniami. Trzeciego stopnia. Najwyższe temperatury prognozowane są jutro. Termometry mogą pokazać nawet 40 stopni Celsjusza. Po śmierci pacjenta, który na szpitalny SOR trafił ze zwichniętym barkiem, prokuratura powoła zespół biegłych, którzy ocenią prawidłowość działań personelu szpitala w Radomiu. Pacjent ostatecznie zmarł po miesiącu w zakładzie opiekuńczo-leczniczym. Kluczowe dla śledztwa będzie ustalenie, czy w mazowieckim szpitalu specjalistycznym nie doszło do poważnych uchybień w opiece. Zakończyła się konferencja o odbudowie Ukrainy w Gdańsku. Podpisano niemal 200 porozumień o wartości 10 miliardów euro, w tym 15 między Polską a Ukrainą. Dyrektor Aspen Institute, Bartłomiej Kot, jeden z uczestników wydarzenia, mówi o wpływie konfliktu dyplomatycznego między Warszawą a Kijowem na rozmowy w Trójmieście. Jego zdaniem w wielu przypadkach był to temat tabu.
8: Biznes i przedstawiciele biznesu są dużo bardziej po prostu pragmatyczni od polityków, którymi rządzi na pewno nastrój elektoratu. I ten wątek oczywiście przejawiał trochę jako taki bardziej wątek tabu, to znaczy nikt na poważnie, otwarcie nie chciał o tym rozmawiać.
7: Jednym z sukcesów konferencji w Gdańsku, zdaniem Bartłomieja Kota, jest list intencyjny 4 największych polskich grup energetycznych o skoordynowanej odbudowie i modernizacji zniszczonej infrastruktury energetycznej Ukrainy. Ruszyły wakacje, ale dla rodziców to czas nowych wyzwań. Eksperci radzą, by rodzice nie brali urlopu od wychowania i by byli czujni. Pedagodzy i psycholodzy skupieni wokół inicjatywy Kids Alert przestrzegają przed nowym trendem w internecie, który może kończyć się tragedią. Dzieci rozpędzają karuzele na placach zabaw za pomocą hulajnóg elektrycznych. Kids Alert ostrzega, że zabawa prowadzi do ciężkich urazów głowy i kręgosłupa. Ratownicy medyczni mówią o rosnącej liczbie przypadków, gdy nastolatkowie wymagają interwencji medycznej po takiej aktywności.
9: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Pogoda.
2: Żar leje się z nieba. Dziś bardzo słonecznie, tylko w Tatrach trochę chmur i tam możliwe jeszcze dziś przelotne opady deszczu. Na termometrach dziś do 31 stopni na Podlasiu, do 35 w centrum, do 38 lokalnie na zachodzie, nad morzem i na Podhalu chłodniej, ale i tam do 28.
0: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.

Robbie Williams, Nicole Kidman za nami, a przed nimi jeszcze ABBA w Radiu Złote Przeboje. No i właśnie a propos tej ABBY chciałbym najserdeczniej wszystkich zaprosić do tego, żeby wygrywać sobie no fantastyczną rzecz, absolutnie wakacyjną fantastyczną rzecz, mianowicie złoty bilet na ABBA Night Dinner and Show. O co chodzi? Cóż to za wspaniałe wydarzenie muzyczno-taneczne z Agustinem Egurolą? No to sobie proszę sprawdzić. Wybierzecie się do Łodzi na coś wspaniałego, zabierzecie do tej Łodzi na to muzyczne wydarzenie kogoś wspaniałego. Wszystkie szczegóły na złoteprzeboje.pl, a bilety do wygrania będą już w poniedziałek od samego rana. Trzymam za was kciuki. A jakże? Only Two Times.

0: zwalcza ból?
1: Fundary!
0: Kto?
1: Fundary!
2: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.

0: Idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A idealne do ciast i deserów brzoskwinie. Cena sprzed obniżki 16,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram.
1: Danio, tutaj jest 100-krotka.
2: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł. MediaMarkt.
3: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
4: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
6: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
7: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
8: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
9: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

cenie. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka wybrane lody w rożku lub na patyku, w tym Cactus Mix 45 ml lub rożek Duna 120 ml, tylko 99 groszy za sztukę. Limit dzienny 3 sztuki każdego rodzaju lodów objętych promocją na kartę Moja Biedronka. Szczegóły na biedronka.pl.

Duran Duran, View to a Kill i 1985 rok. Piosenka absolutnie niesamowita, piosenka kojarząca się wszystkim z filmem Zabójczy Widok. Nie jestem wielkim miłośnikiem serii przygód Jamesa Bonda, ale jeśli chodzi o piosenki, to mam wrażenie, że na moim prywatnym plebiscycie, czy w moim prywatnym plebiscycie, ta piosenka akurat z tego Bonda jest w ścisłej czołówce. Jest weekend, wakacje przed nami, może warto odkurzyć sobie stare, dobre bondowskie filmy? Pomyślcie o tym, słuchając grupy Snap. Rhythm is a Dancer to już z kolei rok 1992.

0: Autopromocja.
1: Wakacyjny dzień.
2: Niech będzie lekki, przyjemny i pełen muzyki.
3: W radiu Złote Przeboje znajdziesz wszystko, czego potrzeba latem.
0: Relaks, uśmiech i największe przeboje.
3: Takie, które od razu wprawiają w dobry nastrój.
1: Spędź ten dzień z nami. Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.
0: Autopromocja.

0: super cenie. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Wybrane lody w rożku lub na patyku, w tym Cactus Mix 45 ml lub rożek Duna 120 ml, tylko 99 groszy za sztukę. Limit dzienny 3 sztuki każdego rodzaju lodów objętych promocją na kartę Moja Biedronka. Szczegóły na biedronka.pl.
1: Co za dzień.
2: Co się stało?
1: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
5: Skoda.
6: Widzę, że Hanie coś gryzie.
5: Komar.
6: Zaraz część posmarujemy.
7: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
6: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
8: Już nie swędzi.
9: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
10: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
11: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
14: To przy okazji zjesz z nami.
13: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
15: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
14: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
13: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
14: To tylko przy okazji.
13: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
16: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
17: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz do pracy na mokro i na sucho. 12 litrów, 1200 watów. Parkside, 50 zł taniej. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni, 179 zł.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Jest taki moment, kiedy lato naprawdę się zaczyna. Gdy czujesz, jestem piękna, jestem gotowa.
20: Stroje kąpielowe Gatta. Na każdą sylwetkę, na każdy rozmiar.
19: Gatta, to od niej zaczyna się lato.
21: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Karkówka wieprzowa 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 28 czerwca. Cena przed obniżką 20,99.
22: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.

Gangsta's Paradise i Coolio w Radiu Złote Przeboje, no, o którym będziemy pamiętać, będziemy go grać, a ja będę też pamiętał, bo miałem okazję spotkać go na scenie Radia Złote Przeboje. No właśnie, i teraz czy pamięć mnie nie zawodzi, ale jestem przekonany, że to było w Łodzi, no już lata temu. Byliście na tej imprezie? To pomóżcie mojej pamięci, dajcie znać, czy to faktycznie było w Łodzi. Coolio, Gangsta's Paradise za nami, Ingrid 2FO2. Teraz w Radiu Złote Przeboje w sobotę.

0: Sponsorem audycji jest właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych serii Graphite Line. www.rottinger.pl.
1: Reklama.
2: Kto zwalcza ból?
3: Voltaren!
2: Kto?
4: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
6: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
7: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
6: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
7: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
8: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
9: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
10: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
9: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
10: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
11: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
1: Reklama.
0: Sponsorem audycji był właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych serii High Performance. www.rottinger.pl.
12: Tu Radio Złote Przeboje w sobotę, 27 czerwca. Zapraszam na wiadomości.
13: Obława za nożownikiem zakończona. Mężczyzna zaatakował własną rodzinę. Wypadki i korki na drogach prowadzących nad morze. Dziś siatkarskie starcie Polski i Niemiec. Stawką jest finał. Agnieszka Trojanowska, BIS. Policja zatrzymała nożownika, który ranił dziś mężczyznę w Łękawicy w powiecie wadowickim. Do ataku doszło podczas rodzinnej awantury. Nożownik uciekł do lasu, a policja wszczęła alarm i zaangażowała wielkie siły. Mężczyzny poszukiwali mundurowi z psami tropiącymi z powietrza. Teren przeczesywały drony i załoga policyjnego śmigłowca. To właśnie ona jako pierwsza wypatrzyła mężczyznę, mówi Iwona Szelichiewicz z małopolskiej policji.
14: Gdy namierzyli tego mężczyznę w Masywie Leśnym, podali informacje bezpośrednio do funkcjonariuszy, którzy przeczesywali lasy na ziemi.
13: A ci dokonali zatrzymania. Jeszcze dziś mężczyzna ma zostać przesłuchany. 48-latek jest ranny, dlatego póki co trafił pod opiekę lekarzy. Około 16 kilometrów mają zator na autostradzie A6 w kierunku Świnoujścia, informuje Generalna Dyrekcja Dróg. To dlatego, że Polacy ruszyli dziś gremialnie nad morze. Na drogach prowadzących na północ Polski doszło też do kilku kolizji. Między innymi po wypadku na S3 zamknięta jest jezdnia w kierunku Szczecina. Wyznaczono objazd. Dwóch żołnierzy jest rannych w wypadku wojskowej ciężarówki, która uderzyła w przydrożne drzewo w Warmińsko-Mazurskim. Przed południem na lokalnej drodze koło Dobrego Miasta między Jesionowem a Orzechowem ciężarówką podróżowało dwóch żołnierzy. Obaj zostali zabrani do szpitala. Polsko-niemiecki pojedynek czeka kibiców na siatkarskim parkiecie w Gliwicach w Lidze Narodów. Biało-czerwoni przystąpią do swojego 7. pojedynku w tym sezonie. Podopieczni trenera Nikoli Grbicia mają na koncie 4 zwycięstwa i 2 porażki i na razie są pod kreską. Zajmują 8. miejsce, ostatnie, które nie daje awansu do decydującej fazy rozgrywek. Niemcy wygrali połowę dotychczasowych spotkań, ale mają też swoje problemy, o czym mówi asystent trenera reprezentacji Polski Marcin Nowakowski.
15: Ich największym brakiem w tej chwili jest brak rozgrywającego, pierwszego, Tilego z Olsztyna. Natomiast to zespół bardzo dobrze przyjmujący.
13: Każde zwycięstwo jest na wagę złota, jeśli chcemy zapewnić sobie miejsce w turnieju finałowym. Początek meczu o 17:00.
16: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Pogoda.
1: Najcieplej dziś lokalnie na zachodzie, tam do 38 stopni, w centrum do 35, na Podlasiu do 31, najchłodniej nad morzem i na Podhalu, ale i tam do 28 stopni. Bardzo dużo słońca w całym kraju, jedynie w Tatrach mogą pojawiać się pojedyncze chmury, z których może jeszcze przelotnie padać deszcz.

Can't Take My Eyes Off of You i fenomenalna Gloria Gaynor w Radiu Złote Przeboje. To był rok 1990, ale myślę, że nic nie zmieniło się przez tych ostatnich 36 lat, jeśli chodzi o zakochiwanie się, a wakacyjna miłość ma szczególny urok, więc mam nadzieję, że niejednej, wszystko jedno w jakim języku, wyjawi z drżącym sercem Can't Take My Eyes Off of You, nie mogę oderwać od ciebie oczu, i będą żyli długo i szczęśliwie. Trzymajmy wszyscy za nich kciuki, a teraz już Tears for Fears i Shout, rok 1985.

0: autopromocja.
1: W końcu są wakacje. Czas ładowania baterii.
2: Ja dobry nastrój zabieram zawsze ze sobą, bo mam aplikację Radia Złote Przeboje.
1: To weźmy ją też na urlop.
2: Oczywiście, na wczasy, do pracy i na spacer. Możemy ją wziąć ze sobą wszędzie.
1: Ty też już teraz zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj, gdzie tylko chcesz. To nic nie kosztuje.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
4: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 1 lipca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Nie daję już rady. W pracy ciągle myślę o mamie. Boję się ją zostawiać samą. Ta demencja jest coraz gorzej.
6: Rozumiem. Nie jesteś z tym sama. Spójrz. Rezydencja Janter Baltic Senior Home. Spokojne miejsce nad morzem, gdzie twoja mama będzie bezpieczna. A ty odzyskasz spokój.
7: Nowoczesna opieka senioralna nad Bałtykiem. Całodobowa opieka, rehabilitacja, komfort. Rezydencja Janter Baltic Senior Home. Bo spokój jest bezcenny. Promocja do końca maja. Janterseniorhome.pl.
8: Gastorama! Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii miał być nowy grill,
9: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
10: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
0: Reklama.
1: Słuchasz Radia Złote Przeboje.

The Shadows, The Rasmus w Radiu Złote Przeboje. Coś dla tych, którzy lubią takie, no bardziej zdecydowane dźwięki, no ale przecież Radio Złote Przeboje bardzo dokładnie, bardzo skrupulatnie i Złoty Przebój po Złotym Przeboju, piosenka po piosence wybiera to, co w muzyce najlepsze. No i nie byłoby tego Radia Złote Przeboje, gdyby nie Village People i YMCA. Tylko ja przypominam, jak jest upał, to proszę za bardzo nie podskakiwać, żeby się człowiek nie przegrzał. Spokojnie można słuchać Radia Złote Przeboje, nie mamy nic przeciwko.

0: autopromocja.
1: Frytki, gofry, lody, cała masa pamiątek i wiele, wiele więcej. Z Radiem Złote Przeboje możesz zafundować sobie wakacje na wypasie. Weź udział w naszym nowym konkursie. Wygraj nawet 1000 zł. Napisz, gdzie Złote Przeboje brzmią najlepiej. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij główną nagrodę. Nie czekaj, zgłoś się na złoteprzeboje.pl i zabierz złote na wakacje. Kto wie, może to właśnie ciebie ozłocimy. Już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja.
2: Kto zwalcza ból?
3: Voltaren!
2: Kto?
4: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
5: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
6: Tak?
5: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
8: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A Sokołów szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
11: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
12: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
13: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
12: No, sam zobacz.
14: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ6+. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
15: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
16: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz część posmarujemy.
17: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
18: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
19: Już nie swędzi.
2: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
0: Reklama.
9: Sponsorem audycji jest właściciel marki Rotinger, polski producent tarcz hamulcowych serii Graphite Line. www.rotinger.pl

Stewart, Candid Alfer, Lily Was Here w Radiu Złote Przeboje. Cudowny, muzyczny romans na gitarę i saksofon. I sobie i Państwu życzę, żeby te Wasze duety, właściwie duo, brzmiały tak fantastycznie jak ten, albo tak jak ten kolejny, czyli Kaja i Bregowicz, prawy do lewego i w tę drugą stronę. Niech też wszystko

0: Sponsorem audycji był właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych z serii High Performance. www.rottinger.pl.
1: Reklama. Eobuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. Eobuwie, wie, wie, wie.
2: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
3: Nie daję już rady. W pracy ciągle myślę o mamie. Boję się ją zostawiać samą. Ta demencja jest coraz gorzej.
4: Rozumiem. Nie jesteś z tym sama. Spójrz. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Spokojne miejsce nad morzem, gdzie twoja mama będzie bezpieczna, a ty odzyskasz spokój.
5: Nowoczesna opieka senioralna nad Bałtykiem. Całodobowa opieka, rehabilitacja, komfort. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Bo spokój jest bezcenny. Promocja do końca maja. jantarseniorhome.pl.
6: Zapraszam do stanowiska.
7: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
6: Pani Ania jest na urlopie.
7: Czyli niczego nie załatwię.
6: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
7: Uff, no i to jest zmiana.
8: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla Was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez nas i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.

0: Do niedzieli z kartą Moja Biedronka wybrane lody w rożku lub na patyku, w tym Cactus Mix 45 ml lub rożek Duna 120 ml, tylko 99 groszy za sztukę. Limit dzienny 3 sztuki każdego rodzaju lodów objętych promocją na kartę Moja Biedronka. Szczegóły na biedronka.pl.
1: Reklama.
2: Czerwca, sobota, Radio Złote Przeboje i wiadomości.
3: Woda niezdatna do kąpieli w trzech kąpieliskach w północnej Polsce. Obcokrajowcy są wśród ofiar podwójnego trzęsienia ziemi w Wenezueli. Jeszcze dwie godziny na scenie z 24 gra Magda Cielecka. Aktorka zdecydowała się na eksperyment. Agnieszka Trojanowska, BIS. Trzy kąpieliska w północnej Polsce są dziś zamknięte z powodu zakwitu sinic i zanieczyszczenia mikrobiologicznego. W województwie pomorskim czerwona flaga powiewa na kąpielisku Gdynia Śródmieście oraz na kąpielisku Sopot Łazienki Południowe 1. W województwie zachodniopomorskim zakaz kąpieli wprowadzony po wykryciu bakterii E. coli utrzymuje się na kąpielisku Kamp Drawa na jeziorze Żerdno. Na pozostałych kąpieliskach zarówno nad Bałtykiem, jak i nad jeziorami woda jest zdatna do kąpieli. Aktualne informacje o stanie wody można znaleźć w serwisie kąpieliskowym GIS. Dziś nad wodą tłumy Polaków szukających ochłody sprawdziły się zapowiedzi synoptyków. Jest naprawdę gorąco. Instytut Meteorologii oraz Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydały ostrzeżenia na najbliższe dni przed upałem dla całego kraju. Temperatury w dzień wyniosą do 42 stopni, a w nocy do 24. Fala upałów to test dla polskiej energetyki, ale jak zapewnia prezes polskich sieci elektroenergetycznych Grzegorz Onichimowski, nie ma zagrożenia dla dostaw prądu. Jak tłumaczy, w czasie takiej pogody pomaga mniejsze weekendowe zużycie energii i wysoka produkcja energii z fotowoltaiki.
4: Są odnawialne źródła energii i to, że mamy w ciągu dnia zawsze lekko nadwyżkę energii pochodzącą właśnie z fotowoltaiki. 27 gigawatów mocy, może to niewiele wszystkim mówi, ale to jest prawie dwa razy tyle, ile nam jest potrzebne w trakcie weekendu.
3: Szef PSE zapewnia też, że w poniedziałek w momencie powrotu do pracy i na przykład masowego włączania klimatyzatorów w biurach w całej Polsce nie powinno dojść do przeciążeń sieci. Co najmniej 44 obcokrajowców zginęło w podwójnym trzęsieniu ziemi, które nawiedziło Wenezuelę. Wśród ofiar śmiertelnych znajdują się obywatele państw Europy, ale ofiar może być więcej, bo tylko Portugalia i Hiszpania podają, że zaginionych jest ponad 200 obywateli tych dwóch państw, którzy byli w Wenezueli w chwili kataklizmu. Trwa eksperyment teatralny The Second Woman, czyli 24-godzinny spektakl, podczas którego Magdalena Cielecka odgrywa tę samą scenę z setką mężczyzn, którzy nie są aktorami, a wyłonieni zostali w castingu. To eksperymentalne, także dla aktorki doświadczenie potrwa jeszcze dwie godziny w ramach Malta Festival.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
6: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
5: Pogoda.
2: Cień, klimatyzacja i najlepiej nie wychodzić z domu. Rzecz dotyczy przede wszystkim osób starszych, dzieci, chorych i kobiet w ciąży. Bardzo wysokie temperatury w okolicach 40 stopni i dzisiaj, i jutro.
6: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.

Anastasia, czyli dziewczyna z pazurem, Left Outside Alone. W Radiu Złote Przeboje, wielki talent w niewielkim ciele i to jeszcze dama na tyle zdecydowana co do swoich postaw, że jak jej mówią paparazzi albo, no paparazzi pewnie nie, ale fotoreporterzy, kiedy proszą ją, żeby pozowała bez okularów do zdjęć, mówi: panowie, przecież nie będę was w ogóle widziała, dajcie spokój. Zdecydowana babka, bardzo mi się to podoba. OMD, zaprzyjaźniony z Radiem Złote Przeboje zespół i zespół, na którego to koncerty dopiero co rozdawaliśmy bilety. Ten koncert przed nami, więc kto wie, czy tu jeszcze jakieś bilety będą, może się i znajdą.

0: Autopromocja.
1: Rozpocznij niedzielę z wysokiego C.
2: W Złotej Piątce prezentujemy największe złote przeboje, które łączy wspólna historia. Wybieramy, odliczamy i prezentujemy je bez zawijania w sreberka.
1: Już jutro po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
0: Volkswagen.
4: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. Kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 6,90 za kilogram. I winogrona jasne bezpestkowe. Cena przed obniżką 11,99. Teraz 5,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Gorąco.

0: Tylko ja.
1: Ira i Nadzieja, rok 1991. No, po tych 35 latach myślę, że Artur Gadowski no, jest też już takim dojrzałym, znającym swoją cenę muzykiem, który zapewne i w te wakacje popędzi sobie troszkę na swoim jednośladzie. Pamiętam, chyba to były 2 sezony temu, kiedy Artur zrobił motocyklowe prawo jazdy i był z tego bardzo zadowolony. Trzymam kciuki, żeby sezon wszystkim, którzy słuchają Radia Złote Przeboje na jednośladach, sprzyjał. Samantha Fox i Touch Me to z kolei rok 1986, no ale nic dziwnego, bo przecież to my gramy największe przeboje lat 80. i 90.

0: Jak okazję na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz damskie spodenki rowerowe Dare to Be tylko 99,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99. Jak tak, to Allegro.
1: Ach, ta drżąca powieka.
2: I ten nocny skurcze łydek.
1: Biorę magnez i nie czuję efektu.
2: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
3: Marek, szefowa cię prosi.
4: Potem.
3: A teraz co robisz?
4: Walczę z potem.
3: Zrób to skutecznie.
4: Ale jak?
3: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
5: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
3: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś masło z polskiej mleczarni 200 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Polskie pomidory jedyne malinowe. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml 1+1 za grosz. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Piknik edukacyjny Nasz Zielony Wolin. Nasza Zielona Planeta. 3 lipca w Międzyzdrojach. W planie animacje, gry, zabawy, warsztaty przyrodnicze i spotkania z parkami narodowymi. Między innymi Wolińskim, Słowińskim, Ujściem Warty, Borami Tucholskimi, Wielkopolskim i Drawieńskim. Spektakl Art Bonsai. W bajkowych głębinach. Pokaz wobr i pierwszej pomocy. Oraz inne edukacyjne aktywności, konkursy i animacje. Zabierz rodzinę i dołącz 3 lipca od 10 do 16. Piknik edukacyjny Nasz Zielony Wolin, Nasza Zielona Planeta. W miejskiej strefie aktywności sportowej w Międzyzdrojach, na plaży przy zejściu B. Wydarzenie realizowane dzięki dofinansowaniu z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko w ramach projektu Przyroda Wolińskiego Parku Narodowego. Znam i chronię.
11: Uwaga! Super promocja w Teddy.
12: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłu.

niedzieli z kartą Moja Biedronka wybrane lody w rożku lub na patyku, w tym Cactus Mix 45 ml lub rożek Duna 120 ml, tylko 99 groszy za sztukę. Limit dzienny 3 sztuki każdego rodzaju lodów objętych promocją na kartę Moja Biedronka. Szczegóły na biedronka.pl.

Cherry Cherry Lady, Modern Talking i Radio Złote Przeboje, w którym absolutnie najbardziej wyśmienite gwiazdy mieliśmy, mamy i mieć będziemy przez całe wakacje, więc jeżeli tyracie przez cały rok i akurat zaczynacie urlop, no to wreszcie pora, żeby troszkę tych swoich ulubieńców posłuchać. Uwaga, ostrzegam, teraz będzie szybko.

rock'n'rolla, radio Złote Przeboje, więc zespół The Beatles, Rock Angel Music. Dobijamy do godziny 16. Za chwilę w radio Złote Przeboje tylko sprawdzone wiadomości, też pogoda, upalna pogoda. A potem zagram dla was m.in. Makarenę i pana Phila Collinsa.

0: Autopromocja.
1: Muzyka, taniec i śpiew. Radio Złote Przeboje zaprasza słuchaczy na ABBA Night Dinner and Show. Spędź wieczór z nieśmiertelnymi utworami szwedzkiej grupy. Zgłoś się do konkursu na stronie złoteprzeboje.pl. Daj się porwać do tańca. Słuchaj nas już w poniedziałek od samego rana. Odpowiedz na jedno pytanie i wygraj podwójne zaproszenia na muzyczno-kulinarną ucztę.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relaks. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie relaks w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Szczegóły w salonach Toyoty.
3: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
4: No ale co, Barbara? Rekin!
3: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
6: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
7: Skoda.
8: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
9: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
0: Reklama.
10: Godzina 16, czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
11: Internauta usłyszał zarzuty zagrożenie polskiemu prezydentowi. Praca zdalna dla wszystkich w trakcie ważnego meczu w Meksyku. Miłośników kina zaprasza przez najbliższy tydzień Toruń. Agnieszka Trojanowska-Bis. 36-letni obywatel Ukrainy, który miał grozić śmiercią prezydentowi Karolowi Nawrockiemu, został objęty policyjnym dochodzeniem i usłyszał zarzuty. Przekazali śledczy z zielonogórskiej prokuratury. Z obawy przed ucieczką albo matactwem policjanci wystąpili o zastosowanie wobec niego aresztu. Mężczyźnie grozi do 3 lat więzienia. Nie ma on stałego meldunku, a jego karta pobytu straciła ważność. Został zatrzymany w pracy. Teraz służby ustalają, czy przebywał w Polsce nielegalnie. Korki na drogach prowadzących nad morze nieco zmalały. Przed godziną 14 wznowiono ruch po wypadku na drodze S3 między Miękowem a Babigoszczą na trasach prowadzących nad morze, a S6 i S11 wciąż tworzą się jednak zatory, ale wielu urlopowiczów już dotarło na miejsce. Przypomnę, trwa pierwszy wakacyjny weekend. Katastrofa myśliwca MiG-29 na Ukrainie. Pilot zdążył się katapultować. To druga katastrofa samolotu wojskowego w tym kraju w ciągu niecałych 2 tygodni. Maszyna wykonywała zadania bojowe w obwodzie połtawskim na wschodzie kraju. Przyczyny zdarzenia bada specjalna komisja. Władze Meksyku wydały dekret wprowadzający pracę zdalną w najbliższy wtorek, w dniu meczu 1/16 finału piłkarskiego mundialu z działem reprezentacji tego kraju. Decyzja dotyczy pracowników firm państwowych w mieście Meksyk i obejmie także zawieszenie zajęć we wszystkich szkołach w stolicy, bo w Meksyku nauka jeszcze trwa. Meksyk, który wspólnie ze Stanami Zjednoczonymi i Kanadą organizuje tegoroczny mundial, w 1/16 finału zagra z trzecią drużyną z grupy C lub E. Wszystko wskazuje na to, że będzie to Ekwador. Polską stolicą kina w najbliższych dniach znów będzie Toruń. Przez tydzień potrwa 24. edycja festiwalu Bella Toffee Fest. Dla kinomanów to okazja do spotkania znanych twórców oraz obejrzenia ponad 130 filmów w najróżniejszych lokalizacjach.
12: Oczywiście w sali na Jordankach, w 4 salach w Cinema City, ale również w kinie plenerowym.
11: Mówiła Dorota Płoska-Grzybowska, producentka Bella Toffee Fest. Festiwal kina w Toruniu właśnie ruszył.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
7: Sponsorem programu jest firma Bros. Producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl.
1: Pogoda.
10: Jeśli chodzi o pogodę, to można cytować klasyka, więc żar leje się z nieba. Jutro będzie podobnie, chociaż na zachodzie kraju oraz też nad morzem jutro mogą pojawić się przelotne opady oraz burze. Jutro nawet 39 stopni, więc pamiętajcie o cieniu i piciu wody.
7: Sponsorem programu była firma Bros. Producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl.
10: Dzień dobry, witam w to sobotnie, wręcz upalne, piekielne nawet bym powiedział, sobotnie popołudnie. Mariusz Stelmaszczyk za starami Radia Złote Przeboje, ode mnie na sam początek, pan Phil Collins, dajcie głośniej.

0: Tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Numer, przy którym nie można się nie ruszać, nawet jeśli za oknem jest gigantyczny upał. Makarena w Radiu Złote Przeboje. No, proszę Państwa, mamy dla Was zabawę, w której możecie zgarnąć wejściówki. Wejściówki na Night Dinner Show by Agustin Agurola, który odbędzie się 11 lipca w Łodzi. Otóż to, a nasza zabawa polega na tym, że wystarczy kreatywnie odpowiedzieć na pytanie w naszym formularzu na stronie Radia Złote Przeboje, który utwór zespołu ABBA sprawia, że chcesz zacząć tańczyć i dlaczego. Czego? Najciekawsze historie w poranku Radia Złote Przeboje będziemy nagradzać tym, że poranek się do Was dodzwoni i będziecie mieli też szansę odpowiedzieć na pytanie zadane właśnie przez naszego gościa Agustina Agurolę. Szczegóły na radiozłoteprzeboje.pl, a już teraz dajcie głośni z Radiem Złote Przeboje.

0: elektryczną skrzynię obiegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 zł. Wpisz na kiosku kod Zimna Kawka. Potrzebujesz więcej orzeźwienia? Spróbuj naszych pysznych szejków i zasmakuj lata. Super oferta tylko do poniedziałku, tylko w KFC.
3: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Reklama.

to jest taki kawałek, który bardzo kojarzy mi się z tym, że człowiek wsiada do samochodu i jedzie gdzieś dalej. No w taką pogodę to najchętniej tam, gdzie jest woda, czyli albo Mazury, morze, a jak ktoś lubi dłuższą wycieczkę, to morze i ocean. Natomiast ty teraz w Radiu Złote Przeboje czas na jeden z najważniejszych kobiecych zespołów lat 80., a więc Bananarama, grupa, która z czasem inspirowała późniejsze girls bandy, tak jest. Zespół też posiada oficjalny rekord Guinnessa dla żeńskiego składu z największą ilością singli na brytyjskich listach przebojów w historii, no bo między 82 rokiem a 2009 aż 30 ich utworów dotarło do top 50 UK chart. Na kawałek Venus w wykonaniu Bananaramy to cover holenderskiej grupy Shocking Blue z 1969 roku. No to słuchamy już teraz Bananarama, Venus.

0: Wszystkie paczkowane kabanosy Tarczyński. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Oraz wszystkie ręczniki papierowe. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 3 sztuki, maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka. Codziennie niskie ceny.
1: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
2: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
3: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
2: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
3: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
4: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
6: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
7: Jest taki moment, kiedy lato naprawdę się zaczyna. Gdy czujesz, jestem piękna, jestem gotowa.
8: Stroje kąpielowe Gatta. Na każdą sylwetkę, na każdy rozmiar.
7: Gatta. To od niej zaczyna się lato.
9: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
10: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.

Radio Złote Przeboje, Bonnie M. i Sunny, a więc numer jak najbardziej adekwatny do pogody. Zresztą pamiętajcie, że jeśli już skusicie się na spacer, no to szukajcie cienia, no i też butelka wody pod ręką jak najbardziej wskazana. A jak gdzie się człowiek znajdzie miejsce w cieniu, gdzie można się położyć i to w słuchawkach, no to można posłuchać Radia Złote Przeboje i właśnie takiego kawałka jak teraz Games People Play.

0: prosto z Jamajki. Bob Marley w Radiu Złote Przeboje. A my dobijamy do godziny 17:00 i za chwilę sprawdzimy, co się dzieje w Polsce i na świecie. A potem też obiecuję, że podczas tego sobotniego popołudnia każdy z was będzie mógł się zrelaksować, słuchając m.in. George'a Harrisona, a także Sugababes.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Z piaskiem w bucie, w kolejce po gofra i w nagrzanym biurze. Słuchaj radia Złote Przeboje w dowolnym miejscu i niezależnie od okolicznych.

0: okoliczności. Zainstaluj naszą aplikację i zabierz nas na wakacje. Gwarantujemy wypoczynek w towarzystwie największych przebojów lat 80. i 90. Prawdziwe muzyczne all inclusive i to całkiem za darmo. Obiecujemy. Nie zajmiemy dużo miejsca w Twoim bagażu.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
4: No ale co, Barbara? Rekin!
3: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
6: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
7: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
6: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
7: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
8: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
9: O!
8: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
9: O, a o ile?
8: 35 groszy taniej na litrze.
9: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
8: Tak!
10: A jak lemoniadę?
8: No też.
9: To poprosimy.
8: Ale co?
10: Wszystko!
8: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
1: Reklama.
11: Godzina 17 w Radiu Złote Przeboje. Czas na tylko sprawdzone wiadomości.
12: Nie żyje 50-letni Polak, zasłabł na plantacji w Belgii. Fale gorące odnotowują służby w całej Europie. Dziś ostatnie mecze grupowe piłkarskiego mundialu. Agnieszka Trojanowska-Bis. 50-letni pracownik z Polski zmarł podczas pracy w polu w belgijskiej miejscowości Zonnebeke we Flandrii Zachodniej. Do tragedii doszło wczoraj. Mężczyzna nagle źle się poczuł i stracił przytomność. Na miejsce wezwano służby ratunkowe, jednak mimo podjętej reanimacji nie udało się go uratować. Ze względu na to, że do śmierci Polaka doszło w czasie wykonywania przez niego obowiązków służbowych, poinformowany o sprawie został inspektorat pracy w pobliskiej Gandawie. Okoliczności zgonu wyjaśnia biegły sądowy. Jedną z hipotez jest wpływ wysokiej temperatury na stan mężczyzny. Przez Europę przechodzi fala wysokich temperatur. W niektórych miejscach doszło do pobicia dotychczasowych rekordów czerwcowych pomiarów. 37,4 stopnia pokazały termometry w Słubicach na zachodzie Polski. Kolejne rekordy gorąca mają paść jutro. Ostrzeżenia najwyższego stopnia przed wysokimi temperaturami dla dużej części kraju obowiązują do poniedziałku. O nawet 20% więcej zgłoszeń odbiera obecnie dyspozytornia medyczna we Wrocławiu. Podczas tej fali upałów zbyt długie przebywanie na słońcu może skończyć się niebezpiecznym udarem cieplnym. Pierwsza pomoc w takich przypadkach to podanie wody do picia i przeniesienie do cienia, mówi ratownik medyczny Paweł Gawowski.
13: Jeżeli to będzie pomieszczenie z klimatyzacją, to już jest super, bo takie już maksymalne przegrzanie organizmu jest to bezpośredni stan zagrożenia życia.
14: Kiedy dzwonić na 112?
13: Zaburzenia świadomości do utraty przytomności włącznie, zaburzenia mowy, dreszcze bądź drgawki. To są te objawy, kiedy bezwzględnie wzywamy już karetkę pogotowia.
12: W oczekiwaniu na medyków warto składać kluczowe miejsca, czyli karki i okolice pach. Ratownik podpowiada, by położyć właśnie zimne butelki w te miejsca. Tymczasowo aresztowany został obywatel Ukrainy, który na kanale internetowym miał grozić śmiercią prezydentowi Polski Karolowi Nawrockiemu. 36-letni mężczyzna został zatrzymany w pracy, nie miał stałego adresu zameldowania. Służby sprawdzają, czy przebywał w Polsce legalnie. Trwa piłkarski mundial. Wieczorem i w nocy ostatnie mecze grupowe w USA, Kanadzie i Meksyku. Kibice zobaczą w akcji m.in. mistrzów świata, Argentyńczyków. Zagrają też reprezentacje Chorwacji, Gany, Panamy, Anglii, Portugalii i Kolumbii.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
11: Pogoda jest taka, jak każdy widzi, a więc jest naprawdę gorąco, mnóstwo słońca. Jutro też się nie zmieni, będzie jeszcze cieplej. Natomiast na zachodzie i nad morzem uważajcie na przelotny opad deszczu oraz burze. Oj, w taką pogodę, jaką mamy, to przydałoby się to, o czym śpiewa Urszula, a więc dmuchawce, latawce, wiatr. Na dzień dobry ode mnie, Mariusz Stelmaszczyk, ze Stereo Radia Złote Przeboje.

legendarnej czwórki z Liverpoolu, a więc The Beatles, George Harrison. Natomiast, proszę Państwa, teraz przenosimy się do końcówki lat 90., kiedy to w Londynie 13-letnie dziewczyny, a więc Keisha, Matuya i Siobhan, za sprawą menadżera Arona Toma, założyły zespół, który z czasem podbijał listy przebojów. No, a wielu z nas doskonale pamięta takie kawałki jak Push the Button, To Lost in You, czy właśnie ten kawałek z 2002 roku, który możecie posłuchać w Radiu Złote Przeboje, Sugababes, Round Round.

0: dostosowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
2: Została nam już tylko apteczka.
1: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
2: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
1: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
3: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
1: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
3: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
4: Adamet, z pasji do rozwoju.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
7: Barbara, łatwa kasa?
8: Marian, zawsze.
7: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
8: Sprytnie.
7: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert dalej masz.
10: Ale sztosy.
11: Ale co?
10: Nowe Ekspres Losy. To ja jeszcze dodam, że Cherry Many to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
12: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
13: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 1 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.

Dobrze słyszycie, dobrze trafiliście, bo w Radiu Złote Przeboje mamy dla Was największe przeboje lat 80. i 90., a także prosto z Polski. To była Kasia Kowalska, coś optymistycznego, natomiast my z tej Polski zaglądamy teraz do Francji, do roku 1982, kiedy to Robert Fitoussi, mam nadzieję, że mój francuski nie jest aż tak straszny, czyli Ever David, stworzył piosenkę, która podbiła listy przebojów prawie w całej Europie, a jego znakiem rozpoznawczym były ciemne okulary i biała gitara. Mam tu na myśli kawałek Words, który ma bardzo prosty, ale celny tekst o tym, że czasem pewne emocje nie tak łatwo wyrazić słowami. Zwłaszcza jak za oknem jest około 40 stopni.

0: Autopromocja.
1: Frytki, gofry, lody, cała masa pamiątek i wiele, wiele więcej. Z Radiem Złote Przeboje możesz zafundować sobie wakacje na wypasie. Weź udział w naszym nowym konkursie. Wygraj nawet 1000 zł. Napisz, gdzie Złote Przeboje brzmią najlepiej. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij główną nagrodę. Nie czekaj, zgłoś się na złoteprzeboje.pl i zabierz złote na wakacje. Kto wie, może to właśnie ciebie ozłocimy. Już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja.
2: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku Coca-Cola, Coca-Cola zero cukru i Coca-Cola zero cukru, zero kofeiny. 1 litr, 4,99 za każdą sztukę przy zakupie 4. Pod bramką chipsy Top Bacon i ostry kurczak 150 gramów. 3,49 za każdą sztukę przy zakupie 2. A akcję kończą krakersy Lay's Oven Baked o smaku warzyw 80 gramów. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie 2. Szczegóły na biedronka.pl. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka.
3: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
1: Zacznij letni poranek z pytaniem na śniadanie. Inspirujące rozmowy, znani goście, praktyczne rady i tematy bliskie twojej codzienności. Od ciąży do kwadratu z Jessica Ziółek. Przez modę z Adą Fijał. Po test par z Leonem Myszkowskim i Ksenią Ngo. Do tego wskazówki i historie na dobry początek dnia. Oglądaj Pytanie na Śniadanie codziennie od 7:30 w TVP2.
4: Dostaniesz coś za świadectwo?
5: No raczej, rabat od Media Expert.
4: Wow, też chcę!
5: To proste! Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
4: Mega!
6: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł. Za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Ty plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
8: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
9: Uwaga! Super promocja w Teddy!
10: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
11: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
12: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
11: TravistoFast i Travisto.
12: Aflofarm.
13: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
14: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
13: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
14: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
13: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Reklama.

dusza śpiewa. Usta milczą.

Marykę Grechuta w Radiu Złote Przeboje. A proszę Państwa, niespełna tydzień i się doczekamy. Tak jest, nowej płyty Madonny Confessions 2, a więc kontynuację krążka sprzed 20 lat. I na płycie ma być mnóstwo muzyki tanecznej, energii, a także współprac z innymi artystami i artystkami, chociażby z Sabriną Carpenter. Ja czekam, bo lata lecą, a Madonna udowadnia, kto naprawdę rządzi w muzyce pop. No ale trudno się dziwić, jak w dorobku ma się takie single jak ten.

0: Daleko jeszcze?
1: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
0: Wow, jaki błękitny.
2: A to nasz hotel przy samej plaży.
1: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
2: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Scala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem.

0: w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
1: Falkensteiner Resort Punta Scala. Tu zaczyna się lato.
2: Piknik edukacyjny Nasz Zielony Wolin. Nasza Zielona Planeta. 3 lipca w Międzyzdrojach. W planie animacje, gry, zabawy, warsztaty przyrodnicze i spotkania z parkami narodowymi. Między innymi Wolińskim, Słowińskim, Ujściem Warty, Borami Tucholskimi, Wielkopolskim i Drawieńskim. Spektakl Art Bonsai. W bajkowych głębinach. Pokaz wobr i pierwszej pomocy. Oraz inne edukacyjne aktywności, konkursy i animacje. Zabierz rodzinę i dołącz 3 lipca od 10 do 16. Piknik edukacyjny Nasz Zielony Wolin, Nasza Zielona Planeta. W miejskiej strefie aktywności sportowej w Międzyzdrojach, na plaży przy zejściu B. Wydarzenie realizowane dzięki dofinansowaniu z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko w ramach projektu Przyroda Wolińskiego Parku Narodowego. Znam i chronię.
3: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
5: Volkswagen. Reklama.
6: Sobota, 18 i czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
7: Pożar hali w Małopolsce, dym widać z kilku kilometrów. Wakacje to czas niebezpiecznych eksperymentów, pojawił się nowy trend. W Trójmieście rusza budowa, powstaje nowa marina. Agnieszka Trojanowska, PiS. Z kilku kilometrów widać kłęby dymu w Małopolsce. To potężny pożar, który wybuchł w Mszanie Dolnej w powiecie limanowskim w Małopolsce. Płonie hala przy ulicy Orkana. Poszkodowana jest jedna osoba. Na miejsce ściągane są kolejne zastępy Straży Pożarnej. Dla kierowców to ważna informacja, bo w okolicy mogą być utrudnienia z dojazdem. Służby apelują do okolicznych mieszkańców, by nie otwierali okien i nie wychodzili z domów. Cała Europa jest w upał. W Czechach padł rekord temperatury. Stacja pomiarowa w gminie Doksany na północnym zachodzie kraju zarejestrowała 40,6 stopnia Celsjusza. Dotychczasowy rekord był o 0,2 niższy i pochodził z sierpnia 2012 roku. Ale dzisiejszy rekord może długo nie przetrwać. Jutro w Czechach, ale i w całej Polsce temperatury mają jeszcze mocniej wzrosnąć. Eksperci alarmują. Nowy niebezpieczny trend przynosi się z internetu na polskie place zabaw. Chodzi o napędzanie małej karuzeli przy pomocy koła od hulajnogi elektrycznej. W mediach społecznościowych krążą nagrania z niebezpiecznych zabaw, na których widać rozpędzoną karuzelę, z której spadają dzieci. Skutki mogą być opłakane, mówi Dominika Buchholz z Kids Alert.
8: Dostaliśmy już informacje od lekarzy z SOR-u, z kilku szpitali, że coraz więcej dzieci trafia z takich wypadków właśnie do nich. Z bardzo poważnymi powikłaniami. To nie tylko są liczne złamania, ale także przeróżne krwiaki.
7: Zgodnie z przepisami dzieci poniżej 13 roku życia mogą korzystać z hulajnóg elektrycznych jedynie pod opieką dorosłych. Nadmorska część Gdyni staje się wielkim placem budowy. Tuż przy basenie żeglarskim powstanie nowa marina, kompleks budynków, które będą nową siedzibą klubów żeglarskich, bazą hotelową i przestrzenią dla przedsiębiorców. Dzięki inwestycji reprezentatywna część Gdyni, którą stanowi skwer Kościuszki i molo południowe, czeka spektakularna metamorfoza.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
9: Uf, jak gorąco, tak można mówić cały czas pod nosem, wychodząc na zewnątrz. Mnóstwo słońca i naprawdę wielki skwar. Jutro też będzie ciepło, jeszcze cieplej, no bo miejscami może temperatura dochodzić do 38 czy też 39 stopni. Ale jutro też uważajcie na przykład na opady deszczu oraz burze. Te mogą wystąpić na zachodzie kraju. Dzień dobry, a w zasadzie to już dzień dobry wieczór, bo godzina 18 minęła. Mariusz Stelmaszczyk jestem. Za chwilę będzie czego słuchać na to, żeby godnie rozpocząć wakacje, bo dzisiaj mnóstwo muzyki Eurodance. Tak jest, między innymi za chwilę Labusz i Snap, ale wcześniej ode mnie pan Leonard Cohen. Takiego głosu to tylko pozazdrościć.

0: dzisiaj w Radiu Złote Przeboje Eurodance.
1: This is the rhythm of the night. The night. Oh yeah. The rhythm of the night.
0: Na sam początek krótka lekcja historii. Eurodance narodził się na przełomie lat 80. i 90. głównie w Niemczech, Belgii, Holandii, a także we Włoszech. Charakterystyczne było połączenie chwytliwych kobiecych wokali z rapowymi zwrotkami mężczyzn, mocnymi bitami i też wpadającymi w ucho refrenami.

I've got the power to chyba jedno z najbardziej charakterystycznych haseł lat 90., ale nie została ta piosenka nagrana specjalnie dla Snap. Fragment pochodzi z utworu Love's Gonna Get You wokalistki Jocelyn Brown. Producent wykorzystał próbkę jej głosu, tworząc legendarny refren, ale też cała sprawa trafiła do sądu.

Snap powstał we Frankfurcie w 1989 roku. Za projektem stali producenci Michael Munzing i Luca Ancelotti, a skład zmieniał się wielokrotnie. Natomiast uważa się, że to właśnie oni mieli wielki wpływ na rozwój Eurodance i inspirowali m.in. To Unlimited, Hadawaya czy też Culture Beat, ale o tym później. Natomiast w Radiu Złote Przeboje już teraz Snap, The Power.

Labusz powstało w 1994 roku z inicjatywy legendarnego producenta Franka Fariana. W skład duetu weszli amerykańska wokalistka Melanie Thornton oraz też raper Lane McCray. Oboje poznali się w Niemczech, gdzie McCray służył w amerykańskich siłach powietrznych, a Thornton pracowała jako wokalistka sesyjna. La, la, la.

Najciekawsza historia związana z Be My Lover dotyczy samego tekstu. Po latach Lane opowiadał, że inspiracją była rozmowa między nim a Melanie podczas wspólnej trasy koncertowej. Żartobliwa wymiana zdań na temat relacji damsko-męskich przerodziła się później w pomysł na piosenkę. Co więcej, słynne la-da-da, di-da-da-da w refrenie powstało przez przypadek. Autorzy nie mogli wymyślić odpowiednich słów, więc zaśpiewali tymczasową melodię i uznali, że brzmi to lepiej niż cokolwiek innego. Sam utwór okazał się gigantycznym sukcesem. Zdobył pierwsze miejsca listy przebojów w wielu krajach Europy, a w Stanach Zjednoczonych też dotarł wysoko do pierwszej dziesiątki listy Billboard Hot 100, co było też ogromnym osiągnięciem dla europejskiego projektu dance. No to słuchamy.

0: autopromocja.
1: Nie wszystko latem musi iść zgodnie z planem.
2: Ale są rzeczy, na które zawsze możesz liczyć. Dobry nastrój, chwila relaksu
1: i muzyka, która od zawsze poprawia humor. Dlatego wybierz sprawdzony sposób na wakacyjny dzień.
0: Spędź go z nami. Czekają piosenki pełne słońca, energii i dobrych emocji.
1: Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz część posmarujemy.
4: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
3: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
5: Już nie swędzi.
6: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
7: Nie daję już rady. W pracy ciągle myślę o mamie. Boję się ją zostawiać samą. Ta demencja jest coraz gorzej.
8: Rozumiem. Nie jesteś z tym sama. Spójrz. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Spokojne miejsce nad morzem, gdzie twoja mama będzie bezpieczna. A ty odzyskasz spokój.
9: Nowoczesna opieka senioralna nad Bałtykiem. Całodobowa opieka, rehabilitacja, komfort. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Bo spokój jest bezcenny. Promocja do końca maja. jantarseniorhome.pl.
10: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Co za dzień.
14: Co się stało?
13: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
14: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
13: Meliski?
14: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
13: Czyli to takie pastylki antystresowe?
14: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
13: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
14: Na mnie i na Meliski.
15: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
16: Money, money, money!
17: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
16: Wygrałam w Cherry Money!
17: Cherry Money?
16: Nowy Ekspres Los!
17: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
18: Duży wybór?
19: Jest.
18: Projekt?
19: Jest.
18: Szybka dostawa towaru?
19: Jest.
18: Wszystko jest.
19: Dokładnie, bo to Ceramika Domart. Najszybszy sposób na piękną łazienkę.
18: Wymarzona łazienka? Z salonem Ceramika Domart masz ją gotową raz, dwa.
19: Nie zwlekaj. Odwiedź nas, zaprojektuj i urządź swoją łazienkę.
18: Ceramika Domart. Łazienki na każdą kieszeń.
19: Kamień Pomorski, Szczecińska 24.
18: Zapraszamy również do salonu Ceramics w Płocinie.
20: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
21: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
20: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
21: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
22: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
23: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
22: No, sam zobacz.
24: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.

dzisiaj w Radiu Złote Przeboje Eurodance. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me. Choć większość ludzi kojarzy go wyłącznie z What is Love, jego historia jest dosyć niezwykła. Naprawdę nazywa się Nestor Alexander Hathaway. Urodził się na Trinidadzie i Tobago, dorastał częściowo w Stanach Zjednoczonych, a później związał swoje życie z Niemcami. Zanim został gwiazdą Eurodance, zajmował się między innymi marketingiem, organizował różne wydarzenia kulturalne i nie tylko oraz pracował jako tancerz i performer.

największy fenomen piosenki polega na tym, że refren jest banalnie prosty, no i też niemożliwy do wyrzucenia z głowy. To był typowy zabieg muzyków Eurodance lat 90. Kilka słów, które natychmiast zapadają w pamięć. Klip do What is Love jest równie charakterystyczny jak sama piosenka. Hathaway pojawia się w eleganckim stroju w tajemniczej posiadłości, gdzie pojawiają się też kobiety stylizowane na postaci z horroru. Jest tam nawet taki, bym powiedział, motyw wampiryczny. Zresztą to był jeden z najbardziej popularnych teledysków puszczanych wówczas w MTV. No to słuchamy. Hathaway, What is Love? What is love?

0: Autopromocja. Muzyka, taniec i śpiew. Radio Złote Przeboje zaprasza słuchaczy na ABBA Nice Dinner and Show. Spędź wieczór z nieśmiertelnymi utworami szwedzkiej grupy. Zgłoś się do konkursu na stronie złoteprzeboje.pl. Daj się porwać do tańca. Słuchaj nas już w poniedziałek od samego rana. Odpowiedz na jedno pytanie i wygraj podwójne zaproszenia na muzyczno-kulinarną ucztę.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Dzisiejsze trio w Ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele Ataku Coca-Cola, Coca-Cola zero cukru i Coca-Cola zero cukru, zero kofeiny. 1 litr. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie 4. Pod bramką chipsy Top Bacon i ostry kurczak 150 gramów. 3,49 za każdą sztukę przy zakupie 2. A akcję kończą krakersy Lay's Oven Baked o smaku warzyw 80 gramów. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie 2. Szczegóły na biedronka.pl. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka.
3: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
4: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
3: TravistoFast i Travisto.
5: Aflofast. Piknik edukacyjny Nasz Zielony Wolin. Nasza Zielona Planeta. 3 lipca w Międzyzdrojach. W planie animacje, gry, zabawy, warsztaty przyrodnicze i spotkania z parkami narodowymi. Między innymi Wolińskim, Słowińskim, Ujściem Warty, Borami Tucholskimi, Wielkopolskim i Drawieńskim. Spektakl Art Bonsai. W bajkowych głębinach. Pokaz wobr i pierwszej pomocy. Oraz inne edukacyjne aktywności, konkursy i animacje. Zabierz rodzinę i dołącz 3 lipca od 10 do 16. Piknik edukacyjny Nasz Zielony Wolin. Nasza Zielona Planeta. W miejskiej strefie aktywności sportowej w Międzyzdrojach. Na plaży przy zejściu B. Wydarzenie realizowane dzięki dofinansowaniu z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko. W ramach projektu Przyroda Wolińskiego Parku Narodowego. Znam i chronię.
6: Widzę, że Hanie coś gryzie.
7: Komar. Zaraz cześć posmarujemy.
8: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
9: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
10: Już nie swędzi.
11: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
12: Ale sztosy!
13: Ale co?
12: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
14: Marian, a gdzie mogę kupić?
15: Na mediaexpert.pl.
14: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
15: Na mediaexpert.pl.
14: No to jeszcze Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
15: Barbara, na mediaexpert.pl.
16: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
17: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
16: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
17: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają

0: Pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
1: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
2: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
4: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda. Reklama.
5: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
6: Zaczęły się wakacje. W programie będzie sporo pomysłów, jak spędzać czas wolny. Będziemy Was zachęcać na przykład do odwiedzenia szczecińskiego aeroklubu.
7: Przy samym hangarze i przy budynku mieszczą się te ławki, więc samolot ląduje na pasie z dala, bezpiecznie od widzów. Kołuje drogą kołowania tutaj pod sam hangar i wtedy rodzice z dziećmi mogą wyraźnie oglądać statki powietrzne.
6: Będzie też trochę tajników już samego latania, na przykład o tym, co robi paralotniarz, gdy wyląduje w polu.
8: Trzeba zorganizować sobie jakiegoś stopa, albo ktoś, jakiś rolnik po ciebie przyjedzie, nagle podwiezie, albo pół wioski dzieciaków się znajdzie i ktoś cię motorem gdzieś podrzuci.
6: Wakacji takich mentalnych jeszcze nie mają ani ósmoklasiści, którzy czekają na wyniki swoich egzaminów, ani maturzyści, którzy czekają jeszcze przecież na wyniki matur, a trwa cały czas rekrutacja na studia, na uczelnie wyższe w naszym regionie, w tym na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie. O tym też będzie dziś w programie.
9: Staramy się robić wszystko, żeby młody człowiek czuł się u nas od samego początku zaopiekowany, a przede wszystkim, żeby studia techniczne mogła u nas kontynuować osoba nie tylko po rozszerzonej maturze z matematyki, po szkole typu technikum, tylko też taka, która na przykład po 4 latach klasy humanistycznej w liceum nagle stwierdziła, że ona chce być u nas inżynierem.
6: To jeszcze w tej godzinie programu Małgorzata Mura wraz z Moniką Trykowską chwilą zapraszam. A zaczynamy od szczecińskiego aeroklubu. O tym miejscu i o tych ludziach opowiadała mi Renata Kostkiewicz, dyrektorka szczecińskiego aeroklubu.
5: Aktywnie na Pomorzu Zachodnim.
6: Kiedy marzymy sobie o lataniu na Pomorzu Zachodnim, to warto się skierować właśnie do szczecińskiego aeroklubu. Co nas tutaj czeka?
10: Jeżeli chodzi o latanie na Pomorzu Zachodnim w aeroklubie szczecińskim, to mamy do dyspozycji wszystkie sekcje nasze lotnicze, które działają aktywnie. Jest to sekcja szybowcowa, spadochronowa, paralotniowa, samolotowa, mikrolotowa, modelarska. Mamy też właściwie w początkowym stadium sekcję śmigłowcową.
6: Zanim ktoś już będzie chciał rzeczywiście się wyszkolić, może tak po prostu do Was przyjść, popatrzeć na samoloty, na tych, którzy się wzbijają w powietrze?
10: Tak, mamy zresztą często wycieczki szkolne. Nauczyciele dzwonią, pytają, czy mogą przyjść z dziećmi, nawet przedszkolaki, i chętnie pokazujemy samoloty, otwieramy te samoloty. Mamy pięknego Antonowa drugiego, który jest, służy nam do wyrzutu skoczków, ale gdy przychodzą dzieciaki, otwieramy, robią sobie zdjęcia i są pod wrażeniem tego wielkiego dwupłatowca. Mamy też sekcję szybowcową i tutaj instruktor chętnie opowiada o szybowcach. Udostępniamy sprzęt, pokazujemy spadochrony, pokazujemy pomieszczenia, w których przebywają kandydaci na pilotów czy uczniowie, piloci.
6: To takie zorganizowane grupy, a jak ktoś tak na spacer z rodziną się chce wybrać, to też może tutaj się do Was kierować?
10: Tak, często mamy takich widzów, zwłaszcza jak lądują śmigłowce albo jakieś samoloty większe, albo jakiś weekend i rodzice zabierają dzieci na spacer, to przychodzą do aeroklubu i tutaj pokazujemy im część naszych statków powietrznych. Mogą też sobie usiąść na ławeczkach, które właśnie na taką okazję przygotowaliśmy, i oglądać nadlatujące, kołujące samoloty, bo przy samym hangarze i przy budynku mieszczą się te ławki, więc samolot ląduje na pasie z dala, bezpiecznie od widzów. Kołuje drogą kołowania tutaj pod sam hangar i wtedy rodzice z dziećmi mogą wyraźnie oglądać statki powietrzne różnego rodzaju, ale wychodząc naprzeciw właśnie takim dzieciom i rodzicom, organizujemy wiele imprez stricte dla dzieci. To jest Święto Latawca, które w tym roku będzie 3 października. Organizujemy pokazy, to tutaj sekcja modelarska właściwie jest tutaj głównym gospodarzem. Są zawody na latawce. Dzieciaki przychodzą z latawcami, które razem z rodzicami gdzieś tam w domu budują i potem te latawce są puszczane i oceniane. Wszyscy oczywiście wygrywają. W międzyczasie są prowadzone jakieś zajęcia, animacje, nagrody. Można zwiedzać hangar samolotowy. Pokazujemy wtedy wszystkie statki powietrzne. Można również podejść do niektórych. I ten dzień zawsze cieszy się dużym zainteresowaniem rodziców. Przychodzą też wycieczki szkolne. Jest dużo chętnych w tym dniu, którzy chcą poznać pracę aeroklubu, ale też sprawdzić jako przyszli modelarze. A jak wiadomo, od modelarstwa do bycia pilotem już prosta droga.
6: No właśnie, jaka to jest ta droga do bycia pilotem? Co trzeba zrobić? Jakie można uprawnienia na przykład na samoloty u Was uzyskać?
10: Obecnie szkolimy na samoloty ultralekkie do świadectwa kwalifikacji i tutaj od 16 roku życia młodzież może przystąpić do takiego szkolenia. Kończy się ono egzaminem przed inspektorem Urzędu Lotnictwa i otrzymaniem świadectwa kwalifikacji pilota samolotu ultralekkiego. Kurs sam obejmuje 28 godzin lotu. No wiadomo, to tak jak z prawem jazdy, jeżeli ktoś potrzebuje więcej godzin, to sobie po prostu korzysta i jakby lata więcej godzin, ale program obejmuje 28.
6: Jeżeli ktoś chce się przelecieć też samolotem, robicie loty zapoznawcze dla osób takich po prostu jako pasażerowie?
10: Nasz instruktor rzeczywiście prowadzi takie loty zapoznawcze, bo umówmy się, każdy, który chce przystąpić do takiego kursu, najpierw musi zapoznać się, czy w ogóle każdy mówi, a ja nie wiem, czy ja podołam, a ja nie wiem, czy wytrzymam. Więc taki lot zapoznawczy jest bardzo uzasadniony i rzeczywiście robimy takie loty zapoznawcze. To już konkretne osoby umawiają się z instruktorem, odbywają taki lot i mamy też, jeżeli chodzi o loty zapoznawcze, to razem z sekcją skrzydłowcową wymyśliliśmy taką ofertę, bo jest wielu chętnych na szkolenie szybowcowe, ale niektórzy na przykład na początku już stwierdzą, że jednak to nie dla nich, albo chcieliby tylko spróbować i na tym poprzestać, więc mamy taką ofertę, która jest szkoleniem zapoznawczym szybowcowym. To szkolenie nie nadaje żadnych uprawnień, ale jest to takich 10 lotów po kręgu z instruktorem, który jakby podstawy pilotażu przekazuje, trochę teorii. Da też jakąś taką chwilową przygodę z szybownictwem, bo trzeba kilka dni rzeczywiście na kwadracie szybowcowym spędzić, a szybownictwo to jest sport indywidualny, ale grupowy, bo szybowiec sam nie poleci, potrzebuje asysty, potrzebuje wyciągarki, wyciągarkowego, potrzebuje samolotu holującego, więc tutaj ta praca zespołowa na kwadracie szybowcowym jest bardzo intensywna i można powiedzieć, że to jest jakaś taka powiedzmy szkoła charakteru, taka podniebna szkoła charakteru. Tutaj musimy się wykazać współpracą, odpowiedzialnością. No i wydaje mi się, że dla młodych ludzi, którzy teraz gdzieś tam z głowami w telefonach, smartfonach nie poświęcają za wiele czasu na takie zewnętrzne atrakcje i jakieś takie powiedzmy integracje, to jest bardzo dobre.
6: O szczecińskim aeroklubie opowiada mi jego dyrektorka Renata Kostkiewicz. Do tej rozmowy jeszcze powrócimy za kilka minut, ale trochę teraz rzut okiem, a bardziej uchem na historię lotniska i szczecińskiego aeroklubu. O te pytałam Bartłomieja Borkowskiego, kierownika sekcji samolotowej i członka aeroklubu prawie od początku istnienia.
5: Ciekawostki o Pomorzu Zachodnim.
6: Działa od 1945 roku, ale wcześniej tutaj też mieliśmy lotnisko, prawda, niemieckie.
11: Tak, proszę panią, i to było bardzo prężne, bardzo dużą funkcję pełniło. To nie tylko lotnisko, ale też było na Jeziorze Dąbskim wyznaczona normalnie trasa wodna do lądowania samolotów na wodzie. Dla Niemców był bardzo ważny punkt na mapie świata.
6: No właśnie, nawet spotkałam się z takim określeniem, że to było największe w tym momencie lotnisko w Europie.
11: No właśnie, wie pani, jest największe. Miało być pełno, wie pani, wymiarowe i to miało być pełno takie funkcjonalne dla lotów normalnie pasażerskich, no ale pokrzyżowała zbliżająca się wojna i plany Niemcom, ale w każdym bądź razie, jeżeli chodzi o obecny stan i tak dalej, no to Aktualnie, proszę panią, jest to najpiękniejsze lotnisko w Polsce przynajmniej, a i mało i w Europie, nie? No bo umiejscowione jest bliziutko, to jest 500 metrów od Jeziora Dąbskiego, tak? Także ogromna ilość jachtów maryjnych, to wszystko pełnomorskich jachtów tego stacjonuje. No niemalże przy lotnisku, także funkcja jest jak gdyby morska i powietrzna, bo lądują samoloty, proszę panią, z Czech, Bułgarii, z Niemiec i tak dalej. No i piloci zabierają tych menów z kolei, wie pani, do siebie, nie? Także to się tutaj tak odbywa. No lotnisko pełni bardzo ważną funkcję też jak gdyby nie usługową, ale jakby to określić, wie pani, dla miasta. Bardzo, bardzo wspomagamy się tutaj, bo robimy loty i widokowe i też wie pani, jak bardzo duży tłok jest nad morze i te korki, to wszystko, no to też w miarę możliwości patrolujemy przy okazji, tak? No ale najważniejsza funkcja to jest, wie pani, szkolenia.
6: Też to, co jest takie nietypowe w lotnisku tu szczecińskim, jest to, że ono jest w zasadzie w mieście, prawda? Bo zazwyczaj te lotniska jednak powstają poza, gdzieś na obrzeżach, a tu jesteśmy bardzo blisko centrum życia.
11: Nam tego tak zazdroszczą, bo w całej Polsce tego nie ma, wie pani. Jedynie co był Bagicz, takie lotnisko, ale teraz tam w jakichś opałach to wszystko jest, gdzieśmy tam latali nad morze. Jakieś, ja wiem, 600 metrów pas startowy, to był jeszcze pozostałość rosyjska, wybudowany przepiękny, no, nad morze. A Szczecin jest naprawdę wyjątkiem. Jeżeli chodzi o to w centrum miasta, no i trochę dla niektórych jesteśmy solą wokół, bo jakby tu nie patrzeć, wie pani, przyglądają się, co by tu wybudować, nie?
6: Jeszcze chciałam zapytać trochę też o tą historię, bo w PRL-u to byliście też takim lotniskiem, z którego najłatwiej było czmychnąć na zachód. Był specjalny nadzór nad wami, prawda?
11: Oj, proszę panią, był nadzór, powiem pani, bo ja byłem chłopcem i stąd uciekano piloci i tam różni tam ludzie jakoś próbowali się dostać na Tempelhof. No i też byłem przesłuchiwany, wie pani, w tych materiałach jako młody chłopiec, bo tutaj zaczynałem jako spadochroniarz.
6: W stanie wojennym, z tego co wiem, też na samoloty szczecińskiego lotniska były nakładane łańcuchy po to, żeby nikt nie uciekł w tym czasie właśnie stąd. O historii szczecińskiego lotniska troszkę opowiedział nam Bartłomiej Borkowski, kierownik sekcji samolotowej i członek Aeroklubu Szczecińskiego prawie od początku istnienia do latania. Jeszcze powrócimy w programie, a teraz przegląd najważniejszych wydarzeń ostatnich dni.
5: Przegląd wydarzeń tygodnia na Pomorzu Zachodnim.
12: Ula Myszkini, se zapraszam. Tydzień rozpoczął się od niespodziewanych zmian w pogoni Szczecin. O szczegółach Mateusz Stanicki.
13: Tomasz Tomasberg został zwolniony. Nowym trenerem portowców jest 53-letni hiszpański szkoleniowiec Oscar Garcia. Katalończyk związał się z Pogonią 3-letnim kontraktem, a jeszcze w niedzielę był trenerem Ajaxu Amsterdam.
12: Garcia przyznał, że już przed rokiem Pogoń nawiązała z nim kontakt. Wówczas do porozumienia nie doszło i trenerem w Szczecinie został Tomasz Tomasberg. Duma Pomorza pod rządami duńskiego szkoleniowca poprzedni sezon zakończyła na 9. miejscu tabeli ekstraklasy. Nowy trener przyznaje, że jest wychowany na filozofii gry Barcelony i chciałby, aby Pogoń grała podobnie. I jeszcze jedna zmiana. Kameruński piłkarz Jean-Pierre Nsame odszedł z Legii Warszawa i wzmocnił na zasadzie wolnego transferu portowców. Podpisał roczną umowę z opcją przedłużenia o 12 miesięcy. Pozostając przy zmianach, Polska Baltic Ferries wprowadziła zmiany w siatce połączeń. Mazowia pływa teraz do Trelleborga, Jantar na trasie Świnoujście-Ysztat. Zapowiedziano też, że w czwartym kwartale tego roku na trasie do Trelleborga zadebiutuje nowy prom Bursztyn Unity. Jednostka powstaje w stoczni remontowej w Gdańsku. Poseł Dariusz Matecki stanął przed szczecińskim sądem. Oskarżony jest m.in. o pranie brudnych pieniędzy, wyłudzenia ze środków Funduszu Sprawiedliwości i pobieranie wynagrodzenia za fikcyjne zatrudnienie w Lasach Państwowych. Polityk nie przyznaje się do zarzutów. Twierdzi, że jest niewinny i wszystko przed sądem wytłumaczy.
14: Chcę pokazać, że miałem kompetencje do tego, żeby być zatrudnionym przy obsłudze mediów społecznościowych w Lasach Państwowych, że pracowałem w tych Lasach Państwowych, wykonywałem swoje obowiązki zapisane w zakresie czynności.
12: Posłowi grozi 10 lat więzienia. Ruszył remont torowiska na Estakadzie Pomorskiej. Są utrudnienia i dla kierowców, i dla pasażerów komunikacji miejskiej. O szczegółach Wojciech Jachim z tramwajów szczecińskich.
15: Mimo remontu torowiska komunikacja tramwajowa zostanie utrzymana jednotorowo w trybie wahadłowym dzięki budowie tymczasowych rozjazdów. z ruchu kołowego wyłączane będą dwa pasy wewnętrzne bądź jeden. Na jezdniach z zajętym pasem ruchu obowiązać będzie ograniczenie prędkości do 40 km na godzinę oraz zakaz wyprzedzania. Wykonawca został zobowiązany do udostępnienia trzech pasów ruchu na obu jezdniach 4 sierpnia ze względu na Tour de Pologne oraz w dniach 13-16 sierpnia w czasie imprezy Żagle 2026. Powodem remontu jest degradacja kotwień i cokołów służących mocowaniu torowiska do estakady pomorskiej. Zakres prac obejmuje m.in. rozbiórkę istniejącego torowiska, rozbiórkę fundamentów i wykonanie nowego torowiska.
12: A remont i związane z tym utrudnienia mają zakończyć się za 3 miesiące.
6: Te informacje zebrała Ula Myszkinis. Dziękuję.
5: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
6: Rozmawiamy sobie o lataniu, bo to może być jakiś pomysł na wakacje. Paralotniarze czasami mogą wylądować w polu, gdzieś poza lotniskiem, daleko od swojego domu. No i co wtedy?
8: Trzeba zorganizować sobie jakiegoś stopa, albo ktoś, jakiś rolnik po ciebie przyjedzie, nagle podwiezie.
6: O paralotniarstwie będzie w programie już za moment trochę, a teraz powracamy jeszcze do samego szczecińskiego aeroklubu. Rozmawiałam z jego dyrektorką Renatą Kostkiewicz.
5: Czas wolny na Pomorzu Zachodnim.
6: Zapytam jeszcze o takie jakieś sportowe sukcesy aeroklubu. Wasi członkowie biorą udział w zawodach?
7: Tak, nasi członkowie biorą udział w zawodach. Nawet w tamtym roku byliśmy miejscem, gdzie organizowaliśmy Mistrzostwa Polskie Paralotniowe i tam rzeczywiście nasi może nie zajęli pierwszego miejsca, ale byli w czołówce. Powiem szczerze, mamy też pilotów paralotniowych, którzy są w kadrze Polski, biorą udział w zawodach w całej Europie, więc tutaj rzeczywiście ta sekcja paralotniowa, mogę powiedzieć, że od paru lat bardzo tak stępa się rozwija i mamy tu kilku rzeczywiście takich utalentowanych. Stawiamy, nie ukrywam, że stawiamy na młodych ludzi, którzy gdzieś tam w przyszłości będą osiągać jakieś większe sukcesy. Od tego roku również otworzyliśmy strefę akrobacji, będziemy szkolić pilotów do akrobacji samolotowej. Tutaj też liczymy na sukcesy, więc jakby rozwijamy się w tym kierunku. Bierzemy udział w takich różnych zawodach typu szybowcowe, na celność lądowania i tutaj też mamy sukcesy. Natomiast stawiamy w tym roku na akrobację samolotową, sporty paralotniowe, bo tutaj jakby widzimy największy potencjał nasz. I oczywiście jeszcze modelarze. Byliśmy też organizatorem Mistrzostw Europy. Nasi modelarze też biorą udział w zawodach i tutaj bym, przepraszam, zapomniałam, bo tutaj tyle mogłabym mówić tak godzinami, ale modelarze nasi też odnoszą sukcesy w zawodach modelarskich, w różnych typach zawodów. Musiałabym po prostu zajrzeć do notatek, bo to są dość skomplikowane nazwy, ale mamy tutaj też, zresztą nasz instruktor modelarski współpracuje z Domem Kultury, tam prowadzi też modelarnię dla dzieci w wieku szkolnym i rzeczywiście tam to zainteresowanie jest dość duże, coraz większe i to też jest takie miejsce, gdzie te dzieci spędzają wspólnie czas, ucząc się czegoś pożytecznego, a nie siedzą z noskami w smartfonach. To też jest takie bardzo pozytywne.
6: Czyli to też może być taka podpowiedź na wakacje, żeby się modelarnią zainteresować.
7: Tak. Jak najbardziej zapraszamy. Mamy też jeszcze a propos takich imprez, gdzie wychodzimy do mieszkańców. Mamy też 5 września Fly Day. To jest taki dzień otwarty w aeroklubie i wtedy można polatać, rzeczywiście odbywać loty widokowe, są konkursy, są jakieś występy. Robimy to razem z Radą Osiedla, więc tutaj zachęcamy nie tylko okoliczne ulice i mieszkańców tutaj, ale całe miasto. Przyjeżdżają do nas też goście z różnych odległych województw, bo wiedzą, że ten dzień jest taki, no jest już, ten nasz Fly Day jest dość popularny i mamy tutaj stałych bywalców. Jest strefa familijna, są dmuchańce, są oczywiście dla dzieci jakieś takie atrakcje, które przyciągają całe rodziny i można cały dzień spędzić wtedy w aeroklubie.
6: Wspomniała Pani o tej akrobacji. Akrobacje to będą na pewno też widowiskowe dla ludzi na ziemi.
7: Na razie spokojnie, na razie się uczymy. To jest to dopiero zaczynamy, ale mamy już to, mamy samolot do akrobacji, co jest najważniejsze. Mamy chętnych, no i mamy strefę akrobacji, którą możemy wykorzystywać, więc uczymy się. Będzie to na pewno same ćwiczenia, będą widowiskowe, no bo to rzeczywiście fajnie się ogląda. ale tutaj sukcesy przed nami.
6: Tak, ale to warto też podkreślić, żeby mieszkańcy się nie dziwili i nie wystraszyli, jak jakiś samolot będzie leciał w dół.
7: No, to z pewnością. Mamy też jeszcze właśnie w dół, mamy sekcję spadochronową. Chętni to nie tylko dorośli, ale też mamy współpracę z klasami mundurowymi, więc młodzież klas mundurowych przystępuje do kursu spadochronowego. Nasz instruktor jest to bardzo doświadczony. Instruktor, który jest również egzaminatorem z ramienia Urzędu Lotnictwa. Będą jeszcze inni instruktorzy, którzy pomogą młodym adeptom sztuki spadochronowej jakby rozpocząć przygodę z adrenaliną, bo tak naprawdę spadochrony to adrenalina i przełamywanie barier. Piękny sport, ale no, wymaga pewnej odwagi. Chociaż myślę, że każda dziedzina awiacji wymaga odwagi. Ale to nie tylko, bo tutaj pasjonaci latania to też osoby, które muszą mieć dużą wiedzę. Żeby zostać pilotem, trzeba jednak posiadać wiedzę z aerodynamiki, z meteorologii, trzeba umieć się komunikować w locie. To wymaga trochę poświęcenia czasu na tą naukę, ale myślę, że daje wielką satysfakcję.
6: O tym, co dzieje się w szczecińskim aeroklubie, opowiadała mi jego dyrektorka Renata Kostkiewicz. Jedną z sekcji jest też paralotniarstwo. Na czym to polega i dlaczego warto? O tym z kolei teraz w rozmowie z Kamilem Dziarkiem, przewodniczącym sekcji paralotniowej w aeroklubie szczecińskim.
5: Ciekawe Pomorze Zachodnie.
6: A na czym polega paralotniarstwo? Jak to się startuje? Czym latacie? To znaczy, co was unosi w powietrzu?
16: Ogólnie dyscyplin paralotniarstwa takich podstawowych są dwie. Pierwsza to jest paralotniarstwo, takie w najczystszej swojej prostej postaci. Drugie to jest motoparalotniarstwo. No i może zacznę od tego paralotniarstwa, bo to jest jakby taka podstawa, zresztą z tego się to wszystko wywiodło, ponieważ paralotnia to jest tak naprawdę rozwinięty pomysł z czasów tam lat chyba 70., jeśli dobrze pamiętam, po prostu spadochronów szybujących. Jak tam konstruktorzy te spadochrony szybujące zaczęli udoskonalać, one zaczęły coraz lepiej latać, coraz gorzej opadać i dzięki temu jakby otworzyła się nam przestrzeń na to, żeby wykorzystywać prądy wznoszące, czyli tak zwaną termikę, latamy termicznie, latamy tak samo jak latają lotnie, te takie sztywne trójkąty, prawda, bez silników i w ten sam sposób co szybowiec. Paralotniarz po prostu czy to przy pomocy wyciągarki jak u nas na nizinach, czy w górach zbiegając ze stoku, czy u nas za wyciągarką wznosząc się w powietrze, zdobywa pewną wysokość startową, odczepia się od wyciągarki i zaczyna wyszukiwać takich prądów, które po prostu mają wyższą wartość, jakby to powiedzieć, unoszenia się powietrza niż prędkość opadania paralotni. Dzięki temu można po prostu się wznieść do góry i wykorzystywać to na to, żeby godzinami się w powietrzu znajdować.
6: Jak się takie prądy wychwytuje, łapie w terenie, wy je jakoś widzicie?
16: No to już jest taka dosyć zaawansowana szkoła jazdy, tak to kolokwialnie powiem, ponieważ no, termiki powietrza nie widać, prawda? My jakby z biegiem doświadczenia uczymy się wychwytywać różne niuanse, na przykład obserwacje chmur, bo chmura jest jakby jednym z efektów właśnie występowania termiki. Jest to po prostu kondensująca się para wodna, która na pewnych wysokościach zaczyna być widoczna w postaci kropelek wody, czyli chmury. I my wiemy, że jeżeli ta chmura powstała, to znaczy, że ta wilgoć została skądś zabrana, a ona jest zabierana z ziemi. Słońce operujące po prostu na powierzchnię Ziemi, podgrzewa tą powierzchnię, a od tej powierzchni Ziemi ogrzewa się zalegające nad nią powietrze. I w pewnym momencie, kiedy ta różnica tych temperatur powietrza zalegającego nad Ziemią, a powietrza ten taki tak zwany bąbel termiczny otaczającego, w pewnym momencie dochodzi do takiej sytuacji, że ten bąbel zaczyna się odrywać od tej Ziemi i się unosi. No i my właśnie w tym takim bąblu staramy się cały czas utrzymać, krążąc w nim. Ja się mówię oczywiście tak potocznie krążąc, ponieważ to nie są idealne kółka. Te kominy termiczne mają różny kształt, wszystko zależy od tego, czy wieje silny wiatr, czy one są pochylone, czy nie są pochylone. Trzeba to po prostu przez wieloletnią praktykę gdzieś tam zrozumieć i im lepiej ktoś to zrozumie, tym łatwiej i dłużej utrzymuje się w tym powietrzu. Patrzymy też na kontrasty na Ziemi, ponieważ jak wiadomo, różne kolory i różne powierzchnie, czy to wilgotne, czy bardziej suche, nierównomiernie się nagrzewają. Więc jak nadlecimy gdzieś nad jakieś ciemną połać Ziemi, jakąś czarną Ziemię wyschniętą, no to możemy być prawie
8: prawie że pewni, że w tym miejscu to powietrze się bardziej nagrzało niż na zielonej łące wilgotnej dookoła tego pola, prawda? Tak więc jak my nadlecimy nad to miejsce, gdzie potencjalnie jest ten bardziej nagrzana ta powierzchnia, no to możemy się spodziewać, że w tym miejscu trafimy na taki komin i będziemy mogli się właśnie wznosić.
6: A jak wygląda kurs paralotniowy w Szczecinie? Czego się można nauczyć? Ile trwa?
8: Kurs paralotniowy u nas na lotnisku w Aeroklubie Szczecińskim trwa około 10 dni takich, że tak to nazwę, roboczych. Kursy są po prostu organizowane zgodnie z programem szkolenia publikowanym przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. Kurs jest dwuetapowy. Mamy pierwszy etap, który jest jakby bardzo dużo teorii w nim zawarte. Musimy takiego adepta młodego paralotniarstwa nauczyć przepisów lotniczych, musimy mu wytłumaczyć całą aerodynamikę, meteorologię, planowanie lotu, nawigację. Takie materiały trzeba po prostu każdemu przedłożyć, bo to się równa po prostu bezpieczeństwo. Jeżeli mamy wiedzę, to potem będziemy potrafić ją w praktyce zastosować. No i ten pierwszy etap to jest właśnie bardzo dużo tej wiedzy teoretycznej, jednocześnie w połączeniu z prezentacją sprzętu, z zapoznaniem się z tym sprzętem, z budową tego sprzętu, z nauką budowania skrzydła nad głową. To może niezrozumiale brzmi, to chodzi po prostu o to, że ta nasza parotnia to jest materiał tekstylny, który jest, parotnia jest miękkopłatem i ona po prostu leży na ziemi, a jako taka po prostu pozniatana szmatka. No i żeby zaczęła nas unosić, żeby swój kształt uzyskała, musimy ją podnieść nad głowę. To się robi przy pomocy tam odpowiednich linek i taśmy konstrukcyjnych paralotni. Natomiast w momencie, kiedy powietrze wypełni te komory tej paralotni, ona zaczyna uzyskiwać swoją sztywność, zaczyna przypominać kształt takiego skrzydła po prostu. No i dzięki temu przy odrobinie większej energii, czyli po prostu prędkości, zaczyna wytwarzać się siła nośna i nas jakby unosi. Ale w tej początkowej fazie trzeba tych pilotów, adeptów po prostu tego nauczyć, żeby ta paralotnia prawidłowo się nad tą głową zbudowała, żeby ona utrzymała się nad tą głową, żeby gdzieś tam nie wyprzedziła pilota, żeby nie została za plecami. Tak więc to są takie podczas tego pierwszego etapu najbardziej ćwiczone elementy. Po opanowaniu pierwszego etapu jest egzamin wewnętrzny z tego pierwszego etapu. Jeżeli pilot adept taki egzamin wewnętrzny zaliczy pozytywnie, przechodzimy do drugiego etapu. Drugi etap to już są też loty, bo tutaj nie powiedziałem, podczas pierwszego etapu też są loty, jest ich dosyć dużo, bo jest ich 20, natomiast to są takie loty niskie, zapoznawcze, gdzie nie uczymy żadnych technik wytracania wysokości, nie uczymy metod jakiegoś budowania podejścia do lądowania, chodzi tylko o to, żeby prawidłowo wykonać start i prawidłowo wykonać lądowanie. I to jest jakby podstawa, bo to się równa bezpieczeństwo. A podczas drugiego etapu już holujemy na duże wysokości, rzędu 300-400 metrów, czasami też 500, jak się uda, wszystko zależy po prostu od warunków atmosferycznych. No i już trenujemy inne techniki, jak właśnie to planowanie podejścia do lądowania, wytracanie wysokości różnymi metodami i tyle. Po drugim etapie taki pilot dostaje, jeżeli też zaliczy ten egzamin wewnętrzny, dostaje zaświadczenie z ośrodka szkoleniowego tutaj naszego współpracującego z Aeroklubem Szczecińskim, flyacademy.pl i jakby można przystąpić do egzaminu państwowego. Bo żeby zdobyć uprawnienia na pilota paralotni, trzeba zdać egzamin państwowy, bo my mamy świadectwo kwalifikacji pilota paralotni, czyli takie oficjalne, urzędowe poświadczenie umiejętności i jakby to po prostu prawo jazdy do latania na paralotni, że tak mówiąc po prostu.
6: Jaka jest odległość na przykład, jeżeli wystartujemy ze Szczecina, gdzie można tak najdalej rekordowo dofrunąć?
8: Jeżeli się już ma odpowiednie doświadczenie i obycie z powietrzem, no to można naprawdę niemałe dystanse pokonywać. Rekordy to są po 600 km nawet, tylko że takie rekordy jakby bije się w innych miejscach na świecie, gdzie są dosyć lepsze warunki atmosferyczne. U nas w Polsce te warunki są bardzo dobre do uprawiania paralotniarstwa, natomiast za granicą są dużo lepsze. Tak to powiem.
6: No dobrze, ale jak pan sobie wystartuje z tego Szczecina i poleci gdzieś daleko, to gdzieś tam wyląduje. No a jak potem wrócić?
8: Ale to my przede wszystkim lądujemy w terenie przygodnym, ponieważ planując latanie na paralotni bez napędu, my cały czas po prostu mamy z tyłu głowy, że w tym momencie kończy nam się noszenie, nie możemy znaleźć żadnego komina i lądujemy. I teraz tutaj jakby sobie wypatrujemy za każdym razem tutaj. Przelecimy parę kilometrów dalej, czy tam paręnaście i w dalszym ciągu cały czas obserwacja miejsc do lądowania, że w razie czego lądujemy tutaj, w razie czego lądujemy tutaj. Tak więc bardzo często ląduje się w terenie przygodnym. No i dla tych, którzy to lubią, jest to w pewnym sensie też taka trochę wisienka na torcie, ten powrót właśnie. Bo trzeba zorganizować sobie jakiegoś stopa, albo ktoś, jakiś rolnik po ciebie przyjedzie, nagle podwiezie, albo pół wioski dzieciaków się znajdzie i ktoś cię motorem gdzieś podrzuci, albo za niektórymi po prostu rodzina, żona, syn, córka jeżdżą i po prostu my mamy też takie urządzenia, które pokazują, w którym miejscu się znajdujemy w trakcie lotu, tak więc to też nie jest problem zorganizować sobie w taki sposób, żeby ktoś gdzieś tam po tej trasie w okolicy samochodem za nami jechał i po prostu czeka się pół godzinki i wraca do domu. Ale wraca się też pociągami, autobusami, no różnie.
6: To już wiecie, jeśli spotkacie parę lotniarzy lądujących gdzieś niedaleko was, to warto przyjść, zagadać, może pomóc w powrocie na lotnisko, a może jeśli sami chcecie skorzystać i tym sportem się zainteresować, to warto wybrać się na lotnisko do szczecińskiego aeroklubu. O paralotniarstwie opowiadał mi instruktor, przewodniczący sekcji paralotniowej w tym aeroklubie Kamil Dziarek. I to już wszystko ode mnie w programie. Małgorzata Mura, dziękuję.
5: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
17: Czas na kolejne tematy w naszym magazynie. Monika Trykowska, chwila, zapraszam. A będzie już za chwilę o trwającej rekrutacji na studia i będzie też propozycja dla niezdecydowanych.
18: Między 4 a 15 lipca będziemy zapraszać na Młodzieżowy Uniwersytet Technologiczny. Wszelkie możliwe zakamarki ZUT-u będzie można zwiedzić i na każdym z wydziałów dopytać wykładowców o konkretny kierunek, zobaczyć jak ta nauka będzie wyglądała.
17: A w cyklu poświęconym aktywności fizycznej porozmawiamy o frisbee.
19: Zamiast piłki mamy dysk. Zasady też trochę może są podobne do rugby, do piłki nożnej. Mamy pivot z koszykówki wzięty, pady z siatkówki, także taka ogólnorozwojowa dyscyplina.
17: Tymczasem dla tegorocznych maturzystów trwa ten najgorętszy okres rekrutacji na studia. Jak to wygląda na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie? Opowiedziała nam Emilia Kujawa, rzeczniczka uczelni.
5: Edukacja na Pomorzu Zachodnim.
17: To, co zawsze budzi najwięcej emocji, to te najbardziej oblegane kierunki, prawda? Proszę powiedzieć, jak to było w ostatnich latach? No i czego spodziewacie się pod tym kątem w tym roku?
18: W ostatnich latach, nie licząc tych naszych flagowców, tych, które są co roku najbardziej już od lat popularne, czyli informatyka i architektura, bo tutaj zawsze, obojętnie czy to była pandemia przed pandemią, czy po pandemii, zawsze kandydatów mieliśmy i chętnych więcej niż miejsc, to oprócz tych dwóch kierunków naszymi najpopularniejszymi w ostatnim roku, ale też w ostatnich latach były automatyka i robotyka, budownictwo, ekonomia i zarządzanie na Wydziale Ekonomii, dietetyka, odnawialne źródła energii, to są te kynologia, to są te nasze najpopularniejsze kierunki w tym roku. Postanowiliśmy wprowadzić kilka nowości z takich najbardziej chyba wyczekiwanych, to jest ta nasza sztuczna inteligencja i chyba jako jedyna uczelnia, nie chyba, tylko na pewno jako jedyna uczelnia w regionie proponujemy taki kierunek na Wydziale Informatyki Sztuczna Inteligencja. To będzie kierunek, który wymusiło nasze kontakty ze studentami, ale tak naprawdę nasza rzeczywistość, która w tej chwili nie ucieknie już przed sztuczną inteligencją i niektórzy z nas się jej boją, niektórzy trochę bardziej się obawiają, inni współpracują, jeszcze inni próbują oswajać. My właśnie oswajać będziemy tą sztuczną inteligencję, jak ją oswajać będziemy uczyć naszych studentów na studiach pierwszego stopnia, dlatego że coraz większe słyszymy o coraz większym zapotrzebowaniu, można powiedzieć, rynku pracy też na specjalistów, którzy potrafią tworzyć i wdrażać te nowoczesne rozwiązania z tego obszaru. Z innych naszych nowych kierunków, bo sztuczna inteligencja już teraz wiemy, że cieszy się ogromnym zainteresowaniem, z nowych kierunków proponujemy również analitykę gospodarczą na Wydziale Ekonomicznym, która też można powiedzieć, że w jakimś stopniu ze sztuczną inteligencją jest połączona, ponieważ na tym kierunku nasi studenci, przyszli absolwenci będą się uczyć, jak myśleć analitycznie, wykorzystując do tego umiejętności właśnie z obszaru sztucznej inteligencji. To są takie dwa nasze najświeższe kierunki, ale będziemy też na budownictwie proponować budownictwo hydrotechniczne, zielone technologie chemiczne na naszym Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej, a także takie studia podyplomowe jak uzdatnianie wody i oczyszczanie ścieków, to również na Wydziale Budownictwa.
17: Na drugim biegunie takie kierunki, na których po rekrutacji jeszcze zostają miejsca, czy takie też macie, jak było w poprzednich latach?
18: Zdarza się, pani redaktor. To nie jest tak, że jak 47 kierunków czy 48 co roku mniej więcej naszym kandydatom proponujemy, to nie oznacza, że my wszystkie
9: wszystkie je uda się otworzyć, dlatego że na każdym z kierunków wymagana jest jakaś minimalna liczba studentów i to jest zazwyczaj od kilkunastu do dwudziestu kilku studentów. Jeżeli na dany kierunek taka liczba się nie uzbiera, to wtedy szukamy rozwiązania w porozumieniu również z naszymi kandydatami, z naszymi pracownikami, a przede wszystkim wykładowcami. Władze uczelni szukają takiego rozwiązania, żeby naszych kandydatów nie zostawiać z kwitkiem, dlatego też ta nasza możliwość w momencie składania papierów, w momencie rejestracji w systemie, aby wybrać sobie ten drugi i trzeciego wyboru kierunek, żeby w razie czego, gdyby się okazało, że jakimś cudem ten nasz wymarzony kierunek nie zostanie uruchomiony, żeby można było ewentualnie skorzystać z tej drugiej lub trzeciej propozycji.
17: A sporo mówi się też ostatnio o tak zwanym zjawisku dropoutu, o takim porzucaniu, prawda, przez studentów wybranego kierunku już na takim bardzo wczesnym etapie, na przykład po pierwszym semestrze, po pierwszym roku. Przyglądacie się temu? Czy ten trend dotyczy też waszej uczelni?
9: Dotyczy, oczywiście. Zwracamy na to uwagę i staramy się robić wszystko, żeby młody człowiek czuł się u nas od samego początku zaopiekowany, a przede wszystkim, żeby studia techniczne mogła u nas kontynuować osoba nie tylko po rozszerzonej maturze z matematyki, po szkole typu technikum, tylko też taka, która na przykład po 4 latach klasy humanistycznej w liceum nagle stwierdziła, że ona chce być u nas inżynierem i chce się w tym kierunku kształcić, a może się okazać, że matematyka, chemia, fizyka, te przedmioty były troszeczkę inne, inaczej traktowane niż na przykład w technikum. Dlatego organizujemy dla naszych studentów, aby zapobiec właśnie takiemu zjawisku w momencie, kiedy student obawia się, że może sobie nie poradzić, jeśli chodzi o poziom, zwłaszcza matematyki, myślę i tych ścisłych przedmiotów. Organizujemy dla nich takie zajęcia, można to powiedzieć, korepetycje. Zajęcia dodatkowe, z których oni bardzo chętnie korzystają, zwłaszcza matematyka i ten pierwszy semestr na pierwszym roku. To są takie zajęcia, z których każdy, kto czuje, że gdzieś tam jakieś braki się mogły pojawić na etapie szkoły średniej, żeby z takich zajęć dodatkowych mógł skorzystać, żeby tą wiedzę usystematyzować, żeby potem już w drugim semestrze i na drugim roku takich potknięć nie było. I żeby tego zjawiska, żeby to zjawisko właśnie dropoutu, o którym pani redaktor wspomniała, w jak najmniejszym stopniu nas dotyczyło, dlatego że studentów z roku na rok może jednak być mniej niż więcej.
17: Tak,
9: liczymy
17: tak.
9: się z tym.
17: A teraz jest właśnie ten moment, kiedy ci nasi maturzyści tegoroczni podejmują te najważniejsze decyzje w życiu, jedne z najważniejszych. Co pani im radzi? Jak te decyzje podejmować, żeby one były mądre, odpowiedzialne, jeżeli chodzi właśnie o wybór kierunku studiów i uczelni?
9: Są na pewno młodzi ludzie, którzy wiedzą już od być może nawet zakończenia szkoły podstawowej, w jakim kierunku zawodowo chciałyby iść, ale są takie osoby, które znam, takie osoby, które nawet w tej chwili po zdaniu matury wciąż jeszcze są na takim etapie, że nawet nie wiedzą, czy uczelnia techniczna, czy uczelnia humanistyczna. To może być, to jest duży problem, jeżeli w tym momencie po zdaniu matury w oczekiwaniu na wyniki nadal się nie ma zielonego pojęcia, na jaki kierunek iść. Ja myślę, że warto odwiedzić nasz uniwersytet. My proponujemy teraz w wakacje taki specjalny program, można powiedzieć, półkolonie dla naszych maturzystów między 4 a 15 lipca. Będziemy zapraszać na MUTI, na Młodzieżowy Uniwersytet Technologiczny, gdzie jeżeli ktoś z naszych maturzystów tegorocznych, można powiedzieć kolokwialnie, przegapił dni otwarte, które organizowaliśmy w marcu, to teraz będzie mógł każdego dnia przyjść na każdy z wydziałów i nie tylko, bo zapraszamy też na Akademicki Ośrodek Jeździecki, do Ośrodka Wychowania Sportu, także naprawdę wszelkie możliwe zakamarki ZUT-u będzie można zwiedzić i na każdym z wydziałów dopytać wykładowców o konkretny kierunek, zobaczyć, jak ta nauka będzie wyglądała, czy sobie poradzę na tym, a może coś bardziej będzie mi się podobało, czy kierunek bardziej przyrodniczy, czy techniczny, czy ekonomia. To też wydaje mi się, że taki trochę ewenement na pewno w skali województwa, a być może i kraju, gdzie tak jak Dziecięcy Uniwersytet Technologiczny jest u nas przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych, tak tutaj Młodzieżowy Uniwersytet dla uczniów szkół średnich, także maturzystów. Zapraszamy serdecznie. Oczywiście więcej szczegółów na naszej stronie internetowej. Zapraszamy serdecznie.
17: No właśnie, te bieżące informacje dotyczące rekrutacji, terminów, których nie wolno przegapić, poszczególnych kierunków studiów, to wszystko wszystko na waszej stronie internetowej.
9: Tak jest, zut.edu.pl to jest nasza strona internetowa, a strona dla kandydata, gdzie te informacje już są tak krok po kroku dla konkretnego maturzysty przygotowane i adres to jest irk.zut.edu.pl i tam właśnie na tej stronie internetowej zakładamy sobie, jeżeli chcemy przejrzeć sobie po prostu listę kierunków, tak też można, a w momencie, kiedy się decydujemy już, żeby się zarejestrować, zrekrutować, do czego serdecznie zapraszam, tworzymy swoje konto, w ten sposób się logujemy i wybieramy konkretne kierunki, które chcielibyśmy studiować. Każdy z naszych maturzystów może wybrać 3 kierunki przy jednej opłacie rekrutacyjnej, tutaj zaznaczam, 3 kierunki studiów, no i czekać na wyniki matur, dlatego że w tym momencie jesteśmy w takiej sytuacji, że ta rejestracja w systemie trwa do 14 lipca. Kto zakwalifikował się na wybrany lub wybrane kierunki, ogłosimy 17 lipca i tego 17 lipca, od tego 17 lipca, to jest piątek, czekamy na naszych kandydatów już z kompletem dokumentów, wśród których musi się znaleźć między innymi oczywiście świadectwo maturalne, o którego oryginał poprosimy do wglądu, aby wykonać sobie ksero. Czekamy w naszym centrum rekrutacji w Bibliotece Głównej ZUT przy ulicy Ku Słońcu 140 i tak naprawdę będziemy na Państwa czekać niemalże do końca lipca, bo do 28 lipca, a potem 31 lipca ogłosimy, kto zakwalifikował się, kto dostał się na wymarzony kierunek studiów.
17: No to mamy kalendarium na najbliższe tygodnie. Mówiła Emilia Kujawa, rzeczniczka prasowa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. A już teraz w naszym programie cykl poświęcony aktywności fizycznej i Tymon Serocki, kapitan drużyny 967 Ultimate Frisbee Szczecin, opowie, na czym polega ten sport i czy można dołączać się do drużyny.
5: Aktywnie na Pomorzu Zachodnim.
19: Frisbee głównie polega na przetransportowaniu dysku z jednej strefy punktowej do drugiej. No i tutaj główna różnica jest taka, że zamiast piłki mamy dysk. Zasady też trochę może są podobne do rugby, do piłki nożnej. Mamy pivot z koszykówki wzięty, jakieś tam pady z siatkówki, także taka ogólnorozwojowa dyscyplina. To jest właśnie z założenia zupełnie niekontaktowy sport. Jest taka zasada, że należy unikać kontaktu. Tutaj nie ma sędziów. Mamy tak zwany spirit of the game, polegający na tym, że zawodnicy sami muszą się między sobą dogadywać w momencie, kiedy na boisku będzie jakieś przewinienie. No i żeby unikać wszelkich niepotrzebnych rzeczy, też na boisku siebie unikamy. No, żeby się tam krzywda nikomu nie stała.
17: Jasne. A jakie cechy powinien mieć dobry zawodnik? Rozumiem, że szybkość jest istotna, tak? No i też chyba ugodowość w takim razie.
19: No i wie pani, że z tą ugodowością to może nie tak do końca, no bo wiadomo, że trzeba mieć swoją rację na boisku, wiedzieć, znać przede wszystkim też zasady, wiedzieć, czy się dane przewinienie popełniło, czy też nie. I wiadomo, że tutaj, jeśli tam to przewinienie zostało zgłoszone, no to drugiemu zawodnikowi wydaje się, że zostało ono popełnione, aczkolwiek nie zawsze trzeba się z tym zgodzić, gdyż no różnie bywa na tym boisku. Nasza drużyna bardzo często stara się grać głównie w grę, nie marnować czasu na zbędne dyskusje. No i my zazwyczaj przyznajemy rację, jeżeli ktoś już raz, że tak powiem, coś tam zgłosił, to my wtedy mówimy, że tak, dobrze, racja, dysk wtedy wraca i możemy sobie na spokojnie grać dalej.
17: Co to za liczba 967, która w nazwie waszego klubu 967 Ultimate Frisbee Szczecin występuje? Skąd ona się wzięła?
19: No to jest taka ciekawostka, możemy powiedzieć historyczna, związana z tym, że to też jest ciekawe, bo przyjechał do nas zawodnik z Ameryki, John Nichols, którego pozdrawiam z tego miejsca. Niestety nie gra z nami, gdyż wrócił do swoich rodzinnych stron. No i on tam właśnie datowo się trochę pobawił i w 966 roku był chrzest Polski. No i jak wiadomo, wtedy jeszcze Szczecin nie był częścią, nie był dołączony, natomiast stało się to dokładnie rok później, czyli w 967 roku, rok po chrzcie dołączył Szczecin, no i taki i my chcieliśmy uczcić ją do datę i tak się też nazwaliśmy.
17: Ile jest osób, proszę powiedzieć, w drużynie, no i w ogóle kim jesteście? No bo domyślam się, że osobami z zupełnie różnych branż i różnych środowisk.
19: Oj tak, tak, tutaj jest taka, że tak powiem, zupełna mieszanka, mamy u siebie gastronomów, przedstawicieli handlowych, budowlańców, na nawet dentystów, lekarzy, naprawdę tutaj wszyscy, o, skrzypaczy, skrzypaczkę tak na dobrą sprawę, bo to dziewczyna Marysia, którą też pozdrawiam. Każdy się tu u nas odnajdzie, każdy znajdzie dla siebie miejsce. Wiadomo, charakterowo też trzeba się gdzieś tam zaprzeć, no i nam się to udało.
17: Rozumiem, że można dołączać w takim razie, tak?
19: Oj, zapraszamy serdecznie. Ktoś ma ochotę się poruszać, poznać nowych ludzi, czasami może poznać drugą połówkę, czy coś na sportowo poważniej, bo są mistrzostwa młodzieżowe, mistrzostwa seniorskie, także każdy dla siebie tutaj niezależnie od wieku znajdzie miejsce, żeby sobie pograć i trzeba pełnić tą lukę w wolnym czasie w ciągu tygodnia.
17: A jak często trenujecie? Trzeba mieć dużo czasu na ten sport?
19: Oj, zdecydowanie nie. To tak w miarę, powiedzmy, naturalnie, że dwa razy w tygodniu. Czasami zdarza się tak, że jedziemy na jakiś turniej w weekend. Wiadomo, jest to raczej sporadycznie, to tak raz w miesiącu, może dwa razy w miesiącu.
17: Treningi odbywają się na Jasnych Błoniach, a o tej aktywności opowiedział nam Tymon Serocki, kapitan drużyny 967 Ultimate Frisbee Szczecin.
20: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
17: Przed nami jeszcze niecały kwadrans tej odsłony naszego magazynu, a będzie m.in. o usługach społecznych w Szczecinie.
21: Najwięcej osób zgłasza się do usług senioralnych, bo tutaj jesteśmy nastawieni na takiego aktywnego seniora, czyli podnosimy tą aktywność, chodzi o wzmocnienie też relacji. I to są rzeczywiście usługi, które największą popularnością się cieszą.
17: W dalszej części programu będę mieć dla Was zapowiedzi wydarzeń kulturalnych na najbliższe dni. A tymczasem na początku czerwca minął rok od utworzenia Centrum Usług Społecznych w Szczecinie. Czym zajmuje się ta instytucja, opowiedziała nam Karolina Krzemińska, kierownik działu usług społecznych w CUS-ie w Szczecinie.
22: Podpowiadamy mieszkańcom Pomorza Zachodniego.
17: O ofercie Centrum Usług Społecznych w Szczecinie chcemy dzisiaj porozmawiać. Proszę nam może wyjaśnić na początek, co to w ogóle są usługi społeczne?
21: Usługa społeczna, czyli usługa skierowana do mieszkańców i określona na podstawie potrzeb. Na początku, zanim określiliśmy, jakie usługi będziemy realizować, przeprowadziliśmy bardzo dużą diagnozę potrzeb i na tej podstawie określiliśmy 30 usług społecznych, które są ujęte w programie usług społecznych, który został przyjęty przez Radę Miasta w październiku 2025 roku. Właśnie na tej podstawie powstał katalog usług społecznych i stopniowo wprowadzamy nasze usługi dla mieszkańców, odpowiadając na ich potrzeby.
17: Kto w takim razie może z nich korzystać? Dla jakich grup macie ofertę?
21: Oferty mamy skierowaną do trzech grup. Dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, mamy usługi dla seniorów oraz usługi skierowane dla rodzin z dziećmi. Usługi dla seniorów, poradnictwo specjalistyczne, wycieczki edukacyjno-krajoznawczo-turystyczne, mamy trening umysłu, zajęcia artystyczne, zajęcia aktywności fizycznej, czyli gimnastykę oraz warsztaty kulinarne. Dla rodzin z dziećmi również mamy poradnictwo specjalistyczne i konsultacje i pogłębione wsparcie. Mamy różnego rodzaju warsztaty psychologiczne, trening umiejętności skutecznego uczenia się. Mamy warsztaty kulinarne dla dzieci, grupę wsparcia cyberprzestrzeń. Prowadzimy również ośrodek oparcia społecznego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, a dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu mamy pomoc w usterkach domowych, usługi opiekuńczo-kosmetyczne i tutaj mamy usługę manicure, pedicure i fryzjera i ta usługa jest realizowana w siedzibie mieszkańca, czyli jeżeli mieszkaniec ma taką potrzebę, my tą usługę realizujemy w miejscu zamieszkania. Mamy poradnictwo specjalistyczne, usługę opiekuńczą krótkookresową, która jest połączona z doradztwem dla opiekuna faktycznego oraz opiekuńcze usługi sąsiedzkie.
17: Przyjrzyjmy się może temu zapotrzebowaniu. Gdzie Państwo widzicie, że te usługi są najbardziej potrzebne i faktycznie zgłasza się najwięcej osób?
21: Najwięcej osób zgłasza się do usług senioralnych, bo tutaj jesteśmy nastawieni na takiego aktywnego seniora, czyli podnosimy tą aktywność, chodzi o wzmocnienie też relacji. I to są rzeczywiście usługi, które największą popularnością się cieszą. Nie mamy żadnego problemu z naborem. bo jeżeli chodzi o zajęcia artystyczne czy gimnastykę dla seniorów, zawsze mamy więcej chętnych niż miejsc. Teraz pod koniec czerwca, na początku lipca będziemy ogłaszać drugi nabór do warsztatów trening umysłu i to jest też usługa, która cieszy się bardzo dużą popularnością wśród naszych seniorów. Drugą taką grupą to są usługi dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i tutaj nasza złota rączka, usługa, która pomału, stopniowo, ale cieszy się coraz większą popularnością, i usługi opiekuńczo-kosmetyczne. Chętnie mieszkańcy korzystają z tej usługi.
17: Te warsztaty dla dzieci i rodziców, może nam Pani troszeczkę przybliżyć jeszcze tą ofertę?
21: Usługi dla rodzin z dziećmi, cały wachlarz warsztatów, z trening zastępowania agresji, trening umiejętności społecznych i to są warsztaty, które też cieszą się dużą popularnością, ale zachęcamy, bo cały czas mamy nabory. NVC zapraszamy, bo też mamy jeszcze wolne miejsca i zapraszamy bardzo rodziców z dziećmi na cyberprzestrzeń. Nowe, fajne warsztaty, jak bezpiecznie korzystać z cyberprzestrzeni.
17: Jeszcze o tą złotą rączkę chciałam zapytać. To jest taka w wielu miastach bardzo popularna usługa. Jak to jest w Szczecinie?
21: Cieszy się coraz większą popularnością, bo tak jak wprowadziliśmy usługę, to tak nieśmiało. Pomalutku gdzieś tak rozkręcało się to zainteresowanie i zawsze osoby, które korzystają z tej usługi, wracają. I rzeczywiście jest coraz więcej wniosków i coraz więcej osób z wielką chęcią korzysta. Usługa realizowana jest na terenie całego miasta. Najważniejsze kryterium, jakie należy spełnić, to być mieszkańcem Szczecina. Jest to usługa, w której w niewielkim stopniu mieszkaniec partycypuje w kosztach.
17: I możemy drobne naprawy domowe zrealizować w ten sposób.
21: Tak, to są drobne naprawy. Nie mówimy tutaj o generalnych remontach. Mówimy o drobnych naprawach, o uszczelnianiu okien na przykład, o podłączeniu kuchenki czy o wymianie przysłowiowej żarówki.
17: Pomoc prawna również jest realizowana. Mieszkańcy mogą korzystać z bezpłatnego poradnictwa w takich problemowych sytuacjach natury prawnej.
21: Oczywiście i ta usługa jest skierowana i dla seniorów, i dla rodzin z dziećmi oraz dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.
17: Chciałam jeszcze zapytać o Państwa obserwacje po tym roku w kontekście tej diagnozy, o której Pani wspomniała na początku, to znaczy mieliście dobrze rozeznane potrzeby mieszkańców, zanim te usługi zostały w ogóle wdrażane. I czy po tym roku funkcjonowania samych usług te doświadczenia pokrywają się z tą diagnozą?
21: W większości tak, szczególnie te usługi senioralne oraz dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Natomiast z samymi usługami tak naprawdę na rynku jesteśmy od 5 miesięcy. Myślę, że po takim pełnym roku będziemy w stanie określić, które usługi są tak zwane trafione, a które należałoby przeformułować. Natomiast na tą chwilę widzimy, że na pewno te usługi dla seniorów i dla osób potrzebujących wsparcia, tutaj one rzeczywiście, ta diagnoza bardzo dobrze nam pokazała, jakie jest zapotrzebowanie i że wypełniamy tą przestrzeń akurat tymi usługami.
17: A może Pani nam powiedzieć, ile osób już skorzystało albo korzysta, jaka to jest skala?
21: Z każdych warsztatów senioralnych, na przykład gimnastyka dla seniorów. Aktualnie mamy 4 grupy po 10 osób, czyli 40 osób w tygodniu akurat bierze udział w takich zajęciach. Podobnie jest w zajęciach artystycznych, czyli mamy 4 grupy po 10 osób. Trening umysłu mamy 2 grupy po 10 osób, teraz będą kolejne 2 grupy, więc samych seniorów mamy około 100 osób w naszym salonie usług społecznych. Teraz organizujemy wycieczki edukacyjno-krajoznawczo-turystyczne. W tym roku organizujemy 5 wycieczek, czyli dla 250 mieszkańców, więc ta skala jest dość duża.
17: I rozumiem, że współpracujecie w zakresie realizacji tych usług z organizacjami pozarządowymi.
21: Tak, usługi nie są realizowane przez urzędników ani przez podmioty prywatne. Te usługi są realizowane przez organizacje pozarządowe. Czyli otwarty konkurs ofert, organizacje składają do nas oferty, my wybieramy organizacje, które z nami współpracują, podpisujemy umowę, więc wszystkie, większość tych usług realizowane jest przez organizacje pozarządowe.
17: Jak się można zgłosić, proszę powiedzieć, gdzie szukać informacji na temat tych usług dostępnych w Centrum Usług Społecznych w Szczecinie?
21: Oferta o usługach aktualnie dostępnych jest zamieszczana na stronie Centrum Usług Społecznych w Szczecinie oraz na naszym Facebooku. W aktualnościach, ale na co dzień, jak tylko pojawia się usługa, jest ona automatycznie uruchamiana na stronie Centrum Usług Społecznych w Szczecinie.
17: I są to usługi bezpłatne całkowicie, czy gdzieś obowiązują jakieś niewielkie płatności?
21: Większość usług jest całkowicie bezpłatna dla mieszkańców, tylko usługa usterka domowa, tutaj mieszkaniec częściowo pokrywa koszty tej usługi, i również usługi opiekuńczo-kosmetyczne. To są usługi, w których mieszkaniec częściowo pokrywa koszta, oraz usługa sąsiedzka, opiekuńcza usługa sąsiedzka.
17: A ja wspomnę tylko, że działania tej instytucji obejmują aż 30 nowych form wsparcia, wdrażanych we współpracy z lokalnymi organizacjami pozarządowymi i podmiotami ekonomii społecznej. Dotyczą one praktycznie pomocy w codziennym życiu, usług dla seniorek i seniorów, dla rodzin, dzieci i młodzieży oraz dla osób z niepełnosprawnościami niesamodzielnych i ich opiekunów. A już teraz w naszym programie inne propozycje spędzenia wolnego czasu. Sprawdźmy, co słychać w kulturze.
20: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
17: Kino na Leżakach ponownie gości na szczecińskich osiedlach, zapraszając mieszkańców do wspólnego spędzenia letnich wieczorów pod gołym niebem. Tegoroczna edycja to w sumie 10 wyjątkowych seansów. Pierwszy już za nami, 25 czerwca. Potem w każdy czwartek w różnych częściach miasta aż do 3 września będą odbywać się kolejne seanse. I o tym opowie nam już teraz Celina Wołosz, rzecznik

0: część to będzie kino drogi, w którym nasi bohaterowie wyruszali w podróż zarówno w świat, jak i w głąb siebie, we własne doświadczenia, więc mamy trzy takie cykle filmowe. Kino będzie wędrowało przez całe wakacje. Zaczynamy od prawobrzeża, będziemy później przez Śródmieście, przez lewobrzeżną część miasta, wrócimy na prawobrzeżną, więc będziemy tak sobie wędrować w każdy czwartek wakacyjny z tym naszym plenerowym multiplexem. A co tak jakby dokładnie zobaczymy, to może też powiem, bo tak wspomniałam, że to są tylko jakby trzy takie tematyczne podziały, a wśród nich to m.in. Gladiator, Ósma Mila, Mamma Mia, Rybki Sferajny, Wycieczka na studia, czy też familijna bajka Trolle, część pierwsza, więc dużo fajnych tytułów się pojawi, tytułów zarówno dla tych mniejszych, jak i tych starszych kinomaniaków. Co najważniejsze, jesteśmy w każdy czwartek zmieniamy się oczywiście z naszą lokalizacją i też zmieniają się godziny tych projekcji, bo w lipcu zaczynamy z kinem o godzinie 21.30, w sierpniu o godzinie 21.00, a we wrześniu o 20.30, bo jeszcze pierwszy tydzień września zahaczamy z naszym kinem, więc jest dużo projekcji, dużo ciekawych tytułów do wyboru. Istotne również jest to, że kino jest całkowicie bezpłatne, nie obowiązują tutaj żadne bilety, tylko dużo wolnego czasu i dobry nastrój. Na uczestników czekają leżaki, koce, w razie niepogody jesteśmy przygotowani z pelerynami, a na różnego rodzaju insekty i komary także mamy ze sobą zawsze spray i służymy pomocą naszym widzom, więc tak jak mówiłam, niczego poza wolnym wieczorem nie potrzebujemy, aby dołączyć do tego wydarzenia. Kino na leżakach, szczegółowy harmonogram oczywiście znajdziemy w wydarzeniu na Facebooku albo na naszej stronie www.żegluga-szczecińska, czyli zstw.szczecin.pl.
1: Mówiła Celina Wołosz, rzeczniczka Żeglugi Szczecińskiej, a to akurat strona, którą warto śledzić, bo wydarzeń tam nie brakuje. Wśród nich na przykład weekendowy cykl Bulwarowe, który w tym roku nieco zmienił swoją formułę, a także lokalizację. Z kolei od 4 lipca można odkryć jeden z najpiękniejszych zakątków pogranicza polsko-niemieckiego z pokładu tramwaju wodnego. 4 lipca właśnie uruchomione zostaną rejsy łączące Szczecin z przygranicznymi miejscowościami Meszerin i Garc. To wyjątkowa okazja, by podziwiać Starorzecza, rozlewiska Odry i Międzyodrza oraz zwiedzić malownicze miasteczka położone po obu stronach granicy. Statek będzie kursował w każdą sobotę i niedzielę lata od 4 lipca do 5 września. Tą propozycją kończymy już tą odsłonę naszego magazynu, którą przygotowały Małgorzata Mura i Monika Trykowska-Chwila. Dziękuję.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie.

0: daleko jeszcze?
1: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
0: Wow, jaki błękitny.
2: A to nasz hotel przy samej plaży.
1: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
2: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
1: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
3: Awatar, ogień i popiół w Disney Plus.
4: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
3: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
5: Sali się nie poddają!
6: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
3: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
7: Ogień zszedł z boczem góry.
3: Awatar, ogień i popiół.
6: Stajemy do walki!
3: Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.

0: biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda. Reklama.
1: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Wolinie. Co jest grane w Wolinie?
2: Ula Myszkinis, witam w kolejnym magazynie Co jest grane i zapraszam na wędrówkę po zachodnim Pomorzu, a głównie po Wyspie Wolin.
1: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
2: Zachodnie Pomorze turystyką stoi. Mamy mnóstwo ścieżek rowerowych i miejsc, do których bardzo często zaglądają i mieszkańcy, i turyści. Tymczasem władze gminy Police mają nowy pomysł. Pomysły na turystyczny szlak rowerowy Łąk Odrzańskich. Szlak będzie miał ponad 4 km, a powstanie na wyspie Polickie Łąki. Na trasie znajdą się 3 punkty widokowe z miejscami obsługi rowerzystów. Nowe ścieżki połączą się z trasą rowerową wokół Zalewu Szczecińskiego. Inwestycja ma być gotowa w przyszłym roku, a w jej powstanie zaangażowane będą fundusze europejskie. I pozostajemy przy ścieżkach rowerowych. Pani Elżbieta Kucharska w zawodowym życiu była pilotem wycieczek i przewodnikiem. Na emeryturze zaangażowana jest w mnóstwo projektów, m.in. w organizację Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Kamieniu Pomorskim. Ale gdy tylko może, wsiada na rower. I jest to rower elektryczny.
1: Co jest grane w Wolinie?
3: W ciągu ostatniego roku przejechałam ponad 2000 km, ale od razu powiem, że to rowery elektryczne, że to nie jest jakiś wielki wyczyn, ale tak naprawdę dużo się ruszamy. Wyspę Wolin bardzo lubimy. No teraz łatwiej nam tam dojechać bez konieczności używania bagażnika rowerowego, więc po prostu z Kamienia Pomorskiego jesteśmy w stanie tam wypady robić jednodniowe. Ostatnio byliśmy ścieżką rowerową, jadąc z Kamienia Pomorskiego przez Dziwnów, Międzywodzie. W Międzywodzie odbiliśmy do Wolina. Świetna nowa część tej ścieżki rowerowej z Unina do Wolina. Przepiękna, wygodna. Chwalą mnie rowerzyści, bo ta pierwsza część za Międzywodziem no nie jest zbyt wygodna i na pewno remontu wymaga, ale dalej jedzie się wspaniale. Ucieszyło mnie to, że nie były koszone pobocza i kwitło tam tyle kwiatów przecudnych. Nawet ta koniczyna internetka, taka słynna, spod Tat, no też można ją tam spotkać. No i później tam się bodajże spotykają dwie ścieżki. Jedna wokół Zalewu Szczecińskiego, a druga z Kostrzyna nad Odrą, nad morze. No ja już byłam tam w tym roku dwa razy, no, w takich dłuższych wyprawach, więc nie chcę się pomylić, ale jadąc z Wolina w stronę Wapnicy, to jest właściwie dosyć nowa ścieżka, nie wiem, czy ona tam ma 2 lata, jakoś tak. Przecudny widok na Zalew Szczeciński, na wzgórza klifowe nad Zalewem Szczecińskim. Prześwietnie. Zjechaliśmy na szlak chyba niebieski, pieszy, i tym szlakiem dotarliśmy, odwiedzając prawie, że martwy ten dom wolinianin. On się tam przewrócił, w takich kawałkach leży nad Zalewem Szczecińskim. Też to miejsce odwiedziliśmy i dalej do Lubina. Robimy tam zawsze przystanek, po prostu odpoczywamy chwilę. No, później powrót. Jest ścieżka dosyć wygodna z Międzyzdrojów do Warnowa przez Woliński Park Narodowy. Jeżeli się tranzytem przejeżdża, bez jakiegoś tam zatrzymywania się, wtedy rowerzyści są zwolnieni z opłat za wjazd do parku. No i wyjeżdża się w Warnowie. No tutaj nawierzchnia już się psuje, bo jedzie się po prostu drogą asfaltową, taką troszkę dziurawą, ale wiosną w przepięknej zieleni, taki zielony dach nad głową do Wisełki. Można sobie tam troszkę odsapnąć nad jeziorem Czajczym. Jest wiata rowerowa, no taka nowoczesna, bardzo ładna też. I stamtąd ścieżka poprowadzi do Międzywodzia i dalej do Kamienia. No, te ścieżki przy samych szosach może nie są takie super świetne, bo jedzie się tuż stosunkowo blisko samochodów, no ale za to jest wygodniej. No, nawierzchnie są różne, my jeździmy częściej poza ścieżkami, bardziej polnymi i leśnymi drogami i wtedy to jest no, duże wyzwanie. Tutaj wokół Kamienia wszystkie wsie prawie mamy odwiedzone. No Wyspa Wolin, ścieżki są fajne, jak są powiązane. No i myślę, że z Międzyzdrojów, no nie tylko do Warnowa i Wapnicy, ale można też pojechać nową ścieżką, tak w miarę nową. No wysoko ją oceniam, w stronę Świnoujścia. Ta ścieżka prowadzi po prostu wydmą między plażą a morzem, z taką gruntową nawierzchnią, ale bardzo równą, bardzo, bardzo fajnie się jedzie, widać morze cały czas. I później wjeżdża się w las i ten las też jest bardzo piękny. Także rok temu tam byliśmy, dojechaliśmy do Świnoujścia, przeprawiliśmy się promem w centrum miasta rowerami, dalej pojechaliśmy przez Albeck Banzin do Heringsdorf, no i stamtąd już wracaliśmy. To jest jeden kierunek, no ale też bardzo fajny jest kierunek drugi na wschód. Teraz sporo tych ścieżek, więc jest ścieżka asfaltowa z Dziwnówka w stronę Pobierowa. No, właściwie to ona asfaltowa to jest do Łukęcina, później wchodzi w las. Znaczy ma alternatywę, bo Dziwnówka można pojechać też gruntową, taką o wiele fajniejszą moim zdaniem, ale trzeba tam uważać trochę, bo nie jest tak równa, są korzenie, są różne takie wzniesienia, małe góreczki, ale rowerzyści, przynajmniej część, na pewno lubią takie atrakcje po drodze. I później dalej, kierunek na wschód, tam się mija kolejne miejscowości, Pobierowo, Trzęsacz, Rewal, Pogorzelica. Za Pogorzelicą jest bardzo fajny odcinek też, to jest jakiś taki nowy chyba fragment szlaku. Właściwie to już jest Eurovelo R10, ta zachodniopomorska Velo Baltica. I no, ona prowadzi dalej w stronę Kołobrzegu. No i tak rok temu jechaliśmy, byliśmy za Kołobrzegiem, Mielno, Łazy. A w tym roku kontynuowaliśmy, zabraliśmy rowery na bagażnik, pojechaliśmy do Darłowa, bo już wydawało nam się to za daleko, tak na jeden raz, bez noclegu. I z Darłowa sprawdzaliśmy, jak tam się ma Eurovelo w tamtej dalszej części, bardziej na wschód. Widokowo ładnie byliśmy najpierw w Jarosławcu i troszeczkę tam za Jarosławcem do Jeziorowicko. Fajny odcinek, chociaż może nie jest zbyt równy, ale widokowo ładny, między jeziorem Kopań a morzem, a w drugą stronę do Dąbek, z tym, że no niestety za Dąbkami trasa odchodzi w ogóle jakoś tak, tam mało morza, zdecydowanie mało, trasa odchodzi bardziej na południe, natomiast można dojechać jeszcze do takiej małej miejscowości na Mierzei między jeziorem Bukowo a morzem, jakoś do Dąbkowice, jakoś tak chyba się nazywa, nie wiem, czy się nie pomyliłam, bo tam przeczekaliśmy straszną burzę w tym roku.
4: Jeździcie na rowerach elektrycznych. Czy jazda na takim rowerze elektrycznym podczas deszczu nie jest niebezpieczna?
3: Przyszło mi to na myśl, bo jechaliśmy w tym roku. Po raz pierwszy nam się zdarzyło, nie mieliśmy wyjścia, obraliśmy pelerynki. No jechaliśmy, nic nam się nie stało. Później był wprowadzony do rowerowni w hotelu, może nie powinnam mówić nazwy, w którym hotelu byliśmy, ale bardzo fajne miejsce na szlaku w Darłowie położone, Wieprzą, z bardzo miłym właścicielem i pomocnym, który nam pomagał przy tych rowerach bardzo ciężkich.
4: Te rowery są też właśnie dość ciężkie.
3: To jest ich wielki minus. To jest największy minus, no ale coś za coś. Nasze rowery ważą 26-27 kg. Są bardzo wygodne, mają automatyczną skrzynię biegów i paski klinowe zamiast łańcucha, więc jeździ się naprawdę świetnie na tym. No ale największym minusem jest waga. I tutaj no ja sama nie dałabym rady z rowerem, no ale jeździmy z mężem, więc sobie jakoś tam jakoś sobie radzimy. No gorzej z przechowaniem. Jeżeli ktoś mieszka w domku na parterze i ma wszystko na parterze, więc dobrze, można to sobie tam zabezpieczyć. No ale mieszkańcy miast często wielokondygnacyjne budynki, no i tutaj jest dylemat, co zrobić z rowerem. No myśmy się w końcu zdecydowali na te rowery, bo uznaliśmy, że jak już nie jesteśmy najmłodsi, a chcemy nadal jeździć, to żeby nie umierać później wracając do domu pod wiatr najczęściej, żeby później po prostu czuć się dobrze, no to zaryzykujemy i kupimy. Jesteśmy naprawdę zadowoleni.
2: Na temat rowerowej pasji, która nie kończy się wraz z emeryturą, rozmawiam z Elżbietą Kucharską, niegdyś pilotem wycieczek i przewodnikiem, teraz zapaloną rowerzystką posiadającą rower elektryczny.
1: Nasze propozycje dla mieszkańców Wolina.
4: Proszę właśnie wyjaśnić słuchaczom i mnie także, bo ja nie miałam do czynienia z rowerem elektrycznym. Czy takim rowerem możemy jechać w trybie takim tradycyjnym i włączyć sobie, czy cały czas jedziemy jak na rowerze elektrycznym?
3: No powiem, jak jest z naszymi rowerami. Jeżeli nie włączymy żadnego trybu, można, oczywiście można jechać, ale to nie będzie zbyt przyjemne. Raczej rower jest ciężki, więc to będzie ciężka jazda. Nasze rowery mają 3 tryby. Eko, no to jest taka właściwie normalna jazda, można powiedzieć, z lekkim bardzo wsparciem. Tryb normalny, no to już się czuje, że jest wyraźnie łatwiej. No i jeszcze jest taki najwyższy tryb high, no to już jest komfortowo, że tak powiem, i można jeździć na eko, a pod górkę włączać ten najwyższy tryb, albo no wtedy, kiedy jest jakaś trudna nawierzchnia, piachy, chociaż na piachu wtedy przechodzę na tryb manualny i jadę na jedynce i wtedy jest bardzo dobrze. Można jechać jakiś czas po no, bardzo zapieszczonej drodze, gdzie koła właściwie grzęzną i byłoby trudno jechać no, w sposób automatyczny. Wybieramy albo ręczne sterowanie, albo automatyczne, tak jak wspomniałam, automatyczna skrzynia biegów. Ona ułatwia sprawę, nie trzeba myśleć, na którym jestem biegu, a na którym mam przejść za chwileczkę. Także to no, akurat w naszym przypadku to się sprawdza bardzo.
4: A pani ostatnia wycieczka, dokąd prowadziła droga?
3: Ostatnia była dzisiaj. Pojechaliśmy po śniadaniu i wypiliśmy kawę u Gołębiewskiego, to znaczy po Bierowie. Jak nie mamy zbyt wiele czasu, to najchętniej jeździmy przez Kładkę w Kamieniu, przez miejscowość Żółcino i później Dzika Plaża we Wrzesowie, Wrzesowo, Radawka i później przez las w stronę Łukęcina i Pobierowa. To jest taka najkrótsza trasa, najwygodniejsza, jak po prostu jedziemy na chwilę tylko.
4: A wracając do Gołębiewskiego, który po wielu latach budowy wreszcie się otworzył, jak tak. Wrażenia?
3: No ja powiem szczerze, że przyglądałam się tej budowie od wielu lat, bo właśnie jeżdżąc na rowerze albo chodząc, podjeżdżając do Łukęcina na spacery, to często właśnie taka trasa nadmorska wiodła tuż przy płocie, a za płotem była budowa. Przyglądaliśmy się jej i tak do końca nie wierzyliśmy, jak to się wszystko uda, jak to będzie wyglądało. No i dziś zastanawiałam się, czy w krótkich spodenkach w ogóle będziemy mogli się tam napić kawy, jak to będzie, bo granity, marmury i tak dalej. Natomiast wypiliśmy dobrą kawę w sympatycznym miejscu od strony morza. Hotel jest zupełnie otwarty. Wjeżdża się tam ścieżką wygodną, rowerową. Trwał koncert fortepianowy z towarzyszeniem tam jeszcze kwartetu smyczkowego. My siedzieliśmy sobie na dworze z ładnym widokiem. Hotel ma zejście na plażę. To w sumie nie wiedzieliśmy, kiedy ono powstało, bo tak jest ukryte sprytnie. Naprawdę bardzo na wysokim poziomie to jest. No więc zwiedzać hotelu nie zwiedzałam. Byłam po prostu na chwilę w środku i spędziliśmy czas na dworze, w kawiarence. Znaczy najbardziej podobało mi się, że to jest takie otwarte miejsce, że nikt tam nie przeszkadza ciekawskim zaglądać i sobie sprawdzać, co tam, jak to wygląda. To było całkiem miłe.
4: Czy widać już w regionie, że turystów jakby jest więcej dzięki temu, że hotel się otworzył?
3: Tego nie możemy jeszcze powiedzieć, moim zdaniem. Natomiast parking był w znacznej mierze wypełniony, tak bym powiedziała. No myślę, że frekwencja będzie tam dopisywała. No widzieliśmy baseny, puste niestety, bo pogody rano nie było, teraz dopiero się rozpogodziło, ale myślę, że nie tylko goście hotelowi będą korzystali z tej infrastruktury, ale też no tacy jak my, ludzie, którzy na przykład pojadą tam z dziećmi albo z wnukami z okolicy, żeby sprawdzić, jak się pływa w tych basenach. To może być coś ciekawego. Tam też jest jakaś inna jeszcze struktura tego typu, ale zobaczymy w przyszłości, jak to będzie wyglądało. Natomiast to naprawdę się chwali, że jest to takie ekskluzywne miejsce, ale jednocześnie otwarte. Jest pięknie położone, to nie ulega wątpliwości. Natomiast no trochę pamiętam, że jak to powstawało, to właśnie przerażał mnie ogrom tego hotelu. Zobaczymy, jak to będzie funkcjonowało dalej. Wreszcie się udało, hotel działa, chociaż niektórzy może nie wierzyli.
4: Życzę jeszcze wielu wspaniałych wycieczek, dalszych i bliższych. Myślę, że zachęciła pani mieszkańców okolic Kamienia Pomorskiego do tego, żeby wsiąść na rower. Może niekoniecznie elektryczny, a może właśnie ktoś, słuchając rozmowy z panią, pomyślał o tym, żeby taki rower sobie kupić.
3: No kto wie, no ja bardzo polecam, no nie tylko wtedy, kiedy jest się na emeryturze, bo my jeździmy na rowerach od lat, no i to jakoś tak nam zostało. Myślę, że to jest naprawdę dobry sposób spędzenia czasu.
4: A do tego fajna forma rekreacji.
3: Lubię mieć wiatr w oczach.
2: O wspaniałych ścieżkach rowerowych Wyspy Wolin i regionu opowiadała nam Elżbieta Kucharska, zapalona rowerzystka, kiedyś pilot wycieczek i przewodnik.
1: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Wolinie. Co jest grane w Wolinie?
2: Wakacje tuż za progiem. Co prawda sezon kąpieliskowy na dobre na plażach gminy Dziwnów rozpocznie się 1 lipca, ale już teraz nad bezpieczeństwem kąpiących się w Bałtyku czuwają ratownicy. Jak to wygląda w tej chwili w Międzywodziu, mówi szef tamtejszych ratowników Krzysztof Kozub.
1: Co jest grane w Wolinie?
5: Jesteśmy już w gotowości, pracujemy, można się bezpiecznie kąpać, z tym, że poza terenem, na którym prowadzone są prace hydrotechniczne polegające na reflacji plaży. No i co? Czekamy na pełny sezon.
2: A ile stanowisk mamy teraz na plaży w Międzywodziu?
5: Na plaży w Międzywodziu w tym okresie przed pełnym sezonem jest 300 metrów plaży, czyli 3 stanowiska ratownicze. Natomiast w pełni sezonu będzie to 6 stanowisk. Obsługa ratownicza jest do 31 sierpnia, zarówno w Międzywodzie, jak i w Dziwnowie.
4: A jaki sprzęt macie do dyspozycji?
5: Jeśli chodzi o ten sprzęt standardowy ratowniczy, to są to zasobniki z liną, oczywiście boje typu SP. Mamy łodzie wiosłowe, łodzie motorowe, czyli to wszystko, co jest potrzebne do sprawnie przeprowadzonych interwencji. Oczywiście mamy też jakiś tam sprzęt medyczny, który jest niezbędny do ratowania osób w stanie zagrożenia życia.
4: W Świnoujściu w tym roku ratownicy będą też dyżurować w godzinach wieczornych, czyli takich po godzinie 17. A jak to wygląda na plażach gminy Dziwnów, o której schodzicie ze stanowiska?
5: To znaczy plaża jest szerzona w godzinach od 9 do 17. Natomiast pełnimy dyżury całodobowe. Jest zespół interwencyjny zarówno na bazie w Dziwnowie, jak i w Międzywodziu. I w razie czego, jeżeli jest jakaś sytuacja zagrożenia, to interweniujemy nawet w nocy.
2: Oby jednak tych interwencji było jak najmniej. To był Krzysztof Kozub, szef ratowników, którzy czuwają nad naszym bezpieczeństwem na plaży w Międzywodziu.
1: Blisko mieszkańców.
2: Czy to początek końca? Tak można by powiedzieć. Zwiedzać Świnoujście w tym roku możemy, jadąc piękną dorożką. Ale czy na pewno konie, które ciągną tę dorożkę, są z tego zadowolone? Tego stwierdzić tak naprawdę nie możemy. Ale w Świnoujściu rozgorzała dyskusja, czy dorożki powinny jeździć ulicami miasta. Co dalej z dorożkami? Zapytałam Wojciecha Basałygo z Urzędu Miasta.
1: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
6: Odbyło się niedawno spotkanie właścicieli koni ze środowiskiem fundacji, stowarzyszeń, które zajmują się ochroną zwierząt i jest taki pomysł na to, żeby ograniczyć dorożki w Świnoujściu jeszcze bardziej niż one są ograniczone dzisiaj. Główne zarzuty są takie, że konie są źle podkute, no i że nie powinny wykonywać takiej pracy w takim kurorcie jak Świnoujście. My do tego podchodzimy bardzo ostrożnie, dlatego że zdajemy sobie sprawę z tego, że jeżeli z dnia na dzień taki zakaz zostałby wprowadzony, to wówczas te konie, które dzisiaj pracują i wożą turystów, no, byłyby skazane na los, którego nie chcemy. Oczywiście, bo zdajemy sobie sprawę, że nie ma co się oszukiwać. Te konie trafiłyby po prostu na rzeź. Tego nie chcemy. Dlatego rozpatrywane są różne scenariusze. Jednym z nich jest to, żeby wygaszać licencje. Czyli te licencje, które są w tym roku wydane, a jest ich 7. Ja przypomnę, że w latach 90. Tych dorożek było ponad 100. Ich stan był bardzo różny. Turyści, którzy wtedy w latach 90. przyjeżdżali do Świnoujścia, to dobrze pamiętają te dorożki sklejone z na przykład dostawczego żuka z kołami od żuka albo nyski. Teraz te dorożki wyglądają tak jak dorożki, na przykład krakowskie. Natomiast no, miłośnicy zwierząt, przedstawiciele różnego rodzaju fundacji, stowarzyszeń prozwierzęcych zwracają nam uwagę na to, że to nie jest dobry trend, żeby dorożki, konie były wykorzystywane do dowożenia ludzi w takim mieście jak Świnoujście. Mieliśmy w ubiegłym roku taką niebezpieczną sytuację, wówczas koń pośliznął się i upadł. Nie chcemy, żeby do takich wypadków dochodziło. Przede wszystkim jest to podyktowane dobrostanem zwierząt. Dlatego jednym z pomysłów jest to, żeby wygaszać licencje, nie wydawać nowych. Te konie, ci woźnicy, którzy już są mogli sobie spokojnie pracować, ale żeby tych dorożek nam zwyczajnie nie przybywało i nie przybywa. Dlatego, że w ubiegłym roku takich licencji było bodajże 14, w tym roku jest mniej. Liczymy na to, że to będzie działalność gospodarcza, która będzie stopniowo wygaszana w Świnoujściu i że no za kilka lat tych dorożek rzeczywiście w Świnoujściu nie będzie. Ja tylko przypomnę, że w ostatnich latach dorożkarze poczynili duże inwestycje, bo na przykład kupili dorożki, ucywilizowali je. One wyglądają, tak jak już powiedziałem wcześniej, bardzo ładnie. Są białe powozy, tak już by należało powiedzieć, na styl tych krakowskich, więc zainwestowali w te dorożki. Miasto także zainwestowało na przykład w taki przystanek przy ulicy Trętowskiego, który ma chronić zwierzaki, konie przed promieniami słońca, przed gorącem. Natomiast słuchamy głosu i mieszkańców, i dorożkarzy, i także przedstawicieli Fundacji Prozwierzęcych. Będziemy chcieli znaleźć gdzieś, spotkać się przynajmniej w połowie drogi i znaleźć wspólny kompromis.
2: O losie świnoujskich dorożek mówił Wojciech Basałygo z Wydziału Informacji i Konsultacji Społecznych Urzędu Miasta Świnoujście.
1: Co jest grane w Wolinie?
2: Przedstawiamy Wam listę przebojów turystycznych Pomorza Zachodniego według doktora Tomasza Olechwira. A doktor Tomasz Olechwir to pracownik Uniwersytetu Szczecińskiego, pilot i przewodnik. Rozmawiał z nim Bogdan Widawka.
1: To warto wiedzieć.
7: Podróże, wycieczki wcale nie muszą być dalekie i egzotyczne, żeby były ciekawe. No to nie jest odkrycie Ameryki, wszyscy o tym dobrze wiemy. Ale przecież na Pomorzu Zachodnim nie brakuje nam miejsc, gdzie nie tylko jest ciekawie, ale wręcz zachwycająco. Na początek zadam panu z pozoru tylko banalne pytanie. Dlaczego pańskim zdaniem ludzie szukają ciekawych miejsc? Dlaczego podróżują?
8: No, podróże obecnie są taką formą ciekawości życia, bo jeszcze jakbyśmy się cofnęli ładnych kilkanaście lat wcześniej, to ludzie przede wszystkim zbierali różne rzeczy. Zbierali, kupowali, to było dla nas coś nowego. Ja mówię tak w odniesieniu tutaj do mieszkańców naszego regionu, naszego kraju. A podróże stały się też takim wykładnikiem wolności, bym powiedział, bo zawsze interesują nas te miejsca, gdzie nas nie ma, których nie znamy. No i dzięki temu możemy je bardziej poznać. Też dostęp do wszelkich informacji dzięki social mediom, jak gdyby prowokuje nas do tego, aby dane miejsca odwiedzić, bo widząc gdzieś piękne zdjęcie, czy słysząc w jakimś blogu, czy podcaście o jakichś nowych miejscach, które właśnie niekoniecznie muszą być daleko, sami jesteśmy ciekawi, żeby te miejsca odwiedzić.
7: Odwiedzić, też pokazać i opowiedzieć o nich. Mam taką teorię zapożyczoną od kolegi, który jest ratownikiem GoPro, i on mówi zawsze tak, że ludzie chodzą w góry po to, żeby zobaczyć, żeby przeżyć, ale potem, jak zejdą na dół, żeby opowiedzieć o swoich wrażeniach i o tym, co zobaczyli.
8: Dokładnie, bo my coraz częściej już nie tyle kolekcjonujemy nawet i zdjęcia, ale kolekcjonujemy wspomnienia. Chodzi o to, żeby te miejsca, które warte są według nas do zobaczenia, żeby one kojarzyły nam się z pewnymi emocjami, które akurat w tych miejscach przeżywamy. I później właśnie tymi emocjami możemy się podzielić z innymi.
7: Tak sobie myślę, żeby stworzyć swoistą listę przebojów turystycznych, listę przebojów miejsc, które koniecznie trzeba odwiedzić. Nawet jeśli miałoby to być drugi czy trzeci raz, zawsze można zobaczyć coś innego przy okazji. Odkryć coś nowego w miejscach, gdzie już byliśmy. Listę przebojów doktora Tomasza Olechwira. Które miejsce na mapie naszego regionu, na Pomorzu Zachodnim, otwierałoby taką pańską listę turystycznych przebojów?
8: Och, tutaj się wykażę lokalnym patriotyzmem. Na pewno wyspa Wolin, wyspa Uznam, wyspa Karsibór, czyli mówiąc wprost, Delta Wsteczna Świny. To jest niesamowite miejsce, które oczywiście doskonale znamy, tak zresztą jak pan wcześniej mówił. Możemy je znać, ale nie pod każdym kątem, nie w każdym calu, bo tutaj mamy Międzyzdroje, tutaj mamy Świnoujście, Dziwnów, Kamień Pomorski przepiękny, historyczny Wolin, ale jest jeszcze na tych naszych wyspach, na tym naszym archipelagu niesamowita ilość miejsc, które czekają na odkrycie. Jakbyśmy chcieli tak popatrzeć na to z geograficznego punktu widzenia, to tak naprawdę znaleźlibyśmy tutaj fragmenty krajobrazów z całej Europy.
7: Dlaczego?
8: Ano, bo możemy znaleźć piękne, piaszczyste plaże, które na przykład cechują wyspę Bornholm. Możemy znaleźć dość urozmaiconą rzeźbę w postaci takiej rzeźby polodowcowej w okolicach Międzyzdroju, w Wolińskim Parku Narodowym. No, może nam to wtedy przywoływać nawet całkiem strome podejścia w Alpach czy w Karpatach. Możemy też znaleźć piękne, kolorowe, przeczyste wody, tak jak chociażby jezioro turkusowe w Wapnicy koło Międzyzdrojów.
7: No właśnie, Międzyzdroje, Wolin, Świnoujście, ten kawałek Pomorza Zachodniego chyba niesprawiedliwie w oczach czy też w uszach niektórych ludzi spoza tego regionu kojarzy się wyłącznie z latem. Tymczasem zimą też jest pięknie.
8: Tak, zimą też jest ciekawie, czego dowodem była ostatnia zima, bo mieliśmy okazję w przypadku kilku dni z mrozem, z lodzenia, obserwować fantastyczne zwały lodowe, które tworzyły się na miejscu. Zima to też jest czas, kiedy na wyspie Karsibur, która także należy administracyjnie do Świnoujścia, kiedy trwają zbiory trzciny. Mało kto o tym wie, że to jest czas, kiedy taką trzcinę się zbiera, ona jest później przetwarzana na dachy trzcinowe, które obecnie są bardzo takie widowiskowe i jedne z najlepszych form izolacji dachu w całej Europie.
7: Czym chciałby się pan pochwalić gościom z zagranicy, którzy chcieliby przyjechać na Pomorze Zachodnie? To pierwsze miejsce już jest zarezerwowane, więc co chciałby pan pokazać szczególnie i dlaczego?
8: No, oprócz właśnie tutaj naszych wysp, chciałbym pokazać praktycznie całe Pomorze Zachodnie. No, weźmy pod uwagę samą nazwę regionu. Pomorze Zachodnie to jest taka troszeczkę sztuczna nazwa, która została wprowadzona po wojnie, bo sam obszar Pomorza to jest obszar, który rozciągał się od Wyspy Rugi aż po Królewiec. Dlaczego to może być interesujące? Może zacznijmy od takiego kontekstu historycznego, bo jak popatrzymy sobie na historię tych ziem, to okazuje się, że one przechodziły z rąk do rąk, były w gestii różnych krajów, różnych rządów, ale też różnych dynastii książęcych, z których taka najbardziej znana to jest dynastia Gryfitów. Dlatego też Gryfa możemy spotkać zarówno w herbie Świnoujścia, ale przede wszystkim w herbie Szczecina, gdzie była jej główna siedziba, i w innych miastach jak Stargard, które do naszego regionu należą. I warto też odwiedzić inne miejsca, inne miejscowości, które może niekoniecznie cechują się tym, że z obiektu noclegowego bosą stopą stajemy od razu na plaży, ale to są miejsca, które naprawdę mają swoją ciekawą, inną historię.
7: Powiedział pan wcześniej przy pierwszym miejscu o tym, że to jest taki kawałek Pomorza Zachodniego, który tak naprawdę może nam przypominać, czy też pokazywać różne miejsca nawet spoza Polski. I tak sobie myślę, że Festiwal Słowian i Wikingów, który jest już coraz bardziej znany, nie tylko w Polsce, ale też właśnie za granicą, nieprzypadkowo odbywa się właśnie w tym miejscu.
8: Oczywiście, że tak. No, wszyscy wiemy, że Wolin to tak naprawdę dawna twierdza Jomsborg, która opisywana była w skandynawskich sagach. No to tam właśnie było opisywane jako miejsce bogactwa, miejsce, gdzie zmarł jeden z największych królów Wikingów, Harald Cinozemny. I to jest też miejsce, gdzie dzięki ustawicznym badaniom Państwowej Akademii Nauk są odkrywane nowe artefakty, które dotyczą tej historii. Dzięki tym wszystkim informacjom poprzez na początku grono zapaleńców, później przez poważne stowarzyszenie został odbudowany skansen nawiązujący właśnie do tej formy historycznej. I to jest też miejsce, gdzie możemy się nauczyć żywej historii, bo samo zwiedzanie może mieć formę warsztatów. Możemy zobaczyć, jak wyglądały kiedyś warsztaty takiego rękodzielnictwa artystycznego, jak wyglądały chociażby warsztaty kowalskie. Możemy nawet nauczyć się pisać gęsim piórem, czy też starać się zrozumieć runy skandynawskie. Dobry moment, żeby się tak chwilę zastanowić nad tym miejscem. Wszyscy, którzy tutaj mieszkamy na Pomorzu Zachodnim, jesteśmy w którymś tam pokoleniu elementem napływowym, a dzięki temu, że mamy ten festiwal, że jesteśmy w Wolinie, że możemy popatrzeć sobie na rzeźbę Trygława, możemy też wejść na fantastyczną wieżę widokową, która jest położona na południu koło wzgórza Wisielców, dawnego cmentarzyska. Możemy sobie uświadomić tak naprawdę, jaki potencjał historyczny i kulturowy te ziemie niosą i dalej ten potencjał możemy realizować i go kontynuować.
2: O potencjale turystycznym naszego regionu z doktorem Tomaszem Olechwirem rozmawiał Bogdan Widawka.
1: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Wolinie. Co jest grane w Wolinie?
2: Po raz pierwszy rywalizowali w oficjalnych rozgrywkach ligowych Zachodniopomorskiego Związku Koszykówki. Koszykarze do lat 16 ze Świnoujścia w tym sezonie zdobyli brązowy medal. Nie brakowało zaciętej walki z bardziej doświadczonymi zespołami. O wyniku zespołu The Sailors ze Świnoujścia rozmawiałam z ich trenerem Jackiem Chmielewskim.
1: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
2: Panie Jacku, wielkie gratulacje. Koszykarze ze Świnoujścia zakończyli rozgrywki na trzecim miejscu, a tak naprawdę, czy liczył pan na więcej?
9: Powiem szczerze, że jestem bardzo, bardzo zadowolony. Jestem dumny tutaj z naszych zawodników. Tak jak pani wspomniała, zajęli, wywalczyli trzecie miejsce w kategorii do lat 16 w rozgrywkach organizowanych przez Zachodniopomorski Związek Koszykówki. Czy liczyłem na więcej? Myślę, że to jest bardzo dobry wynik. Przed sezonem tak naprawdę nie mieliśmy tutaj jakby celu wyznaczonego na jakieś, że tak powiem, specjalne miejsce, o które walczymy. Tym bardziej bardzo nas cieszy ten wynik, bo mogliśmy rywalizować naprawdę ze świetnymi klubami i chłopcy byli tak naprawdę debiutującą drużyną. I to jest, uważam, że świetny rezultat.
2: Z meczu na mecz graliście lepiej. To było 11 dokładnie zwycięstw, tak?
9: Tak jest, tak jest. 11 zwycięstw i 3 porażki. To jest naprawdę bardzo dobry bilans. No ale myślę, że oni z każdym meczem nabierali doświadczenia. Ci chłopcy przychodząc na treningi zawsze licznie, zawsze przykładali się do treningu i czekali, wyczekiwali na te mecze. Także największa tak naprawdę zasługa jest właśnie tych naszych zawodników, którzy byli w pełni zaangażowani.
2: Oprócz pana trenerskich uwag, jeszcze ktoś czuwał nad drużyną?
9: Głównie taką pracę szkoleniową, treningową i rozmowy, to jakby wszystko jest tutaj po mojej stronie. Z wiele osób, których też pomagają, to znaczy bardziej organizacyjnie. Mam tutaj na myśli organizacja meczów, czy tutaj duże naprawdę podziękowanie dla mojej żony, która jest organizatorem jakby samych czysto meczów i tego wydarzenia, żeby było wszystko dopięte na ostatni guzik. Są też rodzice, którzy są bardzo zaangażowani, też dużo rozmawiają ze swoimi dziećmi i myślę, że to wszystko wspólnie gdzieś tam złożyło się na to, że chłopcy osiągnęli taki rezultat, ale też to, że mają swoją pasję i że lubią po prostu ten sport i lubią przychodzić na tą salę gimnastyczną się zmęczyć. No a cieszy jeszcze bardziej, jeżeli są tego wyniki.
2: Czy sądzi pan, że te dobre wyniki w tegorocznych rozgrywkach przełożą się na to, że jeszcze więcej dzieci i młodych ludzi będzie się garnąć do koszykówki na Wyspach?
9: Bardzo bym chciał. Nie ukrywam, że koszykówka to jest jakby moja pasja indywidualna, natomiast ja jakby cenię każdy sport i jeżeli dziecko wybierze koszykówkę i przyjdzie do nas, z chęcią go wprowadzimy w ten tutaj, nazwijmy to sportowy świat koszykówki i nauczymy go tutaj współpracy i innych umiejętności stricte do tego sportu. Natomiast uważam, że w tych czasach ruch, rozwijanie pasji, czy to jest sport, czy to jest inna dziedzina, ważne, żeby te dzieci mogły znaleźć jakąś swoją pasję, jakąś odskocznię od takiej codzienności, coś, co ich pochłonie, że będą mogli ten spędzać czas w ruchu, w tym, co naprawdę lubią i w tym, co się czują. Także oczywiście koszykówka jak najbardziej, bardzo mi na tym zależy i bardzo mu chciał, bo jest to jakby mój flagowy sport. Natomiast każda, patrząc na skalę dzieci i młodzieży, uważam, że każda pasja jest cenna i warta uwagi i rozwijania, także...
2: Który mecz podczas tych rozgrywek zaliczyłby pan do najtrudniejszych?
9: Było wiele trudnych spotkań. Myślę, że każdy był trudny, ale zapadł mi w pamięć taki mecz u nas domowy, który rozgrywaliśmy w hali Uznam Arena z drużyną Pogoni Szczecin. To był mecz właśnie u nas, gdzie byliśmy gospodarzem tego spotkania. Był bardzo, bardzo wyrównany mecz, gdzie tak naprawdę chłopcy jednej i drugiej drużyny dawali się wszystko i mecz był prowadzony punkt za punkt. Wygraliśmy ten mecz, nie pamiętam, chyba 6 punktami, mogę się mylić. Natomiast w bardzo, bardzo bliski mecz mogło się wszystko wydarzyć, a chłopcy po prostu dali z siebie maksimum energii, ostatki sił i naprawdę wytrzymali. utrzymali to spotkanie, no i doprowadzili to zwycięstwo do końca. Myślę, że ten mecz był taki dla mnie, który bardzo mi zapadł w pamięć. No i duży sukces, bo drużyna Pogoni Szczecin naprawdę to jest bardzo, bardzo mocny klub i w pełni szanujemy i jakby podziwiamy. Natomiast my też tam niedługo będziemy i mamy mocne aspiracje. Każdy sukces też nas ładuje pozytywną energią i dodaje jeszcze większej motywacji do dalszej pracy.
2: A co w planach na najbliższe wakacyjne miesiące?
9: Jeżeli chodzi o wakacje, to treningi zawsze kończymy tak, jak dzieci kończą szkołę, czyli pod koniec czerwca. W pierwszej połowie lipca jedziemy na dwa obozy do naszej bazy letniej, do miejscowości Babimost, niedaleko Zielonej Góry. Tam będziemy mieli dwa turnusy obozu, typowo koszykarskiego. No a następnie troszeczkę wakacji, trochę, żeby nasi zawodnicy też mogli odpocząć tak naprawdę i też się zrelaksować, czyli już te wakacje pełną parą. Ja też w tym roku trochę więcej czasu muszę poświęcić rodzinie, sam mam dwóch synów. Jeszcze jeden już zaczął grać w koszykówkę, ale oczywiście z jego wyboru, nie taty. I trochę więcej czasu myślę, że poświęcę tutaj rodzinie, jeżeli chodzi o wakacje, ale dwa obozy to jest oczywiście pozycja, którą musimy wręcz wypełnić, bo chłopcy na to czekają, ja też. Zawsze obozy sportowe to jest taka dodatkowa, fajna możliwość budowania drużyny, budowania relacji, no i spojrzenia trochę na zawodników bardziej indywidualnie, gdzie można im pomóc jakby w indywidualnych umiejętnościach.
2: A jakie ma marzenia trener młodych świnoujskich koszykarzy?
9: Jeżeli chodzi o sport, to moim marzeniem jest po prostu, żeby cały czas ci zawodnicy się rozwijali, żeby mogli rozwijać swoją pasję, żeby to, co mówiliśmy, jak najwięcej dzieci uprawiało sport, przyjdą do nas na koszykówkę, będziemy szczęśliwi jako wszyscy i jako trener, i jako klub, jako inni zawodnicy, żeby widział rozwój tych młodych ludzi. To jakby osobiście mnie cieszy. Oni się cieszą z tego, że mogą przychodzić, że mogą trenować, że czują się akceptowani. Ja też kiedyś byłem młodym, nazwijmy to, koszykarzem, gdzie zaczynałem, było troszeczkę inaczej. I zawsze sobie takie jedno motto powiedziałem, każdy trener w życiu mi czegoś nauczył. Jedni trenerzy nauczyli mnie tego w dobrych cech i inni, którzy nie powielać, nazwijmy to. Natomiast ja zawsze wziąłem sobie za cel to, że staram się być trenerem takim, jakiego sam bym chciał mieć. Czyli staram się poświęcić czas na rozmowę, na wytłumaczenie, ale żeby po prostu starać się jak najbardziej ich zrozumieć i im pomóc. I to są takie moje małe marzenia, żeby każdy z tych młodych ludzi, którzy trenują, żeby po prostu czuł się akceptowany i mógł się rozwijać, każdy spokojnie w swoim tempie, no i swoje cele realizować.
2: To ja życzę, aby te marzenia się spełniły. Życzę też, abyśmy w Orlen Basket Lidze kiedyś mogli oglądać pana wychowanków.
9: To chyba by było największe marzenie, na pewno. To jest takie dodatkowe sportowe marzenie, bo mieć możliwość oglądania na przykład go w telewizji, czy meczu polskiej ligi, koszykówki, czy ekstraklasy, czy pierwszej ligi, to jest na pewno też świetne uczucie dla trenera. Jeszcze go nie doczekałem, ale liczę i chciałbym, żeby też tak było. Ale jeżeli chodzi o Świnoujście, na ten moment mamy grupy młodzieżowe, ale kto wie w przyszłości, co za kilka lat się stanie, może też doczekamy drużyny seniorskiej, tak żeby zawodnicy utalentowani tutaj ze Świnoujścia niekoniecznie musieli wyjeżdżać, a żeby mieli możliwość kontynuacji po wieku juniora gry na przykład w drugiej czy trzeciej lidze seniorskiej.
2: Jeszcze raz gratuluję, no i udanych wakacji, a w przyszłym sezonie jeszcze więcej wygranych meczów.
9: Bardzo dziękuję.
2: To był Jacek Chmielewski, trener koszykarskiej drużyny do lat 16 The Sailors ze Świnoujścia.
1: Co jest grane w Wolinie?
2: I wystartowały wakacje 2026, czas zacząć. Od 1 lipca dzieci z gminy Dziwnów będą mogły uczestniczyć w półkoloniach organizowanych w ramach projektu Bezpieczne Wakacje. Zajęcia wzorem lat ubiegłych odbywać się będą od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 16 na terenie Ośrodka Sportów Wodnych w Dziwnowie. Tymczasem dzieci i dorośli mogą brać udział w cyklu wakacyjnych animacji na plaży w Łukęcinie. Spotkania odbywać się będą przy wieży ratowniczej od ulicy Bajkowej. Na pewno dostarczą mnóstwo dobrej zabawy dla dzieci i całych rodzin. Animacje będą rozpoczynać się o godzinie 11:00. 2, 12 i 21 lipca, a także 6 i 13 sierpnia. Dodatkowo 12 lipca o 17 odbędzie się turniej o Puchar Burmistrza Dziwnowa. A od burmistrza gminy Dziwnów płyną przed wakacjami dobre wieści. Łukasz Dzioch właśnie poinformował o kolejnych inwestycjach finansowanych z funduszy unijnych.
1: Blisko mieszkańców.
10: Udało nam się pozyskać dofinansowanie w kwocie ponad 4 milionów złotych. Ta inwestycja to będzie rozbudowa hali o jednostkę taką magazynową, remontową oraz specjalistyczny sprzęt do wodowania jednostek pływających. To wszystko dla portu rybackiego ze 100% dofinansowaniem.
2: Dobre wieści dla mieszkańców regionu miał burmistrz gminy Dziwnów Łukasz Dzioch.
1: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
2: Wakacje wystartowały, będziemy wybierać się na wycieczki dalsze i bliższe, także do lasu. Jak zachowywać się w lesie i z czego możemy skorzystać, mówi Marta Chodzyńska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie.
1: Eko Wolin.
11: W lasach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie czeka na Państwa mnóstwo malowniczych szlaków i ścieżek, miejsc odpoczynku i punktów widokowych. Znajdą u nas coś dla siebie miłośnicy odpoczynku nad wodą, wycieczek rowerowych, długich spacerów, a nawet ci, którzy lubią pokonywać wzniesienia niczym na górskich szlakach. Żeby przyjemnie i przede wszystkim bezpiecznie korzystać z uroków leśnych wędrówek, warto pamiętać o kilku kwestiach. Przed wyjściem dobrze jest sprawdzić prognozę pogody. Jeżeli wieje silny wiatr lub prognozowane są burze, zalecamy zmianę planów i nieudawanie się do lasu. Jeżeli burza zaskoczy nas podczas spaceru, nie chowajmy się pod wysokimi drzewami. Najlepiej jak najszybciej znaleźć schronienie pod dachem. Zawsze miejmy też ze sobą naładowany telefon. Ważny jest również odpowiedni ubiór. Wygodne terenowe buty, przewiewne ubranie, najlepiej z długim rękawem i nogawkami. Warto zaopatrzyć się też w środek odstraszający kleszcze i komary. Po powrocie do domu sprawdźmy dokładnie, czy nie mamy na sobie żadnych nieproszonych gości. Do plecaka spakujmy też wodę, lekki prowiant i na wszelki wypadek kurtkę przeciwdeszczową. Zapalonym przyrodnikom proponujemy zabrać lornetkę do obserwacji ptaków albo przeciwnie, lupę do podglądania najmniejszych mieszkańców lasu. Pamiętajmy, że las jest naszym wspólnym miejscem i przede wszystkim domem dla zwierząt. Żeby innym korzystało się z niego równie miło, nie zostawiajmy po sobie śladów i zabierajmy wszystko, co ze sobą przynieśliśmy. Dobrym nawykiem jest noszenie ze sobą worka na śmieci i zabieranie podczas spaceru chociaż kilku śmieci pozostawionych w lesie przez innych. Ogniska rozpalamy tylko w miejscach do tego wyznaczonych. Nie zostawiamy ognia bez opieki, a zanim się oddalimy, dokładnie dogaszamy ognisko. Niemal wszystkie pożary lasów powodowane są przez ludzi. Nadchodzą kolejne, bardzo ciepłe dni, podczas których ostrożne obchodzenie się z ogniem będzie szczególnie istotne. Od początku roku w lasach RDLP w Szczecinie wybuchło już 170 pożarów. Dzięki rozwiniętemu systemowi przeciwpożarowemu lasów państwowych większość z nich została ugaszona bardzo szybko i nie pochłonęły większej powierzchni, jednak każdy pożar jest dużym obciążeniem dla ekosystemu leśnego. W lasach szczecińskiej dyrekcji mamy wiele pięknych miejsc, do których odwiedzenia serdecznie Państwa zapraszamy. Odpoczywajmy odpowiedzialnie i bezpiecznie. Zielone punkty kontrolne to jedna z form turystycznego udostępniania lasu, z której mogą korzystać odwiedzający lasy szczecińskiej dyrekcji. Zielone punkty kontrolne czekają na Państwa w nadleśnictwach Kliniska, Gryfino, Głusko i Sulęcin. Są one skierowane do wszystkich osób, które chcą wykonywać różne formy aktywności fizycznej na orientację, czyli z wykorzystaniem mapy i kompasu. W lesie rozmieszczone są słupki z numerami i specjalnymi kasownikami, które służą do potwierdzania obecności na danym punkcie. Poszukiwanie punktów kontrolnych odbywa się na bazie specjalnej mapy, którą można pobrać na przykład ze stron internetowych nadleśnictw. Dla odwiedzających przygotowane są gotowe trasy o różnych stopniach trudności, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby wytyczać własne szlaki i zdobywać punkty kontrolne w innej kolejności niż proponowana. Trasy można zdobywać spacerując, biegając, jeżdżąc na rowerze albo na przykład chodząc z kijkami. Ta forma rekreacji skierowana jest do wszystkich, którzy chcą być blisko przyrody i jednocześnie ciekawie spędzić czas. Poszukiwanie punktów można prowadzić w pojedynkę, z rodziną albo z grupą znajomych. To też ciekawy sposób na przeprowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. Liczy się tutaj dobra zabawa i czerpanie przyjemności z przebywania w naturze.
2: O zagrożeniach, ale i przyjemności wędrowania po leśnych szlakach mówiła Marta Chodzyńska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie.
1: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Wolinie. Co jest grane w Wolinie?
2: Wakacje za progiem, sezon kąpieliskowy już właściwie otwarty i co roku mówimy o bezpieczeństwie nad wodą, ale przestróg nigdy dość. A jak będzie wyglądała praca Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w najbliższych miesiącach, o tym z Apoloniuszem Kurylczykiem, prezesem WOPR Województwa Zachodniopomorskiego, rozmawiał Bogdan Widawka.
1: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
7: Sezon na Pomorzu Zachodnim w zasadzie jest otwarty już od 15 czerwca. W niektórych miejscach jednak ratownicy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Zachodniopomorskiego są już od majówki. Chciałbym zapytać pana, ile kąpielisk obsługujecie, będziecie obsługiwać, ilu ratowniczek, ratowników będzie czuwać w tym sezonie nad bezpieczeństwem kąpiących się i nad morzem, i w głębi lądu?
12: Wie pan co, jeżeli chodzi o kąpieliska morskie, to będziemy obecni w Międzyzdrojach i to będziemy kąpielisko zabezpieczać. Jeżeli chodzi o kąpieliska śródlądowe, będziemy obecni na kąpieliskach w Szczecinie przez szczeciński WOPR, będziemy w Szczecinku, będziemy w Drawsku, Złocieńcu, będziemy nad Jeziorem Lubie, oczywiście w Wałczu. No, tych kąpielisk jest, przepraszam, że tak wymieniam, ale wymieniam z głowy, jest 17 albo 18 kąpielisk, które zabezpieczamy na śródlądziu. Dodatkowo będziemy wspierać kąpieliska, które zatrudniają bezpośrednio, czyli miasta, takie jak Świnoujście czy Kołobrzeg, gdzie ratowników zatrudnia bezpośrednio Miejskie Ośrodki Sportu i Rekreacji. Szefowie tych plaż to są nasi woprowcy i zatrudniają też naszych woprowców tutaj po kursie, oczywiście posiłkując się również ratownikami wodnymi z całej Polski.
7: Czy brakuje wam ratowniczek, ratowników?
12: Czy brakuje? Tak, to znaczy, żeby było dobrze zrozumiane. Zabezpieczenie będzie tutaj należycie wykonane, natomiast w związku z tym, że opieramy się w dużej mierze na studentach, którzy czasem mają sesje, czasem mają jakieś egzaminy i potrzebują na jeden, na dwa dni pojechać załatwić swoje sprawy, no to w tym miejscu będziemy na pewno potrzebowali tutaj osób na uzupełnienie tych składów. Słyszałem o paru wakatach na kąpielisko Międzyzdroje w miesiącu sierpniu, więc myślę, że tak, lista jeszcze nie jest zamknięta. Osoby, które kończą teraz kursy i byłyby zainteresowane podjęciem pracy w charakterze ratownika, miałyby wszystkie uprawnienia na ręku pozwalające na podjęcie pracy. To jest kurs ratownika wodnego, zaświadczenie ukończeniu kursu ratownika wodnego, zaświadczenie ukończeniu kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy i dodatkowy patent przydatny w ratownictwie wodnym. Proszone są o kontakt. Tutaj mamy na stronie internetowej wobrwz.pl. Mamy taki formularz w zakładce praca, który po wypełnieniu będziemy kontaktować się bezpośrednio, czy my, czy nasi koordynatorzy, którzy obsługują poszczególne kąpieliska, ale również i akwaparki, baseny. One nie zamykają się w wakacje. No i tam też, w związku z tym, że część tych załóg jedzie na morze wypocząć albo poddychać świeżym powietrzem, no to potrzebować będziemy właśnie w ich miejsce z zastępstwa ratowników, którzy będą chcieli zarobić pracując na basenie.
7: Z pewnością macie wszystko zapięte na ostatni guzik, ale czy jest coś, jakiś obszar waszej działalności, który ma pan szczególnie na uwadze podczas tego sezonu?
12: Myślę, że komunikacja w sytuacjach kryzysowych, bo obserwujemy niestety, tak jak widać to w przypadku służb medycznych, trochę większą roszczeniowość albo takie błyskawiczne antagonizowanie się osób, którym udzielamy pomocy, uwag ze strony plażowiczów, to właśnie tutaj będziemy chcieli popracować nad tą komunikacją, tak żeby nie eskalować tych zdarzeń, a żeby rozwiązywać je na miejscu. No i tutaj fantastycznie spisują się w tej roli ratowniczki wodne. Wielokrotnie obserwowałem sytuację, w której pan plażowicz, rozmawiając z ratownikiem, bardzo mocno tutaj gestykuluje, podnosi niepotrzebnie głos, a kiedy tylko pojawia się płeć piękna, od razu emocje bardzo, bardzo szybko opadają, no i tak naprawdę dochodzą wszyscy do wniosku, że to nie ma sensu, my wykonujemy swoją robotę, staramy się i nie uprzykrzamy nikomu życia, tylko po prostu wskazujemy czasami na elementy zachowania niewłaściwe, do których plażowicz Katowice, myślę, że powinni się dostosować. Dzięki temu nie będą odciągali nas od normalnej pracy, czyli obserwowania i dbania o bezpieczeństwo kąpiących się.
2: O pracy ratowników Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego na Zachodnim Pomorzu z prezesem Apoloniuszem Kurylczykiem rozmawiał Bogdan Widawka. Za chwilę powrócimy do rozmowy, a w tej części naszego spotkania ostrzeżenia i porady, co zrobić, gdy trafi nam się prąd wsteczny.
1: To warto wiedzieć.
7: Ja wiem, że jest dużo takich tematów, o których można by rozmawiać znacznie dłużej, bo są bardzo ważne, ale też ciekawe. Ale chciałem pana zapytać o taką sytuację, kiedy mamy do czynienia z prądami wstecznymi. Próbujemy ratować się, stosujemy techniki, które w normalnych warunkach, w zwykłej wodzie, bez prądu, się sprawdzają, czyli na przykład płyniemy do brzegu, ale w przypadku fali przybojowej to jest kierunek pod prąd, więc skuteczność takiego działania jest no właściwie zerowa. Co zatem robić w takiej sytuacji?
12: I tu może pana zaskoczę, bo sam byłem zaskoczony, będąc na konferencji, słysząc te w mateczniku ratownictwa wodnego. Australijczycy, którzy pierwsi komunikowali i uczyli cały świat, jak walczyć z prądem wstecznym, jak walczyć z tą falą, czyli odpłynąć te 50-30 metrów wzdłuż brzegu i dopiero tam, po minięciu tego kanału zwrotnej wody wracającej w głąb morza, dopiero tam próbować przedostać się na brzeg, no to sami Australijczycy wskazują, nie, odejdź od tego, utrzymuj się na powierzchni wody, poświęć całą swoją siłę, całą swoją energię na to, żeby utrzymać się na powierzchni wody. Nie walcz z morzem, daj się nieść prądowi. Jeżeli ludzie widzieli cię, jak wchodziłeś do wody, widzieli, że potrzebujesz pomocy, to miej świadomość, że w to miejsce jadą już służby, jadą już ratownicy i za 5-7 minut dotrą na miejsce i wyciągną cię. Oni opierają to na statystykach, tłumacząc to tym, że próby walki z tą falą, walki z tym prądem wstecznym, do nałożone do tego jeszcze panika, może skutkować tym, że osoba straci siły i zniknie z powierzchni wody przed przybyciem służb, przed przybyciem ratowników, no, a to nie ma sensu, więc jak można float to leave, czyli utrzymuj się na powierzchni wody, staraj się odwrócić na plecy, nabrać dużo powietrza w płuca i w ten sposób unosić się na powierzchni wody, dać się nieść z prądem, czekając na dotarcie służb. Ja wiem, że wszystko to, co mówię, to świetnie brzmi w radiu, tutaj jak siedzimy sobie spokojnie na fotelu albo jedziemy samochodem, słuchając takich porad, zupełnie inaczej wygląda to, kiedy jesteśmy w morzu, kiedy występuje fala przybojowa, czyli mamy stan morza 3-4 lub więcej. Natomiast jeżeli już znaleźliśmy się w takich sytuacjach, w takim miejscu, no to naprawdę, szanowni państwo, przypomnijcie sobie, oczywiście nikomu tego nie życzę, ale przypomnijcie sobie tą poradę, no i cudowną rzeczą ratującą życie, tarczą przed utonięciem, byłaby bojka taka dmuchana, na której moglibyśmy się utrzymać, dzięki której bylibyśmy z daleka widoczni i w ten sposób bezpiecznie czekalibyśmy na dotarcie ratowników. Tak więc polecam wyposażyć się w nią, można ją znaleźć w internecie za kilkadziesiąt złotych, a dzięki temu mieć pewność, że każde nasze wejście do wody będzie się wiązało z wyjściem z wody, no bo ona nas po prostu uratuje.
7: 10 umownych przykazań bezpiecznego wypoczynku nad wodą. 10 umownych, ale zróbmy z tego 3. Te najważniejsze zasady, o których powinien pamiętać wypoczywający, osoby wypoczywające nad wodą, żeby ten wypoczynek był po prostu bezpieczny.
12: No to po pierwsze, nie wchodźmy do wody w miejscach do tego nieprzystosowanych albo w porach, które do tego nie służą. Czyli po zachodzie słońca, w nocy, po imprezie, po alkoholu, w miejscu, które jest niebezpieczne, bo jest na przykład portem, bo znajduje się w pobliżu ostróg, bo charakteryzuje się silnym nurtem wody. No i wtedy, kiedy jesteśmy po spożyciu alkoholu, to na pewno jako pierwsze przykazanie, drugie informujemy o tym, że mamy zamiar wejść do wody, gdzie się będziemy przemieszczać, w które miejsce będziemy płynąć. Zabierzmy ze sobą bojkę właśnie taką do utrzymywania się na powierzchni wody, którą możemy ciągnąć ze sobą podczas pływania. To też jest fajny rodzaj treningu. Poinformujmy też, o której zamierzamy z tej wody wyjść, tak, żeby nie wzbudzać niepotrzebnych alarmów, a również kiedy wyjdziemy z tej wody i zapragniemy, nie wiem, skorzystać szybko z toalety, to też poinformujmy naszych bliskich, współtowarzyszy, że z wody już wyszliśmy i udajemy się na przykład do toalety, albo udajemy się po gofra albo rybę, bo zgłodniliśmy. No i pilnujmy naszych pociech i naszych seniorów. No i też wyposażmy ich w właśnie te urządzenia, mówiąc tutaj o urządzeniach, mam na myśli bojkę, dzięki którym, jeżeli to się stanie, to będą się mogli, jeżeli złapie ich skurcz, poczują się słabo, będą się mogli na tej bojce unosić na powierzchni wody, to najważniejsze.
7: To ja dorzucę jeszcze jedno od siebie. Słuchajmy się ratowniczek i ratowników wodnych, bo tak jak pan wspomniał, to jest bardzo ważne, podkreślmy to, ratownicy WOPR nie są po to, żeby utrudniać i uprzykrzać nam wypoczywającym życie, tylko po to, żeby nas chronić, żeby zapewniać nam bezpieczeństwo.
12: Dokładnie tak. Podpisuję się pod tym dwoma rękami i wszystkim państwu życzę spokojnego urlopu, bezpiecznych wakacji i żeby w tym samym gronie skończyć wakacje i rozpocząć rok szkolny czy nowy okres pracy.
7: Tak jest. Pięknie dziękuję za rozmowę.
12: Ja również dziękuję bardzo.
2: U progu wakacji i sezonu kąpieliskowego z Apoloniuszem Kurylczykiem, prezesem Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Zachodniopomorskiego, rozmawiał Bogdan Witawka.
1: Co jest grane w Wolinie? Nie możesz tego przegapić.
2: W Międzyzdrojach odbywa się mnóstwo festiwali, ale ten przyciąga chyba największe tłumy turystów. Festiwal Gwiazd w Międzyzdrojach w tym roku od 2 do 5 lipca. Najwięcej o tegorocznym festiwalu wie jeden z organizatorów, dyrektor Międzynarodowego Domu Kultury w Międzyzdrojach, Artur Duszyński.
1: Ciekawe wydarzenie na Pomorzu Zachodnim.
2: Panie dyrektorze, zbliża się wielkimi krokami kolejny Festiwal Gwiazd. Tegoroczna edycja to już 29. Proszę powiedzieć, jakie gwiazdy w tym roku odcisną swoje dłonie i na jakie wydarzenia możemy liczyć?

0: W tym roku dojdzie jeszcze Irena Santor, wielka postać w polskiej muzyce. Dojdzie Jan Holubek, dojdzie Olga Bołądź, będzie Wojciech Gąsowski, Marcin Daniec, no i Robert Więckiewicz. Także wydaje mi się, że nazwiska są jak na Festiwal Gwiazd przestało. Każdy dla siebie coś znajdzie. Będą wspaniałe przedstawienia, będą wspaniałe koncerty, wystawy. Wracamy do gali odciśnięcia dłoni, będą spotkania z gwiazdami, będzie czytanie bajek przez nasze gwiazdy dla dzieci. Będziemy chcieli nawiązać do roku Andrzeja Wajdy, do roku również Krzysztofa Kieślowskiego. Chcemy puścić na Alei Gwiazd filmy tych dwóch wybitnych reżyserów. Także no, na pewno staraliśmy się, żeby ten program był bogaty i każdy coś dla siebie znalazł. I jak zawsze, żeby każdy mógł się spotkać z gwiazdą, którą lubi, szanuje, chciałby z nią sobie zrobić zdjęcie, wziąć autograf. Także serdecznie zapraszam.
1: A jeszcze jedno słowo na temat wystawy. Co to będzie za wystawa?
0: W tym roku wystawa będzie Andrzeja Pongowskiego, Wajda na nowo. Zresztą po raz kolejny Andrzej Pongowski jest autorem plakatu festiwalowego. Serdecznie zapraszam. Wystawa będzie trwała cały lipiec i będzie dostępna w Międzynarodowym Domu Kultury.
2: A spektakle, co będziemy mogli zobaczyć?
0: Będziemy grali 2 lipca spektakl pod tytułem Tam, gdzie ty. Będzie to premierowy pokaz tego teatru w reżyserii Marysi Seweryn. Oprócz tego w drugi dzień będzie Pół żartem w reżyserii Olafa Lubaszenko oraz w trzeci dzień będziemy grali Rodzinne rewolucje. W tym roku chcemy też zagrać mniejsze formy w kinie Ewa, tak jak w tamtym roku spróbowaliśmy zagrać krakowskie klimaty. W tym roku zapraszamy do kina na recital Hanny Banaszak oraz będą dwa takie wspaniałe, mniejsze formy teatralne. Będzie to Dobry wieczór Państwu, Krzysztof Materna oraz Olga Bołądź i Dom weselny z udziałem Beaty Botyckiej i Anny Żółkowskiej. Zapraszam serdecznie.
2: Na Festiwal Gwiazd w Międzyzdrojach zapraszał jeden z organizatorów, Artur Duszyński, dyrektor Międzynarodowego Domu Kultury.
3: Radio Złote Przeboje w Wolinie.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
2: No ale co, Barbara? Rekin!
1: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
4: Reklama. Radio Złote Przeboje w Wolinie.

0: Tydzień w Woli.
1: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Upalny pierwszy weekend wakacji i fantastyczna letnia perspektywa. Z powodu wysokich temperatur jednak w ten weekend czerwcowe bulwarowe i matcha rave w Szczecinie zostały odwołane. Będą miały dopiero swoją lipcową odsłonę. Sporo powiemy o tych planach i o innych wakacyjnych imprezach, które przed nami.
2: Wakacyjne Miasto Kobiet zmienia swoją lokalizację. Będzie odbywało się w Szczecinie w dniach 17-19 lipca na Łasztowni i do Szczecina przyjadą te gwiazdy, które są już znane z Wakacyjnego Miasta Kobiet, właśnie z edycji Świnoujściu.
1: A ten weekend przynosi nam także rozpoczęcie sezonu samorządowego szlaku wodnego.
3: Mamy dwa statki. Pierwsza jednostka będzie właśnie ze Szczecina do kierunku Trzebież i powrotem oczywiście przez Stepnicy, a druga to jest z Świnoujścia do Trzebieży i do Nowego Warta. Jakby to są dwie oddzielne linie.
1: W tym sezonie właśnie ważnym punktem przesiadkowym jest port rybacki w Trzebieży, zlokalizowany tuż przy parku. To właśnie tam pasażerowie mogą przesiąść się na kolejne połączenia i kontynuować podróż. O tym będzie już za niecały kwadrans. A na razie o letnich planach wakacyjnych w Szczecinie, o których opowiedziała nam Celina Wołosz, rzeczniczka prasowa Żeglugi Szczecińskiej.
0: Czas wolny na Pomorzu Zachodnim.
2: Wakacje na bulwarach w ogóle w Szczecinie to jest taki must have. Łasztownia i bulwary to są miejsca najchętniej odwiedzane przez turystów i mieszkańców. I w tym roku oczywiście wracamy z naszym cyklem bulwarowe. Będziemy się spotykać w wakacyjne weekendy raz w miesiącu i przenosimy nasze bulwarowe ze skweru na samym końcu Łasztowni. Troszeczkę się przybliżamy, będziemy tuż za foodportem. Tam rozstawimy nasze bulwarowe miasteczko. I tam też rozpoczniemy coś nowego, czego jeszcze w Szczecinie nie było. W sobotę będziemy biegać. Biegi były zawsze i biegi będą w tym roku również. A w niedzielę dołączamy do szeregu miast, które pokochały tak zwane matcha rave'y, czyli takie wyjątkowe formaty wydarzeń łączących muzykę, relaks, łączących dobrą zabawę, ale odbywających się za dnia, a nie późną porą, czyli dla tych, którzy chcieliby pospać, chcieliby wypocząć, a jednocześnie też trochę potańczyć i spotkać się ze znajomymi. Będą takie opcje matcha rave'ów. One będą w niedzielę, zaraz, jakby w tą samą niedzielę, którą są organizowane bulwarowe, o godzinie 12 będą się odbywały. Oczywiście będziemy mieć DJ-a, będziemy mieć matche, bez której ten matcha rave by się nie odbył. I dużo fajnej takiej wakacyjnej energii, wakacyjnego vibe'u na Łasztowni. Nasze bulwarowe weekendy to 25-26 lipca. Później w sierpniu spotkamy się w ostatni weekend sierpnia, czyli 29 i 30 sierpnia oraz jeszcze jeden weekend wrześniowy, 5-6 września, ten pierwszy weekend szkoły, że tak powiem, ale jeszcze trochę na wakacyjnej fali też będzie się on odbywał. Oprócz tego matcha rave'u oczywiście będą nasze biegi, o których już wspomniałam. To są takie rekreacyjne biegi po szczecińskich bulwarach. One będą się odbywały zawsze w sobotę. Na początek wystartują osoby dorosłe, przebiegną około 5 km szczecińskimi bulwarami, a po tym biegu dorosłych zapraszamy dzieci do naszego nowego, starego cyklu. Dlaczego mówię nowego, starego? Bo biegi dla dzieci były także organizowane już od kilku sezonów, ale w tym roku zmieniają one swoją nazwę. Nie będą to biegi kota Umbriagi, tylko biegi młodego żeglarza, biegi dedykowane dzieciom tak naprawdę już od drugiego roku życia. Maluchy mają do przebiegnięcia od 100 do 600 metrów, więc adekwatnie do swojej grupy wiekowej pokonują taki dystans. A my razem z rodzicami i naszymi partnerami wspieramy właśnie ten aktywny wypoczynek, pokazujemy, że bulwary mogą być świetnym miejscem do uprawiania sportu. Promujemy tą aktywność i zachęcamy do udziału całe rodziny. Oprócz biegów, oprócz matchy rave'u oczywiście będziemy mieć szereg animacji i warsztatów, głównie nastawionych na zwiększanie świadomości takiej ekologicznej. Będą tutaj warsztaty związane z dbaniem o środowisko. W pierwszym cyklu bulwarowym towarowych. Dodatkowo mieliśmy taki organizowany spływ kajakowy, który był połączony również ze sprzątaniem Odry. I taki drugi cykl będzie organizowany w sierpniu, więc pokazujemy, jak dbamy o swoje środowisko i wzmacniamy tutaj świadomość naszych uczestników na temat dbania o planetę i dbania o to, co jest wspólne.
1: Wakacyjne Miasto Kobiet to z kolei lipiec, to przed nami również impreza, która od lat kojarzyła się ze Świnoujściem.
2: Wakacyjne Miasto Kobiet też zmienia swoją lokalizację. Będzie odbywało się w Szczecinie, dokładnie w dniach 17-19 lipca na Łasztowni, a dokładnie w Bałtyckim Porcie Kultury. To Wakacyjne Miasto Kobiet będzie się odbywało i do Szczecina przyjadą te gwiazdy, które są już znane z Wakacyjnego Miasta Kobiet właśnie z edycji Świnoujściu. Będzie dużo jakby opieki tutaj i takiego self-care dla kobiet. Dużo ciekawych spotkań, inspirujących rozmów, warsztatów, ale też takich po prostu wymiany zdań i jakby spędzania czasu w gronie kobiet, które też jest niezwykle istotne i ważne dla pań. Wśród odwiedzających, biorących udział i organizujących warsztaty i spotkania będą takie osoby jak Marzena Rogalska, Joanna Moro, Katarzyna Skrzynecka, Iwona Pawlowicz. To są te nazwiska, które od wielu, wielu lat przejawiają się na tym festiwalu i one także będą tutaj w Szczecinie się pojawią. A co przez te trzy dni będzie się działo? No będą oczywiście poza tymi spotkaniami i rozmowami będą różnego rodzaju koncerty, zwiększanie też świadomości i edukacja pań na temat zdrowia i dbania o swoje zdrowie, metamorfozy, spotkania ze stylistkami, z fryzjerkami, z wizażystkami, strefy zdrowia, strefy beauty, kino plenerowe, live cooking, więc wiele naprawdę ciekawych propozycji dla pań, które będą mogły się zrelaksować, spotkać, zintegrować i zadbać też o swój rozwój i dobrą zabawę jednocześnie.
1: A połowa sierpnia to oczywiście żagle.
2: Połowa sierpnia oczywiście nasz flagowy projekt, nasza flagowa impreza Żagle 2026. Wracamy z tym wydarzeniem. Mnóstwo atrakcji dla całej rodziny, ale przede wszystkim te żaglowce, które przypłyną do Szczecina, które zacumują po dwóch stronach Odry i też wypłyną w rejs z mieszkańcami, z turystami, bo jak co roku będziemy mieć także rejsy takie dwugodzinne po Odrze, właśnie na pokładach jednostek, które do nas przypłyną. A przypłyną do nas bardzo ciekawe żaglowce. Niektóre po raz pierwszy, niektóre są już dobrze znane szczecinianom. Myślę, że fani trylogii Tolkiena chętnie zwiedzą żaglowiec Lothlórien holenderski, który do nas przypłynie i udostępni swój pokład. Będziemy mieć także bardzo ciekawą jednostkę o nazwie Stettin, która tak naprawdę jest parowym holownikiem zabytkowym i też jakby zwiedzenie tego pokładu będzie ciekawą na pewno przygodą. Pojawią się oczywiście też żaglowce, które nie po raz pierwszy są przy naszych nabrzeżach, czyli chociażby żaglowiec Jossa, czy Baltic Beauty, Bonaventura i inne jednostki, które już gdzieś tam wcześniej były u nas widziane. To nigdy im nie umniejsza, bo zawsze zainteresowanie i zwiedzanie tych jednostek cieszy się dużą frekwencją odwiedzających, a rejsy, które wypływają te żaglowce, bardzo szybko zawsze się wyprzedają, więc to pokazuje, że Szczecin bardzo lubi to wydarzenie. Oprócz oczywiście tych żaglowców będzie też sporo atrakcji na lądzie. Po dwóch stronach Odry będziemy mieć ustawione strefy aktywności, będziemy mieć scenę szantową, będziemy mieć scenę główną przy ulicy Jana Skolna, na której będą odbywały się w każdy wieczór koncerty zarówno na tej scenie szantowej, jak i na scenie głównej. I oprócz tego oczywiście nasz jarmark pod żaglami, strefa aktywności dla dzieci, strefa dziecięca ulokowana na tyłach Urzędu Wojewódzkiego, gdzie też będziemy mieć scenę, na której dzieci będą mogły zarówno występować, jak i brać udział w różnego rodzaju koncertach, czy też też przedstawieniach i warsztatach. Także 3 dni pełne dobrej zabawy z żeglarskim klimatem i wyjątkowymi atrakcjami, które są wyłącznie w Szczecinie.
1: Mówiła Celina Wołosz, rzeczniczka żeglugi szczecińskiej. Ja przypomnę jeszcze tylko, że podczas tegorocznych żagli na niebie pojawi się wyjątkowy pokaz dronów. Setki świateł uniosą się nad Wyspą Grodzką i zaprezentują 10 trójwymiarowych figur nawiązujących do tożsamości Szczecina i jego żeglarskiej historii. Widowisko utworzy 150 dronów. Wśród animacji nie zabraknie morskich motywów, symboli miasta i efektownych kompozycji świetlnych, które stworzą niezwykły spektakl na nocnym niebie. No to już pewnie czekacie niecierpliwie na połowę sierpnia.
0: Jeszcze w tej godzinie na Pomorzu Zachodnim.
1: A na razie mamy początek wakacji i to właśnie w ten weekend. Sezon rozpoczął samorządowy szlak wodny. O tym będzie w naszym programie już za kilka minut.
3: Zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Oczywiście z biletami mogą być problem, bo w zeszłym roku było bardzo trudno dostać te bilety, bo naprawdę szło jak ciepłe bułeczki. I mam nadzieję, że w tym roku też będzie taka frekwencja.
1: Inicjator przedsięwzięcia Szywan Fate, starosta Policki, o tej inicjatywie opowie nam już za kilka minut. A na razie przyjrzyjmy się najważniejszym wydarzeniom mijającego tygodnia w regionie.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia na Pomorzu Zachodnim.
4: Ula Myszkin, zapraszam. Tydzień rozpoczął się od niespodziewanych zmian w Pogoni Szczecin. O szczegółach Mateusz Stanicki.
5: Tomasz Tomasberg został zwolniony. Nowym trenerem portowców jest 53-letni hiszpański szkoleniowiec Oscar Garcia. Katalończyk związał się z Pogonią 3-letnim kontraktem, a jeszcze w niedzielę był trenerem Ajaxu Amsterdam.
4: Garcia przyznał, że już przed rokiem Pogoń nawiązała z nim kontakt. Wówczas do porozumienia nie doszło i trenerem w Szczecinie został Tomasz Tomasberg. Duma Pomorza pod rządami duńskiego szkoleniowca poprzedni sezon zakończyła na 9. miejscu tabeli ekstraklasy. Nowy trener przyznaje, że jest wychowany w filozofii gry Barcelony i chciałby, aby Pogoń grała podobnie. I jeszcze jedna zmiana. Kameruński piłkarz Jean-Pierre Nsame odszedł z Legii Warszawa i wzmocnił na zasadzie wolnego transferu portowców. Podpisał roczną umowę z opcją przedłużenia o 12 miesięcy. Pozostając przy zmianach, Polska Baltic Ferries wprowadziła zmiany w siatce połączeń. Mazowia pływa teraz do Trelleborga, Jantar na trasie Świnoujście-Isztat. Zapowiedziano też, że w 4. kwartale tego roku na trasie do Trelleborga zadebiutuje nowy prom Bursztyn Unity. Jednostka powstaje w stoczni remontowej w Gdańsku. Przenosimy się do Drawska Pomorskiego. Szpital imienia Matki Teresy z Kalkuty dołączył do placówek medycznych, w których operacje kolana wykonywane są z wykorzystaniem robota. Pierwsze zabiegi planowane są w sierpniu. W Drawskim Szpitalu aktualnie instalowany jest system robotyczny, który wykorzystywany będzie do wykonywania zabiegów aloplastyki stawu kolanowego. Wkrótce personel medyczny przejdzie szkolenie z wdrażanej technologii. Szpital zapewnia opiekę medyczną dla mieszkańców 6 powiatów, turystów i żołnierzy stacjonujących na terenie poligonu drawskiego. Poseł Dariusz Matecki stanął przed szczecińskim sądem. Oskarżony jest m.in. o pranie brudnych pieniędzy, wyłudzenia pieniędzy ze środków Funduszu Sprawiedliwości i pobieranie wynagrodzenia za fikcyjne zatrudnienie w Lasach Państwowych. Polityk nie przyznaje się do zarzutów, twierdzi, że jest niewinny i wszystko przed sądem wytłumaczy.
6: Miałem kompetencje do tego, żeby być zatrudnionym przy obsłudze mediów społecznościowych. Pracowałem w tych Lasach Państwowych, wykonywałem swoje obowiązki.
4: Posłowi grozi 10 lat więzienia. Wystartował konkurs Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów. O szczegółach Łukasz Jucha z Biura Prasowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.
7: Do 31 lipca jest czas na przesłanie zgłoszenia z opisem przygotowanego specjału. Co roku nasi mieszkańcy zaskakują nad swoimi przepisami na lokalne pyszności.
4: Finał wojewódzkiej części konkursu 6 września w ogrodach w Przelewicach. Na zachodnim Pomorzu alerty związane z falą upałów. Odwołano sporo imprez plenerowych w Szczecinie, m.in. bulwarowe i rowerową grę miejską. Kurtyny wodne pojawiły się w miastach, w stolicy województwa, na Placu Zwycięstwa, Placu Adamowicza oraz u zbiegu ulic Malczewskiego i Wyzwolenia.
1: To były niektóre z wydarzeń kończącego się tygodnia w naszym regionie, a przegląd wydarzeń tygodnia przygotowała dla nas Urszula Myszkinis. Dziękuję.
0: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
1: W wakacyjnym wydaniu naszego magazynu nie może zabraknąć informacji o samorządowym szlaku wodnym. O tym będzie już za chwilę.
3: Płyniemy ze Szczecina z samego rana do Stepnicy, potem do Trzybierze i tam będzie możliwość przesiadać do drugiego statku, żeby pojechać albo popłynąć w kierunku Świnoujścia.
1: Jest też oczywiście możliwość popłynięcia w odwrotną stronę, a szczegóły już za chwilę. Zaraz potem będę mieć dla Was krótkie podsumowanie akcji Czysta Odra na Pomorzu Zachodnim.
8: Klasycznym takim odpadem to są wszelkiego rodzaju plastikowe opakowania. Tego było najwięcej chociażby na ostatniej akcji na wyspie Dębina. To jest taka najbardziej zaśmiecona wyspa Szczecina.
1: Ale jest też światełko w tunelu, bo w tym roku podobno śmieci było mniej. A już teraz rozmowa o samorządowym szlaku wodnym, który rozpoczyna właśnie swoją drugą edycję. Opowiedział nam o niej inicjator całego przedsięwzięcia, Siwan Fate, starosta Policki.
0: To warto wiedzieć o Pomorzu Zachodnim.
3: Mamy dwa statki. Pierwsza jednostka będzie właśnie ze Szczecina do kierunku Trzebież i powrotem oczywiście przez Stepnicy, a druga to jest z Świnoujścia do Trzebieży i do Nowego Warta. Jakby to są dwie oddzielne linie. Jeżeli chodzi o rozkład jazdy, to będą dwie piętle zrobione. Na zasadzie taki, że płyniemy ze Szczecina z samego ranek do Stepnicy, potem do Trzebieży i tam będzie możliwości przesiadać do drugiego statku, żeby pojechać albo popłynąć w kierunku Świnoujścia. Ze Świnoujścia też tak mniej więcej około godziny 8 chyba jest start, jak dobrze pamiętam. I to będą takie dwie piętle zrobione. Czyli po prostu potem jak Janusz VI czy Seko zostawi pasażerów w Trzebieży, to zabiera ze Trzebieży za sobą teraz w kierunku Stepnicy i Szczecina. I w Szczecinie będzie na pewno zatrzymywał się na 3 godziny i potem powrotem przyjedzie tą samą trasą, żeby powrotem zabierać pasażerów do Szczecina. Więc jakby cała wycieczka, bym jak to nazwał, zaczyna się od godziny 7 rano, mniej więcej kończy się około godziny 22:30.
1: Czyli pięknie można zaplanować sobie dzień.
3: Można zaplanować cały dzień.
1: Proszę nam jeszcze powiedzieć, ile samorządów się w to włączyło, ile samorządów musiało się tak naprawdę dogadać, żeby ten projekt mógł ujrzeć światło dzienne.
3: Dla mnie to jest najfantastyczniejsza rzecz w tym projekcie. Właśnie, że ponad podziałami politycznymi, ponad podziałami granicznymi, że tak powiem, granicy naszych samorządów, udało nam się po prostu porozumieć. W zeszłym roku było nas 5 samorządów, w tym roku jest 8 samorządów, w tym jest Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, miasto Szczecin, powiat Policki, miasto Police, miasto Nowe Warpno, Świnoujścia, mamy miasto Stepnice i powiat Goleniowski, więc 8 samorządów wchodzi w ten projekt. Właściwie każdy z tych samorządów zabezpieczyło 150 000 w swoim budżecie, no, żeby pisać umowy, a dwa samorządy, Stepnica i powiat Goleniowski po 75 000. Oczywiście rozliczenie tych środków, bo to jest na zasadzie pomocy finansowej dla samorządów, rozliczenie tych środków to będzie odbywać się zaraz po zakończeniu projektu, czyli we wrześniu, gdzieś będziemy się rozliczać i wtedy będziemy wiedzieli dokładnie, ile każdy samorząd będzie płacić. W sumie i tak dzielimy między sobą solidarne, porówno wszyscy samorządy.
1: A jakie jeszcze wnioski z tej zeszłorocznej edycji, to znaczy co się zmieni w tym roku w stosunku do tej dostępności właśnie tramwaju wodnego w zeszłym roku?
3: Przede wszystkim dochodzą nam nowe przystanki i to jest jakby kluczowa sprawa. Łączymy jeszcze tutaj jedną i drugą stroną Zalewu Szczecińskiego, że tak powiem, ale też to chociażby w kontekście rowerzystów, którzy na przykład jeżdżą sobie na rowerze ze Świnoujścia do Stepnicy, a od razu ze Stepnicy do Trzebieży i mogą sobie robić taką pętlę i przez Niemcy na przykład wracać. A mówimy o przykładzie takim konkretnym, taki case to jest. Natomiast w przypadku, gdyby tej przeprawy nie było na przykład promowy, no to by musieli jechać w kierunku Szczecina i ze Szczecina na Police i tak dalej. Więc możemy skracać pewnych piętr rowerowych z 2 dni do 1 dnia, powiedzmy, tak? Ale też tworzyć nowe możliwości. I to jakby to, co odróżnia od zeszłorocznego projektu. W zeszłym roku pływaliśmy ze Szczecina do Nowego Warpna i dalej do Świnoujścia. Dzisiaj płyniemy w 2 liniach, więc mamy 2 oddzielne linie z centrum przesiadkowe w Trzebieży. To też jakby dla nas tak naprawdę nowością i nie wiemy tak naprawdę jak będzie wyglądało. Możemy więcej powiedzieć na ten temat we wrześniu, czy faktycznie to zda egzamin. Mamy nadzieję, że to będzie dobrze to wyglądało, bo dajemy możliwości większą liczbę mieszkańców po tamtej stronie też zalewu, żeby korzystali z tego projektu.
1: Proszę powiedzieć, ile osób popłynęło, skorzystało z tej oferty w zeszłym roku i na jaką frekwencję liczycie w tym roku i czy trzeba będzie liczyć się z tym, żeby jednak bilety zakupywać z jakimś wyprzedzeniem, żeby się załapać?
3: W zeszłym roku korzystało prawie 6 tysięcy, niecałe 6 tysięcy biletów zostało sprzedane, w tym też prawie 700 biletów na rowery sprzedawaliśmy, więc to jest bardzo dobra frekwencja. tradycja jest szczególna, że to właściwie to był ostatni weekend czerwca do 24 sierpnia, jak dobrze pamiętam, w zeszłym roku, czyli to nawet nie było do końca wakacji. W tym roku jakby te 2-3 weekendy będzie więcej w stosunku do zeszłorocznego projektu. Dla nas najważniejsze jest, żeby jak najwięcej osób pływało, ponieważ to jakby rachunek jest prosty. Im więcej osób będzie pływało, tym mniej samorząd będzie dokładało do tego projektu, ponieważ my dokładamy jakby do tej różnicy, jeżeli chodzi o cenę biletów. Ceny biletów są bardzo atrakcyjne w stosunku do prywatnego rynku, ponieważ samorząd dokłada do tego. I teraz im więcej ludzi będzie pływało, no to samorząd tym będzie mniej płacił i będziemy zachęcać mieszkańców do korzystania, turystów do korzystania właśnie z tej formy wypoczynku, transportu, chociażby w tym roku. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Oczywiście z biletami mogą być problem, bo w zeszłym roku było bardzo trudno dostać te bilety, bo naprawdę szło jak ciepłe bułeczki. Mam nadzieję, że w tym roku też będzie taka frekwencja.
1: A przypomnę, pierwszy weekend wakacji to zarazem pierwszy weekend drugiego sezonu samorządowego szlaku wodnego, a opowiedział nam o nim inicjator całego przedsięwzięcia Siwan Fate, starosta Policki. W poprzedni weekend z kolei odbyła się ostatnia akcja Czysta Odra na Pomorzu Zachodnim w miejscu symbolicznym, jakim jest Świnoujście, gdzie wszystkie wymieszane wody Odry znajdują swoje ujście w Bałtyku. I jeszcze przed tą zeszłotygodniową akcją o podsumowanie tegorocznych działań na Pomorzu Zachodnim poprosiłam Krzysztofa Sowę ze Stowarzyszenia Wywrotka, koordynatora akcji Czysta Odra w naszym województwie.
0: Eko Pomorze Zachodnie.
1: Pytanie, które się nasuwa właściwie chyba jako jedno z pierwszych, to jest takie, co się tam znajduje w tej naszej Odrze i na brzegach? Co znajdujecie? Co znaleźliście w tym roku i ile tego było?
8: Klasycznym takim odpadem to są wszelkiego rodzaju plastikowe opakowania. Tego było najwięcej chociażby na ostatniej akcji na wyspie Dębina. To jest taka najbardziej zaśmiecona wyspa Szczecina, która się ciągnie od Golęcina aż praktycznie do Polic, ale też jest dobry sygnał, że tych śmieci jest nawet na tej wyspie, która wiecznie jest zaśmiecona, bo ona wyłapuje jakby śmieci płynące z nurtem rzeki, czy też śmieci są wyrzucane przez fale, które duże kontenerowce tworzą, przepływając tamtędy. Bardzo dużo też jest w dalszym ciągu opon, które chociażby odpadają od nabrzeży i gdzieś dryfują, aż są też wyrzucane na brzeg. Jeśli chodzi o butelki, to już jest coraz lepiej. Widać, że jest pewna zmiana. To na pewno się przyczynił trochę system kaucyjny i tych puszek tak samo widać mniej. Jeśli chodzi o dno Odry, czyli to, czego nie widać gołym okiem, to magnesami neodymowymi były wyławiane klasycznie też hulajnoga elektryczna, która praktycznie co roku jest wyławiana jedna albo kilka. Był też rower, oczywiście cała masa kapsli jest wrzucana i różne inne metalowe elementy, które nawet trącały głęboką historią, bo nawet elementy konstrukcyjne dawnego mostu długiego, nie tego, którego znamy obecnie, ale tego, który powiedzmy na starych czarno-białych pocztówkach możemy zobaczyć, jakieś elementy podtrzymujące ten most. Także naprawdę wachlarz tych odpadów jest różny i myślę, że też to, co jest fajne na takich akcjach, jest to, że często mamy do czynienia z takim powrotem do przeszłości, bo bardzo dużo śmieci znajduje się też z czasów PRL-u i tu często pojawia się u niektórych osób taki sentyment. Tak też było właśnie na poprzedniej akcji na wyspie Dębina, o której wspominałem, gdzie znajdowane były właśnie stare butelki po szamponach właśnie z tych czasów, czy też butelki po oleju z logo CPN-u, które no obecnie już nie funkcjonują, ale u wielu osób wzbudzają miłe wspomnienia.
1: Tak generalnie rzecz biorąc, bardziej zaśmiecone są brzegi i w ogóle sama Odra tutaj na wysokości miasta w Szczecinie, czy raczej jednak poza miastem? Jak to wygląda? Czy to jakby nie ma znaczenia?
8: No, znaczy powiem szczerze, największymi śmieciarzami nad Odrą są wędkarze i biwakowicze. I tam, gdzie takie osoby przebywają, tam z reguły jest najwięcej śmieci. Była też bardzo duża akcja prowadzona przez Polski Związek Wędkarski i Społeczną Straż Rybacką właśnie w miejscach, gdzie ci wędkarze najczęściej przebywają, na ich łowiskach. Tam tych śmieci było bardzo dużo. Nawet każdy z nas, idąc gdzieś nad Odrę, na jej brzeg, nie mówię tutaj o bulwarach, które jakby są innym miejscem, ale powiedzmy taki naturalny brzeg, gdzie często właśnie różne osoby sobie łowią ryby, no to takim najpopularniejszym śmieciem jest pudełko po robakach, czy też innych przynętach. Stąd można jakby rozpoznać właścicieli tych odpadów. No i oczywiście bardzo dużo jakby opakowań po alkoholu.
1: Myśli pan, że ta świadomość taka ekologiczna mieszkańców, również wędkarzy, mieszkańców Szczecina, mieszkańców naszego regionu powoli się zmienia? To jest jednak bardzo głośna akcja, prawda? I jej rezultaty też są takie widoczne. Czy coś tu się dzieje z naszym myśleniem już powoli, jak pan to widzi?
8: No myślę, że na pewno się dzieje, o czym najlepszym dowodem niech będzie to, że tych śmieci zauważalnie jest mniej. To mówią zgodnie wszyscy organizatorzy poszczególnych akcji Czysta Odra, nieważne czy one się odbywały w Szczecinie, czy w Policach, czy w Gryfinie. Wszyscy zgodnie mówią, że tych śmieci jest coraz mniej właśnie w tych miejscach, gdzie zazwyczaj prowadzone są akcje, gdzie zazwyczaj tych śmieci jest najwięcej. I myślę, że to jest najlepszy dowód na to, że jednak coś się zmienia i to zmienia się na lepsze.
1: Znalazłam też na waszym profilu Stowarzyszenia Wywrotka na Facebooku taki interesujący wpis, że jakby ta akcja nie tylko pokazuje skalę zanieczyszczeń, ale też obnaża te miejsca, w których system gospodarowania odpadami po prostu przestaje być skuteczny. Tutaj widzi pan taką zależność. Jakiś śmieć, jakiś odpad trudniej gdzieś zagospodarować, po prostu go wyrzucamy, tak? To o to chodzi.
8: Tak, niektórym jest to po prostu wygodniej wrzucić coś do rzeki i jeśli to jest, powiedzmy, ciężkie, to szybko zatonie i nie będzie tego widać i z jego punktu widzenia będzie po problemie. Natomiast problem ten nie znika, on pozostaje. Nawet bardzo często są wyrzucane w ten sposób opony, które są ciężkie i jakby idą na dno, natomiast one z czasem wypływają, tam się pod nie dostaje się powietrze i one z czasem wypływają, może nie są widoczne na powierzchni rzeki, natomiast one dryfują i później fale je wyrzucają na brzegi różnych wysp. I to jest bardzo częsty właśnie krajobraz, jak się płynie wzdłuż brzegu takiego naturalnego, to bardzo często widać, jak na piasku leżą po prostu wyrzucone przez fale opony. Teoretycznie każdy z nas może oddać do ekoportu, do PSZOK-u raz do roku opony bezpłatnie, nie ponosząc kosztów, ale niektórzy po prostu wolą wyrzucić do rzeki, być może mają bliżej do rzeki niż do ekoportu.
1: A jeżeli chodzi o system kaucyjny, to z tej perspektywy on się chyba sprawdza, prawda?
8: Tak, powoli widać efekty. To nie będą jeszcze takie stuprocentowe efekty, dlatego że śmieci, które my znajdujemy, to nie są zawsze świeże śmieci, które zostały jakby niedawno wyrzucone. Bardzo często też są to odpady, które leżą bardzo wiele lat, są wyrzucane po prostu gdzieś na brzeg i one tam leżą, póki ktoś podczas takiej akcji się tam nie pojawi. Natomiast możemy w tym roku powiedzieć, że tych takich świeżych śmieci, właśnie w postaci puszek czy też butelek z kaucją, jest znacznie mniej. Natomiast nawet jeśli one się pojawiają, to też pojawiają się osoby, dla których nie jest to śmieć, tylko coś, co ma wartość, tak? Bo mogą sobie to zabrać i wymienić na kaucję, której ktoś jakby nie chciał odzyskać.
1: Takie wnioski z tegorocznej akcji Czysta Odra na Pomorzu Zachodnim, która, przypomnę, ostatnią odsłonę miała w ubiegły weekend. A mówił Krzysztof Sowa ze Stowarzyszenia Wywrotka, koordynator akcji Czysta Odra w naszym województwie.
0: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
1: Czas już na kolejne tematy w naszym magazynie, również wakacyjne, i tym razem będzie coś dla amatorów dwóch kółek.
9: Każdy, kto jechał z rowerem, pociągiem w Polsce, no wie, że wiąże się to z pewnymi trudnościami czy stresem, że po prostu taka osoba mimo zakupionego biletu może do pociągu nie wsiąść. Dlatego mamy też coraz nowszy tabor, w którym już teraz mamy 16 miejsc na rowery.
1: Więcej o tej rzeczywistości rowerowej na Pomorzu Zachodnim już za chwilę, a potem będziemy też jeszcze na wodzie.
10: Pływamy na jeziorze Małym Dąbie. Bardzo lubimy rzeki. W zeszłym roku żeśmy taką eksplorację zrobili. zwiedzili najróżniejszych rzek na całym Pomorzu Zachodnim. Tak więc zwiedziliśmy Regę, zwiedziliśmy Parsentę, Iną spływaliśmy.
1: I to wszystko na słupach. O tym będzie w cyklu Aktywnie na Pomorzu Zachodnim. A już teraz pierwsza z zapowiedzianych rozmów i Marcin Wójciak, inspektor w Biurze do Spraw Komunikacji Rowerowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. O tym, jak rowerowo rozwija się nasze województwo.
0: Nasze propozycje dla mieszkańców Pomorza Zachodniego.
1: Chcemy porozmawiać o sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego, przede wszystkim okolicach Szczecina, Świnoujścia, Wolina czy Kamienia Pomorskiego, ale oczywiście nie tylko. Ta sieć w ostatnich latach bardzo szybko się rozrasta. No i właśnie, co możemy powiedzieć o rozwoju sieci tras rowerowych na Pomorzu Zachodnim, no i w ogóle wszystkich usług dla rowerzystów i jak województwo wspiera mobilność rowerową w regionie.
9: Kiedy spytamy takiego polskiego rowerzystę, gdzie się wybiera na urlop rowerowy, no to z reguły są to albo góry, albo nasze polskie morze. No i właśnie ta trasa, którą my nazwaliśmy Velo Baltica, ona była takim naszym kręgosłupem tras, ponieważ jest to też trasa międzynarodowa i ona się głównie kojarzy właśnie z turystyką rowerową w regionie. Natomiast naszym celem było też wpuszczenie tych turystów trochę w interior województwa zachodniopomorskiego, pokazanie im terenów nad Odrą, pokazanie im licznych pojezierzy. No i początkowa koncepcja zakładała 5 tras pierwszego etapu. Sobie pozwolę wymienić. Właśnie jest to trasa Velo Baltica nadmorska, jest to trasa Blue Velo wzdłuż polsko-niemieckiej granicy, jest to trasa pojezierzy zachodnich właśnie przez południowe pojezierza, jest to stary kolejowy szlak, jak sama nazwa wskazuje, po starej linii kolejowej w centralno-wschodniej części województwa. No i jest jeszcze trasa wokół Zalewu Szczecińskiego, jest to również taki polsko-niemiecki projekt. O ile trasą znaną wszystkim jako R10 czy też Eurovelo 10-13, gdzieś tam dało się lepiej lub gorzej przejechać, tak, no pozostałe trasy właściwie nie do końca istniały. No i przez te ostatnie 10 lat udało nam się oznakować i wybudować blisko 900 kilometrów właśnie takich tras. Natomiast plany są dużo bardziej ambitne, no bo te 5 tras, które wymieniłem, to będzie około 1200 kilometrów. Natomiast są też już w budowie trasy drugiego etapu, gdzie to sumarycznie będzie ponad 1500 kilometrów. Więc no, ten rozwój następuje na pewno nie tylko bardzo szybko, ale też sukcesywnie. Z roku na rok oddajemy do użytku około 50 km dróg rowerowych, a 100 km oznakowujemy. No bo trzeba podkreślić, że trasa to nie zawsze jest droga rowerowa, to jest czasem ruch ogólny, to jest czasem jakiś dojazd pożarowy, czy też droga leśna.
1: Te liczby dotyczące choćby zeszłego roku też są imponujące, bo jak widzę, łączna długość oznakowanych w ubiegłym roku odcinków wyniosła 104 kilometry. No to już o tyle wzrosły te możliwości rowerowe na Pomorzu Zachodnim.
9: Dokładnie, tak. Ja mogę nawet podać takie statystyki roczne, że 10 lat temu mieliśmy całe 0 kilometrów. W 2020 było to niecałe 400, więc tak naprawdę w 5 lat z tych 400 no, podwoiliśmy ponad tę długość oznakowanych tras. No jest to o tyle ważne, że nie wszyscy są aż tak scyfryzowani, że korzystają z nawigacji, z telefonu, z plików GPX, aczkolwiek mamy własną aplikację, która prowadzi rowerzystów, tylko właśnie istotne są te charakterystyczne pomarańczowe znaki w terenie. No i to, co jest też ważne, to nie działa tylko tak, że znak jest stawiany w terenie w trakcie inwestycji i jest zapominany. My każdego roku te blisko 1000 km tras musimy przejechać, nagrać, zinwentaryzować, a takich znaków mamy dokładnie policzone, jest ich 4008. No i no niestety zdarzają się jakieś akty wandalizmu, że te znaki są pomazane, czy po prostu są w jakiś sposób ukradzione. No i każdego roku staramy się, żeby no, wszystkie znaki były dostępne dla rowerzystów, żeby nikt się nie zgubił.
1: Jeżeli chodzi o te najbliższe miesiące, a może lata w takiej perspektywie, ale jednak bliższej, gdzie będzie największy plac budowy? Co teraz przed wami?
9: W zeszłym roku największym placem budowy był stary kolejowy szlak między Wałczem a Złocieńcem. Tam oddano ponad 30 km nowej drogi rowerowej, jest ona już gotowa, udostępniona. Obecnie największym placem budowy jest trasa po Jeziorze Zachodnich. Natomiast to, co się jeszcze dzieje albo będzie działo się w ciągu najbliższych miesięcy, To są właśnie trasy drugiego etapu, czyli to jest nasza pętla Berlin-Szczecin-Kołobrzeg. Jest to 800 km trasy, częściowo już po istniejących odcinkach, natomiast północna odnoga od Kołobrzegu przez Gryfino w stronę Goleniowa jest ona budowana od zera. I już teraz jest w trakcie budowy 5 km, jest w trakcie przetargu kolejne kilometry i tak naprawdę to jest kwestia najbliższych 2-3 lat, że te odcinki będą systematycznie budowane i łączone, więc tam na pewno również zapraszamy rowerzystów w najbliższym czasie. A kolejną trasą, gdzie jest też sporo do zrobienia, jest to trasa Doliny Płoni. Jest to na południe od Szczecina w kierunku Barlinka, to jest na północ od Gorzowa Wielkopolskiego. Tam również aktualnie jest budowany kilkukilometrowy odcinek, natomiast po prostu budujemy to krótszymi odcinkami według granicy gmin, ale cała trasa również w ciągu najbliższych kilku lat to będzie blisko 100 km nowej drogi.
1: Jako region stawiacie na inwestycje o takiej zróżnicowanej skali, prawda? Bo mamy z jednej strony krótkie łączniki, które mają poprawić spójność tej całej sieci rowerowej, a z drugiej strony mamy wielokilometrowe, duże, zaawansowane trasy i inwestycje.
9: Tak, ponieważ ciężko jest charakteryzować jako takiego turysty rowerowego. To może być osoba, która jedzie sobie za miasto na 30 km, ale to może być osoba, która jedzie na 3000 km. To może być osoba, która będzie chciała spać w jakimś hotelu, ale to może być osoba, która będzie na przykład na dziko w namiocie nad jeziorem nocowała. Więc staramy się, to jest nie zawsze możliwe, ale dostosować się do potrzeb każdego takiego rowerzysty. Czyli z jednej strony, tak jak pani wspomniała, budujemy odcinki do stacji kolejowych, na przykład do Goleniowa, do Świdwina, do Kamienia Pomorskiego. Po prostu dzięki temu jest możliwe skrócenie tego dystansu. Czyli nie każdy może chce przejechać na przykład starym kolejowym szlakiem 200 km, może chce przejechać jednego dnia 60. I wtedy może zrobić trasę Świdwin-Złocieniec i dzięki temu taka osoba o, powiedzmy, troszkę mniejszych możliwościach jest w stanie skorzystać z całych tras. Ponieważ trasy ogólnie przy planowaniu, przy samym założeniu miały przebiegać w pobliżu stacji kolejowych, tak żeby można było w łatwy sposób dojechać. Ponieważ nam bardzo zależy, żeby ci rowerzyści podróżowali jednak albo rowerem z miejsca zamieszkania, albo dojeżdżali pociągiem, a niekoniecznie prywatnymi samochodami. Dlatego też u nas jest troszkę mniej pętli, a bardziej te trasy są liniowe. Natomiast oczywiście nikt nie musi się trzymać stricte wytyczonego jednego szlaku. Może sobie dowolnie korzystać z infrastruktury i skręcać w odpowiednim miejscu. Również w taki sposób dzielimy etapy dzienne, ponieważ w naszej aplikacji czy na stronie są sugerowane etapy dzienne, jest tam około 50 km. To one się po prostu kończą w większych miastach, tam gdzie z jednej strony jest możliwość noclegu, ale też w miastach, gdzie jest dostępna kolej. Sytuacji, w której ktoś po prostu już nie da rady, czy wypadnie mu jakaś sytuacja życiowa, że musi wrócić z tej podróży, to w takiej sytuacji może to łatwo zrobić właśnie kończąc etap dzienny w takiej większej miejscowości.
1: Mówił Marcin Wójciak, inspektor w Biurze do Spraw Komunikacji Rowerowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. To już może trochę łatwiej Wam będzie zaplanować coś na wakacyjną wyprawę. Do tej rozmowy wrócimy jeszcze za kilka minut. A tymczasem planujcie też aktywności na wodzie i do tego zachęca Marek Chudzia ze Stowarzyszenia Siup na Sup.
0: Aktywnie na Pomorzu Zachodnim.
11: Tak naprawdę ciężko będzie wszystkich zliczyć. Takich osób regularnie pływających u nas w grupie jest, wydaje mi się, że między 20 a 30 osób. Na przykład żeśmy pływali na jeziorze Miedwie, nietuzinkowo zwanym przez nas Miedwiediwami. I tam żeśmy zgromadzili aż 26 osób, które piękny, ładny dzień delektowało się i przyrodą, i treningiem. No bo SUP to oczywiście zwiedzanie zakamarków natury, jak i po prostu terapia duszy i ciała. No i dodam jeszcze, że na tej wyprawie mieliśmy okazję podziwiać wielkie stado leszczy. Nie dało ich radę zliczyć, ile ich było, ale podejrzewam, że parę tysięcy tych leszczy tam było. Po prostu one były tak duże, że mówili, że to piranie. Po prostu pływaliśmy, patrzyliśmy, nie dowierzaliśmy, co nam natura pokazała. Tak więc zwykłe, najzwyklejsze wyjście na deskę może być fenomenalne i może być świetnym przeżyciem
12: dla każdego.
1: A gdzie was najczęściej można spotkać?
12: Wydaje mi się, że nie ma takiego miejsca, w którym zawsze by było nas spotkać. Ja bym powiedział, że Międzyodrze bym ustawił na pierwszym miejscu, w okolicy Międzygarstwa. Siadłem Dolnym. Pływamy na jeziorze Małym Dąbie. Bardzo lubimy rzeki. W zeszłym roku żeśmy taką eksplorację zrobili najróżniejszych rzek w Pomorzu Zachodnim, na całym Pomorzu Zachodnim. Tak więc zwiedziliśmy Regę, zwiedziliśmy Parsentę, Inną spływaliśmy do Stargardu chyba. Nie ma tak naprawdę granic dla nas. Wyruszamy nawet w okolice Pojezierza Niemieckiego do Spreewaldu i do okolic Feldbergu. Są to takie dwa miejsca, które pozwalają nam poczuć się, jakbyśmy byli na przykład gdzieś 1000 kilometrów w dół na południu, w okolicach na przykład Chorwacji. Po prostu jeziora w Niemczech są tak zróżnicowane, że możemy się czuć, będąc gdzieś daleko na południu.
1: Powiedz, jeżeli ktoś chciałby do was dołączyć, to jesteście taką grupą otwartą, że przyjmujecie takich śmiałków, którzy się nie boją supów i nie boją wyzwań?
12: Jesteśmy grupą oczywiście, że otwartą. Można obserwować nasz profil na Facebooku, na Instagramie i są tam regularnie już prawie 3 lata dodawane wydarzenia. I na te wydarzenia można do nas normalnie bezpłatnie przychodzić ze swoimi deskami i uczestniczyć w tych wydarzeniach. Jest regulamin, którego po prostu trzeba przestrzegać, bo grupy są już na tyle duże. Duże to jest 20-30 osób, więc nie wyobrażam sobie, żeby nie było przestrzegania najprostszych zasad. Tak więc no zapraszam każdego.
1: No a powiedz, ile tak robicie w trakcie wyprawy? Ile można zrobić kilometrów na supie?
12: Robimy najczęściej między 7 kilometrów a 12. Tak naprawdę nie są to długie trasy. Mhm. Są to trasy takie, że pływamy około 2-3 godzin. Jest to taka trasa najczęściej spokojna, bezwieczna, no i zamyka się gdzieś w około 3-3,5 godziny. Najczęściej wybieramy takie miejsca, żeby wiatr był sprzyjający, no bo w sumie o to chodzi, nie? Żeby odpoczywać, relaksować się i poczuć tą odstraszującą energię, ten rytm wiosła, który może zastąpić inne nawyki. Dobre czy złe?
1: Tak to traktujesz osobiście bardziej jako sport, jako taki relaks, czy po prostu styl życia? Jak to z twojej perspektywy wygląda?
12: Nie ma idealnej odpowiedzi, jak to traktuję. Każde wyjście, widzisz, potrafi coś innego pokazać. Dam przykład. Spotkaliśmy się któregoś też wieczoru na takie wieczorne pływanie, prawie że nocne. No i przez przypadek zrobiłem zdjęcie na wodzie. No bo ten telefon jednak gdzieś tam jest uwiązany i te zdjęcia się robi, dokumentuje. No i powiem ci, że na tym zdjęciu wyszły najróżniejsze kolory, najróżniejsze barwy. No i okazało się, że akurat jest zorza polarna, która wyszła wieczorem i po prostu wszystkie te zdjęcia, które zrobiliśmy, były z zorzą polarną. Dopiero zauważyliśmy to jakby po wyprawie, nie? Więc no, nawet najzwyklejsze wyjście na wodę może przynieść coś ciekawego.
1: Gdyby ktoś chciał zacząć, może niekoniecznie od razu też na duże odległości, może chciałby w ogóle dopiero spróbować, czy się utrzyma na wodzie i czy to jest dla niego. Gdzie najlepiej pójść z deską? Tak na pierwszy, drugi, trzeci raz mówię o mieszkańcach Szczecina.
12: Jeżeli ktoś jest sprawodawcą brzeżnej części Szczecina, no to zdecydowanie wybrałbym jezioro Miedwie. Mimo, że jest to jezioro top 5 w Polsce, czyli jest to duże jezioro, a średnia jego głębokość chyba wychodzi 35 metrów, ale obrzeża są na tyle płytkie, że naprawdę jest bezpiecznie i wybrałbym Miedwie. Jeżeli chodzi o centrum Szczecina, no to ja bym wybrał Głębokie. Tam jest już struktura, która umożliwia albo wypożyczenie deski, albo bezpieczne zrzucenie deski w brzegu i wejście na deskę albo suchą stopą, albo po prostu jakieś ciepło. Normalnie wchodzimy, zanurzamy deskę, zanurzamy stopy i bezpiecznie wchodzimy na deskę.
1: Tajniki pływania na supach zdradził nam Marek Chudzia ze stowarzyszenia Siup na Sup.
0: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
1: Pozostał jeszcze niecały kwadrans w tej odsłonie naszego magazynu, a będzie m.in. o rowerowych możliwościach na Pomorzu Zachodnim w sam raz na początek wakacji.
13: Wbrew pozorom nocleg rowerem bywa czasem trudny. Często podróżujemy na przykład z sakwami, które niekoniecznie chcemy ściągać. Turysta rowerowy ma zupełnie inne potrzeby. I żeby właśnie dostać się na naszą listę certyfikowanych miejsc przyjaznych rowerzystom, należy spełnić szereg wymogów obowiązkowych i kilka dodatkowych.
1: Jakich? Tego dowiecie się już za chwilę. Będziemy Was również namawiać do tego, by w czasie wakacji spojrzeć na Szczecin z nieco innej perspektywy, nawet jeśli bardzo dobrze go znacie.
2: Tak naprawdę mieszkańcy, którzy gdzieś tam mają oczywiście wiedzę i świadomość tego, w jakim miejscu żyją i jaka jest jego historia, to nie znają wszystkich jego tajemnic i ciekawych historyjek i dzięki takim spacerom z przewodnikiem śmiało można skorzystać z tej oferty i tą wiedzę sobie poszerzyć.
1: Ale najpierw ruszamy za miasto. To już teraz ciąg dalszy rozmowy z Marcinem Wójciakiem, inspektorem w Biurze do Spraw Komunikacji Rowerowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego o trasach rowerowych na Pomorzu Zachodnim, o ich rozwoju i popularności.
0: Przydatne dla mieszkańców Pomorza Zachodniego.
1: Mam przed sobą taką broszurę, którą Państwo jako Biuro do Spraw Komunikacji Rowerowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego udostępniacie na swojej stronie internetowej. Każdy mieszkaniec, czy to Szczecina, czy Świnoujścia, czy Kamienia Pomorskiego, może sobie do niej sięgnąć i zobaczyć, jakie to są imponujące dane. Drogi dla rowerów na 10 tysięcy ludności w województwach. I tutaj również Pomorze Zachodnie, w czołówce, nie na samym szczycie tego wykresu, ale w zdecydowanej czołówce w kraju. Także widać ten przyrost.
9: Tak, dokładnie. Oczywiście nie jest to idealny wskaźnik, bo nasze województwo gdzieś tam jest mniej zaludnione, ale z drugiej strony na kilometr kwadratowy, to też by premiowało mniejsze województwa. Natomiast my nie chcemy pokazywać gdzieś tam naszej pozycji względem innych województw w konkretnym roku, tylko bardziej trend. Bo na tym wykresie, tak jak pani zobaczyła, jest taka przerywana linia, to jest 2017 rok, czyli moment, w którym gdzieś zaczęliśmy tworzyć tę sieć trasy rowerowych Pomorza Zachodniego. No i tak naprawdę już wcześniej, te 10 lat temu, gdzieś tam Pomorze Zachodnie było wyżej niż niżej na tym wykresie, ale chodzi nam właśnie o trend, że te lata 14-17 to jest tendencja wzrostowa, ale taka, nazwijmy to, spokojna, mało imponująca, a jednak kolejne lata przyniosły taki dosyć intensywny wzrost i jednak ta pozycja tych województw, ewidentnie widać, że ten wykres się rozszerza, że te różnice w długości są coraz większe, i po prostu ta polityka, czy to danych gmin, czy całego województwa jest tutaj widoczna.
1: Macie też bardzo szczegółowe dane dotyczące tego, jak często rowery w pociągach Polregio na Pomorzu Zachodnim są przewożone. Tym szczytem takim sezonu rowerowo-pociągowego, pozwoli pan, że się tak wyrażę, w zeszłym roku, zresztą co roku chyba, jest sierpień, prawda? Ale lipiec, czerwiec, to oczywiście te ciepłe miesiące, tutaj tych przejazdów jest najwięcej i to jest ilość nawet powyżej 10 tysięcy w zeszłym roku w sierpniu.
9: Tak, myślę, że nie jest zaskoczeniem, że te wakacje to jest największe obłożenie. Aczkolwiek w ubiegłym 25 roku, sierpień się bardzo wyróżnił, bo do tej pory ta różnica była mniejsza, ten wykres był taki bardziej wypłaszczony. Właśnie w ubiegłym roku sierpień to jest ponad 10 tysięcy przewiezionych rowerów tylko w pociągach Polregio. Tutaj nie uwzględniamy pociągów Intercity. Natomiast też nasze województwo zauważa te potrzeby i inwestujemy w coraz to nowszy tabor. Ponieważ każdy, kto jechał z rowerem, pociągiem w Polsce, wie, że wiąże się to z pewnymi trudnościami czy stresem, że po prostu taka osoba mimo zakupionego biletu może do pociągu nie wsiąść. Ponieważ wciąż wiele pociągów ma na przykład tylko 4 miejsca na rowery, które są często łączone wspólnie z osobami niepełnosprawnymi, wózkami dziecięcymi czy większymi gabarytami, walizkami. I szczególnie w sezonie letnim, gdy ktoś chce jechać nad morze, to z pociągiem bywa różnie. Dlatego mamy też coraz nowszy tabor, w którym już teraz mamy 16 miejsc na rowery. To nie jest oczywiście zawsze spełniające potrzeby rowerzystów. Tak jak pani powiedziała, to może być nawet 10 tysięcy przejazdów w ciągu jednego miesiąca. Swego czasu badaliśmy też ankietowo rowerzystów nad morzem w okolicach Brzeżyna i pytaliśmy, w jaki sposób państwo się dostali na tę trasę. 1/3 osób odpowiedziała, że właśnie koleją. Więc w ten sposób możemy też badać pewną przepustowość i zapotrzebowania na te przejazdy rowerowe pociągiem, ponieważ nasze liczniki na trasie Velobaltica odnotowują ponad 100 tysięcy, niektóre nawet 200 tysięcy przejazdów w ciągu jednego roku. Jeśli sobie policzymy, że 30% tych osób, tak uśredniając, chciałoby się dostać na to morze pociągiem, to z jednej strony oczywiście jest tu potrzeba zwiększonej liczby pociągów, ale przede wszystkim też większej liczby na rowery, ponieważ teraz mamy 16 miejsc, co jest bardzo dużym przeskokiem, jeśli chodzi o te liczby, jeśli chodzi o jakość przewozu względem poprzednich lat. Natomiast jeśli chcemy rozwijać dalej tę sieć rowerową i zwiększać liczbę przejazdów rowerowych,
13: no to dalej musimy sukcesywnie tę liczbę zwiększać.
1: Patrzę też na ten wykaz miejsc pomiarowych, jeżeli chodzi o liczbę rowerzystów. Dane macie bardzo szczegółowe. Na szczycie Świnoujście, tak, jeżeli chodzi o zeszły rok?
13: Tak, to co warto podkreślić, mamy obecnie 17 liczników, kolejne 6 jest w projektowaniu. Wszystkie nasze liczniki są umiejscowione poza miastami, ponieważ nie chcemy mieć tego ruchu miejskiego, codziennego, a raczej tych turystów. Właśnie poza Świnoujściem. Licznik w Świnoujściu jest postawiony na granicy polsko-niemieckiej, ponieważ naszym założeniem było to, że chcieliśmy sprawdzić, ile osób faktycznie przekracza granicę, ile osób startuje tą naszą trasą nadmorską od kilometra zero. Natomiast no, przy okazji ściągamy liczne osoby jadące właśnie na przykład do pracy, do hotelu, czy właśnie takie krótsze wycieczki południowe do Niemiec i z powrotem. Więc tak, licznik w Świnoujściu od zawsze jest tutaj największy i pokazuje największą liczbę przejazdów. Natomiast to jest też jakiś nasz wyznacznik, no bo jeśli w Świnoujściu jesteśmy w stanie osiągnąć takie liczby, oczywiście jest to kurort wakacyjny, jest tam wielu turystów, ale jednak jest to no, mniejsza miejscowość, to jesteśmy w takie liczby w stanie osiągnąć na przykład pod Szczecinem czy pod Koszalinem.
1: Pod Szczecinem te liczby jednak są istotnie niższe, mimo tego, że jest to duża aglomeracja.
13: Tak, pod Szczecinem mamy dwa liczniki i nie są one postawione gdzieś w centrum miasta, żeby mieć właśnie ruch turystyczny czy dojazd codzienny do pracy. Jeden licznik mamy na wale przeciwpowodziowym za osiedlem Dąbie i tam jest ewidentnie widoczny ten ruch weekendowy, to znaczy mieszkańcy Szczecina tłumnie w sobotę i niedzielę właśnie jadą nad jezioro i jadą po tym wale. Natomiast no, nikt tam nie jeździ na przykład w środę o godzinie 7, no bo raz, że jest to nawierzchnia szutrowa, a dwa, że po drodze nie ma, nie wiem, miejsc pracy czy jakichś sklepów. Jest to trasa stricte taka rekreacyjna. No i jest jeszcze licznik właściwie już na pograniczu Szczecina, na północnym pograniczu przy miejscowości Pilchowo. Tam widać czasem taki umiarkowany ruch miejski. Właśnie w okolicach godziny 6, 7 tam delikatnie ten wykres przejazdów skacze do góry. Natomiast w dalszym ciągu raczej te trasy wybierają osoby poruszające się na północ do Puszczy Wkrzańskiej, czy właśnie jadąc trasą wokół zalewu, a niekoniecznie są to mieszkańcy.
1: Chciałam jeszcze zapytać o te certyfikowane miejsca przyjazne rowerzystom na Pomorzu Zachodnim. Co to jest za koncepcja? Z czym to jest związane? Rozumiem, że z tym, żeby udostępnić rowerzystom taką listę miejsc, z których mogą skorzystać właśnie podróżując gdzieś do dalszych destynacji i gdzieś po drodze mogą się zatrzymać, czy tak?
13: Tak, dokładnie. Wbrew pozorom nocleg rowerem bywa czasem trudny. I nie chodzi o to, że noclegu nie ma w ogóle, ale że bywa problem z pozostawieniem roweru na noc. Często podróżujemy na przykład z sakwami, które niekoniecznie chcemy ściągać. Bywa problem z tym, że no, rowerzysta cały czas jest w podróży, więc chciałby tylko nocleg na jedną noc, a kolejnego dnia z rana wyruszyć dalej, albo wręcz spakować sobie śniadanie na wynos i zjeść je później. No i nie wszyscy oferują takie rzeczy. Tym bardziej, że nad morzem ten profil turysty takiego ogólnego kojarzy się z tym, że przyjeżdżamy w jakieś miejsce. Najlepiej niech będzie to hotel ze spa. No i raczej spędzamy tam cały tydzień w jednym miejscu i chodzimy na plażę. Natomiast no, turysta rowerowy ma zupełnie inne potrzeby. I żeby właśnie dostać się na naszą listę certyfikowanych miejsc przyjaznych rowerzystom, należy spełnić szereg wymogów obowiązkowych i kilka dodatkowych. Właśnie między innymi jest to nocleg na jedną noc, czy możliwość bezpiecznego przechowania roweru w jakimś zamkniętym pomieszczeniu, ale mogą to być też udostępnione narzędzia do serwisu, może to być ładowanie roweru elektrycznego, może to być możliwość uprania ubrań, czy jeszcze szereg innych udogodnień. Dlatego z jednej strony my staramy się promować te miejsca, ponieważ rowerzyści mają trochę ułatwione zadanie podróżując, po prostu mogą takie miejsce znaleźć na trasie i wiedzą, że zostaną tam w odpowiedni sposób ugoszczeni. A z drugiej strony ci przedsiębiorcy, ci właściciele no, otrzymują pewną promocję swoich usług wśród tej grupy turystów. No tak naprawdę wszyscy na tym korzystamy.
1: Zachęcamy Was w takim razie do bliższych i dalszych rowerowych eskapad. O sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego opowiedział nam Marcin Wójciak, inspektor w Biurze do Spraw Komunikacji Rowerowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. A teraz już kulturalne propozycje na rozpoczęte wakacje.
0: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
1: Koncerty, atrakcje i wielkie świętowanie nad Bałtykiem. Ten weekend to oczywiście Dni Morza w Świnoujściu, ale pierwszy weekend wakacji to też dobry moment, by przyjrzeć się możliwościom spędzenia wakacji w mieście, w tym także w Szczecinie. Sporo dziś o tym w programie, a odbywają się między innymi szczecińskie spacery miejskie, o czym opowie nam teraz Celina Wołosz, rzeczniczka prasowa Żeglugi Szczecińskiej.
0: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
14: Miejskie spacery z przewodnikami to nasz projekt, który od wielu, wielu lat naprawdę bardzo fajnie się sprzedaje i jest realizowany właśnie w tym okresie letnim, więc w tym roku tutaj troszeczkę zmieniliśmy tą formułę i zaprosiliśmy do współpracy szersze grono przewodników miejskich, którzy zachęcili nas i turystów i mieszkańców swoimi autorskimi spacerami, autorskimi trasami, bo tak naprawdę mieszkańcy, którzy gdzieś tam mają oczywiście wiedzę i świadomość tego, w jakim miejscu żyją i jaka jest jego historia, to nie znają wszystkich jego tajemnic i ciekawych historyjek i dzięki takim spacerom z przewodnikiem śmiało można skorzystać z tej oferty i tą wiedzę sobie poszerzyć. Przez cały czerwiec, lipiec i sierpień te spacery odbywają się w

0: legendami dzielnicy Niebuszewo. Możemy wybrać się na cmentarz centralny i poznać też jego historię i dowiedzieć się, jaka była geneza, dlaczego ten cmentarz jest taki duży, dlaczego jest w nim tyle zieleni i co się z tym wiąże. Możemy wybrać się też na taki spacer wodny i poznać ten Szczecin od strony wody, albo wybrać się na spacer późną wieczorową porą i posłuchać ciekawostek na temat miejsc, które na co dzień mijamy w drodze do pracy, do szkoły, ale nie zawsze się zastanawiamy, co się w nich kryje. Szczegółowa rozpiska tych spacerów miejskich i terminy dostępna jest na stronie albo www.wizytszczecin.eu lub toursszczecin.eu. Tam, jeżeli wejdziemy sobie na stronę toursszczecin.eu, możemy wybrać konkretny termin, w jakim jesteśmy na przykład na wakacjach w Szczecinie i zobaczyć, co ciekawego się dzieje, jakie są tematy spacerów, ale i nie tylko, jakie też wydarzenia w Szczecinie się odbywają, na które obowiązują na przykład bilety wstępu i taki bilet sobie zakupić. Spacery są prowadzone także w trzech językach, polskim, niemieckim i angielskim, więc bez problemu każdy turysta, który do nas przyjedzie, będzie mógł zwiedzić miasto w języku odpowiednim dla siebie i spędzić naprawdę ciekawe przedpołudnie lub popołudnie.
1: To propozycja i dla mieszkańców, i dla turystów. Opowiedziała nam o niej Celina Wołosz, rzeczniczka prasowa żeglugi szczecińskiej, a ja dodam, że większość spacerów rozpoczyna się przy Centrum Informacji Turystycznej, jednak część tras startuje z innych punktów miasta, dlatego warto zapoznać się z opisami poszczególnych spacerów. I to już ostatnia propozycja w tej odsłonie naszego magazynu. Monika Trykowska, chwila, dziękuję.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.

0: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
1: Zaczęły się wakacje, w programie będzie sporo pomysłów, jak spędzać czas wolny. Będziemy Was zachęcać na przykład do odwiedzenia szczecińskiego aeroklubu.
2: Przy samym hangarze i przy budynku mieszczą się te ławki, więc samolot ląduje na pasie, z dala, bezpiecznie od widzów. Kołuje drogą kołowania tutaj pod sam hangar i wtedy rodzice z dziećmi mogą wyraźnie oglądać statki powietrzne.
1: Będzie też trochę tajników już samego latania, na przykład o tym, co robi paralotniarz, gdy wyląduje w polu.
3: Trzeba zorganizować sobie jakiegoś stopu. Albo ktoś, jakiś rolnik po ciebie przyjedzie, nagle podwiezie, albo pół

0: u wioski dzieciaków się znajdzie i ktoś cię motorem gdzieś podrzuci.
1: Wakacji takich mentalnych jeszcze nie mają ani ósmoklasiści, którzy czekają na wyniki swoich egzaminów, ani maturzyści, którzy czekają jeszcze przecież na wyniki matur, a trwa cały czas rekrutacja na studia na uczelnie wyższe w naszym regionie, w tym na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie. O tym też będzie dziś w programie.
2: Staramy się robić wszystko, żeby młody człowiek czuł się u nas od samego początku zaopiekowany, a przede wszystkim, żeby studia techniczne mogła u nas kontynuować osoba nie tylko po rozszerzonej maturze z matematyki, po szkole typu technikum, tylko też taka, która na przykład po 4 latach klasy humanistycznej w liceum nagle stwierdziła, że ona chce być u nas inżynierem.
1: To jeszcze w tej godzinie programu Małgorzata Mura wraz z Moniką Trykowską chwilą zapraszam. A zaczynamy od szczecińskiego aeroklubu. O tym miejscu i o tych ludziach opowiadała mi Renata Kostkiewicz, dyrektorka szczecińskiego aeroklubu.
3: Aktywnie na Pomorzu Zachodnim.
1: Kiedy marzymy sobie o lataniu na Pomorzu Zachodnim, to warto się skierować właśnie do szczecińskiego aeroklubu. Co nas tutaj czeka?
4: Jeżeli chodzi o latanie na Pomorzu Zachodnim w aeroklubie szczecińskim, to mamy do dyspozycji wszystkie sekcje nasze lotnicze, które działają aktywnie. Jest to sekcja szybowcowa, spadochronowa, paralotniowa, samolotowa, mikrolotowa, modelarska. Mamy też właściwie w początkowym stadium sekcję śmigłowcową.
1: Zanim ktoś już będzie chciał rzeczywiście się wyszkolić, może tak po prostu do Was przyjść, popatrzeć na samoloty, na tych, którzy się wzbijają w powietrze?
4: Tak, mamy zresztą często wycieczki szkolne. Nauczyciele dzwonią, pytają, czy mogą przyjść z dziećmi, nawet przed szkolaki i chętnie pokazujemy samoloty, otwieramy te samoloty. Mamy pięknego Antonowa drugiego, który jest służy nam do wyrzutu skoczków, ale gdy przychodzą dzieciaki, otwieramy, robią sobie zdjęcia i są pod wrażeniem tego wielkiego dwupłatowca. Mamy też sekcję szybowcową i tutaj instruktor chętnie opowiada o szybowcach. Udostępniamy sprzęt, pokazujemy spadochrony, pokazujemy pomieszczenia, w których przebywają kandydaci na pilotów czy uczniowie, piloci.
1: To takie zorganizowane grupy, a jak ktoś tak na spacer z rodziną się chce wybrać, to też może tutaj się do Was kierować?
4: Tak, często mamy takich widzów, zwłaszcza jak lądują śmigłowce albo jakieś samoloty większe, albo jakiś weekend i rodzice zabierają dzieci na spacer, to przychodzą do aeroklubu i tutaj pokazujemy im część naszych statków powietrznych. Mogą też sobie usiąść na ławeczkach, które właśnie na taką okazję przygotowaliśmy i oglądać nadlatujące, kołujące samoloty, bo przy samym hangarze i przy budynku mieszczą się te ławki, więc samolot ląduje na pasie, z dala, bezpiecznie od widzów, kołuje drogą kołowania tutaj pod sam hangar i wtedy rodzice z dziećmi mogą wyraźnie oglądać statki powietrzne różnego rodzaju, ale wychodząc naprzeciw właśnie takim dzieciom i rodzicom, organizujemy wiele imprez stricte dla dzieci. To jest Święto Latawca, które w tym roku będzie 3 października. Organizujemy pokazy, to tutaj sekcja modelarska właściwie jest tutaj głównym gospodarzem. Są zawody na latawce. Dzieciaki przychodzą z latawcami, które razem z rodzicami gdzieś tam w domu budują i potem te latawce są puszczane i oceniane. Wszyscy oczywiście wygrywają. W międzyczasie są prowadzone jakieś zajęcia, animacje, nagrody. Można zwiedzać hangar samolotowy. Pokazujemy wtedy wszystkie statki powietrzne. Można również podejść do niektórych. I ten dzień zawsze cieszy się dużym zainteresowaniem rodziców. Przychodzą też wycieczki szkolne. Jest dużo chętnych w tym dniu, którzy chcą poznać pracę aeroklubu, ale też sprawdzić jako przyszli modelarze. A jak wiadomo, od modelarstwa do bycia pilotem już prosta droga.
1: No właśnie, jaka to jest ta droga do bycia pilotem? Co trzeba zrobić? Jakie można uprawnienia na przykład na samoloty u Was uzyskać?
4: Obecnie szkolimy na samoloty ultralekkie do świadectwa kwalifikacji i tutaj od 16 roku życia młodzież może przystąpić do takiego szkolenia. Kończy się ono egzaminem przed inspektorem Urzędu Lotnictwa i otrzymaniem świadectwa kwalifikacji pilota samolotu ultralekkiego. Kurs sam obejmuje 28 8 godzin lotu. No wiadomo, to tak jak z prawem jazdy, jeżeli ktoś potrzebuje więcej godzin, to sobie po prostu korzysta i jakby lata więcej godzin. Ale program obejmuje 28.
1: Jeżeli ktoś chce się przylecieć też samolotem, robicie loty zapoznawcze dla osób takich po prostu jako pasażerowie?
4: Nasz instruktor rzeczywiście prowadzi takie loty zapoznawcze, bo umówmy się, każdy, który chce przystąpić do takiego kursu, najpierw musi zapoznać się, czy w ogóle każdy mówi, a ja nie wiem, czy ja podołam, a ja nie wiem, czy wytrzymam. Więc taki lot zapoznawczy jest bardzo uzasadniony i rzeczywiście robimy takie loty zapoznawcze. To już konkretne osoby umawiają się z instruktorem, odbywają taki lot i mamy też, jeżeli chodzi o loty zapoznawcze, to razem z sekcją skrzydłowcową wymyśliliśmy taką ofertę, bo jest wielu chętnych na szkolenie szybowcowe, ale niektórzy na przykład na początku już stwierdzą, że jednak to nie dla nich, albo chcieliby tylko spróbować i na tym poprzestać, więc mamy taką ofertę, która jest szkoleniem zapoznawczym szybowcowym. To szkolenie nie nadaje żadnych uprawnień, ale jest to takich 10 lotów po kręgu z instruktorem, który jakby podstawy pilotażu przekazuje, trochę teorii. Da też jakąś taką chwilową przygodę z szybownictwem, bo trzeba kilka dni rzeczywiście na kwadracie szybowcowym spędzić, a szybownictwo to jest sport indywidualny, ale grupowy, bo szybowiec sam nie poleci, potrzebuje asysty, potrzebuje wyciągarki, wyciągarkowego, potrzebuje samolotu holującego, więc tutaj ta praca zespołowa na kwadracie szybowcowym jest bardzo intensywna i można powiedzieć, że to jest jakaś taka powiedzmy szkoła charakteru, taka podniebna szkoła charakteru. Tutaj musimy się wykazać współpracą, odpowiedzialnością. No i wydaje mi się, że dla młodych ludzi, którzy teraz gdzieś tam z głowami w telefonach, smartfonach nie poświęcają za wiele czasu na takie zewnętrzne atrakcje i jakieś takie, powiedzmy, integracje, to jest bardzo dobre.
1: O szczecińskim aeroklubie opowiada mi jego dyrektorka Renata Kostkiewicz. Do tej rozmowy jeszcze powrócimy za kilka minut, ale trochę teraz rzut okiem, a bardziej uchem na historię lotniska i szczecińskiego aeroklubu. O te pytałam Bartłomieja Borkowskiego, kierownika sekcji samolotowej i członka aeroklubu prawie od początku istnienia.
3: Ciekawostki o Pomorzu Zachodnim.
1: Działa od 1945 roku, ale wcześniej tutaj też mieliśmy lotnisko, prawda, niemieckie.
5: Tak, proszę panią, i to było bardzo prężne, bardzo dużą funkcję pełniło. To nie tylko lotnisko, ale też było na Jeziorze Dąbskim wyznaczona normalnie trasa wodna do lądowania samolotów na wodzie. Dla Niemców był bardzo ważny punkt na mapie świata.
1: No właśnie, nawet spotkałam się z takim określeniem, że to było największe w tym momencie lotnisko w Europie.
5: No właśnie, wie pani, jest największe. Miało być pełno, wie pani, wymiarowe i to miało być pełno takie, no, funkcjonalne dla lotów normalnie pasażerskich, no ale pokrzyżowała zbliżająca się wojna i plany Niemcom, ale w każdym bądź razie, jeżeli chodzi o obecny stan i tak dalej, no to aktualnie, proszę panią, jest to najpiękniejsze lotnisko w Polsce przynajmniej, a i mało i w Europie, nie? No bo umiejscowione jest bliziutko, to jest 500 metrów od Jeziora Dąbskiego, tak? Także ogromna ilość jachtów maryjnych, to wszystko pełnomorskich jachtów tego stacjonuje, no niemalże przy lotnisku, także funkcja jest jak gdyby morska i powietrzna, bo lądują samoloty, proszę panią, z Czech, Bułgarii, z Niemiec i tak dalej, no i piloci zabierają tych menów z kolei, wie pani, do siebie, nie? Także to się tutaj tak odbywa, no lotnisko pełni bardzo ważną funkcję też jak gdyby nieusługową, ale jakby to określić, wie pani, dla miasta. Bardzo, bardzo wspomagamy się tutaj, bo robimy loty i widokowe i też wie pani, jak bardzo duży tłok jest nad morze i te korki, to wszystko, no to też w miarę możliwości patrolujemy przy okazji, tak? No ale najważniejsza funkcja to jest, wie pani, szkolenie.
1: Też to, co jest takie nietypowe w lotnisku tu szczecińskim, jest to, że ono jest w zasadzie w mieście, prawda? Bo zazwyczaj te lotniska jednak powstają poza, gdzieś na obrzeżach, a tu jesteśmy bardzo blisko centrum życia.
5: nam tego tak zazdroszczą, bo w całej Polsce tego nie ma, wie pani. Jedynie co był Bagicz, takie lotnisko, ale teraz tam w jakichś opałach to wszystko jest, gdzieśmy tam latali nad morze. Jakieś, ja wiem, 600 metrów pas startowy, to był jeszcze pozostałość rosyjska, wybudowany przepiękny, no, nad morze, a Szczecin jest naprawdę wyjątkiem. Jeżeli chodzi o to, to w centrum miasta, no i trochę dla niektórych jesteśmy solą wokół, bo jakby tu nie patrzeć, wie pani, przyglądają się, co by tu wybudować, nie?
1: Jeszcze chciałam zapytać trochę też o tą historię, bo w PRL-u to byliście też takim lotniskiem, z którego najłatwiej było czmychnąć na zachód. Były specjalny nadzór nad wami, prawda?
5: Oj, proszę panią, był nadzór, powiem pani, bo ja byłem chłopcem i stąd uciekano piloci i tam różni tam ludzie jakoś próbowali się dostać na Tempelhof. No i też byłem przesłuchiwany, wie pani, w tych materiałach jako młody chłopiec, bo tutaj zaczynałem jako spadochroniarz.
1: W stanie wojennym, z tego co wiem, też na samoloty szczecińskiego lotniska były nakładane łańcuchy po to, żeby nikt nie uciekł w tym czasie właśnie stąd. O historii szczecińskiego lotniska troszkę opowiedział nam Bartłomiej Borkowski, kierownik sekcji samolotowej i członek Aeroklubu Szczecińskiego prawie od początku istnienia. Do latania jeszcze powrócimy w programie, a teraz przegląd najważniejszych wydarzeń ostatnich dni.
3: Przegląd wydarzeń tygodnia na Pomorzu Zachodnim.
6: Ula Myszkini, se zapraszam. Tydzień rozpoczął się od niespodziewanych zmian w pogoni Szczecin. O szczegółach Mateusz Stanicki.
7: Tomasz Tomasberg został zwolniony. Nowym trenerem portowców jest 53-letni hiszpański szkoleniowiec Oscar Garcia. Katalończyk związał się z Pogonią 3-letnim kontraktem, a jeszcze w niedzielę był trenerem Ajaxu Amsterdam.
6: Garcia przyznał, że już przed rokiem Pogoń nawiązała z nim kontakt. Wówczas do porozumienia nie doszło i trenerem w Szczecinie został Tomasz Tomasberg. Duma Pomorza pod rządami duńskiego szkoleniowca poprzedni sezon zakończyła na 9. miejscu tabeli ekstraklasy. Nowy trener przyznaje, że jest wychowany na filozofii gry Barcelony i chciałby, aby Pogoń grała podobnie. I jeszcze jedna zmiana. Kameruński piłkarz Jean-Pierre Nsame odszedł z Legii Warszawa i wzmocnił na zasadzie wolnego transferu portowców. Podpisał roczną umowę z opcją przedłużenia o 12 miesięcy. Pozostając przy zmianach, Polska Baltic Ferries wprowadziła zmiany w siatce połączeń. Mazowia pływa teraz do Trelleborga, Jantar na trasie Świnoujście-Ysztad. Zapowiedziano też, że w czwartym kwartale tego roku na trasie do Trelleborga zadebiutuje nowy prom Bursztyn Unity. Jednostka powstaje w stoczni remontowej w Gdańsku. Poseł Dariusz Matecki stanął przed szczecińskim sądem. Oskarżony jest m.in. o pranie brudnych pieniędzy, wyłudzenia ze środków Funduszu Sprawiedliwości i pobieranie wynagrodzenia za fikcyjne zatrudnienie w Lasach Państwowych. Polityk nie przyznaje się do zarzutów. Twierdzi, że jest niewinny i wszystko przed sądem wytłumaczy.
8: Chcę pokazać, że miałem kompetencje do tego, żeby być zatrudnionym przy obsłudze mediów społecznościowych w Lasach Państwowych, że pracowałem w tych Lasach Państwowych, wykonywałem swoje obowiązki zapisane w zakresie czynności.
6: Posłowi grozi 10 lat więzienia. Ruszył remont torowiska na Estakadzie Pomorskiej. Są utrudnienia i dla kierowców, i dla pasażerów komunikacji miejskiej. O szczegółach Wojciech Jachim z tramwajów szczecińskich.
9: Mimo remontu torowiska komunikacja tramwajowa zostanie utrzymana jednotorowo w trybie wahadłowym dzięki budowie tymczasowych rozjazdów. Z ruchu kołowego wyłączane będą dwa pasy wewnętrzne bądź jeden. Na jezdniach z zajętym pasem ruchu obowiązać będzie ograniczenie prędkości do 40 km na godzinę oraz zakaz wyprzedzania. Wykonawca został zobowiązany do udostępnienia trzech pasów ruchu na obu jezdniach 4 sierpnia ze względu na Tour de Pologne oraz w dniach 13-16 sierpnia w czasie imprezy Żagle 2026. Powodem remontu jest degradacja kotwień i cokołów służących mocowaniu torowiska do estakady pomorskiej. Zakres prac obejmuje m.in. rozbiórkę istniejącego torowiska, rozbiórkę fundamentów i wykonanie nowego torowiska.
6: A remont i związane z tym utrudnienia mają zakończyć się za 3 miesiące.
1: Te informacje zebrała Ula Myszkinis. Dziękuję.
3: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
1: Rozmawiamy sobie o lataniu, bo to może być jakiś pomysł na wakacje. Paralotniarze czasami mogą wylądować w polu, gdzieś poza lotniskiem, daleko od swojego domu. No i co wtedy?
0: Trzeba zorganizować sobie jakiegoś stopa, albo ktoś, jakiś rolnik po ciebie przyjedzie, nagle podwiezie.
1: O paralotniarstwie będzie w programie już za moment trochę, a teraz powracamy jeszcze do samego szczecińskiego aeroklubu. Rozmawiałam z jego dyrektorką Renatą Kostkiewicz.
3: Czas wolny na Pomorzu Zachodnim.
1: Zapytam jeszcze o takie jakieś sportowe sukcesy aeroklubu. Wasi członkowie biorą udział w zawodach?
4: Tak, nasi członkowie biorą udział w zawodach. Nawet w tamtym roku byliśmy miejscem, gdzie organizowaliśmy Mistrzostwa Polski Paralotniowe i tam rzeczywiście nasi może nie zajęli pierwszego miejsca, ale byli w czołówce. Powiem szczerze, mamy też pilotów paralotniowych, którzy są w kadrze Polski, biorą udział w zawodach w całej Europie, więc tutaj rzeczywiście ta sekcja paralotniowa, mogę powiedzieć, że od paru lat bardzo tak stępa się rozwija i mamy tu kilku rzeczywiście takich utalentowanych. Stawiamy, nie ukrywam, że stawiamy na młodych ludzi, którzy gdzieś tam w przyszłości będą osiągać jakieś większe sukcesy. Od tego roku również otworzyliśmy strefę akrobacji, będziemy szkolić pilotów do akrobacji samolotowej. Tutaj też liczymy na sukcesy, więc jakby rozwijamy się w tym kierunku. Bierzemy udział w takich różnych zawodach typu szybowcowe, na celność lądowania i tutaj też mamy sukcesy. Natomiast stawiamy w tym roku na akrobację samolotową, sporty paralotniowe, bo tutaj jakby widzimy największy potencjał nasz. I oczywiście jeszcze modelarze. Byliśmy też organizatorem Mistrzostw Europy. Nasi modelarze też biorą udział w zawodach i tutaj bym, przepraszam, zapomniałam, bo tutaj tyle mogłabym mówić tak godzinami, ale modelarze nasi też odnoszą sukcesy w zawodach modelarskich, w różnych typach zawodów. Musiałabym po prostu zajrzeć do notatek, bo to są dość skomplikowane nazwy, ale mamy tutaj też, zresztą nasz instruktor modelarski współpracuje z Domem Kultury, tam prowadzi też modelarnię dla dzieci w wieku szkolnym i rzeczywiście tam to zainteresowanie jest dość duże, coraz większe i to też jest takie miejsce, gdzie te dzieci spędzają wspólnie czas, ucząc się czegoś pożytecznego, a nie siedzą z noskami w smartfonach. To też jest takie bardzo pozytywne.
1: Czyli to też może być taka podpowiedź na wakacje, żeby się modelarnią zainteresować.
4: Tak. Jak najbardziej zapraszamy. Mamy też jeszcze a propos takich imprez, gdzie wychodzimy do mieszkańców. Mamy też 5 września Fly Day. To jest taki dzień otwarty w aeroklubie i wtedy można polatać, rzeczywiście odbywać loty widokowe, są konkursy, są jakieś występy. Robimy to razem z Radą Osiedla, więc tutaj zachęcamy nie tylko okoliczne ulice i mieszkańców tutaj, ale całe miasto. Przyjeżdżają do nas też goście z różnych odległych województw, bo wiedzą, że ten dzień jest taki, no jest już ten, nasz Fly Day jest dość popularny i mamy tutaj stałych bywalców. Jest strefa familijna, są dmuchańce, są oczywiście dla dzieci jakieś takie atrakcje, które przyciągają całe rodziny i można cały dzień spędzić wtedy w aeroklubie.
1: Wspomniała Pani o tej akrobacji. Akrobacje to będą na pewno też widowiskowe dla ludzi na ziemi.
4: Na razie spokojnie, na razie się uczymy. To jest to dopiero zaczynamy, ale mamy już to, mamy samolot do akrobacji, co jest najważniejsze. Mamy chętnych, no i mamy strefę akrobacji, którą możemy wykorzystywać, więc uczymy się. Będzie to na pewno, same ćwiczenia będą widowiskowe, no bo to rzeczywiście fajnie się ogląda. Ale tutaj sukcesy przed nami.
1: Tak, ale to warto też podkreślić, żeby mieszkańcy się nie dziwili i nie wystraszyli, jak jakiś samolot będzie leciał w dół.
4: No, to z pewnością. Mamy też jeszcze właśnie w dół, mamy sekcję spadochronową. Chętni to nie tylko dorośli, ale też mamy współpracę z klasami mundurowymi, więc młodzież klas mundurowych przystępuje do kursu spadochronowego. Nasz instruktor jest to bardzo doświadczony instruktor, który jest również egzaminatorem z ramienia Urzędu Lotnictwa. Będą jeszcze inni instruktorzy, którzy pomogą młodym adeptom sztuki spadochronowej jakby rozpocząć przygodę z adrenaliną, bo tak naprawdę spadochrony to adrenalina i przełamywanie barier. Piękny sport, ale no, wymaga pewnej odwagi. Chociaż myślę, że każda dziedzina awiacji wymaga odwagi. Ale to nie tylko, bo tutaj pasjonaci latania to też osoby, które muszą mieć dużą wiedzę. Żeby zostać pilotem, trzeba jednak posiadać wiedzę z aerodynamiki, z meteorologii, trzeba umieć się komunikować w locie. To wymaga trochę poświęcenia czasu na tą naukę, ale myślę, że daje wielką satysfakcję.
1: O tym, co dzieje się w szczecińskim aeroklubie, opowiadała mi jego dyrektorka Renata Kostkiewicz. Jedną z sekcji jest też paralotniarstwo. Na czym to polega i dlaczego warto? O tym z kolei teraz w rozmowie z Kamilem Dziarkiem, przewodniczącym sekcji paralotniowej w aeroklubie szczecińskim.
3: Ciekawe Pomorze Zachodnie.
1: A na czym polega paralotniarstwo? Jak to się startuje? Czym latacie? To znaczy, co was unosi w powietrzu?
0: Ogólnie dyscyplin paralotniarstwa takich podstawowych są dwie. Pierwsza to jest paralotniarstwo, takie w najczystszej swojej prostej postaci. Drugie to jest motoparalotniarstwo. No i może zacznę od tego paralotniarstwa, bo to jest jakby taka podstawa, zresztą z tego się to wszystko wywiodło, ponieważ paralotnia to jest tak naprawdę rozwinięty pomysł z czasów tam lat chyba 70., jeśli dobrze pamiętam, po prostu spadochronów szybujących. Jak tam konstruktorzy te spadochrony szybujące zaczęli udoskonalać, one zaczęły coraz lepiej latać, coraz gorzej opadać i dzięki temu jakby otworzyła się nam przestrzeń na to, żeby wykorzystywać prądy wznoszące, czyli tak zwaną termikę, latamy termicznie, latamy tak samo jak latają lotnie, te takie sztywne trójkąty, prawda, bez silników i w ten sam sposób co szybowiec. Paralotniarz po prostu, czy to przy pomocy wyciągarki, jak u nas na nizinach, czy w górach zbiegając ze stoku, czy u nas za wyciągarką wznosząc się w powietrze, zdobywa pewną wysokość startową, odczepia się od wyciągarki i zaczyna wyszukiwać takich prądów, które po prostu mają wyższą wartość, jakby to powiedzieć, unoszenia się powietrza niż prędkość opadania paralotni. Dzięki temu można po prostu się wznieść do góry i wykorzystywać to na to, żeby godzinami się w powietrzu znajdować.
1: Jak się takie prądy wychwytuje, łapie w terenie, wy je jakoś widzicie?
0: No to już jest taka dosyć zaawansowana szkoła jazdy, że tak to kolokwialnie powiem, ponieważ no termiki powietrza nie widać, prawda? My jakby z biegiem doświadczenia uczymy się wychwytywać różne niuanse, na przykład obserwacje chmur, bo chmura jest jakby jednym z efektów właśnie występowania termiki. Jest to po prostu kondensująca się para wodna, która na pewnych wysokościach zaczyna być widoczna w postaci kropelek wody, czyli chmury. I my wiemy, że jeżeli ta chmura powstała, to znaczy, że ta wilgoć została skądś zabrana, a ona jest zabierana z ziemi. Słońce operujące po prostu na powierzchnię Ziemi, podgrzewa tą powierzchnię, a od tej powierzchni Ziemi ogrzewa się zalegające nad nią powietrze. I w pewnym momencie, kiedy ta różnica tych temperatur powietrza zalegającego nad Ziemią, a powietrza ten taki tak zwany bąbel termiczny otaczającego, w pewnym momencie dochodzi do takiej sytuacji, że ten bąbel zaczyna się odrywać od tej Ziemi i się unosi. No i my właśnie w tym takim bąblu staramy się cały czas utrzymać, krążąc w nim. Ja się mówię oczywiście tak potocznie krążąc, ponieważ to nie są idealne kółka. Te kominy termiczne mają różny kształt, wszystko zależy od tego, czy wieje silny wiatr, czy one są pochylone, czy nie są pochylone. Trzeba to po prostu przez wieloletnią praktykę gdzieś tam zrozumieć i im lepiej ktoś to zrozumie, tym łatwiej i dłużej utrzymuje się w tym powietrzu. Patrzymy też na kontrasty na Ziemi, ponieważ jak wiadomo, różne kolory i różne powierzchnie, czy to wilgotne, czy bardziej suche, nierównomiernie się nagrzewają. Więc jak nadlecimy gdzieś nad jakieś ciemną połać Ziemi, jakąś czarną Ziemię wyschniętą, no to możemy być prawie że pewni, że w tym miejscu to powietrze się bardziej nagrzało niż na zielonej łące wilgotnej dookoła tego pola, prawda? Tak więc jak my nadlecimy nad to miejsce, gdzie potencjalnie jest te bardziej nagrzane ta powierzchnia, no to możemy się spodziewać, że w tym miejscu trafimy na taki komin i będziemy mogli się właśnie wznosić.
1: A jak wygląda kurs paralotniowy w Szczecinie? Czego się można nauczyć? Ile trwa?
0: Kurs paralotniowy u nas na lotnisku w Aeroklubie Szczecińskim trwa około 10 dni takich, że tak to nazwę, roboczych. Kursy są po prostu organizowane zgodnie z programem szkolenia publikowanym przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. Kurs jest dwuetapowy. Mamy pierwszy etap, który jest jakby bardzo dużo teorii w nim zawarte. Musimy takiego adepta młodego paralotniarstwa nauczyć przepisów lotniczych, musimy mu wytłumaczyć całą aerodynamikę, meteorologię, planowanie lotu, nawigację. Takie materiały trzeba po prostu każdemu przedłożyć, bo to się równa po prostu bezpieczeństwo. Jeżeli mamy wiedzę, to potem będziemy potrafić ją w praktyce zastosować. No i ten pierwszy etap to jest właśnie bardzo dużo tej wiedzy teoretycznej, jednocześnie w połączeniu z prezentacją sprzętu, z zapoznaniem się z tym sprzętem, z budową tego sprzętu, z nauką budowania skrzydła nad głową. To może niezrozumiale brzmi, to chodzi po prostu o to, że ta nasza paralotnia to jest materiał tekstylny, który jest, paralotnia jest miękkopłatem i ona po prostu leży na ziemi, a jako taka po prostu pozniatana szmatka. No i żeby zaczęła nas unosić, żeby swój kształt uzyskała, musimy ją podnieść nad głowę. To się robi przy pomocy tam odpowiednich linek i taśmy konstrukcyjnych paralotni. Natomiast w momencie, kiedy powietrze wypełni te komory tej paralotni, ona zaczyna uzyskiwać swoją sztywność, zaczyna przypominać kształt takiego skrzydła po prostu. No i dzięki temu przy odrobinie większej energii, czyli po prostu prędkości, zaczyna wytwarzać się siła nośna i nas jakby unosi. Ale w tej początkowej fazie trzeba tych pilotów, adeptów po prostu tego nauczyć, żeby ta paralotnia prawidłowo się nad tą głową zbudowała, żeby ona utrzymała się nad tą głową, żeby gdzieś tam nie wyprzedziła pilota, żeby nie została za plecami. Tak więc to są takie podczas tego pierwszego etapu najbardziej ćwiczone elementy. Po opanowaniu pierwszego etapu jest egzamin wewnętrzny z tego pierwszego etapu. Jeżeli pilot adept taki egzamin wewnętrzny zaliczy pozytywnie, przechodzimy do drugiego etapu. Drugi etap to już są też loty, bo tutaj nie powiedziałem, podczas pierwszego etapu też są loty, jest ich dosyć dużo, bo jest ich 20, natomiast to są takie loty niskie, zapoznawcze, gdzie nie uczymy żadnych technik wytracania wysokości, nie uczymy metod jakiegoś budowania podejścia do lądowania. Chodzi tylko o to, żeby prawidłowo wykonać start i prawidłowo wykonać lądowanie. I to jest jakby podstawa, bo to się równa bezpieczeństwo. A podczas drugiego etapu już holujemy na duże wysokości, rzędu 300-400 metrów, czasami też 500, jak się uda. Wszystko zależy po prostu od warunków atmosferycznych. No i już trenujemy inne techniki, jak właśnie to planowanie podejścia do lądowania, wytracanie wysokości różnymi metodami. No i tyle. Po drugim etapie taki pilot dostaje, jeżeli też zaliczy ten egzamin wewnętrzny, dostaje zaświadczenie z ośrodka szkoleniowego tutaj naszego współpracującego z Aeroklubem Szczecińskim, flyacademy.pl, i jakby można przystąpić do egzaminu państwowego. Bo żeby zdobyć uprawnienia na pilota paralotni, trzeba zdać egzamin państwowy, bo my mamy świadectwo kwalifikacji pilota paralotni, czyli takie oficjalne, urzędowe poświadczenie umiejętności i jakby to po prostu prawo jazdy do latania na paralotni, że tak mówiąc, po prostu.
1: Jaka jest odległość na przykład, jeżeli wystartujemy ze Szczecina, gdzie można tak najdalej rekordowo dofrunąć?
0: Jeżeli się już ma odpowiednie doświadczenie i obycie z powietrzem, no to można naprawdę niemałe dystanse pokonywać. Rekordy to są po 600 km nawet, tylko że takie rekordy jakby bije się w innych miejscach na świecie, gdzie są dosyć lepsze warunki atmosferyczne. U nas w Polsce te warunki są bardzo dobre do uprawiania paralotniactwa, natomiast za granicą są dużo lepsze. Tak to powiem.
1: No dobrze, ale jak pan sobie wystartuje z tego Szczecina i poleci gdzieś daleko, to gdzieś tam wyląduje. No a jak potem wrócić?
0: Ale to my przede wszystkim lądujemy w terenie przygodnym, ponieważ no, planując latanie na paralotni bez napędu, my cały czas po prostu mamy z tyłu głowy, że w tym momencie kończy nam się noszenie, nie możemy znaleźć żadnego komina i lądujemy. I teraz tutaj jakby sobie wypatrujemy za każdym razem tutaj. Przelecimy parę kilometrów dalej, czy tam paręnaście, i w dalszym ciągu cały czas obserwacja miejsc do lądowania, że w razie czego lądujemy tutaj, w razie czego lądujemy tutaj. Tak więc bardzo często ląduje się w terenie przygodnym. No i dla tych, którzy to lubią, jest to w pewnym sensie też taka trochę wisienka na torcie, ten powrót właśnie. Bo trzeba zorganizować sobie jakiegoś stopa, albo ktoś, jakiś rolnik po ciebie przyjedzie, nagle podwiezie, albo pół wioski dzieciaków się znajdzie i ktoś cię motorem gdzieś podrzuci, albo za niektórymi po prostu rodzina, żona, syn, córka jeżdżą i po prostu my mamy też takie urządzenia, które pokazują, w którym miejscu się znajdujemy w trakcie lotu, tak więc to też nie jest problem zorganizować sobie w taki sposób, żeby ktoś gdzieś tam po tej trasie w okolicy samochodem za nami jechał i po prostu czeka się pół godzinki i wraca do domu. Ale wraca się też pociągami, autobusami, no różnie.
1: To już wiecie, jeśli spotkacie paralotniarzy lądujących gdzieś niedaleko was, to warto przyjść, zagadać, może pomóc w powrocie na lotnisko. A może jeśli sami chcecie skorzystać i tym sportem się zainteresować, to warto wybrać się na lotnisko do szczecińskiego aeroklubu. O paralotniarstwie opowiadał mi instruktor przewodniczący sekcji paralotniowej w tym aeroklubie, Kamil Dziarek. I to już wszystko ode mnie w programie. Małgorzata Mura, dziękuję.
3: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
10: Czas na kolejne tematy w naszym magazynie. Monika Trykowska, chwila, zapraszam. A będzie już za chwilę o trwającej rekrutacji na studia i będzie też propozycja dla niezdecydowanych.
11: Między 4 a 15 lipca będziemy zapraszać na Młodzieżowy Uniwersytet Technologiczny. Wszelkie możliwe zakamarki ZUT-u będzie można zwiedzić i na każdym z wydziałów dopytać wykładowców o konkretny kierunek, zobaczyć jak ta nauka będzie wyglądała.
10: A w cyklu poświęconym aktywności fizycznej porozmawiamy o frisbee.
12: Zamiast piłki mamy dysk. Zasady też trochę może są podobne do rugby, do piłki nożnej. Mamy pivot z koszykówki wzięty, pady z siatkówki, także taka ogólnorozwojowa dyscyplina.
10: Tymczasem dla tegorocznych maturzystów trwa ten najgorętszy okres rekrutacji na studia. Jak to wygląda na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie? Opowiedziała nam Emilia Kujawa, rzeczniczka uczelni.
3: Edukacja na Pomorzu Zachodnim.
10: To, co zawsze budzi najwięcej emocji, to te najbardziej oblegane kierunki, prawda? Proszę powiedzieć, jak to było w ostatnich latach, no i czego spodziewacie się pod tym kątem w tym roku?
11: W ostatnich latach, nie licząc tych naszych flagowców, tych, które są co roku najbardziej już od lat popularne, czyli informatyka i architektura, bo tutaj zawsze, obojętnie, czy to była pandemia przed pandemią, czy po pandemii, zawsze kandydatów mieliśmy i chętnych więcej niż miejsc, to oprócz tych dwóch kierunków naszymi najpopularniejszymi w ostatnim roku, ale też w ostatnich latach były automatyka i robotyka, budownictwo, ekonomia i zarządzanie na Wydziale Ekonomii, dietetyka, odnawialne źródła energii, to są te kynologia, to są te nasze najpopularniejsze kierunki. W tym roku postanowiliśmy wprowadzić kilka nowości z takich najbardziej chyba wyczekiwanych, to jest ta nasza sztuczna inteligencja i chyba jako jedyna uczelnia, nie chyba, tylko na pewno jako jedyna uczelnia w regionie proponujemy taki kierunek na Wydziale Informatyki Sztuczna Inteligencja. To będzie kierunek, który wymusiło nasze kontakty ze studentami, ale tak naprawdę nasza rzeczywistość, która w tej chwili nie ucieknie już przed sztuczną inteligencją i niektórzy z nas się jej boją, niektórzy trochę bardziej się obawiają, inni współpracują, jeszcze inni próbują oswajać. My właśnie oswajać będziemy tą sztuczną inteligencję, jak ją oswajać będziemy uczyć naszych studentów na studiach pierwszego stopnia, dlatego że słyszymy o coraz większym zapotrzebowaniu, można powiedzieć, rynku pracy też na specjalistów, którzy potrafią tworzyć i wdrażać te nowoczesne rozwiązania z tego obszaru. Z innych naszych nowych kierunków, bo sztuczna inteligencja już teraz wiemy, że cieszy się ogromnym zainteresowaniem, z nowych kierunków proponujemy również analitykę gospodarczą na Wydziale Ekonomicznym, która też można powiedzieć, że w jakimś stopniu ze sztuczną inteligencją jest połączona, ponieważ na tym kierunku nasi studenci, przyszli absolwenci będą się uczyć, jak myśleć analitycznie, wykorzystując do tego umiejętności właśnie z obszaru sztucznej inteligencji. To są takie dwa nasze najświeższe kierunki, ale będziemy też na budownictwie proponować budownictwo hydrotechniczne, zielone technologie chemiczne na naszym Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej, a także takie studia podyplomowe jak uzdatnianie wody i oczyszczanie ścieków, to również na Wydziale Budownictwa.
10: Na drugim biegunie takie kierunki, na których po rekrutacji jeszcze zostają miejsca, czy takie też macie, jak było w poprzednich latach?
11: Zdarza się, pani redaktor. To nie jest tak, że jak 47 kierunków czy 48 co roku mniej więcej naszym kandydatom proponujemy, to nie oznacza, że my wszystkie je uda się otworzyć, dlatego że na każdym z kierunków wymagana jest jakaś minimalna liczba studentów i to jest zazwyczaj od kilkunastu do dwudziestu kilku studentów. Jeżeli na dany kierunek taka liczba się nie uzbiera, to wtedy szukamy rozwiązania w porozumieniu również z naszymi kandydatami, z naszymi pracownikami, a przede wszystkim wykładowcami. Władze uczelni szukają takiego rozwiązania, żeby naszych kandydatów nie zostawiać z kwitkiem, dlatego też ta nasza da możliwość w momencie składania papierów, w momencie rejestracji w systemie, aby wybrać sobie ten drugi i trzeciego wyboru kierunek, żeby w razie czego, gdyby się okazało, że jakimś cudem ten nasz wymarzony kierunek nie zostanie uruchomiony, żeby można było ewentualnie skorzystać z tej drugiej lub trzeciej propozycji.
10: A sporo mówi się też ostatnio o tak zwanym zjawisku dropoutu, o takim porzucaniu, prawda, przez studentów wybranego kierunku już na takim bardzo wczesnym etapie, na przykład po pierwszym semestrze, po pierwszym roku. Przyglądacie się temu? Czy ten trend dotyczy też waszej uczelni?
11: Dotyczy, oczywiście. Zwracamy na to uwagę i staramy się robić wszystko, żeby młody człowiek czuł się u nas od samego początku zaopiekowany, a przede wszystkim, żeby studia techniczne mogła u nas kontynuować osoba nie tylko po
2: rozszerzonej maturze z matematyki po szkole typu technikum, tylko też taka, która na przykład po 4 latach klasy humanistycznej w liceum nagle stwierdziła, że ona chce być u nas inżynierem i chce się w tym kierunku kształcić, a może się okazać, że matematyka, chemia, fizyka, te przedmioty były troszeczkę inne, inaczej traktowane niż na przykład w technikum. Dlatego organizujemy dla naszych studentów, aby zapobiec właśnie takiemu zjawisku w momencie, kiedy student obawia się, że może sobie nie poradzić, jeśli chodzi o poziom, zwłaszcza matematyki, myśli i tych ścisłych przedmiotów. Organizujemy dla nich takie zajęcia, można to powiedzieć, korepetycje. Zajęcia dodatkowe, z których oni bardzo chętnie korzystają, zwłaszcza matematyka i ten pierwszy semestr na pierwszym roku. To są takie zajęcia, z których każdy, kto czuje, że no gdzieś tam jakieś braki się mogły pojawić na etapie szkoły średniej, żeby z takich zajęć dodatkowych mógł skorzystać, żeby tą wiedzę usystematyzować, żeby potem już w drugim semestrze i na drugim roku takich potknięć nie było. No i żeby tego zjawiska, żeby to zjawisko właśnie dropoutu, o którym pani redaktor wspomniała, w jak najmniejszym stopniu nas dotyczyło, dlatego że no studentów z roku na rok może jednak być mniej niż więcej.
13: Tak,
2: liczymy
13: tak.
2: się z tym.
13: A teraz jest właśnie ten moment, kiedy ci nasi maturzyści tegoroczni podejmują te najważniejsze decyzje w życiu, jedne z najważniejszych. Co pani im radzi? Jak te decyzje podejmować, żeby one były mądre, odpowiedzialne, jeżeli chodzi właśnie o wybór kierunku studiów i uczelni?
2: Są na pewno młodzi ludzie, którzy wiedzą już od być może nawet zakończenia szkoły podstawowej, w jakim kierunku zawodowo chciałyby iść, ale są takie osoby, które znam takie osoby, które nawet w tej chwili po zdaniu matury wciąż jeszcze są na takim etapie, że nawet nie wiedzą, czy uczelnia techniczna, czy uczelnia humanistyczna. To może być, to jest duży problem, jeżeli w tym momencie po zdaniu matury w oczekiwaniu na wyniki nadal się nie ma zielonego pojęcia, na jaki kierunek iść. Ja myślę, że warto odwiedzić nasz uniwersytet. My proponujemy teraz w wakacje taki specjalny program, można powiedzieć, półkolonie dla naszych maturzystów między 4 a 15 lipca. Będziemy zapraszać na MUTI, na Młodzieżowy Uniwersytet Technologiczny, gdzie jeżeli ktoś z naszych maturzystów tegorocznych, można powiedzieć kolokwialnie, przegapił dni otwarte, które organizowaliśmy w marcu, to teraz będzie mógł każdego dnia przejść na każdy z wydziałów i nie tylko, bo zapraszamy też na Akademicki Ośrodek Jeździecki, do Ośrodka Wychowania Sportu, także naprawdę wszelkie możliwe zakamarki ZUT-u będzie można zwiedzić i na każdym z wydziałów dopytać wykładowców o konkretny kierunek, zobaczyć, jak ta nauka będzie wyglądała, czy sobie poradzę na tym, a może coś bardziej będzie mi się podobało, czy kierunek bardziej przyrodniczy, czy techniczny, czy ekonomia. To też wydaje mi się, że taki trochę ewenement na pewno w skali województwa, a być może i kraju, gdzie tak jak dziecięcy uniwersytet technologiczny jest u nas przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych, tak tutaj młodzieżowy uniwersytet dla uczniów szkół średnich, także maturzystów. Zapraszamy serdecznie. Oczywiście więcej szczegółów na naszej stronie internetowej. Zapraszamy serdecznie.
13: No właśnie, te bieżące informacje dotyczące rekrutacji, terminów, których nie wolno przegapić, poszczególnych kierunków studiów, to wszystko na waszej stronie internetowej.
2: Tak jest, zutedu.pl to jest nasza strona internetowa, a strona dla kandydata, gdzie te informacje już są tak krok po kroku dla konkretnego maturzysty przygotowane, to i adres to jest irk.zutedu.pl i tam właśnie na tej stronie internetowej zakładamy sobie, jeżeli chcemy przejrzeć sobie po prostu listę kierunków, tak też można, a w momencie, kiedy się decydujemy już, żeby się zarejestrować, zrekrutować, do czego serdecznie zapraszam, tworzymy swoje konto, w ten sposób się logujemy i wybieramy konkretne kierunki, które chcielibyśmy studiować. Każdy z naszych maturzystów może wybrać 3 kierunki przy jednej opłacie rekrutacyjnej. Tutaj zaznaczam 3 kierunki studiów. No i czekać na wyniki matur, dlatego że w tym momencie jesteśmy w takiej sytuacji, że ta rejestracja w systemie trwa do 14 lipca. Kto zakwalifikował się na wybrany lub wybrane kierunki, ogłosimy 17 lipca i od tego 17 lipca, to jest piątek, czekamy na naszych kandydatów już z kompletem dokumentów, wśród których musi się znaleźć między innymi oczywiście świadectwo maturalne, o którego oryginał poprosimy do wglądu, aby wykonać sobie ksero. Czekamy w naszym centrum rekrutacji w Bibliotece Głównej ZUT przy ulicy Ku Słońcu 140 i tak naprawdę będziemy na Państwa czekać niemalże do końca lipca, bo do 28
11: lipca, a potem 31 lipca ogłosimy, kto zakwalifikował się, kto dostał się na wymarzony kierunek studiów.
13: No to mamy kalendarium na najbliższe tygodnie, mówiła Emilia Kujawa, rzeczniczka prasowa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. A już teraz w naszym programie cykl poświęcony aktywności fizycznej i Tymon Serocki, kapitan drużyny 967 Ultimate Frisbee Szczecin, opowie, na czym polega ten sport i czy można dołączać do drużyny.
3: Aktywnie na Pomorzu Zachodnim.
12: Frisbee głównie polega na przetransportowaniu dysku z jednej strefy punktowej do drugiej. No i tutaj główna różnica jest taka, że zamiast piłki mamy dysk. Zasady też trochę może są podobne do rugby, do piłki nożnej. Mamy pivot z koszykówki wzięty, jakieś tam pady z siatkówki, także taka ogólnorozwojowa dyscyplina. To jest właśnie z założenia zupełnie niekontaktowy sport. Jest taka zasada, że należy unikać kontaktu. Tutaj nie ma sędziów. Mamy tak zwany spirit of the game, polegający na tym, że zawodnicy sami muszą się między sobą dogadywać w momencie, kiedy na boisku będzie jakieś przewinienie. No i żeby unikać wszelkich niepotrzebnych rzeczy, też na boisku siebie unikamy. No, żeby się tam krzywda nikomu nie stała.
13: Jasne. A jakie cechy powinien mieć dobry zawodnik? Rozumiem, że szybkość jest istotna, tak? No i też chyba ugodowość w takim razie.
12: No i wie pani, że z tą ugodowością to może nie tak do końca, no bo wiadomo, że trzeba mieć swoją rację na boisku, wiedzieć, znać przede wszystkim też zasady, wiedzieć, czy się dane przewinienie popełniło, czy też nie. I wiadomo, że tutaj, jeśli tam to przewinienie zostało zgłoszone, no to drugiemu zawodnikowi wydaje się, że zostało ono popełnione, aczkolwiek nie zawsze trzeba się z tym zgodzić, gdyż no różnie bywa na tym boisku. Nasza drużyna bardzo często stara się grać głównie w grę, nie marnować czasu na zbędne dyskusje. No i my zazwyczaj przyznajemy rację, jeżeli ktoś już raz, że tak powiem, coś tam zgłosił, to my wtedy mówimy, że tak, dobrze, racja, dysk wtedy wraca i możemy sobie na spokojnie grać dalej.
13: Co to za liczba 967, która w nazwie waszego klubu 967 Ultimate Frisbee Szczecin występuje? Skąd ona się wzięła?
12: No to jest taka ciekawostka, możemy powiedzieć historyczna, związana z tym, że to też jest ciekawe, bo przyjechał do nas zawodnik z Ameryki, John Nichols, którego pozdrawiam z tego miejsca. Niestety nie gra z nami, gdyż wrócił do swoich rodzinnych stron. No i on tam właśnie datowo się trochę pobawił i w 966 roku był chrzest Polski. No i jak wiadomo, wtedy jeszcze Szczecin nie był częścią, nie był dołączony, natomiast stało się to dokładnie rok później, czyli w 967 roku, rok po chrzcie dołączył Szczecin, no i taki i my chcieliśmy uczcić tą datę i tak się też nazwaliśmy.
13: Ile jest osób, proszę powiedzieć, w drużynie, no i w ogóle kim jesteście? No bo domyślam się, że osobami z zupełnie różnych branż i różnych środowisk.
12: Oj tak, tak, tutaj jest taka, że tak powiem, zupełna mieszanka, mamy u siebie gastronomów, przedstawicieli handlowych, budowlańców, nawet dentystów, lekarzy, naprawdę tutaj wszyscy, o, skrzypaczy, skrzypaczkę tak na dobrą sprawę, bo to dziewczyna Marysia, którą też pozdrawiam. Każdy się tu u nas odnajdzie, każdy znajdzie dla siebie miejsce. Wiadomo, charakterowo też trzeba się gdzieś tam zaprzyjaźnić, no i nam się to udało.
13: Rozumiem, że można dołączać w takim razie, tak?
12: Oj, zapraszamy serdecznie. Ktoś ma ochotę się poruszać, poznać nowych ludzi, czasami może poznać drugą połówkę, czy coś na sportowo poważniej, bo są mistrzostwa młodzieżowe, mistrzostwa seniorskie. Także każdy dla siebie tutaj, niezależnie od wieku, znajdzie miejsce, żeby sobie pograć i zapełnić tą lukę w wolnym czasie w ciągu tygodnia.
13: A jak często trenujecie? Trzeba mieć dużo czasu na ten sport?
12: Oj, zdecydowanie nie. To tak w miarę, powiedzmy, naturalnie, że dwa razy w tygodniu. Czasami zdarza się tak, że jedziemy na jakiś turniej w weekend. Wiadomo, jest to raczej sporadycznie, to tak raz w miesiącu, może dwa razy w miesiącu.
13: Treningi odbywają się na Jasnych Błoniach, a o tej aktywności opowiedział nam Tymon Serocki, kapitan drużyny 967 Ultimate Frisbee Szczecin.
3: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
13: Przed nami jeszcze niecały kwadrans tej odsłony naszego magazynu, a będzie m.in. o usługach społecznych w Szczecinie.
14: Najwięcej osób zgłasza się do usług senioralnych, bo tutaj jesteśmy nastawieni na takiego aktywnego seniora, czyli podnosimy tą aktywność, chodzi o wzmocnienie też relacji. I to są rzeczywiście usługi, które największą popularnością się cieszą.
13: W dalszej części programu będę mieć dla Was zapowiedzi wydarzeń kulturalnych na najbliższe dni. A tymczasem na początku czerwca minął rok od utworzenia Centrum Usług Społecznych w Szczecinie. Czym zajmuje się ta instytucja, opowiedziała nam Karolina Krzemińska, kierownik działu usług społecznych w CUS-ie w Szczecinie.
3: Podpowiadamy mieszkańcom Pomorza Zachodniego.
13: O ofercie Centrum Usług Społecznych w Szczecinie chcemy dzisiaj porozmawiać. Proszę nam może wyjaśnić na początek, co to w ogóle są usługi społeczne?
14: Usługa społeczna, czyli usługa skierowana do mieszkańców i określona na podstawie potrzeb. Na początku, zanim określiliśmy, jakie usługi będziemy realizować, przeprowadziliśmy bardzo dużą diagnozę potrzeb i na tej podstawie określiliśmy 30 usług społecznych, które są ujęte w programie usług społecznych, który został przyjęty przez Radę Miasta w październiku 2025 roku. Właśnie na tej podstawie powstał katalog usług społecznych i stopniowo wprowadzamy nasze usługi dla mieszkańców, odpowiadając na ich potrzeby.
13: Kto w takim razie może z nich korzystać? Dla jakich grup macie ofertę?
14: Ofertę mamy skierowaną do trzech grup. Dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, mamy usługi dla seniorów oraz usługi skierowane dla rodzin z dziećmi. Usługi dla seniorów, poradnictwo specjalistyczne, wycieczki edukacyjno-krajoznawczo-turystyczne, mamy trening umysłu, zajęcia artystyczne, zajęcia aktywności fizycznej, czyli gimnastykę oraz warsztaty kulinarne. Dla rodzin z dziećmi również mamy poradnictwo specjalistyczne i konsultacje i pogłębione wsparcie. Mamy różnego rodzaju warsztaty psychologiczne, trening umiejętności skutecznego uczenia się, mamy warsztaty kulinarne dla dzieci, grupę wsparcia cyberprzestrzeń. Prowadzimy również ośrodek oparcia społecznego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, a dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu mamy pomoc w usterkach domowych, usługi opiekuńczo-kosmetyczne i tutaj mamy usługę manicure, pedicure i fryzjera i ta usługa jest realizowana w siedzibie mieszkańca, czyli jeżeli mieszkaniec ma taką potrzebę, my tą usługę realizujemy w miejscu zamieszkania. Mamy poradnictwo specjalistyczne, usługę opiekuńczą krótkookresową, która jest połączona z doradztwem dla opiekuna faktycznego oraz opiekuńcze usługi sąsiedzkie.
13: Przyjrzyjmy się może temu zapotrzebowaniu. Gdzie Państwo widzicie, że te usługi są najbardziej potrzebne i faktycznie zgłasza się najwięcej osób?
14: Najwięcej osób zgłasza się do usług senioralnych, bo tutaj jesteśmy nastawieni na takiego aktywnego seniora, czyli podnosimy tą aktywność, chodzi o wzmocnienie też relacji. I to są rzeczywiście usługi, które największą popularnością się cieszą. Nie mamy żadnego problemu z naborem, bo jeżeli chodzi o zajęcia artystyczne czy gimnastykę dla seniorów, zawsze mamy więcej chętnych niż miejsc. Teraz pod koniec czerwca, na początku lipca będziemy ogłaszać drugi nabór do warsztatów trening umysłu i to jest też usługa, która cieszy się bardzo dużą popularnością wśród naszych seniorów. Drugą taką grupą to są usługi dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i tutaj nasza złota rączka, usługa, która pomału, stopniowo, ale cieszy się coraz większą popularnością i usługi opiekuńczo-kosmetyczne. Chętnie mieszkańcy korzystają z tej usługi.
13: Te warsztaty dla dzieci i rodziców, może nam Pani troszeczkę przybliżyć jeszcze tą ofertę?
14: Usługi dla rodzin z dziećmi, cały wachlarz warsztatów, z trening zastępowania agresji, trening umiejętności społecznych i to są warsztaty, które też cieszą się dużą popularnością, ale zachęcamy, bo cały czas mamy nabory. NVC zapraszamy, bo też mamy jeszcze wolne miejsca i zapraszamy bardzo rodziców z dziećmi na cyberprzestrzeń. Nowe, fajne warsztaty, jak bezpiecznie korzystać z cyberprzestrzeni.
13: Jeszcze o tą złotą rączkę chciałam zapytać. To jest taka w wielu miastach bardzo popularna usługa. Jak to jest w Szczecinie?
14: Cieszy się coraz większą popularnością, bo tak jak wprowadziliśmy usługę, to tak nieśmiało. Pomalutku gdzieś tak rozkręcało się to zainteresowanie i zawsze osoby, które korzystają z tej usługi, wracają. I rzeczywiście jest coraz więcej wniosków i coraz więcej osób osób z wielką chęcią korzysta. Usługa realizowana jest na terenie całego miasta. Najważniejsze kryterium, jakie należy spełnić, to być mieszkańcem Szczecina. Jest to usługa, w której w niewielkim stopniu mieszkaniec partycypuje w kosztach.
13: I możemy drobne naprawy domowe zrealizować w ten sposób.
14: Tak, to są drobne naprawy. Nie mówimy tutaj o generalnych remontach. Mówimy o drobnych naprawach, o uszczelnianiu okien na przykład, o podłączeniu kuchenki czy o wymianie przysłowiowej żarówki.
13: Pomoc prawna również jest realizowana. Mieszkańcy mogą korzystać z bezpłatnego poradnictwa w takich problemowych sytuacjach natury prawnej.
14: Oczywiście i ta usługa jest skierowana i dla seniorów, i dla rodzin z dziećmi oraz dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.
13: Chciałam jeszcze zapytać o Państwa obserwacje po tym roku w kontekście tej diagnozy, o której Pani wspomniała na początku, to znaczy mieliście dobrze rozeznane potrzeby mieszkańców, zanim te usługi zostały w ogóle wdrażane. I czy po tym roku funkcjonowania samych usług te doświadczenia pokrywają się z tą diagnozą?
14: W większości tak, szczególnie te usługi senioralne oraz dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Natomiast samymi usługami tak naprawdę na rynku jesteśmy od 5 miesięcy. Myślę, że po takim pełnym roku będziemy w stanie określić, które usługi są tak zwane trafione, a które należałoby przeformułować. Natomiast na tą chwilę widzimy, że na pewno te usługi dla seniorów i dla osób potrzebujących wsparcia, tutaj one rzeczywiście, ta diagnoza bardzo dobrze nam pokazała, jakie jest zapotrzebowanie i że wypełniamy tą przestrzeń akurat tymi usługami.
13: A może Pani nam powiedzieć, ile osób już skorzystało albo korzysta, jaka to jest skala?
14: Z każdych warsztatów senioralnych, na przykład gimnastyka dla seniorów. Aktualnie mamy 4 grupy po 10 osób, czyli 40 osób w tygodniu akurat bierze udział w takich zajęciach. Podobnie jest w zajęciach artystycznych, czyli mamy 4 grupy po 10 osób. Trening umysłu mamy 2 grupy po 10 osób, teraz będą kolejne 2 grupy, więc samych seniorów mamy około 100 osób w naszym salonie usług społecznych. Teraz organizujemy wycieczki edukacyjno-krajoznawczo-turystyczne. W tym roku organizujemy 5 wycieczek, czyli dla 250 mieszkańców, więc ta skala jest dość duża.
13: I rozumiem, że współpracujecie w zakresie realizacji tych usług z organizacjami pozarządowymi.
14: Tak, usługi nie są realizowane przez urzędników ani przez podmioty prywatne. Te usługi są realizowane przez organizacje pozarządowe. Czyli otwarty konkurs ofert, organizacje składają do nas oferty, my wybieramy organizacje, które z nami współpracują, podpisujemy umowę, więc wszystkie, większość tych usług realizowane jest przez organizacje pozarządowe.
13: Jak się można zgłosić, proszę powiedzieć, gdzie szukać informacji na temat tych usług dostępnych w Centrum Usług Społecznych w Szczecinie?
14: Oferta o usługach aktualnie dostępnych jest zamieszczana na stronie Centrum Usług Społecznych w Szczecinie oraz na naszym Facebooku. W aktualnościach, ale na co dzień, jak tylko pojawia się usługa, jest ona automatycznie uruchamiana na stronie Centrum Usług Społecznych w Szczecinie.
13: I są to usługi bezpłatne całkowicie, czy gdzieś obowiązują jakieś niewielkie płatności?
14: Większość usług jest całkowicie bezpłatna dla mieszkańców, tylko usługa usterka domowa, tutaj mieszkaniec częściowo pokrywa koszta tej usługi, i również usługi opiekuńczo-kosmetyczne. To są usługi, w których mieszkaniec częściowo pokrywa koszta, oraz usługa sąsiedzka, opiekuńcza usługa sąsiedzka.
13: A ja wspomnę tylko, że działania tej instytucji obejmują aż 30 nowych form wsparcia wdrażanych we współpracy z lokalnymi organizacjami pozarządowymi i podmiotami ekonomii społecznej. Dotyczą one praktycznej pomocy w codziennym życiu, usług dla seniorek i seniorów, dla rodzin, dzieci i młodzieży oraz dla osób z niepełnosprawnościami, niesamodzielnych i ich opiekunów. A już teraz w naszym programie inne propozycje spędzenia wolnego czasu. Sprawdźmy, co słychać w kulturze.
3: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
13: Kino na Leżakach ponownie gości na szczecińskich osiedlach, zapraszając mieszkańców do wspólnego spędzania letnich wieczorów pod gołym niebem. Tegoroczna edycja to w sumie 10 wyjątkowych seansów. Pierwszy już za nami 25 czerwca. Potem w każdy czwartek w różnych częściach miasta aż do 3 września będą odbywać się kolejne seanse. I o tym opowie nam już teraz Celina Wołosz, rzeczniczka prasowa Żeglugi Szczecińskiej.
15: W tym roku podzieliliśmy sobie repertuar na takie 3 cykle filmowe. Pierwsza część to są Oscarowe noce i one otwierają cały sezon te produkcje tego kina na Leżakach. Są to produkcje nagradzane Oscarami, nominowane do Oscarów, poruszające historię i doceniane zarówno przez widzów, jak i przez krytyków filmowych. I to będą pierwsze 4 seanse. Później będziemy mieć taki cykl kina na fali, czyli to będą 3 filmy pełne emocji, energii i dobrej zabawy. I trzecia część to będzie kino drogi, w którym nasi bohaterowie wyruszali w podróż zarówno w świat, jak i w głąb siebie, we własne doświadczenia, więc mamy 3 takie cykle filmowe. Kino będzie wędrowało przez całe wakacje. Zaczynamy od Prawobrzeża, będziemy później przez Śródmieście, przez lewobrzeżną część miasta, wrócimy na prawobrzeżną, więc będziemy tak sobie wędrować w każdy czwartek wakacyjny z tym naszym plenerowym multiplexem. A co tak jakby dokładnie zobaczymy, to może też powiem, bo tak wspomniałam, że to są tylko jakby 3 takie tematyczne podziały, a wśród nich to m.in. Gladiator, 8 mila, Mamma Mia, Rybki sferajny, Wycieczka na studia, czy też familijna bajka Trolle, część pierwsza, więc dużo fajnych tytułów się pojawi, tytułów zarówno dla tych mniejszych, jak i tych starszych kinomaniaków. Co najważniejsze, jesteśmy w każdy czwartek zmieniamy się oczywiście z naszą lokalizacją i też zmieniają się godziny tych projekcji, bo w lipcu zaczynamy z kinem o godzinie 21:30, w sierpniu o godzinie 21:00, a we wrześniu

0: wydarzenia Kino na Lależakach. Szczegółowy harmonogram oczywiście znajdziemy w wydarzeniu na Facebooku albo na naszej stronie www.żeglugaszczecińska, czyli zstw.szczecin.pl.
1: Mówiła Celina Wołosz, rzeczniczka żeglugi szczecińskiej, a to akurat strona, którą warto śledzić, bo wydarzeń tam nie brakuje. Wśród nich na przykład weekendowy cykl Bulwarowe, który w tym roku nieco zmienił swoją formułę, a także lokalizację. Z kolei od 4 lipca można odkryć jeden z najpiękniejszych zakątków pogranicza polsko-niemieckiego z pokładu tramwaju wodnego. 4 lipca właśnie uruchomione zostaną rejsy łączące Szczecin z przygranicznymi miejscowościami Meszerin i Garz. To wyjątkowa okazja, by podziwiać starorzecza, rozlewiska Odry i Międzyodrza oraz zwiedzić malownicze miasteczka położone po obu stronach granicy. Statek będzie kursował w każdą sobotę i niedzielę lata od 4 lipca do 5 września. Tą propozycją kończymy już tą odsłonę naszego magazynu, którą przygotowały Małgorzata Mura i Monika Trykowska-Chwila. Dziękuję.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie.